0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tu Paulina Przybysz.
1: I Matylda Wulert.
0: Meldujemy się w audycji OK Boomer.
1: Tak.
0: To jest zabawne. Ja chciałabym powiedzieć, że audycja rozpoczęła się utworem Q-Tipa z albumu Renaissance. Utwór nazywa się You. I wybrałam go dziś dlatego, że kiedy Matylda się urodziła, to był rok 2008, wyszła ta płyta. I całą ciążę myślałam sobie, że kogoś poznam. At the end of it all, it was you, Matylda. I co zabawne, słuchałaś tej płyty jako newborn bardzo, bardzo intensywnie. I jak zaczynałaś już wypowiadać jakieś słowa z siebie, to były właśnie takie imitacje też tego albumu i kilku innych. No i co? Co możemy tutaj przypieczętować? Fakt, że nasz pies nazywa się Q-Tip. Co ty na to?
1: No, ja uważam, że ta płyta jest super i że to jest dobre wychowanie.
0: O!
1: Że puszczałaś mi Q-Tipa, jak byłam mała i właśnie zawsze się tym chwaliłam, jak byłam starsza już w szkole.
0: I weszłaś już w Tribe Called Quest.
1: Tak, i jak moi znajomi właśnie myśleli, inaczej, oni nie słuchali hip-hopu po prostu i zawsze mówili, że no, ty słuchasz takiej niefajnej muzyki. Ja mówię, co wy gadacie? Dosłownie moja mama puszczała mi Q-Tipa, a wiecie, co to znaczy Q-Tip? To znaczy patyczek do uszu, bo wiecie, bo on jest muzykiem i zawsze byłam taka tym zajarana, a oni tego nie rozumieli, a potem dopiero było, że to jest cool, że to jest fajne.
0: No właśnie, właśnie. Też dodajmy może po prostu, że jednak twój stary, jak go poznałam, był bardzo aktywnym DJ-em i też puszczał mi muzykę, a
1: tak.
0: Jemu. Więc jesteśmy jednymi wielkimi diskmenami tak naprawdę.
1: Tak, i teraz przez to moja playlista polubionych utworów na Spotify ma 8000 piosenek na przykład.
0: No dobra, to co prezentujesz ty?
1: Ja prezentuję jako pierwszą piosenkę Fisza, Polepiony, która mi się bardzo kojarzy z tym, jak byłam mała, bo tyle ile słuchałyśmy Fisza, to naprawdę bardzo dużo, na pewno godzin było wysłuchanych i jest takie nagranie, jak jestem mała i śpiewam na działce. Wczoraj o tym gadałyśmy. Wracaj! Moje piórko! I jak śpiewam to, jak mam, nie wiem, z 2 lata czy coś takiego. I to jest jeszcze ten Fisz, gdzie nie był Fisz Emadę Tworzywo, tylko był Fisz sam. Ten taki oldschoolowy.
0: Mówiłaś, kiedy ciebie ma moje piórko.
1: Tak. I...
0: Ale też to jakby tytuł tej audycji bardzo nawiązuje chyba jednak do...
1: A, no rację.
0: Do Waglaskich braci.
1: Tak, bo jest OK Boomer. Ale tak. I ta piosenka mi się bardzo z tym kojarzy i uważam, że jest super i uważam, że też te bity tam też są genialne. Bo ja robię bity, więc tak.
0: Ona się zna. Posłuchajmy.

0: Nie wiem, czy akurat Emadę też produkował tą piosenkę? Tę piosenkę?
1: Myślę, że tak robił.
0: I też mi się tak wydaje i jest bardzo fajny sample. Mam taką playlistę właśnie, która się nazywa Geniusz Produkcji Emadę.
1: Emadę, usłysz to, Piotrze.
0: Bo jestem taką fanką po prostu techniki samplowania i wszystkiego. I właśnie tutaj jest sample z Blue and Green, Milesa Davisa, płyty. I w ogóle ta piosenka też się tak nazywa chyba.
1: Nie, album jest Kind of Blue.
0: Kind of Blue, a Blue and Green jest piosenka, tak.
1: Dokładnie. Stulecie Milesa w tym roku.
0: Tak? Fajnie. No, więc uważam, że jest ta piosenka bardzo dobrze zrobiona i ten beat jest super. Jeden z moich ulubieńczych chyba w polskim hip-hopie tak naprawdę.
1: Plus jakby poezja wspaniała, obrazowa.
0: Tak.
1: O polepieniu. No to idąc dalej, ja chciałabym, żeby tutaj wybrzmiał utwór z albumu, który wychowywał mnie i który łączył w ogóle fakt grania na instrumencie oraz bycia prosperującą, wtedy bardzo małoletnią piosenkarką. Bo w zasadzie obydwie zaczynałyśmy szkołę muzyczną od wiolonczeli. I ja, i ty.
0: Tak.
1: Pamiętam też momenty, jak poszłaś do szkoły i ja z tobą chciałam grać duety i czasami ćwiczyłyśmy razem w piżamach i to było dla mnie bardzo ciekawe i fajne. Potem Matylda poszła w stronę kontrabasu, ale też śpiewania i produkcji, a ja też poszłam grubo w śpiewanie, w związku z czym chciałabym dla wszystkich osób, które są w instrumentach, ale też chcą śpiewać, żeby wybrzmiał utwór wykonywany przez Bobiego McFerrina i Jojomę, czyli dwóch mistrzów tych dwóch profesji, w utworze Jana Sebastiana Bacha.

0: Moim zdaniem to nagranie i w ogóle ten album pokazuje nieskończone możliwości zarówno lekkości w muzyce, wręcz beki oficjalnej,
1: tak,
0: łączonej z perfekcyjnym wykonaniem. Zdecydowanie. Myślę, że to jest szczerze mega.
1: Szczerze mega. Potem tak to się właśnie kończy. Kształcimy się muzycznie i potem perfekcyjnie się wygłupiamy na scenie, mieszając klasykę z rozrywką.
0: Dokładnie. W zasadzie różne przechodzimy drogi w sumie tego wykształcenia i czasami z tej klasyki trzeba się otrząsnąć na przykład w stronę odwagi w improwizacji.
1: No to jest ciężkie. To jest ciężkie. Ja jestem w szkole muzycznej klasycznej i jak raz pojechałam na warsztaty jazzowe, to po prostu na kontrabasie improwizacja. W ogóle to jest, trzeba tak po prostu puścić wodze tego, żeby w ogóle kontrolować to, jak się
0: gra.
1: Co się robi, że nie grasz z nut po prostu w pewnym momencie.
0: Dokładnie. Myślę, że obydwie jesteśmy wychowane w dużym szacunku do muzyków.
1: No i do wykonywania też w ogóle. Wykonywanie dzieła po prostu.
0: Tak.
1: Takie.
0: Ty byłaś na tylu próbach, mam wrażenie już.
1: Też.
0: W soundcheckach i koncertach.
1: A ja to doceniam, bo teraz mam większe doświadczenie. Jak sama mogę robić próby i koncerty. To jest super.
0: Ale a propos podróży muzyków, to pamiętam, jak kiedyś z Markiem Pędziwiatrem przemieszczaliśmy się z Wrocławia do Koszalina i gadaliśmy. Już było tak nudno, że już czytałam mu książki nawet. I on mówi: ej, Paulina, a ty nie znasz Witaminy? I wtedy puścił mi album Plac Zabaw.
1: Serio? On ci pokazał Witaminę?
0: Tak. I ja przez moment myślałam, że to jest jakiś taki mały chłopczyk.
1: Tak, ale właśnie, mogę powiedzieć?
0: Mhm.
1: Ja, dobrze, że o tym rozmawiamy, bo...
0: Pozdrawiamy jakby wujka Wita.
1: Tak, bardzo pozdrawiamy. Ale również mama, jak mi pokazała, potem poszedł ten taki łańcuszek pokazywania sobie muzyki i teraz ja się dowiedziałam, że właśnie Marek pokazał mamie Witaminę. Mama puszczała, pamiętam, Witaminę, jak byłam, no nie wiem, ile ja miałam lat, no mało.
0: Mało, no.
1: I to była pierwsza płyta właśnie, Plac Zabaw. I wyszłam z łazienki i usłyszałam, że jest położony przy łazience telefon, z którego leci któraś tam z tych piosenek, czy tam cała płyta. I mówię: mamo, kto to śpiewa? A mama mówi: no... Mateusz, taki Mateusz. Ja mówię: ale ile on ma lat? A ty mówisz: no nie wiem, z 30? Coś takiego, 30 parę? A ja mówię: jak to? I w ogóle nie byłam w stanie uwierzyć, że on nie ma 17 lat. Ja byłam małym dzieckiem, byłam przekonana, że ten głos to jest po prostu głos jakiegoś gościa, który jest mega, mega młody. I potem jak się dowiedziałam, że on jest jakby w wieku mojej mamy, to miałam takie: co?
0: Co?
1: I to było dla mnie tak fascynujące, że teraz jestem lifetime największą fanką.
0: Cała Polska jest jakby z nim.
1: No to już w ogóle, że teraz się tak wybił, czego w ogóle gratuluję. Jest to super valid, że on jest, tak, że on jest tak sławny teraz, ale
0: ja myślę,
1: naprawdę,
0: że też z racji na pogodę ostatnich dni w Polsce, utwór Po burzy to jest to.
1: Tak, zapraszamy.
0: Plac Zabaw.
2: Jest fajnie. Fajnie są te grzmoty, wiesz. Wiesz, ja kiedyś się raz na hotelu oglądałam, bo jak skoczyłam na

0: Chciałabym bardzo wyrazić jeszcze raz swoją miłość do tej piosenki i do tej płyty. Bardzo polecam sprawdzić płytę Witamina, Plac Zabaw. I pozdrawiamy bardzo też Amara, który wyprodukował tę płytę i cały zespół Witamina i w ogóle, ale generalnie no Amar, geniusz produkcji Amara to jest też.
1: W ogóle teraz myślę, że warto digować głębiej całą ekipę Vita i Witaminy.
0: Tak.
1: Ja na przykład jestem wielką fanką Wierszoklety, czyli tak. Piotra, który też pojawia się z wierszami w tych produkcjach. Myślę sobie, że po prostu dużo tam jest skarbów jeszcze do wydobycia z przeszłości.
0: Tak, i płyta Wierszoklety Januszek.
1: Tak.
0: I ona jest osobna.
1: I Wierszopol.
0: I Wierszopol, mega polecamy to. I jeszcze W tempie kwiatów piosenka jest mega fajna. I płyta Amara, producencka, która, nie pamiętam jak się nazywa, ale jest taka ładna okładka z lasem. Tak. Bardzo polecam. Mega fajna.
1: Jest. Tymczasem chyba podzielimy się faktem, że byłyśmy dopiero co na koncercie Bilala w Jasmine. To jest mój wielki idol z ekipy Soul Aquarians. Jak miałam 15 lat i wychodziły te wszystkie płyty typu Mama's Gun, Erykah Badu, D'Angelo, Voodoo i First Born Second Bilala z utworem You must be my soul.
0: To było fajne.
1: Tak. W związku z tym chciałabym, żeby też wybrzmiał utwór z ostatniego albumu, który był live'owym koncertem Bilala w ekipie naprawdę niesamowitej, bo gra tam Robert Glasper, Questlove, mój kolega Bernice the Third, tak zwany Boom Bishop. I gościem akurat w tym utworze chyba jest Common, utwór Reminisce, który też był grany parę dni temu w Jasmine. Udało mi się przebić piątkę z Bilalem i było to bardzo, bardzo sentymentalne, więc... A może chcesz powiedzieć, jak było na koncercie dla ciebie?
0: Na koncercie bardzo fajnie.
1: Czy to było oldschoolowe, czy to było współczesne,
0: nie.
1: Czy jakie to było?
0: To było mega fresh. W sensie serio, on ma po prostu taki super klimat i bardzo w ogóle fajne też takie bycie na scenie, bo i jest w nim trochę takiego no może jakby się mylę, ale tak widzę to jako, że on jest takim też trochę funky człowiekiem, że on po prostu ma takie, że jego to tak...
1: Trochę go Prince wychował po
0: tak,
1: prostu.
0: Tak, tak, dokładnie, że jego to tak po prostu prowadzi, tak go...
1: On ma drive'uje.
0: Taki drive'uje, chciałam powiedzieć. On ma taki, że jego to bierze po prostu i widać, że tak super tańczy i jeszcze ma tą taką fryzurę, taką trochę...
1: I te efekty.
0: Crazy. Tak, i miał jeszcze właśnie tam taki rack z efektami i sobie dokręcał wokale. To było mega fajne i mega takie nowoczesne i mało osób tak teraz robi.
1: Jak i zespół.
0: Gra. No
1: zespół
0: i tak, i jeszcze nie dość, że zespół bez podkładu i w ogóle tylko po prostu z zespołem normalnie grał, który w ogóle zespół był super, basista był genialny. I grał z tym takim rakiem z efektami i grał też na fajnym mikrofonie i spędziłam bardzo...
1: Widziałeś, że miał taki krótszy gryf?
0: Basista?
1: No,
0: że basista, tak, on
1: krótszy,
0: miał...
1: A
0: on
1: jednak taki brzmiał tak okrągło.
0: Bo to był chyba w ogóle akustyczny bas. I tak, no, to był bardzo fajny koncert. Bardzo taki fresh i bardzo znałam jedną piosenkę, bo znam większość akurat Bilala piosenek, gdzie on jest na featuringach gdzieś, właśnie na przykład u Komona albo u
1: Kendricka
0: albo Maca Millera, ale no naprawdę genialny jest.
1: Czyli teraz będziesz słuchała i analizowała jego stare płyty?
0: Tak.
1: A my zapraszamy do odsłuchu utworu Live z Glass House.
2: Jay Dilla to the late great Jay Dilla.

0: Nie wiem, Matylda, jak dla ciebie, ale dla mnie to jest jak najbardziej infectious wokalista. Ja chcę być nim czasami na scenie. Chcę mieć taki lot.
1: Ale jesteś...
0: Znaczy, miewam taki lot.
1: Tak, no totalnie. Właśnie powiedziałabym, że jesteś blisko. Naprawdę. Bardzo blisko. Bardzo fajna piosenka.
0: Mm-hmm. No to teraz może po prostu... Ta audycja nazywa się OK Boomer i powinna może trochę jakoś tak... Powinniśmy się jakoś tak pożreć pokoleniowo? Chciałabyś mnie jakoś pożreć? Skrytykować moje pokolenie albo uznać, że świetnie?
1: No ja właśnie uznaję totalnie, że świetnie i szczerze myślę, że niewiele osób tak ma ze swoimi rodzicami i może to wynikać z tego, że jakby ty mnie urodziłaś, jak byłaś jednak młoda i teraz też jesteś jakby młoda, bo mam znajomych, których rodzice są dużo starsi i wtedy widać, że jest takie, że oni się wstydzą, że oni są tacy, nie mamo,
0: że
1: co ty robisz?
0: Jednak.
1: Tak, że jednak przypał, bo jest taka dziura międzypokoleniowa. Mhm. Jakby.
0: Warto rodzić wcześniej, polecam.
1: No, z jednej strony.
0: Ale nie, ty nie, bo ja jeszcze nie chcę być babcią.
1: No właśnie, widzisz? No więc ja myślę, że jest zdecydowanie fajnie i no też w sumie od najmłodszych lat, jak byłam z tobą na próbach i w ogóle, to ja się zakumplowywałam z twoimi znajomymi z zespołu i w ogóle wszystko. Tak. Więc ja jakby, ja w ogóle mam okej z ludźmi, z którymi mam różnicę tak z 20 lat na przykład. I,
0: no, dokładnie.
1: I dobrze się z nimi potrafię dogadać. Więc
0: w sumie zabawne, bo mam wrażenie, że mamy też znajomych tak dokładnie pomiędzy nami, czyli takich 10 lat ode mnie młodszych, a 10 lat od ciebie starszych.
1: Tak. I no zdecydowanie myślę, że nie ma co tutaj krytykować, bo no po prostu, no nie wiem.
0: Nie
1: no,
0: wybieramy sobie epoki jakby. Ale też. Wydaje mi się, że moja epoka, gdzie jednak wczesne 90s-y, aż przez te, no jestem 8-5, więc jakby te czasy typu 9-5, 9-7, kiedy wychodziły naprawdę przełomowe rzeczy w muzyce zagranicznej, jak i też polskiej. Ja się cieszę, że akurat te czasy wypadły na moje takie pierwszy wpływ.
1: No tak, ale też trzeba wiedzieć, czym się interesować jakby, więc to też jest tak, że no, mogłaś słuchać muzyki jakiejś innej, dużo gorszej, która w tych czasach wychodziła, ale jednak tak. Wyszło tak, że i przez wujka Pawła, i przez po prostu znajomych i w ogóle, no jakoś tak wpadłaś w ten taki soul i R&B i wszystko. I to jest właśnie fajne, no bo są też... Jest też dużo gorszej muzyki, którą mogłabym mówić, że nie, mamo, nie słuchaj tego, to jest okropne, a mamy w sumie bardzo podobne playlisty. Tak
0: no naprawdę. I właśnie jak miałam te naście lat, pamiętam, że MTV leciało na Wciąż i VH1 i Viva, aczkolwiek najbardziej MTV i tam też zobaczyłam po raz pierwszy Ashera z utworem My Way, który, no, chyba się trochę zakochałam wtedy w nim. Taka jest prawda. On tak siedział w takim kubiku w tym teledysku i grał na gitarze i był taki romantyczny.
1: No chyba taki był cel, bo on był takim po prostu
0: właśnie, znaczy playerowy. Po prostu myślę, że playerowy to był jego skill wokalny.
1: Też.
0: To sprawiło, że ostatnio ty też tam wpadłaś.
1: Tak, nie, no ja jestem zachwycona Asherem, bo uważam, że jego melizmaty wszystkie, które on robi, są po prostu takie nieoczywiste i po prostu na każdy, jak jest melodia, to on na każdy możliwy sposób obraca to melizmatem i po prostu to jest takie inspirujące. I właśnie dosłownie ostatnio się tym inspirowałam, jak nagrywałam piosenkę i uważam, że jest to bardzo fajne. Więc następna piosenka to będzie Korab od Ashera ode mnie.

0: No to było ożywcze.
1: Ożywcze.
0: Ja bym chciała dodać anegdotę tutaj do sprawy Ashera i do faktu, że my teraz siedzimy sobie w radiu i bawimy się jakby w radio, bo jak ja byłam mała i Natalia była mała, moja siostra, to w piwnicy była taka graciarnia. Teraz tam jest studio i w ogóle potem tam było studio, które nagrało dużo rzeczy. Natomiast my się bawiłyśmy, miałyśmy takiego jamnika, pana Panasonic, który miał, był na dwie kasety i można było nagrywać i przegrywać rzeczy tam. No i bawiłyśmy się w to, że mamy radio i zapraszałyśmy różnych ludzi i robiłyśmy z nimi audycje. I między innymi wujek, czyli brat naszej mamy, ten, który dostarczył całą muzykę, która nas wychowała, przyszedł kiedyś i bawił się w to, że on jest wokalistą i nadał sobie pseudonim Kaszel.
1: Ej, mocne, zarąbiste. No,
0: tak, tak, więc wtedy bawiłyśmy się w radio.
1: Kaszel.
0: No myślę, że to był bezpośredni jakby, tak?
1: Nie, no,
0: inspiracja Asherem.
1: Mogę coś powiedzieć?
0: Proszę.
1: Jakby ta audycja w ogóle tutaj jest niepłaściwa, ponieważ my z mamą mamy takie same poczucie humoru i tylko coś, co się można powiedzieć, okej, boomer, to jest jak moi znajomi mówią do mnie. Przez to, że ja mam takie poczucie humoru jak moja mama. To jest po prostu...
0: Ja się śmieję, że prowadzę wewnątrz siebie agencję reklamową, nazywa się ona Susza Agency.
1: No, ale serio, i są tak suche już te żarty czasami, że ja mówię do moich znajomych, do mojego chłopaka i oni wszyscy mają takie nie.
0: Ale widzisz, że to jest jakby, to był mój wujek, tak? Czyli to już pokoleniowo szło z góry.
1: No, ta tak, susza, no, ale zresztą przecież ja z Pawłem też sobie żartuję i to jest po prostu, to też jest śmieszne w ogóle, totalnie.
0: No właśnie. To ja chciałabym dedykować ci utwór. O! Który był po prostu zawsze takim rozklejaczem dla mnie w twoim temacie. Utwór inspirowany zresztą filmem Leon Zawodowiec, w którym na końcu piękny Jean Reno, rzucając granat, mówi "This is from Matilda". No i wtedy wchodzi Shape of My Heart i na koniec, ale nie będziemy teraz Shape of My Heart, tylko utwór zespołu Alt J. To będzie taka alternatywka wczesna.
1: Polecamy.
0: Polecamy utwór Matylda.

0: Że co?
1: Samplowałam tą piosenkę kiedyś, ale usunął mi się program, dosłownie Ableton mi wywaliło i usunęło mi się to, ale tę końcówkę usłyszałam, ja ją kiedyś samplowałam.
0: No,
1: bardzo fajna piosenka, bardzo
0: ładna.
1: Ale
0: dzwoniłaś do Alt J?
1: Nie, ale może powinnam wtedy... Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy ponownie. To my, Paulina Przybysz i Matylda Wulert, jej córka. Utwór Matylda, który mnie rozczula, bo zawsze widzę ciebie tam.
1: No.
0: I sam fakt w ogóle tego, że to imię trochę masz jakby od Natalii Portman z filmu Leon Zawodowiec.
1: No właśnie, ja dopóki nie obejrzałam Leona Zawodowca, to jeszcze nie kumałam tego, jakby, że to jest fajna postać. I miałam takie, no tam jakiś tam Leon Zawodowiec, ale w ogóle to jest z tego filmu Matylda. Ale on nie był aż taki fajny jak Leon Zawodowiec.
0: Ale film Matylda też był bardzo ważny w moim dzieciństwie. Ja pamiętam, że byłam na łódce z rodzicami i zacumowaliśmy w Rynie i tam było takie małe kino, do którego nikt chyba nie chodził i nasza rodzina poszła na film Matylda wtedy chyba. To były też czasy właśnie Pani Dapfire i takich filmów kultowych dla naszego dzieciństwa. I pan postawił nam taką kanapę na środku, jakby pod ekranem, tak, że to było w ogóle mega... Ja bym to teraz nazwała, że to było w ogóle kino platinium extra deluxe, jakby.
1: No, fajnie, tak domowo.
0: Tak, no i wyszliśmy i wróciliśmy jakby do naszej łajby. To było świetne. No dobra, idąc dalej, coś ty przyniosła, dziecko.
1: No, ja przyniosłam mega fajną piosenkę. Utwór, w sensie.
0: Dzieło. Muzyczne.
1: Ponieważ tak, jest taki zespół, który nazywa się Moses Yuffie Trio i Moses Yuffie to jest pianista tego zespołu i oni są z Niemiec.
0: Mają wybitnego bębniarza, też byłyśmy na koncercie. Noah.
1: Bębniarza Noah Furbringera i przepraszam, ale nie pamiętam jak nazywa się basista. Wiem, że po prostu trochę wygląda jak basista Hiatus Coyote.
0: A, no tak.
1: Coś taki, w tym
0: taki
1: jest.
0: Brodziacz.
1: Tak. I Moses Yuffie Trio zdecydowanie ma za mało słuchaczy niż zasługuje na to, żeby mieć. Więc bardzo polecam sprawdzić Moses Yuffie Trio. Płyta MYT, w sensie MYT. No bo Moses Yuffie Trio, tak. I jest jeszcze teraz nowa, która chyba właśnie się nazywa... Nie wiem, czy ona się nie nazywa Chasing Light. I właśnie piosenkę przyniosłam, która się nazywa Chasing Light. I oni są mega fajni. I to jest w sumie taki jazz, taki nowy, taki...
0: Młody.
1: Czy to jest fusion jazz? Może nie wiem, niekoniecznie. Może trochę.
0: Na pewno we fresh wydaniu.
1: Tak, bardzo fresh wydaniu i bardzo pozdrawiamy Noah Furbringera.
0: Ja też w ogóle pozdrawiam ciebie, Matylda, że możesz ze mną chodzić na koncerty i jaramy się tak samo nimi.
1: Tak, no byłyśmy na koncercie, muszę się wiedzieć.
0: Także pozdrawiam cię.
1: Także pozdrawiam, pozdrawiam cię, mamo.

0: Nie może być ciszy w radiu.
1: Nie, ja się po prostu zastanowiłam. Bardzo fajny jest ten utwór. To jest nowa płyta i na początku miałam takie poczucie, że no cały czas grają to samo, w ogóle nie. A potem teraz dopiero jak byłam na wyjeździe, to do mnie dotarło, że ta piosenka jest bardzo ładna i bardzo taka letniaczek taki.
0: Tak? Letniaczek, niuansycznie wkręca.
1: Tak.
0: Yes. No idąc jednakże do brzegu tej sytuacji, ja bym chciała jeszcze zapodać tradycyjnie jakąś Eryczkę, czyli Erykę Badu. I myślę sobie, że utwór Love of My Life przez miliony lat był moim w ogóle najulubieńszym utworem ever. Pojawia się tam znowu Common. I polecam bardzo klip, bo jest on taki ekstendowany, przedłużony. Ona tam też rymuje, jakby uderzając w ścianę, co jest świetne. I myślę sobie, że też... O, dobra, to ten utwór zadedykuję drugiemu dziecku, Ricie. Okay. Myślę sobie, że też zrozumiałam po latach, że twoje imię to jest, ma pochodzenie omówione. Natomiast imię Rita też pochodzi trochę z Zakonnicy w przebraniu. Tam Lauren Hill grała postać, która miała na imię Rita.
1: Oh.
0: I nie wiem, dlaczego to imię we mnie bardzo siedziało przez lata i później... Później to do mnie dotarło.
1: No tak. I jeszcze Rita Pax.
0: Dokładnie, Rita Pax też zaistniała.
1: Ale to było dla mnie takie dziwne, jak byłam mała, że Rita się nazywa Rita, ale Rita Pax powstała po tym, jakby urodziła się Rita.
0: Nie, przeciwnie.
1: Aha, przeciwnie.
0: Katalog Rita Pax powstał u mnie z piosenkami i w trakcie, jeszcze przed wydaniem zrozumiałam, że jestem w ciąży i potem już żadne inne imię jakby nie wchodziło.
1: A ja nie wiedziałam tego.
0: Ale pozdrawiamy Ritę.
1: Pozdrawiamy Ritę i chciałam powiedzieć, że ta piosenka jest super i że jak byłam bardzo mała, to jej słuchałam i mega się flexowałam, że ta piosenka jest taka cool.
0: Taka cool, właśnie. I klip, polecamy klip.

0: girlin.
1: Pozdrawiamy Erykę Badu.
0: Tak, totalnie.
1: Wielkie pozdrowienia.
0: Wielkie pozdro. Ja miałam okazję się z nią spotkać w jej pokoju. Akurat w Szczecinie.
1: O!
0: Ciekawe, nie?
1: Fajnie.
0: Tam, gdzie twoja rodzina.
1: Tak. Pozdrawiamy moją rodzinę ze Szczecina.
0: Dokładnie.
1: Wszystkich już pozdrawiamy. Wszystkie zespoły, które przeszły do pory.
0: Tak jest. Będziemy się już żegnać. Bardzo nam miło, że mogłyśmy w audycji OK Boomer pogadać sobie.
1: Tak, bardzo dziękujemy.
0: W sumie też same się nawzajem dowiedziałyśmy o rzeczach. Ta rozmowa była absolutnie jakby po prostu naszą rozmową.
1: Tak, to prawda.
0: No. Zero skryptu.
1: Tak rozmawiamy właśnie, co nie było zapisane. Puścimy ostatnią piosenkę ode mnie.
0: Zaprezentujemy utwór.
1: Zaprezentujemy utwór właśnie. I będzie to piosenka Close to You, która jest autorstwa Pink Punches, którą bardzo pozdrawiam i polecam. I jest bardzo dużą moją inspiracją w produkcji i w robieniu mojej muzyki.
0: By the way, właśnie polecamy sprawdzić muzykę Matyldy pod pseudonimem Huba.
1: H-O-O-B-A. Tak, ja wydaję swoją muzykę też, ale Pink Punches dostała chyba Brit Award za Music Producer of the Year i jako female producer, jako pierwsza kobieta producentka muzyczna i to jest bardzo fajne i inspirujące. No i bardzo polecam tę piosenkę, bo niewiele osób ją zna, bo to nie jest ten jeden z tych takich TikTokowych i jej trendowych piosenek, tylko to takie naprawdę taka fajna.
0: To kończymy z przemyśleniem o ośmieleniu dziewczyn w produkcji muzycznej.
1: Zdecydowanie. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Dzika bonanza. To jest Dzika Bonanza, audycja o Ameryce nieewidentnej, nietypowej, nie z pierwszych stron gazet, ale fascynującej i zaskakującej. I byłoby niewybaczalnym przeoczeniem, gdybym w Dzikiej Bonanzie nie zahaczyła o początki Dzikiego Zachodu. I mimo, że amerykańscy historycy sprzeczają się wciąż co do tego, jakie stany ten Wild West obejmował, bo według niektórych tylko te stany południowo-zachodnie, te górzyste, te i Teksas, i Nowy Meksyk, i Arizona, i Nevada, Utah, Colorado, Kalifornia, a według innych wszystko, co na zachód od Mississippi było stopniowo zasiedlane, to wiadome jest jedno. Nie byłoby Dzikiego Zachodu, takiego jak znamy teraz, bez Teksasu. I dziś o tym będziemy mówić. Wpadnie do studia Ewa Winnicka, reporterka i autorka książki Miasteczko Panna Maria o Ślązakach na Dzikim Zachodzie. Opowiem Państwu też o jeszcze jednej świeżej, mega ciekawej książce traktującej o tym szalonym okresie w historii Stanów Zjednoczonych. A grać będziemy dziś oczywiście amerykańsko, ale musicalowo. Będzie więc Broadway, ale w interesujących coverach. Ja się nazywam Magda Gacyk i na ogół gdzieś z Doliny Krzemowej opowiadam Państwu o technologiach albo przekazuję informacje z USA do serwisów informacyjnych. Nie byłoby jednak tej audycji, gdyby nie wsparcie wydawczyni Haliny Wachowicz oraz realizatora Jaśka Wrońskiego. Zapraszam.

No to państwo rozpoznali, prawda? Aretha Franklin. I Dreamed a Dream to z musicalu Les Misérables, Nędznicy. To jest piękna, acz smutna piosenka, którą śpiewa jedna z bohaterek, Fantine. Jest o utracie niewinności, o zdradzonej miłości, o rozstaniu, o biedzie i porzuceniu. I można powiedzieć, że właściwie traktuje o takim XIX-wiecznym, brutalnym seksizmie. A jednak z jakiegoś powodu ten właśnie utwór Aretha zaśpiewała Billowi Clintonowi, znanemu kobieciarzowi, w 1993 roku podczas jego prezydenckiej inauguracji. No, ktoś chyba nie miał najlepszego pomysłu, to teraz musicalowi Beatlesi.

Till There Was You, The Beatles. Tę piosenkę napisała Meredith Willson w 1957 roku do musicalu The Music Man, ale ten utwór tak naprawdę, naprawdę spopularyzowali Beatlesi. Paul McCartney zaśpiewał, znaczy najpierw usłyszał, zakochał się, potem zaśpiewał się i momentalnie utwór trafił na listy przebojów. Ale to były te czasy, że nawet gdyby Beatlesi zaśpiewali w Las Kotek na płotek, to byłby to przebój.

To takie bujanie w hamaku, gdzieś na wakacjach. Nina Simone i I Loves You, Porgy. To już prawie wiek temu było, no prawie. 1935 rok, musical Porgy and Bess Gershwina. Musical, który jest klasykiem, ale też, zdaniem krytyków, klasycznym przykładem, jak się powiela stereotypy biednych i naiwnych czarnoskórych mieszkańców USA. No, dostało się Gershwinowi, porządnie. Ale cover Niny Simone, genialny. No to teraz następny kawałek, też trochę do pobujania.

Frank Sinatra oczywiście. I utwór Good Thing Going, no to też jest cover z musicalu She Shot Me Down. Taki wakacyjny, bujający. Z dzikiej półki. Dziś wyciągam z półki książkę, która ukazała się parę miesięcy temu. Nazywa się The Gunfighters, How Texas Made the West Wild, czyli o strzelcach z Dzikiego Zachodu i o tym, jak naprawdę to Teksas stworzył Dziki Zachód. Autorem jest Brian Borough, taki dziennikarz znany wcześniej z bestsellerów książkowych Barbarians at the Gate czy Forget the Alamo. To też nie są przetłumaczane książki, ale takie właśnie w Dzikiej Bonansie wyciągam i o takich państwu opowiadam. Ta książka o tych strzelcach kowbojskich, dzikich, ukazała się prawie rok temu i została uznana natychmiast za jedną z najlepszych książek według wielu rankingów. Teza główna jest dość prowokacyjna. Dziki Zachód tak naprawdę był produktem teksańskim. A że Teksas rodził się w przemocy na dwóch frontach i od południa z Meksykiem i od północy z Komanczami, no to Burrow dowodzi, że to ta specyficzna kultura przemocy wyeksportowała się na cały kontynent. A jeśli chodzi o narrację, to jest to historia właśnie ery rewolwerowców w latach 1865-1901, no więc pół wieku. I Borough opisuje garstkę zaledwie postaci, które tak naprawdę nie miały ze sobą nic wspólnego, a jednak żyły w takim samym kulturowym i powiedziałabym technologicznym środowisku. Wszyscy zasłynęli z tego, że strzelali do ludzi. Jego wielka piątka to Jesse James, Billy the Kid, Wyatt Earp, Wild Bill Hickok i John Wesley Hardin. Ale też pojawia się Butch Cassidy i Sundance Kid. No i Burrow nie potępia, nie romantyzuje też z tych swoich bohaterów. Pozwala im żyć w kontekście epoki. I też oddziela tę filmową prawdę od historii, od faktów. I finał książki epicki, gdy koleje i osadnicy zamykają te otwarte przestrzenie, ostatni z gatunku, Butch and Sundance, naprawdę wsiadają na statek do Ameryki Południowej. The minute you walked in the joint,

Shirley Bassey wykonała ten utwór Big Spender, a ja jeszcze nawrócę do książki nie publikowanej w Polsce, ale naprawdę wydaje mi się wartej opowiedzenia, choć w takim skrócie. O tych rewolwerowcach, o tym dzikim zachodzie i o tym, że Teksas tak naprawdę jest kolebką Wild Westu. I jeszcze przez moment taki trochę szerszy kontekst. Przez 3 dekady, właśnie pod koniec XIX wieku, czyli wtedy, kiedy autor opisuje całą sytuację na Dzikim Zachodzie, tenże Dziki Zachód był obszarem o najwyższym wskaźniku morderstw per capita w całej historii Ameryki. No i nie jest to folklor, tylko tak naprawdę kluczowy rozdział w historii Stanów Zjednoczonych. No a Teksas był jedynym stanem, który przystąpił do Konfederacji jako w pełni uzbrojone i doświadczone już w wojnie społeczeństwo pogranicza. A po wojnie secesyjnej tysiące weteranów zostało tam bez ziemi, pracy, perspektyw. Za to, tadam, z bronią. No, po drugie, te tak zwane drogi bydlęce. No to teksańskie stada, teksańscy kowboje dosłownie przemierzali kontynent aż do Kansas, niosąc ze sobą właśnie kulturę rewolweru, rozwiązywania rozmaitych problemów przy pomocy kulki. No, miasta takie jak na przykład Abilene czy Dodge City były końcowymi stacjami tych teksańskich pędów bydła i tam właśnie rozgrywały się te wszystkie słynne starcia, które potem pokazywane były w hollywoodzkich filmach.

0: A w studiu już zapowiadana Ewa Winnicka, dziennikarka, autorka wielu świetnych reportaży. My dziś skoncentrujemy się na tych amerykańskich. Witaj.
1: Dzień dobry państwu. Cześć.
0: Gdzie się zaczęła ta twoja amerykańska fascynacja? Bo ty studiowałaś amerykanistykę, prawda? To już wtedy gdzieś tam w tobie się działo?
1: Poszłam na amerykanistykę z nudów. Ja zaczęłam studiować dziennikarstwo i było to niezwykle frustrujące doświadczenie, a po 2,5 latach można było jakby dobrać sobie kierunek, mając dobrą średnią. I w ten sposób znalazłam się na amerykanistyce. I to faktycznie był taki pierwszy moment, kiedy zaczęłam interesować się tym krajem, w ogóle takim zjawiskiem, którym jest Ameryka. A potem w 2001 roku, jako bardzo młoda reporterka tygodnika Polityka, pojechałam na Manhattan w sierpniu, będąc zaproszoną, jakby przekazywaną przez takich bardzo znanych członków Polonii amerykańskiej. I zrobił ten Manhattan na mnie oczywiście wrażenie, jak na wszystkich, którzy tam przyjeżdżają. Mm-hmm. Potem czytałam wiele pamiętników ludzi XIX wieku, czy też XVIII nawet, którzy wpływali na Manhattan, czy do Nowego Jorku. I to zawsze było ten sam.
0: Ćwierć wieku później, ta Ameryka jakie robi na twoje wrażenie? Nadal tak duże i nadal pozytywne, czy już są ambiwalentne, mieszane uczucia?
1: Ameryka mnie fascynuje. I wydaje mi się, że coraz więcej rozumiem, że wcześniej prawie w ogóle nie rozumiałam, że byłam też zatruta taką wizją Ameryki, która jest taką trochę bardziej Europą. Takich ludzi, którzy skończą dobre uniwersytety, którzy w kawiarniach Nowego Jorku, Los Angeles i San Francisco piją te nowoczesne kawy różne i albo są artystami. A to wszystko zmieniło się, kiedy trafiłam w środek kontynentu, do zupełnie wiejskiego Teksasu. Do miejscowości, które są zapomniane zazwyczaj w takich opowieściach o Ameryce, albo są bardzo mocno stereotypowe, albo bardzo romantycyzowane.
0: Ale środek kontynentu, Teksas, bo zaraz będziemy o tym mówić, bo napisałaś fantastyczną książkę, Miasteczko Panna Maria, ale to też teren pogranicza.
1: Tym bardziej fascynujący, ale tym bardziej pokazujący, moim zdaniem, czym ta Ameryka naprawdę jest i jak bardzo my się mylimy, oceniając Amerykę, znaczy przykładając do niej europejskie wzorce. Ameryka nie jest Europą, Ameryka, i to zrozumiałam, przygotowując się do książki Miasteczko Panna Maria, jest krajem, że uświadomiło mi to, że to jest kraj zrodzony z przemocy gigantycznej, z pozbawiania praw jednych przez silniejszych, zbudowana jest skrajnego indywidualizmu. Na mnie wielkie wrażenie zrobiła informacja o tym, jaki był skutek wojny secesyjnej. Nie wiem, czy ty, Magda, wiesz, ile osób zginęło. Wtedy kraj miał między 10 a 12 milionów obywateli. W wojnie bratobójczej zginęło 700 tysięcy, prawie milion osób. W kraju, który był już wtedy obarczony tym mitem bycia krajem wolnych ludzi, takich, którzy mogą się na nowo budować, których nie wiążą te wszystkie ograniczenia wynikające z urodzenia, z klas społecznych, prawda?
0: Tam zginęło tyle ludzi, że przez długie, długie lata po wojnie secesyjnej możliwe były związki, małżeństwa poligamiczne nie tylko wśród Mormonów, ale właśnie dlatego, że tak mało było mężczyzn, a tak dużo było kobiet. To było przez dobre 2-3 dekady społecznie uznane. Było na to przyzwolenie. To zupełnie zmieniło demografię całej Ameryki.
1: To prawda, i w ogóle kiedy sobie człowiek pomyśli, że ci ludzie się między, że to byli obywatele jednego narodu, który powstał z tej samej idei wolności. To jest niesamowite. I w ten sposób, kiedy ludzie się dziwią na przykład polityce, która teraz jakby dominuje w Stanach Zjednoczonych, to mnie to w ogóle nie dziwi. To jest po prostu emanacja tego, co było ukryte. To, co wydawało się nam, że tego nie ma. A to teraz po prostu ma taką samą wartość w mediach społecznościowych, w skrzynkach, w urnach wyborczych, to po prostu zawsze było.
0: Tylko zostało, tak, wyciągnięte na światło dzienne.
1: I umainstreamowane.
0: Tak, tak. O tym pograniczu porozmawiamy, bo tam była populacja bardzo zróżnicowana, bo tam byli zarówno chińscy robotnicy kolejowi w Teksasie i byli czarni kowboje, o czym też się nie mówi za dużo, chociaż coraz więcej.
1: Polscy kowboje byli przecież.
0: Byli polscy, byli meksykańscy wakeros i imigranci europejscy i byli Ślązacy.
1: Naprawdę, jako wisienka na torcie.
0: Dużo tych Ślązaków było?
1: Przez kilka lat, kiedy trwała ta intensywna migracja ze Śląska Opolskiego, no około 4,5 tysięcy osób, którzy z kilku miejscowości wyjechali, wyprowadzeni przez księdza Leopolda Moczygębę.
0: O księdzu Moczygębie już za chwilę, a teraz zagramy, a dziś gramy, przypominam, coverami amerykańskich musicali.

0: muzycznym leitmotivem covery musicali amerykańskich, słownym leitmotivem Texas. Ewa Winnicka w studiu, autorka książki Miasteczko Panna Maria. I to po tych dwóch zdaniach już wiadomo, że historia jest niesamowita. To ja proszę, rozwiń troszeczkę.
1: Dobrze. Kiedy dokumentowałam książkę o Greenpointcie, o tej imigracji robotniczej, ludzi, którzy przyjechali w XIX i XX wieku do Nowego Jorku i tam w tej takiej przechowalni założyli małą Polskę, dotarłam do książki księdza Wacława Kruszki, wydanej na przełomie XIX i XX wieku. Ksiądz Kruszka z Chicago, duszpasterz i taki księgowy i plotkarz, przejechał przez całą Amerykę wtedy, żeby opisać wszystkie polskie parafie w Stanach Zjednoczonych. Można powiedzieć, że parafia równała się w ogóle migracja, no bo większe grupy migracyjne były skupione wokół parafii, bo niczego innego nie było. Znaczy, to był taki główny ośrodek społeczno-kulturalny, polityczny. Zresztą też nawet państwa polskiego nie było, które by jakoś się mogło zaopiekować tam polskimi migrantami. I czytam, to jest sześciotomowy, niesamowicie ciekawe dzieło. Ksiądz Kruszka w ogóle nie zamiata pod dywan problemów, które miał polski kościół i wierni, i też duszpasterze, których dopadał i alkoholizm, i depresja. Więc i konflikty z miejscowymi, zwłaszcza z irlandzkimi duchownymi, bo którzy no, byli dominującymi katolikami i nie poważali polskich, a my oczywiście czuliśmy się najlepsi, najbardziej bliscy.
0: Oczywiście.
1: Absolutowi, więc to było tak jakoś niezgody. No i teraz ksiądz Kruszko opisuje Teksas i pisze takie zdanie, że jest w miasteczku Panna Maria i czytam, że w 1854 roku młody ksiądz Leopold Moczygęba sprowadził 450 osób ze wsi Płużnica Wielka na pustynię. I ich tam zostawił. I takie zdanie, które będąc młodą jeszcze... Żartuję, młodą reporterką nawiązuje do pamiętnika młodej lekarki. Zupełnie mnie zelektryzowało i natychmiast chciałam sprawdzić, co to w ogóle za historia. A ponieważ z Płużnicy Wielkiej przyjechały osoby o nazwiskach takich jak Moczygęba, Kiełbasa, Pierdoła, Dupnik, Nocoń i Kocur, to są te takie śląskie tamtejsze nazwiska, to wiedziałam, że dosyć łatwo można znaleźć potomków tych ludzi, ponieważ no, te nazwiska z nimi zostały i faktycznie, kiedy człowiek sprawdzi, jak dużo wielu Moczygębów jest w Teksasie, to wiadomo, że będzie łatwa praca reporterska. Pozostało mi namówić wydawnictwo Czarne na taką opowieść o polskich migrantach, o śląskich migrantach w Teksasie i pojechałam. I to naprawdę była niesamowita niesamowite doświadczenie, ponieważ miasteczko Panna Maria, założone przez tych biednych, no powiedzieliśmy dzisiaj oszukanych ludzi przez księdza, który chciał się wykazać przed swoimi, on też miał, oczywiście był pełen dobrej woli, a chciał się wykazać przed swoimi niemieckimi przełożonymi, no bo było to oczywiście część Prus wtedy i ksiądz Moczygęba, który pojechał tam jako pierwszy, był, no, należał do kościoła niemieckiego. To miasteczko jest, to znaczy ono funkcjonuje podobnie jak założone później miasteczka Częstochowa, czy też Cestochowa, Kościusko, czy San Hedwig, Święta Jadwiga. A ponieważ Ślązacy byli niezwykle przywiązani do ziemi, znaczy do własności, to nie pozwolili w połowie XIX wieku, w zasadzie w okolicach 1866 i wyżej, budującej się kolei przeciąć, czy nie sprzedali po prostu ziemi na przeprowadzenie linii kolejowej i ta linia kolejowa obchodzi takim bypassem te tereny śląsko-teksańskie, więc przez bardzo wiele czasu to miasteczko trwało niezmienione. ludzie...
0: Bo było troszkę na obrzeżach.
1: Było absolutnie na wybrzeżach i nadal jest na obrzeżach. Ale dzięki temu po 100+ latach można tam jeszcze usłyszeć język śląski, przywieziony z okolic Opola, Płużnicy Wielkiej, niezmieniony przez germanizację, która potem przetoczyła się, która przeorała przecież te tereny, kiedy Bismarck doszedł do władzy. I jest to coś niesamowitego, że ci ludzie, którzy mają nazwisko Moczygęba, są oczywiście Teksańczykami. To znaczy, to są Teksańczykami w kapeluszach i w kamizelkach.
0: Właśnie klasycznymi, takimi tak. stereotypowymi, jak sobie wyobrażamy.
1: Tak, bo to w ogóle to nie jest Cepelia. To znaczy, ludzie chodzą tak ubrani, jakbyśmy sobie wyobrażali, że chodzą ubrani ludzie w Teksasie.
0: A kuchnia? Czy co zostało z tej kuchni polskiej? Czy oni przywieźli jakieś potrawy, które się zachowały, jakieś pyzy, pierogi.
1: Nie no, pyzy, pierogi zdecydowanie to nie jest śląszczyzna moim zdaniem. Ja teraz mogę powiedzieć powiedzieć nieprawdę.
0: Znaczy, ale... pierogi są wszędzie, tak, ale to, rzeczywiście, to nie jest śląska, ale no jak gdyby też polskie, tak, to w każdym regionie Polski jakaś tam wersja była.
1: Tutaj mnie masz, bo ja nie jestem człowiekiem za bardzo kuchennym i jakby nie potrafiłam tego docenić, ponieważ w Teksasie jest tak wszechobecna kuchnia teksańsko-meksykańska, czyli mięsa na wszystkie sposoby.
0: Tak. Ale czekaj, ale tam jeden z twoich bohaterów, kiełbasa czy kiełbasa w tej chwili, on cały czas... Znaczy jego potomkowie mają cały czas zakład taki wędliniarski i robią kiełbasy.
1: No właśnie, człowiek, który nazywa się Michael Kiełbasa, jest właścicielem największej w Teksasie wytwórni kiełbas. I faktycznie te kiełbasy, przynajmniej część oferty, to jest doprawiana w sposób tradycyjny kiełbasa, której receptura została zaczerpnięta z kiełbas przywiezionych w XIX wieku.
0: Tak. To piękna historia. Tak. My zaraz do rozmowy wrócimy, do rozmowy o tym, jak ten Dziki Zachód, bo w pierwszej części audycji mówiliśmy o tym, że tak naprawdę Teksas był kolebką Dzikiego Zachodu. Ze wszystkimi dobrymi i niedobrymi tego stronami.

0: To taka jazzująca wersja z musicalu, utwór My Favorite Things, Al Jarreau. I my wracamy z tej takiej podróży muzycznej do podróży na pogranicze meksykańsko-amerykańskie, do Teksasu, bardzo specyficznego, bardzo innego, odmiennego stanu. Ewa Winnicka z nami. Jakie zrobił, czy jakie robi wrażenie na tobie Teksas? Czy to jest taka zmienna twoja opinia na temat tego stanu? Czy pierwsza impresja była tą słuszną impresją i się utrwaliła?
1: Ja nie miałam żadnej impresji szczególnej. Miałam, jakby podsycałam w sobie ciekawość przed wyjazdem. Oczywiście no, Teksas jest stereotypowym stanem kowbojskim o bardzo silnej, takiej indywidualnej tożsamości. Teksańczycy bardzo są z tego dumni, że wszyscy wiedzą, gdzie jest Teksas i że to jest taki stan, który był kiedyś krajem niezależnym, że sam zdecydował, że może, że będzie częścią Stanów Zjednoczonych i że w każdej chwili, to ma zapisane w Konstytucji, może się z tego biznesu wypisać, co też czasami grozi Waszyngtonowi, w sensie
0: władcy. Jest dobrym argumentem przetargowym w niektórych negocjacjach.
1: Tak, zwłaszcza, że to jest bardzo bogaty stan z bardzo bogatymi złożami ropy naftowej, które wystarczą im na 80 plus lat i mogą mieć naprawdę całkiem dobrą gospodarkę samodzielnie prowadzoną. Oczywiście. Kiedy moi nowojorscy znajomi usłyszeli, że jadę do Teksasu, uznali, że chyba jestem niespełna rozumu, że tam jest jednak niebezpiecznie, że tam mieszkają ludzie, pół ludzie, a pół jacyś nie wiadomo kto. Też niespełna rozumu, że mogę zostać zastrzelona, ponieważ tam żongluje się bronią i strzela piw-paw na co dzień. Nic takiego się nie zdarzyło. To znaczy, też zrozumiałam, że też stereotyp, który pielęgnują obie strony, to znaczy też ci Teksańczycy, czyli ci też, czy też tak konserwatywny centrum wobec miast liberalnych na wybrzeżu, które utożsamiają w ogóle ze złem i z gnilizną moralną. I też z drugiej strony pogarda, jaką mają ludzie z tych wszystkich Nowych Jorków i San Francisek do tych rolników, czy też kowbojów i no, skrajnie prawicowych, religijnych ludzi. To nie pomaga zapewne w porozumieniu się w tym między nimi. W ogóle też myślę, że te podziały, które doprowadziły do wojny secesyjnej, one cały czas są, że są tam jakieś dwa nie mogące się porozumieć ze sobą typy ludzi, myślę. W ogóle przyjechałam do Teksasu i zrozumiałam też, jak ważna i jak to, czym jest religia i w ogóle obecność Pana Boga w różnych, znaczy w jednej postaci, bo to są jednak chrześcijanie. Tak. I że nie ma zmiłuj, że w ogóle jakiekolwiek heheszki z tego są nie a propos. Ale też pomyślałam, że żyją w takich warunkach też atmosferycznych, że to życie przez te dziesiątki lat, które kształtowały tych ludzi, było tak surowe. Myślę o upale, o zwierzętach, które są naprawdę, tamta przyroda jest, z nią się cały czas trzeba zmagać. Te wszystkie, tutaj możemy mieć oczywiście ambiwalentny do tego stosunek, a w zasadzie jednoznacznie negatywny. No, jednak walka z ludźmi miejscowymi, którzy nie za bardzo chcieli białych osadników, to przez całe dziesięciolecia też dziesiątkowała przecież tych ludzi, którzy, tych śmiałków, którzy ruszali na zachód, którzy wykuwali tą Amerykę. Podam przykład. No, wyjeżdżaliśmy z miasteczka Panna Maria do miejscowości Hondo, która jest 30 pewnie mil, taka miasteczko najbliższe, nie? Czy to tak jest, są też w ogóle skala odległości, nie? Miasteczko po sąsiedzku 50 kilometrów najbliższe. I przy drodze leżała sarna. Mnóstwo jest zwierząt, które chodzą w ogóle luzem. To są takie hordy jak psy w ogóle. I nad nią krążyły, chciałam powiedzieć jadowite ptaki, ale to były tylko drapieżne, czarne ptaki. I wracaliśmy po 2 godzinach i z tego ciała sarny nie zostało już nic. Nic, znaczy nic. Opowiadali do mnie historię o starszej pani, która się przewróciła na swoim podwórku i zraniła i została po prostu skonsumowana przez owady, które natychmiast się zbiegły. To naprawdę nie ma zmiłuj.
0: Czyli brutalna natura, którą można obserwować w czasie rzeczywistym działająca.
2: Tak.
0: Jeszcze bym długo z tobą rozmawiała, ale czas naszej audycji się kończy. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dzisiaj o Teksasie dużo, ale na koniec nie wybrzmi żadna teksańska muzyka, acz muzyka latynowska.
1: Też bardzo silnie związana z Teksasem.
0: Też silnie.
1: Teksas był hiszpański i też meksykański.
0: I musicalowo. Będziemy mieli wersję z musicalu Her. A ja, Magda Gacyk, żegnam się. Dziękuję też Halinie Wachowicz, naszej wydawczyni, i Jaśkowi Wrońskiemu, naszemu realizatorowi.
1: Dziękuję bardzo.

0: Radio 357.
1: Pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
2: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
1: Biel twojej sukni była piękna.

0: Akt pierwszy.
1: Będę miał płaski brzuch, będę miał dziarski chód, rysy jak jakiś bóg, szyty Witali Ciuch. Nie mam wprawdzie własnych słów, lecz będę miał własny słów.

0: przez głowę duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Ja wiem, tak, ale dzień dobry generalnie, poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień i szósta minęła.

0: No i się okazuje, drogi słuchaczu, że niekoniecznie. Bo pan słuchacz dopytuje, czy pierwszą piosenką dziś w poniedziałek rano będzie Argentyno, co ty robisz? Nie, okazało się, że nie. Czy w ogóle się pojawi dzisiaj w poranku? Nie wiem, nie znam się, nie orientuję. No zarobione jest. To, co ty robisz, Argentyno, to byłoby raczej w kontekście tego, że wszyscy na szczęście mieli całe nogi, bo mogli nie mieć. Tak to wczoraj trochę wyglądało. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy kraju, będą burze. Suma opadów przeważnie tak około 10 mm, ale na północy miejscami może napadać i z 30. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na północnym zachodzie, w rejonach podgórskich około 20 w centrum, do 23 na południu.
1: Radio 357.
0: Także tak, 6 minut po 6. Dzień dobry jeszcze raz, kim się nie słyszeliśmy. Zapraszamy serdecznie, proszę zerknąć sobie do aplikacji, tam i głosówka, i tekstówka. No, ale też mailowo ranek@radio357.pl. Polecam, zapraszam. Kto już wstał?

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Artur Rojek, Dawid Podsiadło i Yeti. 10 po 6. Dzień dobry Państwu mówimy. Paulina Korzion i Antek Bezel audycję przygotowali. Dzień dobry mówią też Iza Woźniak, Julia Nowaczyńska, Kasia Pasierwik czeka na Państwa przy telefonie i przy głosówce oczywiście Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie. Prośba od samego rana, by wyniki siatkarskie podawać li tylko w serwisie sportowym. To słuchacz prosi, da się, bo bym se z emocją chciał mecz Stanów Zjednoczonych z Polską oglądnąć, a i audycji bym posłuchał. Na Okopanej to można pytlować bez ograniczeń. To o czym my dzisiaj będziemy pytlować do 9, to zaraz Państwu wszystko opowiem. No, Okopanej na pewno będzie, bo się mundial wziął skończył.

0: tam, kto tam oglądał do końca cały mecz i dogrywkę i wstał już i być może nawet ceremonię rozdania medali. To już sobie trochę odpuściłem, to mogą Państwo powiedzieć, jak było, bo zdaje się, że było płakane troszeczkę. Bardzo się cieszę, Pani Grażyno, że Pani wstała. Tak, proszę, śmiało, oczywiście, proszę, proszę, zapraszamy na studio mundialowe. No, po finale mundialu Mistrzostw Świata trochę inaczej dzisiaj będzie po 8.15, bo Państwo pamiętają, że studio mundialowe się pojawiało w serwisie sportowym o 8.00. To sobie z Sebastianem delikatnie przesuniemy sprawy na 8.15 i Sebastian Kierzek opowie Państwu. Tak będziemy próbowali podsumowywać, co tam się wydarzyło, co jeszcze pamiętamy, co będziemy pamiętali zawsze. No i jak to wczoraj też wyglądało, jeśli chodzi o rozgrywkę finałową, zapraszamy serdecznie, to 8.15. Poza tym będzie o czynszach trochę. O czynszach, o regularności opłacania, no właśnie, będzie o opłacaniu. Znaczy nie, że się, tylko że komu się płaci.
1: Patrząc na tą strukturę tych zaległości, jaka mamy 82 miliardy, z czego większą kwotę przypada na te pozakredytowe, a nie kredytowe zobowiązania. To widać w tej deklaracyjności, że Polacy instytucjom finansowym to raczej bym nie opóźnił, natomiast rodzinie, znajomym, jazda bez biletu, operator komórkowy, dostawcy internetu, co ciekawe, plus spółdzielnia mieszkaniowa, tak, to już wtedy mógłbym opóźnić nawet 21%, czyli co piąty Polak w naszym badaniu wskazywał, że gdyby się pojawiły problemy finansowe, to by opóźnił właśnie płatność dla takich odbiorców.
0: No właśnie, o tym będziemy rozmawiali, o tym, że są te opóźnienia, są zaległości i pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa wprowadza program nagród za regularne opłacanie czynszu. Jak to wygląda, to proszę posłuchać o 7.50 i Zawoźniak Państwu będzie opowiadała o tym. Oczywiście też jeszcze przed 6.30 2-3 słowa, bo spółdzielniami nigdy nie wie, oj nie wie się. No właśnie, jak to tam z opłacaniem jest, to zapraszamy. Będzie spotkanie z doktorem Tomaszem, będzie o sprawach bliźniaczych i genetycznych, to 7.15, będzie śniadanie biznesowe po 7.35 Paweł Sołtys. Jeszcze będziemy wątek motoryzacyjny kontynuowali i no właśnie, koncern niemiecki pewien się pojawi i zwolnienia, i to potężne zwolnienia. Co poza tym oczywiście muzyczny koniec. Kasia Pasierbik dzisiaj zaprasza Państwa o 8.45, a przed 9.00 Latko leci Wojciech Zimiński. Tak to sobie zaplanowaliśmy, tak to poukładaliśmy, co się wydarzy na trasie. Mam nadzieję, że także z Państwa udziałem zapraszamy serdecznie. No i wczoraj w czasie finału też jeszcze jeden element się pojawił nagle i niespodziewanie. Ronaldo z Ronaldinho prowadzili samochodzik. A nie wiem, czy na dachu, czy jakoś tak wewnątrz, no była pani Madonna. Nie wiem, kto z Państwa oglądał. Tam się różne rzeczy działy w trakcie tej przerwy. Trochę się tak ciągnęło, no ale pojawił się też jeden element, który, przyznam szczerze, mnie zachwycił. To był Ted Lasso. No bardzo to było zgrabnie wymyślone. I drugi wątek, który też zachwycił, był największy artysta świata. Wystąpił wczoraj w połowie meczu. Zwierzak.

0: Tak, tak, widzę, że powoli budzą się wszyscy ci, którzy obejrzeli masz do końca. Pani Magda też, strasznie krótka noc, niepotrzebnie, zupełnie nie. Ranek, małpa, radio357.pl. Zapraszamy serdecznie do wysyłania sygnałów. Przypominam, w aplikacji tekstówka, taki nowy guziczek, proszę śmiało korzystać. Prosto z aplikacji na monitorek wskakują takie wiadomości, więc zapraszamy serdecznie. 21 minut po 6. No i też zapraszamy, bo nowy tydzień, nowe możliwości, nowe nadzieje.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A tam Brian Adams oczekuje na państwa z Kanady. W Kanadzie też się skończyły mistrzostwa.

0: Niejasna deklaracja. 23 minuty po 6. Uwaga, uwaga, uwaga. No to możemy zaczynać.
1: Ranek 357.
0: Opłacanie czynszu w terminie jest dla wielu spółdzielni mieszkaniowych problemem. W sytuacji, w której to zadłużenie jest naprawdę duże, to kilka procent, ale takich, gdzie płatności się przesuwał kilka dni czy kilka tygodni, to właściwie standard, to właściwie norma. Marlena Tomczyk ze spółdzielni mieszkaniowej budowlanej Jary mówi w rozmowie z Radiem 357, że w każdej spółdzielni, no w każdej są tacy lokatorzy.
2: Osoby wolą zapłacić za telefon komórkowy, za telewizję, a gdzieś odsuwają na bok te opłaty eksploatacyjne. Największy problem, który mamy, to są

0: płacić to zadłużenie, które egzekwuje komornik, ale są osoby, które mają naprawdę duży problem i my ten problem najpierw chcemy poznać. Kierujemy na przykład takie osoby do MOPS-u, żeby mogły skorzystać z programów, które jak gdyby ten urząd dostarcza. Jak nie przynosi to rezultatu, oczywiście wystawiamy wezwania do zapłaty, wysyłamy SMS-y ponaglające. Ostatecznością tak naprawdę jest wysłanie sprawy do sądu.
1: I wrócimy do tego tematu w poranku. 7:50, zapraszam już teraz. Dlaczegoż? Ano dlategoż, że jedna ze spółdzielni mieszkaniowych wpadła na pomysł wprowadzenia czegoś na kształt programu lojalnościowego. Płacisz w terminie czynsz? Będzie nagroda. Teraz zapytają Państwo rezolutnie, jaka nagroda? No, teraz nie powiem. Iza Państwu opowie, Iza Woźniak zaprasza o 7:50. No i wtedy wszystko będzie jasne. 6:25.

0: Wiadomość tekstowa, aplikacyjna od pani Moniki. Oglądałam dogrywkę. Jak dobrze, że Hiszpania strzeliła gola, bo karnych to już bym nie dała rady. Ceremonii medalowej to nie oglądałam, bo od 6 na nogach. To ja panią bardzo dobrze rozumiem. Też się ucieszyłem, że już był gol w dogrywce chociaż, no ale był, bo karnych byśmy już nie dali rady. Wszyscy wcześniej wstający oczywiście. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu. Bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy kraju będą burze. I suma opadów to tak przeważnie będzie około 10 mm, ale na północy i z 30. Temperatura 17-19 na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich. Około 20 będzie w centrum, do 23 na południu.
1: Radio 357.
0: Aha, jeszcze jedno ważne pytanie. To też od pani Ani jest. Co za zwierzę w połowie meczu wystąpiło, bo zasnęłam. Co za zwierzę. Największy artysta świata. Największy perkusista świata. No zwierzak z Mapetów.

one can see. Nothing really matters. Nothing really matters.

0: Nie, że sam zwierzak wczoraj wystąpił.
1: Yeah, chief, remind me to stop setting up these video conferences. They're not very productive.
2: You got it.
0: Tak, i Kermit też był. I była świnka Piggy, i tak, były mapy.
3: Prezydent USA.
0: Też był, wręczał.
3: Wręczał.
0: Mhm. Wręczał z już właśnie nie oglądałem już zawieszania medali. Lufli.
3: Ale bijatykę, ach, bijatykę.
0: Nie, też już.
3: Też już pan wyłączył.
0: Klapnąłem tą klapką.
3: W każdym razie Paredes dostał po meczu czerwoną kartkę.
0: Jednak?
3: Tak. No, za odepchnięcie
0: za całokształt.
3: Tak, za całokształt. Znaczy, jeśli ktoś gra antyfutbol, no to właściwie 0-1 to jest najniższy wymiar kary i trudno obronić chyba taką postawę, w związku z czym serdecznie panu gratuluję.
0: Nie, no nie ma za co.
3: Nie, jest za co i absolutnie trzeba tutaj powiedzieć. Redaktor przewidział mistrza świata. No i bardzo dobrze, serdecznie panu jeszcze raz z gratulacjami spieszę. Natomiast to oczywiście, no mecz o trzecie miejsce, który pan widział, pan?
0: Nie.
3: No właśnie. I to jest, czy to oni to tak zorganizowali, żeby to nam wynagrodziło te męczarnie wczorajsze? I to w sumie było dobrze zorganizowane. Tutaj plus dla organizatorów, zdecydowanie trzeba to powiedzieć głośno.
0: Głośno to ja, znaczy poznawałem wynik bardzo głośno, ponieważ wracając z koncertu kolejką, z Gmy. Jechał też pan, który oglądał sobie i też jednocześnie rozmawiał chyba z kolegą przez telefon dosyć głośno i wyrażał opinię.
3: Aprobatę czy dezaprobatę?
0: Des.
3: Des.
0: Mhm. No. Wyrazami różnymi powszechnie uważanymi za
3: parlamentarne, ale
0: kibicowskie.
3: Określenie to zmieniło swoje znaczenie jakiś czas temu. Tak czy inaczej, mundial za nami, pora brać się do roboty, już w nocy dobrze pospać, w związku z czym myślę sobie, że to był czas taki niezwykły, ale przyjdzie pora na podsumowania i zostawmy też to ekspertom, jeśli pan pozwoli. Natomiast zaglądając na strony jeszcze, dzisiejsze pierwsze strony, kolorowe, proszę pana, no to tutaj niekończąca się opowieść. Taki mamy tytuł w przeglądzie sportowym. Niekończąca się opowieść. No bo rzeczywiście, jeżeli będziemy wspominać ten mundial, to będzie trudność z wyborem takiego wątku, który był dominujący albo ciekawszy. Wszystkie były ultra ciekawe, choć nie wszystkie dla piłki nożnej pozytywne i dobre, to trzeba sobie od razu powiedzieć. Jakie obrazki z historycznego 48-zespołowego mundialu zostaną z nami na zawsze? Kolejny turniej o Mistrzostwo Świata już za, wie pan za ile? Za 1419 dni.
0: 19, tak właśnie myślałem, tylko nie miałem pewności.
3: Tak, 1419. Nie, te obrazki różnego rodzaju tutaj są, oczywiście też na zdjęciach. Mi brakuje tego pierwszego sędziego, zdecydowanie Brazylijczyka, bo on był jednak bardzo charakterystyczny dla tej imprezy. Z tym tutaj całym oprzyrządowaniem
0: na głowie. A, że ten, co zaczął i z całym tym...
3: Ten, który pierwszy, tak, ogłosił decision is... red card, no i tak dalej. Cóż, to w przeglądzie sportowym można sobie powspominać.
0: A właśnie, bo jest ten bucik taki, co mu się urwał, piętka mu się urwała.
3: Znaczy urwała jak urwała, właśnie nie wiadomo, czy urwała, czy została zdekapitowana przez rywala, no ale tak czy inaczej to dwie, zdaje się, były takie sytuacje. Mhm. To przegląd sportowy, tak, rzeczywiście podsumował to w takiej obrazkowej formie.
0: Ja przypomnę, że z Sebastianem Kieszkiem też będziemy po 8:15 czynili podobne rzeczy.
3: A Campeones, ten tytuł właściwie był już przygotowany, zdaje się, kilka dni wcześniej w katowickim sporcie, tylko trzeba było dołożyć odpowiednie zdjęcie. No i tutaj jest zdjęcie hiszpańskich dwóch znakomitych piłkarzy. Nico Williams, ten spalony, to był wymyślony, minimalny naprawdę. Tak czy inaczej, mundial za nami i chyba już czas popatrzeć na inne ważne tematy. Otóż pani mandaryna została przyłapana u jubilera. Ale nie, proszę się nie martwić, nic zdrożnego, to nie był żaden napad, po prostu, no takie przymiarki może, jak to by pan ujął?
0: No ale co, że potem będzie zaskoczony? Ojej!
3: No tak, jest i pokazane są rączki. Tak przypadkiem akurat naprzeciwko tych rączek znalazł się paparazzi i sfotografował dłonie owe damy. Została przyłapana na oglądaniu pierścionka a właściwie pierścionków, liczba mnoga tutaj jest. Szczególną uwagę przykuwa jednak jej bransoletka. No tutaj jednak mamy problem z dostrzeżeniem wyjątkowości owej części biżuterii, ale jeśli ktoś z Państwa zastanawia się, czy takie przymiarki pierścionka zaręczynowego, bo pytanie jest, będą drugie zaręczyny? Pyta fakt.
0: Ale to pan Michał powinien wiedzieć, jaki jest rozmiar paluszka, gdyż...
3: Może pan Michał wie, ale może nie pamięta.
0: Może tak.
3: Wiesz, no to jest tak, jak przychodzisz...
0: Może ma takie notatki.
3: ...do banku i pani w banku mówi, że twoim hasłem jest data ślubu. Nie będzie ślubu z Wiśniewskim. To już jest w Superekspresie krok dalej, tak. Jest krok dalej, że tutaj być może ten jubiler to jest jakaś kwestia jakiejś tam promki czy czegoś, no ale ślub Michał i Mandaryna zeszli się po 21 latach, to przypomnę, bo może ktoś z Państwa był na urlopie i nie zauważył tego faktu i zapewniają, że są ze sobą szczęśliwi. No ale ten tytuł jest jaki jest. W dole ekranu chciałbym powiedzieć, w dole pierwszej strony w dzisiejszym Superekspresie brzmi to troszkę jak taki no, film na wakacje, bo w kinach też oczywiście filmy grają. Rodzinny weekend, premiera. A to jest rodzinny weekend, premiera. No i jest pan premier rodzinnie weekendujący, bo zawitał do Sopotu, w związku z czym też został uwieczniony. A tymczasem pani Justyna zawstydza Chorwatki.
0: No poczekaj, bo jest to jeszcze w międzyczasie też, że pana kandydata też.
3: No pana kandydata tak, też są tu z kolei wielkie porządki.
0: Ale też, że odpoczął, no, tak. Od polityki.
3: I też premiera.
0: Też.
3: Kandydat PiS na premiera. Także takie mamy filmy.
0: Mam wrażenie, że pan ma taczkę.
3: Być może, no, jak jest taczka, to będzie pokusa, żeby kogoś na tej taczce wywieźć. Natomiast bardzo mnie zaintrygowało, czym pani Justyna zawstydza Chorwatki.
0: No.
3: Które przecież nie są jakieś takie wstydliwe specjalnie. Otóż pani Justyna ubierała się i rozbierała w zadarze. Tak, jest napisane w Superekspresie.
0: A, widzisz.
3: Tak. Nie wiem, o co chodzi, że z Chorwatki zadarze. Się w zadarze nie ubierają, nie rozbierają. Nie. Mówią nie, stanowczo nie.
0: Nie.
3: Wyjeżdża. A pani Justyna wjeżdża, wlatuje samolotem.
0: W kapelutku.
3: Tak. Zadar jest bardzo popularnym miejscem. To jest to miejsce, w którym nie odbył się ten najsłynniejszy wieczór panieński. A miał się odbyć? Tak. Pan tutaj
0: to ja nie wiem,
3: ma pewne braki, ja panu muszę to opowiedzieć. Albo najlepiej pokazać na filmie. Albo już właściwie słuchacze pewnie za chwilkę to zrobią. Natomiast takie historie dzisiaj w Superekspresie. Czy pan jeszcze z faktu coś?
0: Tak, bo jeszcze jest pani Justyna tak. Po raz drugi.
3: Po raz drugi.
0: Bo jest na dwóch pierwszych stronach.
3: Mhm. A co ona w zadarze w fakcie tym razem?
0: Znaczy w zadarze, że ten, a tu, że jest potępiona za reklamę napoju, gdyż pani Katarzyna dogryza pani Justynie.
3: No jak jest napój, to trzeba przegryźć. Znaczy no, odwrotnie.
0: Odwrotnie.
3: Chyba. Tak.
0: Jak jest ale nie wiem, który napój i to też może nie muszę.
3: No chyba nie. Ale co pokazuje pani Katarzyna? Dwa, tak? Dwa, tu.
0: Dwa.
3: Dwa. Dwa razy, tak. No tak mi się wydaje, że to chyba wszystko, co najważniejsze w
0: świecie. Też państwo wiedzą, tak.
3: Tak, tak.
0: Chyba tak. Oprócz tego, że przetwory też już taki sezon przetworowy, więc...
3: Przetwory to takie fajne określenie na przykład zmutowane potwory.
0: Dobrze. Myślałem raczej, że może to być niezły tytuł do audycji muzycznej. Muzyczne przetwory.

0: A, widzi pan, panie Michale, czyli się podobało, bo pan Michał tak samo jak mnie się przytrafiło, nie oglądał meczu o trzecie miejsce, bo wracał z koncertu System of a Down i tam mimo warunków akustycznych na Narodowym po prostu trzeba było być top 3 koncertów stadionowych. No nawet jeśli chodzi o dźwięk, to nie było tak całkiem. Nieźle było. Było słychać i było słychać też w trakcie koncertu, że pan realizator tam się ogarniał mocno. Co tam u pana?
1: To znalazłem ładny tytuł dla pana na początek. Otóż siłownie chcą się bić o małe miasta. No taki mamy dzisiaj. Chociaż oczywiście siłownie nie oznaczają czegoś, co jest jakimś tam agresywnym pierwiastkiem. No ale tak wymyśliła to Rzeczpospolita. Chodzi o to, że ćwiczy już regularnie prawie 10% Polaków, co jest dobrą informacją. A szansą na rozwój rynku wartego, uwaga, 6 miliardów złotych są nowe grupy docelowe właśnie w małych miastach. I stąd taki tytuł. No podążamy za trendami, podążamy za tym, co dzieje się na świecie. Wysyp polskich firm AI. Dziś taki też tytuł. Rzeczpospolita pisze o tym, że tylko w pierwszym półroczu liczba biznesów związanych ze sztuczną inteligencją wzrosła o ponad 6 tysięcy, czyli o prawie połowę. To już prawdziwy boom. Średnio powstają 34 takie firmy dziennie. No. Czyli 24 godziny, czyli przynajmniej no 1,3 powstają na godzinę. Czyli proszę to sobie przeliczyć na minutę i będziemy wiedzieć, czy w trakcie przeglądu prasy jakaś firma AI-owa powstała. No, ale niestety też w podążaniu za trendami wynikają takie kwiatki, że Polska tonie w narkotykach. Policja przejęła ich już w tym roku 3-krotnie więcej niż w całym ubiegłym, a mamy dopiero 20 dzień lipca. O narkotykowym zagłębiu Europy w dziale przestępczość przeczytamy również dziś w Rzeczpospolitej. No i jest sondaż, jak to zwykle bywa. Tym razem pytanie brzmi o pobór. Właściwie pytanie jest o pobór. Czy potrafi, czy pani zdaniem w Polsce powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa ze względu na obecną sytuację międzynarodową? No i tutaj tytuł nie pozostawia wątpliwości. Polacy sprzeciwiają się poborowi. Jakie są te wyznaczniki trendu społecznego? To już odsyłam państwa do Rzeczpospolitej, ale nie omieszkam jeszcze wspomnieć o tym, że są zmiany w prawie albo przewidywane projekty. Projekt, do którego dotarła Rzeczpospolita, przynosi takie rozwiązanie, że osoba, która mieszka w lokalu, którego główny najemca zmarł, zachowa możliwość najmu po weryfikacji dochodu i majątku. Tak wynika z tegoż projektu. Rzecz ciekawa, rynek najmu no jest też potężnym rynkiem, więc myślę, że to może państwa zainteresować. To w Rzeczpospolitej dość obszernie dziś przejrzanej przeze mnie. Natomiast w dzienniku prokuratura. Czy prokuratura będzie zależna? Prokuratura nie będzie niezależna, tak pyta dziennik Gazeta Prawna. Nowy projekt regulaminu prokuratury nie daje gwarancji niezależności, utrzymuje rozbudowany model nadzoru oraz możliwość arbitralnego przenoszenia spraw. No to nie zostawia to wiele do interpretacji, albo inaczej nie pozostawia złudzeń. Dziennik dotarł do 95-stronicowego projektu roboczego regulaminu wewnętrznego urzędu powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. I tu to na razie propozycja, a nie oficjalny dokument, ale już budzi emocje ze względu na treść. O tych emocjach i o treści także dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Lex Rolnik ochroni za to przed roszczeniami o immisję. Kupujący dom na wsi mogą zostać zobowiązani do złożenia u notariusza oświadczenia, że akceptują uciążliwość, a właściwie nawet uciążliwości związane z działalnością rolniczą prowadzoną na sąsiednich działkach. Takie te uciążliwości jak hałas maszyn, zapachy czy wzmożony ruch pojazdów rolniczych. Coraz więcej historii ostatnio dociera do świata, no właśnie, niezadowolonych mieszkańców, często mieszkańców miast, którzy wsi spokojna, wsi wesoła, z takim hasłem ruszyli gdzieś tam pobudować się w okolicach pól, no i dziś mają problem, bo jest według nich za głośno, a wieś rządzi się swoimi prawami i żyje swoim życiem. No to jeszcze dziennik typu Gazeta Wyborcza, jeśli pan pozwoli. Aha. Tutaj Ukraina walczy z terrorem, to był kolejny bardzo bardzo brutalny atak na Kijów. Dziś w Gazecie Wyborczej o tym. Rosja przypuściła w weekend jeden z największych ataków balistycznych na stolicę Ukrainy od początku wojny. Ta odpowiada coraz dotkliwszymi uderzeniami na Morzach Czarnym i Azowskim oraz na rosyjską infrastrukturę naftową w głębi kraju. Myślę, że jest to swego rodzaju eskalacja konfliktu. No i dziś o tym w Gazecie Wyborczej, a w dużym formacie wrobieni w fotowoltaikę. Jeśli państwa zaintryguje ten tytuł, to słusznie do poczytania dziś historia właśnie w dużym formacie. No i to taka historia, myślę, bardzo interesująca. No, fotowoltaicznych paneli jest coraz więcej, więc może ku przestrodze. Gazeta Wyborcza. Dziś i po mundialu też jest taki tytuł na pierwszej stronie, bo to prawda. I po mundialu.
0: I po, już po zawodach. I wczoraj, tak jak patrzałem na ten stadion, co oni tam grali wczoraj na nim.
1: Duży.
0: To tak było z góry takie, że z drona pewnie. Mhm. To oni też tam mieli fotowoltaikę, moim zdaniem, na korątce tam, że tam na tym daszku. Na daszku.
1: A kiełbaski sprzedawali?
0: Nie wiem tego.
1: A, widzisz pan, no. Ja też nie wiem, ale chyba.
0: Ale pokazywali pana prezydenta z panią pierwszą damą i tam generalnie chyba pogaduszki raczej niż ten mecz.
1: Tak. No, trudno wytłumaczyć spalonego.
0: No, to nie jest prosta sprawa. Zwłaszcza, że była okazja. No nic. To może tyle w tej sprawie.
1: Ale powodzenia panu życzę.
0: Dziękuję uprzejmie. 7 minut do 7.

0: Panie Teodorze, bardzo się cieszę, że pan w sobotę na urlop i że jedziemy razem z panem jako Radio 357 i że sobie odpoczniemy i też bardzo dziękuję za to, jak pan napisał, że wreszcie 2000 dni patronowania pykło.
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
0: Tak jest, wakacje też. Proszę nas zabrać na wakacje, proszę też wspierać wakacje. Wspieram.radio357.pl. Pan Teodor niewyspany, jak pisze, no bo chociaż jeden mecz trzeba było zobaczyć, a do wieczora trzeba jakoś dociągnąć. Tu pojawia się piękne zdanie. Może jakąś drzemkę uda się uskutecznić?

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 20 lipca. Minęła właśnie siódma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Hiszpania mistrzem świata w piłce nożnej. W finale pokonała broniącą tytułu Argentynę 1-0. Tym samym Hiszpanie po 16 latach ponownie sięgnęli po tytuł mistrzów. A więcej na temat meczu już za kilka minut Sebastian Kierzek opowie w serwisie sportowym. Wracamy do kraju. Nad Polską przetoczyły się nawałnice. Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że wczoraj do godziny 20 odnotowała ponad 1500 zgłoszeń. Najmocniej ucierpiały województwa śląskie, małopolskie i lubelskie. Mieszkańcy Śląska zarejestrowali potężne gradobicie, a w Małopolsce powalone drzewo spadło na bryczkę, raniąc 5 osób. W Bielsku-Białej konar runął na autobus. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. Z kolei w Białej Podlaskiej doszło do około 200 podtopień. W najbliższych dniach odpoczniemy od upałów. W wielu miejscach w kraju temperatura nie przekroczy dzisiaj 20 stopni. Dorota Pacocha z IMGW mówi jednak, że na północy kraju może być dzisiaj jeszcze niespokojnie.
2: Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i opadami deszczu i z porywami wiatru do około 65 km na godzinę. Największa szansa na utworzenie się burz będzie w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię.
1: Kolejne ocieplenie prognozowane jest na weekend, a więcej o pogodzie na dzisiaj już za kilka minut. Wołodymyr Zełenski rozważa zmianę głównodowodzącego sił zbrojnych. Taki zwrot spowodowały masowe protesty w Ukrainie po odwołaniu ze stanowiska lubianego szefa MON Michaiła Fedorowa. Tysiące ludzi wyszło na ulicę i domagało się dymisji generała Oleksandra Syrskiego, z którym Fedorow był skonfliktowany. Czy Bankowa ugnie się pod głosem ulicy? O tym Piotr Kaszuwara.
3: Na pewno manifestacje skłoniły Zełenskiego do rozpoznania sytuacji. Nie wiadomo, czy postulaty tłumów będą realizowane, ale prezydent Ukrainy rzeczywiście od kilku dni prowadzi rozmowy z najważniejszymi dowódcami na froncie i według medialnych doniesień szuka kandydata, który mógłby płynnie zastąpić Syrskiego. Ale to nie tylko o głos ulicy chodzi. Również partnerzy Kijowa z zagranicy zadawali pytania, dlaczego odszedł minister, który zapewniał sukcesy na froncie, w tym technologizację armii i zastępowanie żołnierzy dronami. Fedorow chciał walczyć z korupcją i starymi metodami oraz układami. Wielu oficerów i wojskowych wyraziło poparcie dla działań byłego ministra. Zełenski rozmawiał już także z samym Syrskim i Fedorowem. Różne opcje są w grze, ale czy prezydent zdecyduje się poprzeć w 100% głos cywilów? Tego być może dowiemy się dziś, ale decyzja jest trudna i podejmowana w trakcie wojny, więc jak podkreśla Zełenski, musi być przemyślana i rozsądna. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Rosjanie nieustannie bombarduje Ukrainę. Wczoraj na Kijów spadły kolejne rakiety. Był to najintensywniejszy atak balistyczny na stolicę kraju od początku wojny. W wyniku rosyjskiego ataku na cywilny statek zginęło co najmniej 6 osób, a 4 są zaginione. Według ukraińskich władz Rosjanie ostrzelali jednostkę pod banderą Gwinei-Bissau, która płynęła po Morzu Czarnym. Trwają poszukiwania zaginionych. Rolnicy rozpoczęli żniwa. Warkot kombajnów słychać dziś m.in. w Lubelskiem nawet po zmroku. I nie wszystkim mieszkańcom wsi to się podoba. Rolnicy odpowiadają jednym zdaniem. Pogoda nie pyta o ciszę nocną.
4: Tegoroczne żniwa na Lubelszczyźnie to walka z czasem. Powtarzające się deszcze nie pozwalają wielu gospodarzom wyprowadzić kombajnów na pole, a rolnicy czekają na choćby kilka ciepłych, słonecznych dni, aby zbiory ruszyły na dobre. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi burzami i gwałtownymi opadami, które mogą ponownie wstrzymać prace polowe, a każde okno pogodowe, także nocne, gospodarze starają się wykorzystać do ostatniej minuty. Efekt? Kombajny i suszarnie pracują długo po zmroku, a to budzi coraz więcej skarg mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy na wieś przeprowadzili się z miast. Przedstawiciele izb rolniczych podkreślają jednak, że praca kombajnu w nocy czy oprysk o świcie to nie przejaw złej woli rolnika, lecz nieodłączna cecha produkcji rolnej. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Rozwiązaniem może być zmiana prawa. Mowa tu o procedowanym projekcie ustawy zakładającej ograniczenie pozwów o hałas i zapachy oraz wyłączenie kar za niezbędne prace rolnicze w nocy. W serwisie o 7 to wszystko, kolejny za niespełna godzinę.
0: Wiadomości sportowe, Sebastian Kierzak.
5: A zatem Hiszpania po raz drugi, a nie Argentyna po raz czwarty. Na boisku męczarnie, przed telewizorami pewnie trochę też, ale ta najważniejsza informacja płynąca z New Jersey jest taka, że to mistrzowie Europy zostali mistrzami świata. Po meczu, który można by streścić jako bicie głową w mur. Mur udało się przebić raz, na początku drugiej części dogrywki.
6: Pedro Porro, Williams, and thundering to Spain by Ferran Torres!
5: Ferran Torres, to on ucieszył całą Hiszpanię po golu w 106 minucie. Pasywnie grającej Argentynie, pewnie niektórzy powiedzą Argentynie grającej antyfutbol, nie udało się doprowadzić do karnych. No to posłuchajmy strzelca jedynej bramki w finale. Myślę, że ten gol należy do 47 milionów ludzi, nie do mnie, ani do 26 zawodników. To było przeznaczenie, było nam pisane, żeby wygrać. Czuliśmy obecność naszych kibiców. Kiedy rywal ma Messiego, zawsze jest ciężko, zawsze jest nerwowo. Wszystko jednak ostatecznie zależy od nas. Nie był to ładny finał, to na pewno inaczej niż dzień wcześniej w meczu o brąz, no bo przecież mieliśmy także drugie spotkanie w ten weekend. Francja zmierzyła się z Anglią w pojedynku z 10 golami i ostatecznie po tym, dla odmiany, szalonym spektaklu Anglicy wygrali 6-4, mówi trener Thomas Tuchel. To pierwszy medal od 60 lat. Wierzę, że piłkarze będą z tego dumni. Jesteśmy potwornie zmęczeni, wręcz wyczerpani po tych ostatnich tygodniach. Widok tak grającego zespołu na pewno dodaje jednak energii. Czyli Hiszpania mistrzem, Argentyna wicemistrzem, Anglia z brązowym medalem. Więcej o mundialu będzie jeszcze dziś w ranku, obiecujemy. Około 8:10 postaramy się podsumować wydarzenia z tych w sumie ponad 5 tygodni. To teraz dorzucę jeszcze dwie informacje pozamundialowe. Jedna świeża i też płynąca zza oceanu. Polscy siatkarze dziś w nocy zakończyli turniej Ligi Narodów w Chicago. Ostatnim rywalem biało-czerwonych była reprezentacja USA. Poszło dość sprawnie do 20, 21 i 19. Temat zamknięty w 3 setach. Polska-USA 3-0. Przypomnijmy, że Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. A ta druga pozamundialowa informacja płynie z Francji, no bo okazuje się, że można w bezpośredniej walce na finiszu pokonać Tadeja Pogaczara.
6: Nie będzie piątego zwycięstwa Tadeja Pogaczara. Jest zwycięstwo Remco Evenepoela.
5: Zwycięstwo na wczorajszym 15. etapie Tour de France z metą na przełęczy Plateau de Solezon. Niestety z wyścigu wycofał się dotychczasowy wicelider i główny rywal Tadeja Pogaczara, Jonas Winigo. Duńczyk upadł na 21 km przed metą, uderzył w krawężnik i złamał obojczyk. Szkoda, że to tak się kończy. Jonasowi oczywiście życzymy powrotu do zdrowia.
7: Partnerem pogody jest pan Kerb na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: A będzie to tak. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy będą burze. Suma opadów przeważnie około 10, ale na północy miejscami to będzie i z 30 mm. Temperatura maksymalna Poznań, Łódź, Szczecin, Koszalin, Suwałki, Zakopane 19 stopni, Gdańsk, Olsztyn, Toruń, Bydgoszcz, Gorzów i Opole 20, Wrocław, Zielona Góra, Kielce 21, Warszawa, Białystok, Lublin, Katowice 22 stopni, w Krakowie, Rzeszowie 23 i tyle.
8: Radio 357.
0: 9 po 7.

0: takiej wersji. Bardzo, zawsze, z przyjemnością. 12 minut po 7. Proszę pamiętać, że mamy guziczek w aplikacji.
1: Drodzy Państwo, jestem właśnie w Wiśle i w czwartek byłem na wycieczce tutaj w góry, na szlaku i zobaczyłem, że jest mnóstwo pięknych jagód. Tak a propos jagodzianek. No i pomyślałem sobie, że w poniedziałek tuż przed wyjazdem pojadę i tych jagód narwę sobie słoik. Już w poniedziałek rano przyjechałem specjalnie rowerem, męczę się, a jagód nie ma. Więc mam apel do tego, kto jagody zabrał. Proszę o zwrot.
0: Te zniknięte jagody jeszcze bardziej zewrą nasze szeregi. A, że się tak wyrwę. No nie wiem, kto to zrobił, ale może tam gdzieś obok trzeba poszukać. Może jeszcze są, może jeszcze będą. A w sprawie meczu, i to sobotniego.
2: Czy komuś się udało trafić wynik meczu o trzecie miejsce?
0: A, no to jest pytanie. Zdaje się, że pan profesor Dąbrowski jest niezły w typowaniu takich wyników. Może jemu się udało. 12 minut po 7 już teraz. Zapraszamy serdecznie na piosenkę dnia i dzisiaj to będzie Queens of the Stone Age. Sobota, niedziela na Stadionie Narodowym. Panowie, naprawdę, szacuneczek.

0: Queens of the Stone Age. Kto był na koncercie? Sobota, niedziela, Stadion Narodowy przed System of a Down? To proszę głosować. lista.radio357.pl. Zresztą pan Josh występuje w tym utworze na liście, ale też jeszcze występuje w duecie z panią Shania, więc mogą państwo korzystać śmiało. Aha, a propos listy. To pani Kasia ma takie plany w tym tygodniu, po początek tygodnia, w którym to plany wakacyjne ściśle związane będą z planami radiowymi. Już czekamy na spotkanie w czasie pływającej listy. Tak, to w ten piątek o 19:00 pływająca lista. Wspierajmy system, by po wodzie poniosły się piękne dźwięki, a w sprawie stażu to warto popatrzeć w zakładkę, bo tam się okazuje, że pani Kasia ma dzisiaj symetryczną grafikę. 2112. 2112. Ładnie!
1: Pytania z Księżyca.
0: No, jak się panu, panie doktorze, podobały mecze weekendowe?
2: Nie oglądałem, nie będę ściemniał. Nie, no, byłem po prostu, wie pan, no, najpierw na wodzie, a później w pociągu.
0: No to oczywiście, że tak, bardzo dobrze, że ten, ale wyniki pan zna.
2: Mniej bądź bardziej.
0: I obstawiał pan oczywiście, że będzie 4-6 w meczu Francja-Anglia.
2: Francja-Anglia. Słyszałem o tym, że można było dużo zarobić.
0: No, za taki wynik to na pewno. Doktor, to...
2: Obstawił ktoś w ogóle?
0: Nie wiem. O, tutaj typujemy profesora Dąb-Rozwadowskiego, ale zostawmy już. Panie doktorze, dzień dobry. Doktor Tomasz Rożek. Początek
2: dzień
0: tygodnia.
2: Dobry.
0: Dzisiaj mamy... Ja nie wiem, czy to jest skomplikowana, czy wręcz przeciwnie, sytuacja od pani Jerzetty.
2: Narysowałem to sobie.
0: Pan sobie to rozrysował?
2: Tak.
0: To, no, bo inaczej to się chyba nie da. Teraz proszę, uwaga, słuchacze muszą się skupić i zamienić w słuch, bo sytuacja jest taka. Załóżmy, pisze słuchaczka, że para bliźniaków pobierze się z parą bliźniaczek i będą mieli po parze bliźniąt. Jak się genetycznie te bliźnięta do siebie będą miały? Wszystkie bliźnięta są jednojajowe. Takie założenie dorzuca jeszcze pani słuchaczka. Proszę.
2: Więc narysowałem to sobie, żeby tu nie popełnić jakiegoś błędu. Te dzieci z dwóch różnych par, wydaje mi się, że są z sobą w takim stosunku pokrewieństwa, takim jak rodzeństwo, znaczy nie kuzynostwo, tylko jak rodzeństwo. I nawet znalazłem taką informację, że jest takie określenie bliźnięta czworacze albo bliźnięta poczwórne. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Dwóch braci bliźniaków jednojajowych ma identyczny genom. Okay? W pierwszym przybliżeniu 100% wspólnego DNA. Dwie siostry bliźniaczki jednojajowe też mają identyczny genom. W przybliżeniu 100% wspólnego DNA. W efekcie obie pary małżeńskie, czyli jak gdyby brat 1 plus siostra 1 i brat 2 plus siostra 2, mają genetycznie dokładnie takie same zestawy rodzicielskie. I teraz dzieci. Prawidłowo, tak prawnie, może nawet genealogicznie, są rodzeństwem ciotecznym, czyli są kuzynami.
0: Tak.
2: Natomiast genetycznie są blisko spokrewnione jak pełne rodzeństwo, bo dzielą połowę DNA. Mhm. To połowa DNA jest identycznego pochodzenia, czyli tak samo jak zwykłe rodzeństwo z tych samych rodziców. W praktyce te dzieci są w zasadzie braćmi, siostrami genetycznymi, choć urodzone są te dzieci w dwóch różnych rodzinach i nie mają tej samej mamy, chociaż w gruncie rzeczy i nie mają tego samego taty, chociaż w gruncie rzeczy ich mamy i ich ojcowie genetycznie są w pierwszym przybliżeniu identyczni. Więc ja bym powiedział, że pokrewieństwo takie tak prawne, jakby trzeba gdzieś było napisać jakieś pismo, tak, no to jest kuzynostwo. Natomiast genetycznie to trochę jest tak, jak gdyby to było rodzeństwo. Każda para, czy jeśli każda para ma bliźnięto jednojajowe, to cała czwórka dzieci, no, być może, znaczy można sobie wyobrazić przypadek, w którym tych dzieci będzie jeszcze więcej, czy nie będą bliźnięta, tylko na przykład trojaczki, to wszystkie te dzieciaki z obu rodzin są w tym samym stopniu pokrewieństwa. Nie znalazłem informacji, ile takich przypadków w historii odnotowano. Natomiast znalazłem, że jest to ekstremalnie rzadka sytuacja.
0: Tak sobie myślę, wie pan, jeszcze o jednej rzeczy, że cała czwórka tych dzieci wcale nie musi wyglądać podobnie. Znaczy tak identycznie.
2: Nie musi. Mhm. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Bo to często się pojawia w różnych naszych rozważaniach, gdzieś tam czasami o genetyce. Geny dają tylko część tego, jacy jesteśmy. Jest cała masa czynników zewnętrznych, które powoduje, że się od siebie odróżniamy. Może się zdarzyć, że mamy jakieś cechy wrodzone, chociaż one nie są genetyczne. Wrodzone, ponieważ czynnik, który je ukształtował, pojawił się, czy miał wpływ na nasze życie wtedy, kiedy byliśmy jeszcze w łonie mamy. To jest wrodzone, my się z tym rodzimy, ale to nie jest w naszych genach. Poza tym bardzo mocno kształtuje nas środowisko. Kształtuje nas na przykład dieta. Kształtują nas zwyczaje takie związane z aktywnością fizyczną. Więc dwójka bliźniąt jednojajowych, nawet jeżeli na wstępie, na początku będą te dzieci bardzo podobne albo identyczne, z czasem one się zaczną od siebie odróżniać. I to też warto wziąć pod uwagę. Jeszcze jest jeszcze epigenetyka, co jest w ogóle mega ciekawym zjawiskiem. Epigenetyka na zupełnie osobną rozmowę.
0: To może jutro,
2: dobrze. Natomiast tych czynników, które mogą nas odróżniać od siebie, jest naprawdę bardzo dużo. Więc nawet gdybyśmy założyli, że dzieci i w jednej, i w drugiej parze to będą chłopcy i będą bliźniętami identycznymi, jednojajowymi, to wcale nie znaczy, że to będzie czwórka chodzących klonów, tak wizualnie.
0: Mhm. No dobrze. Panie doktorze, to jutro, umówmy się na jutro, dobrze? W sprawie tego, co pan powiedział, a ja zanotowałem epigenetyka. To sobie będziemy kontynuowali. Żeby nie powiedzieć kontynuowali dalej. Doktor Tomasz Szarożek, wszystkiego dobrego, spokojnego dnia.
2: Dziękuję, wzajemnie.
0: 23,5 minuty po 7:00.

mały kącik koncertowy nam się teraz tutaj przytrafi, gdyż to, co za nami, czyli Suede, to przed nami, a to, co przed nami, czyli to System of a Down, to za nami. To bardzo proste, prawda? Ponieważ Suede zagra w czwartek, a to wybrzmiało na Stadionie Narodowym wczoraj i przedwczoraj. Kto był ręka do góry? Komu się podobało? Komu wrócił słuch? Proszę dać znać. Będzie łagodnie.

0: Trochę przewrotnie, bardzo łagodnie zagraliśmy dzisiaj o poranku, żeby państwa nie zmiotło z planszy, bo kto był na Stadionie Narodowym, ten wie, że to tam, co się działo, to był jakiś ognisty podmuch raczej, a może nawet nie tyle podmuch, bo rzeczywiście była moc przepotężna i nawet było słychać. Zachmurzenie umiarkowane i duże na przeważającym obszarze kraju, przelotne opady deszczu, bez opadów, tylko na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy kraju, będą burze, suma opadów do 10, a na północy miejscami do 30 mm. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na północnym wschodzie, w rejonach podgórskich 20 w centrum, do 23 na południu. No i uwaga, na północnym zachodzie i na zachodzie zaczyna się front okluzji. Na przeważającym obszarze kraju pochmurna, deszczowa, wietrzna pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na ogólne samopoczucie. W zasięgu oddziaływania frontu, głównie w północno-zachodniej połowie Polski, meteoropaci mogą doświadczać dolegliwości bólowych. Osoby wrażliwe na bodźce pogodowe podczas porywów wiatru mogą odczuwać niepokój, a w czasie burz, to możliwe na północy, drażliwość.
1: Radio 357.
0: Mamy 27 minut do 8. Padło pytanie po 7. Kto zniknął jagody?
2: Czołem słuchaczom i słuchaczkom, redaktorom i redaktorkom. Tak a propos tych znikniętych jagód. Ja kiedyś dostałem maila z adresu jagodowy szatan, małpa i tak dalej. Może to on, a raczej ona, powiem, że to jest ona. Trzymajcie się tam.
0: Może się zgłosi także. A pan, proszę?
3: Te jagody to nie ja, to bo ja poziomki.
0: A, poziomki, dobrze. Gdyby komuś zniknęły poziomki, to mamy tutaj Ancymona w tej sprawie. Za chwilę śniadanie będzie biznesowe.

0: Śniadanie biznesowe.
1: No i Paweł Sołtys. Dzień dobry panu. W poniedziałek rano. Chyba będziemy wracali do sprawy, o której trochę mówiliśmy tydzień temu, potem trochę rozmawialiśmy z panem redaktorem Jarosławem Sroką, no i teraz dokończymy dzieła, czyli sprawy motoryzacyjne, sytuacja niemiecka, potężny koncern i potężne zwolnienia.
2: Potężne zwolnienia, potężne problemy. To ja może się przywitam na początek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
2: Dzisiaj bez kawki. No tak, troszeczkę rzeczywiście tutaj odkryłeś tej kotarki w dzisiejszym śniadaniu biznesowym, bo rzeczywiście Volkswagen i cała sprawa związana z ogromnym przeobrażeniem, transformacją, którą przechodzi ten koncern, no rzeczywiście dociera wszędzie, jeżeli chodzi o wiadomości, również do naszych serwisów. W grze, w tych ustaleniach między związkowcami, bo rzeczywiście niemieckie prawo stanowi, że rzeczywiście ta rada zakładowa no, ma sporo do powiedzenia, jeżeli chodzi o warunki zatrudnienia w firmie, no i też nie może ignorować warunków gospodarczych, więc tutaj te negocjacje wyobrażam sobie, że są bardzo trudne, ponieważ niestety od tych realiów gospodarczych nie mogą abstrahować. Te realia są takie, że Volkswagen potężnie traci z powodu sytuacji w Chinach. Tamtejsza motoryzacja odjeżdża, w związku z tym Volkswagen też notuje coraz gorsze wyniki w państwie środka i w związku z tym jest zmuszone do już radykalnych posunięć, żeby chronić to, co najcenniejsze, a czasami nawet tych cennych z punktu widzenia rzeczy w Niemczech nie będzie być może w stanie nawet utrzymać, bo chodzi o kultowe zakłady, czy w Hanowerze, w Neckarsulm, tam z kolei produkowane są Audi, czy w Zwickau i Emden, gdzie produkowane są między innymi te samochody elektryczne. I to też jest dosyć zaskakujące, że ta redukcja, te nowe otwarcie w Volkswagenie nie abstrahuje również od tej motoryzacji elektrycznej, bo można byłoby się spodziewać, że to właśnie chodzi o te spalinowe modele. Wcale nie. Wszystkie nierentowne odnogi mają być cięte. No, sytuacja jest o tyle poważna, że zysk netto w Volkswagenie spadł i to potężnie. Najbardziej właśnie tracą te azjatyckie rynki. No i wydaje się, że europejska motoryzacja przeżywa w ogóle ogromny kryzys w porównaniu chociażby z chińską. To, w jakim rytmie toczy się produkcja w państwie środka, wpływa też na inne kraje, na globalną wręcz motoryzację. I to nie chodzi tylko o to, o czym rozmawialiście z Jarkiem we wtorek, w ubiegłą środę, w związku z tymi częściami motoryzacyjnymi, które trochę inaczej ich używamy, a Chińczycy mają swoje miejsce w tych łańcuchach produkcji. Ale to chodzi o sam zbyt też pojazdów. Chińczycy są właścicielami no, wielu marek samochodów. Liczba tych marek przekracza, jest trzycyfrowa, można tak powiedzieć. A sytuacja z podażą tych samochodów no, mocno wpływa na to, jakie są ich ceny, jaki jest zbyt. No i w związku z tym te problemy Volkswagena no, wcale nie będą mniejsze im dalej w las. A ostatnio nawet była taka sytuacja, że popyt z kolei na motoryzację może brać się z różnych powodów. Przeczytałem informację niedawno, że z powodu ataków na rosyjską infrastrukturę paliwową nagle zaczęło rosnąć zapotrzebowanie na samochody elektryczne w Rosji. I to też jest dosyć ciekawy fenomen. A skąd brać samochody? No wiadomo skąd. I w związku z tym również ta chińska motoryzacja ma coraz więcej do powiedzenia, a Volkswagen ma coraz więcej do cięcia. No i europejska motoryzacja musi wymyślić się w związku z tym na nowo.
1: A mamy też pełną świadomość, że ta polska motoryzacja, branża motoryzacyjna jest mocno powiązana z tą niemiecką, więc...
2: Tak, nie unikniemy tych kłopotów poddostawcy Volkswagena w Polsce, a jest ich sporo, na pewno będą mieli wymagający czas przed sobą.
1: Paweł Sołtys, bardzo dziękujemy. Śniadanie biznesowe, przypominam, tryb wakacyjny, czyli po 7.35. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Pysznej kawusi.

No i kilka wzruszeń jeszcze tutaj się pojawiło w Państwa sygnałach tekstowych. Tekstówka w aplikacji. Zapraszamy serdecznie tych wzruszeń związanych z koncertem System of a Down. Podobało się. Zadowoleni wszyscy. Bardzo się cieszę. Pewnie jeszcze będziemy wracali na antenie Radia 357 do tego koncertu koncertów, bo to przecież dwa dni były. I to dwa solidne. Mamy teraz 15 minut do 8. Za chwilę będzie o nagrodach w spółdzielni mieszkaniowej.

0: Aha, są kolejni podejrzani, jeśli chodzi o te zniknięte jagody w lesie. To Wisła, zdaje się, w tej okolicy było. Otóż tym razem podejrzane są gumisie. No wiadomo przecież, że to się mogło tak skończyć. 12 minut do 8.
1: Poranek 357.
0: Płacenie za czynsz w terminie jest dla wielu spółdzielni mieszkaniowych problemem. Zaległości lokatorów, nawet te krótkie takie miesięczne, to czasem naprawdę bardzo duże pieniądze. Jedna z warszawskich spółdzielni wpadła na pomysł wprowadzenia czegoś na kształt programu lojalnościowego. Płacisz w terminie czynsz? Będzie nagroda. No i w studiu Izabela Woźniak.
2: Dzień dobry.
0: I ona wie. Jaka to nagroda?
2: A jak myślisz?
0: No coś jakoś, że będzie taniej.
2: Dokładnie tak. Zniżki u lokalnych przedsiębiorców, czyli na przykład u fryzjera czy mechanika samochodowego lokalnego. Ktoś, kto płaci w terminie, może skorzystać z 20 albo 25% rabatu na usługi. A przedsiębiorcy, którzy zgłoszą się do programu, mają nowych klientów, mówi Marlena Tomczyk ze spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej Jary w Warszawie.
3: My w pierwszej kolejności chcielibyśmy poprzez ten program właśnie nagrodzić tych, którzy wnoszą te opłaty terminowo. I te punkty naliczają się w momencie, kiedy ten termin zostanie zachowany. Do programu od 1 lipca zgłosiło się 200 mieszkańców. No na 14 tysięcy, tak? Ale widzimy ten trend, codziennie tych osób po prostu przybywa. To jest dopiero początek, jest okres wakacyjny. Mieszkańcy muszą się zarejestrować i to oni decydują, czy chcą przystąpić do tego programu, czy nie.
2: Do programu przystąpił m.in. przedsiębiorca Marian Plewako, fizjoterapeuta.
4: Przede wszystkim możliwość dotarcia do nowych podmiotów albo osób fizycznych, które mogłyby skorzystać z naszych usług. Dzięki temu jakby na lokalnym rynku jesteśmy coraz bardziej widoczni i to jest największa wartość, którą daje udział w takim programie.
2: Czy to spowoduje, że ludzie zaczną płacić w terminie?
5: Wiem, że tam jakieś punkty się za to zbiera, natomiast jak to się przekłada, na jakie korzyści to się przekłada dla lokatorów, jeszcze nie wiem.
2: A jak jest z regularnym płaceniem na przykład tego czynszu?
5: U mnie akurat nie ma problemu. Podatki, wszystko to, wszystkie należności, które miałem.
2: Najpierw pan to płacił,
5: najpierw to płaciłem,
2: potem przyjemności.
5: A później dokładnie to, co zostało, dzieliłem na to, co... No to mnie to się zawsze sprawdzało.
6: Tam stałe zlecenie, więc zawsze wychodzi i tak dalej, także nie mam problemu. Jeżeli to jest kilka złotych, dlatego że ktoś może nie zdążył. Wie pan, jak jest stałe zlecenie, to jest określona kwota. Nagle wzrasta, że tak powiem, czynsz, no i się okazuje, że stałe zlecenie to oni zmienią od następnego miesiąca. I już powstaje tam 20-30 złotych różnicy.
2: To pierwsza spółdzielnia w Polsce, która wprowadziła taki program, ale nie jedyna, która zmaga się z nieterminowymi wpłatami lokatorów. Co trzeci lokator spóźnia się z wpłatami, mówi Andrzej Braun, prezes spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej Ursynów.
7: Ponad milion, tak? 1 300 000, czyli ogólna kwota zadłużenia, a to są nasze miesięczne rachunki za wszystkie media. Woda, ciepło, prąd do oświetlenia klatek schodowych i części wspólnych, więc jeżeli ludzie nam nie płacą, my możemy mieć problemy z płatnościami swoich zobowiązań. Po miesiącu rozpoczynamy procedury windykacyjne. Są to oczywiście w pierwszej kolejności miękkie procedury, czyli telefon z przypomnieniem, informacja z przypomnieniem o tym, że należy realizować płatności. Tak naprawdę powyżej 3 miesięcy wysyłamy już wezwania do zapłaty z rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
2: I rzeczywiście, według danych instytucji monitorujących zadłużenie Polaków, czynsz jest jedną z tych opłat, z którą zwleka wielu z nas, mówi Andrzej Kulik, dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych i Komunikacji Krajowego Rejestru Długów.
8: Zaległości dłużników czynszowych notowane w Krajowym Rejestrze Długów wynoszą obecnie 300 milionów złotych i ta wartość utrzymuje się mniej więcej od 4 lat. Mamy wpisanych do rejestru nieco ponad 18 tysięcy lokatorów, którzy nie płacą w terminie rachunków za mieszkanie. Średnie zadłużenie jednego z nich to 16 130 zł. Natomiast wiemy, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo rzeczywista wartość tych długów to nie są setki milionów, ale dziesiątki miliardów złotych.
2: Część jest zgłaszana, część problemów jest rozwiązywana przez zarządców nieruchomości w inny sposób, ale to, że wielu z nas zwleka z zapłatą za czynsz, widać w badaniach zachowań konsumenckich. Na pytanie, czego bym nie opłacił albo opóźnił opłatę, gdybym miał problemy finansowe, część odpowiada, że czynszu właśnie, mówi profesor Waldemar Rogowski, główny analityk BIK i BIK Infomonitora.
9: patrząc na tą strukturę tych zaległości, jaka mamy 82 miliardy, z czego większą kwotę przypada na te pozakredytowe, a nie kredytowe zobowiązania. To widać w tej deklaracyjności, że Polacy instytucjom finansowym to raczej bym nie opóźnił, natomiast rodzinie, znajomym, jazda bez biletu, operator komórkowy, dostawcy internetu, co ciekawe, plus spółdzielnia mieszkaniowa, tak, to już wtedy mógłbym opóźnić nawet 21%, czyli co piąty Polak w naszym badaniu wskazywał, że gdyby się pojawiły problemy finansowe, to by opóźnił właśnie płatność dla takich odbiorców.
2: Można kijem, można marchewką. Kiedyś instytucje finansowe czy dostawcy usług dawali więcej czasu na uregulowanie zaległości, ale teraz zdaje się działają dużo szybciej.
0: O czym informowała Iza Woźniak, bardzo dziękujemy. To dziękuję. Mówisz, że zniżka na fryzjera.
2: Panu by się przydało.

Było. To możemy lecieć dalej. 2,5 minuty do 8. Zdążymy jeszcze za 2,5 minuty serwis informacyjny, a potem już normalnie wiadomości sportowe, a studio mundialowe będzie troszeczkę później. Tak, no powiedzmy 10, 11, 12 po 8.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 20 lipca. Właśnie minęła ósma, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Dzisiaj rano zakończyła się dziewiąta fala nocnych ataków USA na cele w Iranie. Jak podało amerykańskie dowództwo centralne, zniszczone zostały m.in. centra dowodzenia, systemy obrony przeciwlotniczej czy infrastruktura komunikacyjna. W odpowiedzi na amerykański ostrzał irańska armia zaatakowała z użyciem dronów dwie bazy USA w Kuwejcie. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że transport nawet kropli ropy naftowej przez cieśninę Ormuz nie będzie bezpieczny tak długo, jak długo trwać będzie amerykańska agresja. Siły Teheranu zwróciły się także do USA, aby te przygotowały się na operację karną. Zaostrzająca się sytuacja na Bliskim Wschodzie sprawia, że na stacjach paliw będzie drożej. W tym tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i osiągnie prawie 8 zł za litr. Średnia cena benzyny 95 może natomiast wynieść 7,30 zł.
2: Ceny benzyny notujemy podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
1: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. W ubiegłym tygodniu Donald Tusk poinformował, że rząd nie przywróci pakietu CPN. Premier powiedział, że budżet państwa nie może sobie pozwolić na tak kosztowną powtórkę programu. Przenosimy się do Londynu. Na Downing Street wprowadzi się nowy lokator. Andy Burnham zastąpi Keira Starmera. Stopniowo poznawać będziemy skład jego rządu. Jak wyglądać będzie ostatni akt politycznego teatru, który przez miesiąc rozgrywał się na oczach Brytyjczyków? O tym z Londynu Adam Dąbrowski.
3: Koło południa ostatnia przemowa Keira Starmera, potem podróż do Buckingham Palace i rozmowa z królem. Chwilę później do pałacu wkroczy Andy Burnham, gdzie powie monarsze, że ma większość parlamentarną konieczną do utworzenia rządu. Stanie następnie przed słynnymi czarnymi drzwiami z dziesiątką, by wygłosić pierwsze słowa jako 59. premier królestwa. Potem wreszcie Burnham będzie musiał uchylić rąbka tajemnicy. Przez cały dzień na Downing Street po kolei wchodzić będą kolejni politycy Partii Pracy. Niektórzy wyjdą jako nowi ministrowie. Dowiemy się w pierwszych politycznych kto zamieszka na Downing Street 11 i kto zostanie ministrem skarbu, kto w burzliwych czasach pokieruje dyplomacją, kto będzie ministrem obrony i spróbuje załatać dziurę w planie modernizacji armii. Odpowiedzi na te pytania będziemy dziś stopniowo poznawać. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Dziękujemy za te relacje. Tymczasem na polskiej scenie politycznej trwa konflikt. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaapelował do polityków ugrupowania o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji? Napisał Kaczyński na platformie X. Apel prezesa pojawił się po tym, jak w zeszłym tygodniu kierownictwo partii zobowiązało działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń. Chodzi m.in. o Po pierwsze Polska Jacka Sasina i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział, że pozostanie w stowarzyszeniu. Razem z nim taką decyzję podjęło kilkudziesięcioro parlamentarzystów. Termin ultimatum upływa w czwartek. Na koniec serwisu spoglądamy w niebo. Można już bowiem oglądać Perseidy, czyli tak zwane spadające gwiazdy. Rój meteorów będzie się pojawiał na niebie przy dobrej pogodzie. Tomasz Banyś z Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi radzi jednak, żeby na obserwacje wybrać się poza miasto.
4: Z dala od zanieczyszczenia światłami miejskimi, a więc im dalej od dużych skupisk cywilizacji, tym lepiej.
1: Kulminacja Perseidów nastąpi w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można zobaczyć miejscami nawet ponad 100 meteorów na godzinę.
0: Sport, Sebastian Kierzek.
5: Teraz bardzo krótko, bo za chwilę po serwisach i pogodzie rozwiniemy sobie mundialowy temat i podsumujemy blaski i cienie mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. I jednego i drugiego nie brakowało. Fakt jest taki, mistrzostwa zakończone ze złotem Hiszpania.
6: Koniec! Koniec! Koniec! Ma to Hiszpania po raz drugi w historii! Po 3 godzinach i 2 minutach tego widowiska usłyszeli ostatni gwizdek Slavko Vincicia. Są mistrzami świata.
5: Są mistrzami w sposób absolutnie zasłużony. Mateusz Borek podsumował, że trwało to wszystko ponad 3 godziny. No tak, bo i mecz, i dogrywka, i chyba najważniejsza dla gospodarzy przerwa. Prawie półgodzinna. To za kilka minut o Mundialu powiemy sobie więcej. Teraz przypomnę również bardzo krótko kilka innych ważnych informacji. Tadej Pogacar wciąż jest liderem Tour de France, a w obliczu upadku i kontuzji Jonasa Winigo Słoweniec ma autostradę do końcowego triumfu. Wczoraj jednak na finiszu 15 etapu triumfował nie Pogacar, a Remco Evenepoel. Polscy siatkarze kilka godzin temu zakończyli turniej Ligi Narodów w Chicago. Zakończyli udanie, pokonując reprezentację USA 3-0. Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu sprzed roku, mogą już spokojnie przygotowywać się do turnieju finałowego. Tytułu indywidualnego mistrza Europy na żużlu broni z kolei Patryk Dudek i po tym weekendzie wiemy, że ma szansę na obronę. Polak wygrał pierwszą rundę tegorocznej edycji, którą rozegrano w Zielonej Górze. Dudek w biegu finałowym wyprzedził tercet z Danii. Drugi był Leon Madsen, trzeci Mikkel Mikkelsen, a czwarty Michael Jepsen Jensen. I teraz to wszystko, ale słyszymy się ponownie niebawem, za kilka minut.
7: Partnerem pogody jest pan Kerb na szlaku. Sfinansowano z funduszu promocji ryb.
0: Zachmurzenie umiarkowane i duże na przeważającym obszarze kraju, przelotne opady deszczu bez opadów, tylko na południowym wschodzie będzie. Miejscami głównie na północy kraju będą burze, suma opadów przeważnie 10, ale na północy miejscami 30 mm spaść być może. Temperatura maksymalna, uwaga, Poznań, Łódź, Szczecin, Koszalin, Suwałki, Zakopane 19 stopni, Gdańsk, Olsztyn, Toruń, Bydgoszcz, Gorzów i Opole 20, Wrocław, Zielona Góra, Kielce 21, Warszawa, Białystok, Lublin, Katowice 22, a w Krakowie i Rzeszowie 23 stopnie.
8: Radio 357.
0: Mamy 7 minut po 8, tak jak Sebastian powiedział, za kilka chwil, dokładnie za 4 minuty. Takie studio mundialowe podsumowujące. Jakieś refleksje, gdyby Państwo mieli po mundialowe, to zapraszamy serdecznie. Tekstówki, głosówki do dyspozycji w aplikacji. No i teraz będzie hit. Hiszpański hit.

0: taki hit sprzed lat. No ale takie wprowadzenie do tego, bo zaczniemy oczywiście o Hiszpanii rozmawiać. 12 minut po 8, to teraz.
1: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
0: Sebastian Pierzek z nami. Dzień dobry panu ponownie, panie redaktorze.
2: Dzień dobry. Rozumiem, że porozmawiamy sobie jako jedyni dwaj typerzy z Radia 357, którzy wskazali wczoraj poprawny wynik.
0: No to już wszystko państwo wiedzą. Tak, z Sebastianem udało nam się wytypować dokładny wynik wczorajszego meczu 1-0 dla Hiszpanii. Tak obstawiliśmy i proszę bardzo, się sprawdziło. Eksperci.
2: Ale gratuluję wskazania zwycięzcy końcowej klasyfikacji, bo mi się to nie udało. Moja Portugalia już dawno odpadła.
0: A, ty postawiłeś na Portugalię, tak, bo typowaliśmy to przed rozpoczęciem mistrzostw, trzeba było napisać, wytypować, no i padło, że tak, że udało mi się Hiszpanię wytypować, ale poczekaj, teraz zacznę od pana Piotra tekstówki, który napisał: piłka nożna to interesuje mnie w zasadzie tyle, co zeszłoroczny śnieg, ale finał mistrzostw świata to pozwoliłem sobie zobaczyć. Nudy straszne, sędzia kalosz, a mogłem iść spać i się wyspać. No a teraz nad kubkiem kawy. No, no rzeczywiście to nie był jakiś taki bardzo porywający finał, bo chyba od finału wypada zacząć. Jak ci się podobało?
2: No tak sobie myślę, że jeżeli ktoś nie ogląda na co dzień piłki nożnej, tak jak właśnie nasz słuchacz, i pomyślał, a włączę, dam szansę, no to trochę była to stracona szansa, tak myślę, że raczej w piłce nożnej ten ktoś się nie zakocha. Mecz słaby, mecz brzydki, zwłaszcza ze względu na Argentynę, która grała antyfutbol. To już padło, zdaje się, że jak panowie rozmawialiście dzisiaj w przeglądzie prasy, no to Christian Hanke użył tego określenia antyfutbol. To był antyfutbol Argentyny. No Hiszpania robiła co mogła, próbowała, ale była powstrzymywana przez... Argentyna była trochę wczoraj, tak pamiętam mecz Paragwaj-Francja. Argentyna była trochę Paragwajem w meczu z Francją.
0: No właśnie, co tam się takiego wydarzyło? Bo ktoś, kto oglądał poprzedni mecz Argentyny, w którym oni przegrywali do 80. której, już nie pamiętam, minuty, a potem odwrócili, potem naprawdę grali w piłkę nożną. I to była cudowna Argentyna. Co tu się takiego wydarzyło, że wczoraj to był zupełnie inny zespół?
2: Nie mam pojęcia, czy Lionel Scaloni kazał tak zagrać swojej drużynie, czy popełnił błąd jako trener, czy to była po prostu też brak tych możliwości piłkarskich. My wczoraj, zapowiadając ten mecz w audycji 357 Start, rozmawialiśmy z naszym piłkarskim ekspertem, z komentatorem Canal Plus Sport Adamem Szałą. Ja go zapytałem, czy Argentyna może liczyć tylko na błysk geniuszu Leo Messiego. I on mówił, że trochę tak, że trochę do tego się sprowadza, że to jest wszystko zbudowane wokół Messiego, ale indywidualności Hiszpanii jednak sprawiły, że absolutnie tutaj zdominowali Argentynę. Żeby nie oddać strzału przez cały mecz, tak, to raczej tego byśmy nie przewidywali. Argentyna miała też swoje właśnie momenty na tych mistrzostwach świata. Nie pokazała tego w ogóle wczoraj.
0: No właśnie, to teraz jeszcze o Hiszpanii porozmawiajmy. To był tak z twojej perspektywy, w przekroju całego turnieju, no wiem, że turnieje rządzą się swoimi prawami, że to trzeba po prostu być od początku do końca w formie, czasem się zdarzają słabsze mecze, ale tutaj to jest drużyna, która straciła w ciągu wszystkich spotkań jednego gola. Naprawdę byli nieźli.
2: I śrubują te serie, śrubowali przez kolejne mecze serię niestraconych bramek, bo to sięga jeszcze też poprzednich mistrzostw świata. No Hiszpania, trochę mamy takie nawiązanie do tego 2010 roku, kiedy Hiszpania po raz pierwszy zdobyła mistrzostwo świata. Bardzo podobna sytuacja, prawda? Bo to jest Hiszpania, która na inaugurację przegrywa ze Szwajcarią 0-1, teraz remisuje 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. No i później rozkręca się. Mówi się czasami o takich drużynach, że to są drużyny turniejowe. Mówiło się kiedyś o reprezentacji Niemiec, że jest to drużyna turniejowa. To się zestarzało, jak widzimy też po tym mundialu. Ale Hiszpania taką drużyną turniejową była, bo się rozkręcała właśnie z meczu na mecz. To, co Hiszpania zagrała w półfinale przeciwko Francji, majstersztyk. 10-10. To mówi się, że to jest mecz perfekcyjny. Pojawiały się takie określenia o Hiszpanach. To był mecz perfekcyjny. Oni na nic nie pozwolili Francuzom. Wielkim przeciwnikom. Przecież również Francuzom. Wielu typowało Francję jako głównego kandydata do złota przecież.
0: Tak to było. To jeszcze zahaczymy może o Anglii, jeśli pozwolisz, bo rzeczywiście też to wyglądało na to, że mają drużynę niesamowitą. To była drużyna rzeczywiście na Mistrzostwo Świata. I tu wiem, że Michał Olszański mocno kibicował i typował Anglików. Co się takiego też wydarzyło w tym półfinale, że zespół, który prowadził, nagle postanowił, dobra, bronimy. No przecież to jest katastrofa.
2: I tutaj mamy odwrócenie sytuacji, bo przecież grali z Argentyną, która się cofnęła we wczorajszym meczu przeciwko Hiszpanii. Mm-hmm. No a tu mieliśmy właśnie taką sytuację, kiedy Anglia strzeliła bramkę i zamiast grać na utrzymanie, mówi się, że najlepszą obroną jest atak. Oni tego nie zagrali, oni się cofnęli, no i dostali za swoje. Trochę właśnie na własne życzenie, ale ten mecz o brąz, nie wiem, czy wynagrodził, ale trochę jest taki pozytywny akcent u Anglików. No, medal po 66 latach, tak? Czy po 60 latach, w 1966 roku zdobyli Mistrzostwo Świata i teraz zdobyli medal po raz pierwszy od tamtego momentu. Trochę Amerykanie też dostali, tak myślę, taki mecz, który bardziej rozumieją, bo oni nie rozumieją tych meczów 0-0 po bezbarwnym.
0: A po co?
2: Amerykanie, tak, Amerykanie raczej przyzwyczajeni są, oglądając koszykówkę czy futbol amerykański, do tych wyższych wyników. No to dostali to w sobotę.
0: To teraz jeszcze takie wrażenia ogólne po tych mistrzostwach, jeśli pozwolisz. To jedno, co na pewno pozostanie po tych mistrzostwach z nami, to pożegnania. No bo myślę sobie, że jeśli chodzi o Messiego, to pewnie już na Mistrzostwach Świata go nie zobaczymy. Cristiano Ronaldo, no tych pożegnań było więcej. Rzeczywiście to były legendy i mogliśmy zobaczyć chyba po raz ostatni.
2: Choć z tym pożegnaniem Leo Messiego też przypomina mi się sytuacja sprzed 4 lat, gdzie argentyński komentator po zdobyciu Mistrzostwa Świata powiedział, że prawdopodobnie to był ostatni mecz Leo Messiego na Mistrzostwach Świata, że raczej już za 4 lata go nie zobaczymy. To było 4 lata temu. Messi zagrał teraz i wiemy, jak zagrał. Zagrał świetnie.
0: Świetny turniej miał, tak.
2: Tak, myślę, że to była największa gwiazda tego turnieju. Leo Messi nie przypieczętował tego turnieju zdobyciem Pucharu Świata, no ale był to wielki Leo Messi, naprawdę wielki Leo Messi. Cristiano Ronaldo kończy ten turniej raczej z opuszczoną głową, no ale zagrał też na 6. mundialu w historii, czym zapisał się w historii, bez wątpienia. Ale mówisz o pożegnaniu gwiazd, wielkich gwiazd. To był też turniej nowych gwiazd, nowych postaci. Mhm. Od razu mam w pamięci bramkarzy, 37-letniego Eloya Roma, z bramkarza. No właśnie, poproszę tę nazwę, bo jesteś ekspertem w wymawianiu nazwy tego kraju.
0: Wzoruję się na ekspercie telewizyjnym Curaçao.
2: Otóż to, właśnie o ten zespół mi chodziło. Rekord w liczbie obronionych strzałów, Eloy Rom, ale też bramkarz Republiki Zielonego Przylądka, 40-letni Vozinha. Vozinha, który no zupełnie był bramkarzem znikąd, można powiedzieć. O tym świadczą też liczby, bo przed mundialem na jego instagramowym profilu było 46 tysięcy obserwujących. Mhm. Po mundialu 29 milionów osób obserwuje Vozinha. Więc to było objawienie 40-latka. Nie tylko przecież są te nowe gwiazdy jak Jamal na przykład, tylko właśnie taki 40-letni Vozinha. To był taki pozytywny, myślę, też aspekt tego turnieju.
0: Generalnie też te zespoły, które gdzieś tam na początku nam się pokazały i po prostu walczyły, pokazały wszystko to, a może nawet więcej niż potrafią, to też te zespoły, które zostaną z nami na długo jeszcze po tych mistrzostwach. No, Republika Zielonego Przylądka, tak jak mówiłeś, Curaçao też przecież malutkie państwo, malutka reprezentacja, a zrobiła ogromne wrażenie.
2: I Demokratyczna Republika Konga na przykład. Aha. Też. Pamiętam, jak u nas w audycji 357 Start był Radek Nawrot po fazie grupowej. I on powiedział, że on jest zachwycony tą fazą grupową i że, cytuję z pamięci teraz, on powiedział, że czuje się jak po przeczytaniu baśni braci Grimm. Że to dla niego był jakiś taki świat właśnie też skupiony wokół tych zespołów. Trochę takiego właśnie, które dołączyły teraz do tej mundialowej stawki. Więc te zespoły na pewno, ale myślę, że też Norwegowie skradli nasze serca.
0: To właśnie, dopiero teraz o nich, a przecież trzeba o nich opowiedzieć.
2: Tak, ja pamiętam, jak w dzień startu mundialu, 11 czerwca, robiłem materiał do popołudniówki i pytałem ludzi po prostu na ulicy, komu będą kibicować, kogo obstawiają. Bardzo dużo osób powiedziało mi, że kibicuje Norwegom już wtedy. Mhm. Bo Norwegowie skradli też moje serce w czasie mundialu i poprzez to wiosłowanie, i poprzez postawę na boisku. Wielki Erling Haaland przecież też, ale także Odegaard. Ale już wiele osób kibicowało Norwegom przed, więc na pewno też zasłużyli. To jest trochę taka historia, której my nie przeżyliśmy w Korei i Japonii w 2002 roku. Bo my wracaliśmy wtedy po 16 latach na mundial, no ale wiemy z jakim skutkiem, choć mówiło się, że jedziemy po złoto. A Norwegowie wrócili po wielu latach na mistrzostwa i zagrali świetny turniej. Myślę, że do teraz może im się śnić ta 76. minuta meczu z Anglią, kiedy byli w stanie też zdominować Anglików i kto wie, jakby to się dalej potoczyło. No gdyby Norwegia do tego półfinału się zakwalifikowała.
0: O tak, Norwegia na pewno jeden z bohaterów tego mundialu. Zostawiamy to, co się przytrafiło Niemcom, Holendrom, bo już na to nie zdążymy, ale jedną rzecz jeszcze musimy poruszyć. Ważne, żeby zostały z nami sprawy czysto sportowe, ale wiemy też przecież, że niekoniecznie tak musi być, bo wszelkiego rodzaju kontrowersje, to w jaki sposób FIFA zorganizowała te mistrzostwa, jak to się wszystko odbywało, to też z nami będzie. I też trochę pytania o przyszłość tego, jak będą wyglądały kolejne mistrzostwa.
2: No, Donald Trump i Gianni Infantino robili wiele, naprawdę bardzo wiele, żeby obrzydzić nam ten mundial. To powiedzmy to wprost. To, co wydarzyło się wokół czerwonej kartki Baloguna, to się nie mieści w głowie. To myślę, że osoby najbardziej kreatywne nie byłyby w stanie wymyślić czegoś takiego przed Mistrzostwami Świata. Te kuriozalne konferencje Donalda Trumpa, który udawał eksperta. No to są na pewno te minusy. Niewpuszczenie sędziego z Somalii na Mistrzostwa Świata. Tam no, jest dużo takich sytuacji, które sprawiają, że te mistrzostwa mają też swoją taką czarną, ciemną stronę.
0: To też kwestia cen biletów. No, to nie były.
2: Zdecydowanie tak.
0: Bilety na normalną kieszeń.
2: No biznes. Po prostu zwyciężył biznes i to jest przykre w tym całym kontekście. Pytasz o kolejne Mistrzostwa Świata, no one będą też historyczne w pewnym sensie, bo to będą mistrzostwa w 2030 roku, które zorganizują łącznie sześć państw będzie organizatorami, no bo przecież ta zasadnicza część turnieju w Hiszpanii, Portugalii i Maroku, ale także na innym kontynencie będzie i w Argentynie, w Urugwaju i w Paragwaju, także łącznie sześciu gospodarzy tych mistrzostw. No i będziemy mieli pierwszą sytuację w historii, że mistrz świata aktualny będzie gospodarzem. Czegoś takiego jeszcze w historii nie było.
0: Hiszpania zwycięża, Hiszpania wygrywa, jest mistrzem świata. Bardzo dziękujemy. Sebastian Kierzek.
2: Bardzo dziękuję.
0: Dzięki za cały mundial waszej pracy w studiach mundialowych. No i wspomniałeś ten 2002 rok. No to co? Mundial Euro?
2: Mundial Euro.
0: To gramy.

jeśli chodzi o Brasileiros, to im nie pykło w tym roku. Ale też, co też będą Państwo wspominali, pan Mariusz z Bochni, fantastyczne zachowanie Japonii, genialna gra Egiptu w meczu z Argentyną, znakomity występ Norwegii. No są rzeczywiście takie bardzo, bardzo pozytywne elementy tego, co już za nami.

0: Będą burze, suma opadów przeważnie 10, ale na północy i 30 mm weźmie i napada. Temperatura maksymalna 17-19 stopni, to na północnym zachodzie, w rejonach podgórskich też tyle będzie, około 20 w centrum, do 23 na południu.
1: Radio 357.
0: 29 minut do 9. Za chwilę będą tygodniki, bo mamy poniedziałek, jeśli Państwo pamiętają, a jeśli komuś umknęło, to przypominam. A w sprawie mistrzostw...
2: Ja zupełnie nie rozumiem tej radości Hiszpanów po wygranym meczu z Argentyną. Przecież wiadomo, że mistrzostwo zdobędą Stany Zjednoczone. Trump już trzymał puchar w ręku.
0: No właśnie, tam był taki kłopocik, że pan prezydent troszkę za długo przebywał i celebrował za nadto, z tego co się w medialnych doniesieniach przewija.

0: A, to ciekawa sytuacja, panie Bartku. Może ty znasz odpowiedź na to pytanie, bo jeżeli mistrz świata w piłce nożnej i gospodarz kolejnego mundialu jest ten sam, to może za 4 lata jest jedno dodatkowe wolne miejsce w eliminacjach. Na przykład dla nas.
1: O!
0: My byśmy mogli...
1: No, to należałoby się. Tak. Nam się po prostu ten awans należał.
0: Oczywiście, że tak. Jak mawiał pan naczelnik więzienia, ja bym się nadawał?
1: 48 drużyn. No i rzeczywiście to jest tak, że tak jak słusznie słuchacz zauważył, tutaj będzie, absolutnie będzie, będą dodatkowe miejsca, już mówiąc zupełnie poważnie, więc jest o co walczyć. Pytanie tylko, komu FIFA przyzna, jakiemu kontynentowi te miejsca, bo to jest dość istotna sprawa. Okazało się, że na przykład w archipelagach afrykańskich i na przykład południowoamerykańskich czy środkowoamerykańskich są świetnie grające drużyny. Wcale nie gorsze od Polski. Więc to wcale nie musi być taka rzecz oczywista, że jak mundial w Europie, to Hiszpania i w ogóle. Nie, mundial w Hiszpanii to Europa, o to chciałem powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o tygodniki, bo do tego zmierzam, dzisiaj takich wspólnych mianowników za dużo nie ma takich, ale myślę, że minister Radosław Sikorski nie będzie zachwycony po lekturze. Od razu sugeruję asystentom, żeby tak nie nachalnie podrzucali, bo zdaje się, że nie byłby zadowolony. Dość taka mocna krytyka w dwóch dzisiejszych tygodnikach. O Ukrainie też sporo. Na przykład o mocarstwowych planach Ukrainy w takim podtytule Wielka Gra. Kijów uważa, pisze tygodnik Sieci, że wyjdzie z wojny z Rosją jako imperium, które będzie dyktować warunki Polsce i Zachodowi. Czy to realny scenariusz? Jak powinna odpowiedzieć Warszawa? Mnóstwo pytań i odpowiedzi na pytania, na których to odpowiedzi szuka tygodnik Sieci. Ukraina realizuje plan stworzenia mocarstwa dyktującego warunki NATO. Takie jest główne przesłanie tego tekstu. Plany prezydenta Zełenskiego i kijowskich elit dotyczące przekształcania Ukrainy w mocarstwo regionalne po zakończeniu wojny z Rosją bazują na koncepcji pokoju poprzez siłę oraz pozycji strategicznego gwaranta bezpieczeństwa dla całej Europy. Czytamy między innymi w tym tekście. Polityki polskiej, krajowej też nie brakuje, bo oprócz ministra Sikorskiego pojawia się, ale tutaj oczywiście w pozytywnym takim wizerunku, minister Błaszczak, były minister, który obiecał czasu do wyborów nie zmarnujemy i tutaj też tak pozwolę sobie to zostawić. Także Grzegorz Braun, bardzo obecny w tygodniku do rzeczy, nawet okładkowo, historia Polski według Grzegorza Brauna, ale jest to rzecz na podstawie książki, więc reklamować książki też nie mam zamiaru. Kto zainteresowany w do rzeczy to znajdzie, ale przy okazji w do rzeczy znalazłem zdjęcie i krótki opis największego w Europie pomnika Matki Boskiej, który ma już niebawem, bo 15 sierpnia w czasie święta mieć premierę. 98 metrów, żeby pan wiedział. Mierząca 98 metrów wysokości konstrukcja z betonu i stali pełni też funkcję, uwaga, dodatkową. Mieści się m.in. w środku kaplica, sanktuarium, to zrozumiałe, oraz sale konferencyjne. Mhm. A to już raczej biznesowo. Pod Toruniem taka historia się dzieje. W ministrze Sikorskim tekst zatytułowany jest Swawolny Radio. Tak wakacyjnie bym powiedział. No i Mateusz Matyszkowicz. Mówi pan o coś to nazwisko, bo tak, powraca. Powrót prezesa wyklętego. W tygodniku do rzeczy również historia pewnego powrotu do teatru. No, otóż poprzedni dyrektor Teatru Osterwy, Redbat Klinstra, został odwołany z funkcji po konflikcie z marszałkiem województwa lubelskiego. Pytany o nominację dla Matyszkowicza, odpowiada, nigdy nie miał nic wspólnego z teatrem. No, zobaczymy jak to będzie, to w tygodniku do rzeczy więcej na ten temat, natomiast Newsweek, teraz przechodzimy na drugą stronę, minuty od śmierci, bardzo poważny tekst okładkowy dziś w Newsweeku, tysiące wypadków, liczy się każda minuta, ale zgłoszeń nie ma kto przyjmować, sytuacja jest krytyczna, dlatego tak trudno, właściwie dlaczego tak trudno wezwać pogotowie ratunkowe, pisze dziś tygodnik Newsweek w tekście. Wszyscy wołają o pomoc. Tysiące osób dzwonią po pomoc, ale telefon często nie ma, telefonu nie ma kto odbierać. Dyspozytorzy pogotowia ratunkowego sami potrzebują pomocy, bo jest ich za mało. A odpowiedzialność jest ogromna. Tak zaczyna się ten tekst Renaty Kim w najnowszym Newsweeku. Ludzie czekają na pomoc, a ona przychodzi za późno, a jak dzwonią pod numer 112, to wszystko trwa jeszcze dłużej, tak mówi dyspozytor pogotowia z Pomorza, cytowany między innymi w tym tekście. Sprawa poważna, absolutnie. I dziś w Newsweeku bardzo uwypuklona. O dwóch twarzach Polaka to tekst właśnie również o tym, jak Ukraińcy widzą nasze zmiany, zmiany w podejściu, w myśleniu o tym, co zrobiła wojna z nami, z naszymi relacjami ukraińskimi, ale także Ukraińcy, co zrobili. No bo tutaj też takie wątki się pojawiają. W Newsweeku ten tekst dziś. A przy okazji też w Newsweeku dodam jeszcze tekst tropem uzdrowiciela. Otóż w tekście Wyłaś demonie Elżbieta Turlej pisze: był dwa razy w niebie, Jezus umył nogi i zesłał tu jako cudotwórcę. Twierdzi, że od tej pory uleczył 200 osób, między innymi z depresji, astmy. Chodzi o Tomasza Dorażale. Z misją uzdrawiania właśnie objeżdża Polskę. No i to jest pretekst do tego, żeby za nim pojeździć, zobaczyć, jak to robi, co myśli, ile pieniędzy za to bierze. Nie, no, uzdrawia za darmo, ale gotówkę można wrzucać do wiklinowego koszyka. Jest też możliwość zapłaty kartą i blikiem, jakby ktoś chciał. W Newsweeku więcej na ten temat, a jak komuś tęskno do Brzeskiej w Warszawie, no właśnie, goodbye Brzeska. Piękne zdjęcia i historia tej niezwykłej ulicy także w Newsweeku.
0: Bardzo dziękujemy. Krystian Hanke państwu opowiadał. Do usłyszenia się z panem, ale jeszcze chwilka, bo tu też pani Justynie serce niebiesko-białe pękło. Wczoraj płakałam razem z Messim. Nie wiem, co się podziało. Nie tak obstawiałam ten finał. Ogromne uznanie dla Hiszpanii. No rzeczywiście coś tam wczoraj jakoś poszło zupełnie inaczej niż wszyscy zakładali.
1: No i były łzy Messiego, także już proszę tak nie dzielić Messi i Ronaldo. Obaj się, że tak powiem, wzruszyli na koniec swoich reprezentacyjnych karier.
0: A no widzisz, właśnie. Czy na koniec?
1: Proszę pana, Lewandowski też się jeszcze waha.
0: Bardzo panu dziękuję. Uwaga, uwaga.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Głosowanko czeka.

0: YouTube, poleca się, życzliwej uwadze. Jeszcze od pana Artura sygnał, mundial mundialem, ale dlaczego redaktorzy nic nie mówią o wygranej siatkarzy? Panie Arturze, mam zakaz. Zupełnie serio mówię. Po szóstej słuchacz mi zakazał, ponieważ sobie nagrał i nie wie, jaki jest wynik, więc powiedział, że tylko w serwisach sportowych, a ja mam nie pytlować w tej sprawie.
1: Muzyczny koniec.
0: Michał Bisiorek.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zespół Mlecze ogłosił swoją pierwszą trasę koncertową promującą nową płytę zatytułowaną Album Niebieski. Indie popowa grupa wystąpi jesienią w następujących miejscach. 26 września w Krakowie, Hyde Park, 8 października w Warszawie, Hydrozagadka, 9 października w Gdańsku, Chunder Spot, 18 października w Katowicach, Piąty Dom, 24 października w Poznaniu, pod Minogą i 25 października we Wrocławiu, klub Łącznik. Na koncertach zespołowi Mlecze będą towarzyszyli inni muzycy, m.in. Klejnot czy Pola Maj. Bilety na trasę niebieską są już dostępne.

0: Ten utwór już Państwo dzisiaj mieli przyjemność usłyszeć, ale czas na pewien dodatek, pewne uzupełnienie.
1: Ten tutaj teraz?
0: Tak, ten tutaj. Podoba się panu?
1: Myślisz, że ktoś go już grał przed 8 na przykład?
0: Tak, gdzieś spojrzałem, usłyszałem.
1: Kto to mógł być?
0: Nie mam pojęcia, ale porozmawiajmy o tym utworze.
1: Dobrze.
0: Na półki sklepowe trafi wyjątkowa płyta zawierająca wczesne utwory Davida Bowiego, bo ten pan, który gra, to właśnie David Bowie. Nagrania powstały w 1965 roku, gdy artysta występował jeszcze pod pseudonimem Dave Jones. Rok później zmienił go na David Bowie, by uniknąć pomyłek z Davem Jonesem z zespołu The Monkees. Na płycie The Shell Tell Me Recordings znajdzie się 10 wcześniej nieopublikowanych utworów Bowiego oraz nagrania demo. Materiał wyprodukował Shell Tell Me, współpracujący m.in. z zespołami The Who i The Kings. Bowiemu towarzyszy zespół The Lower Third. Na płycie usłyszymy również gitarzystę Jimmy'ego Page'a, wówczas członka grupy The Yardbirds, a także pianistę Nickiego Hopkinsa. Przed Państwem pierwszy fragment albumu, nagranie zatytułowane I Want Your Love.

0: Dziękuję panu, że mogliśmy jeszcze raz posłuchać, bo dzisiaj w radiu nie miałem przyjemności jeszcze.
1: Cała przyjemność po naszej stronie, polecam się.
0: Bardzo dziękuję. I na koniec rozkład płyt tygodnia. W godzinach porannych będziemy państwu prezentować siódmy album studyjny Jacka White'a, Frozen Charlotte. Tytuł nawiązuje do tanich porcelanowych lalek z XIX wieku. 13 nowych piosenek to pełne mocy przesterowane gitarowe granie, charakterystyczne dla amerykańskiego muzyka. Po godzinie 13 posłuchamy trzeciego albumu poznańskiego zespołu Nieme Kino. Nieme 5.0 to w pełni autorski, minimalistyczny projekt Bartosza Strużyńskiego, balansujący na pograniczu muzyki i poezji. Jeśli szukają państwo niepowtarzalnej atmosfery, wyciszenia i poruszających brzmień syntezatorów, Nieme 5.0 okaże się wyjątkową muzyczną podróżą.
2: Gdy wszystko się świeci, weź mnie ze sobą. Zaczynam wątpić w szczerość tych relacji. Potrzebuję prawdy, nie iluzji zmysłów, samotnego czasu, posiedzenia w ciszy, popatrzenia w myśli, odbicia na ścianie, zasłonięcia twarzy, gdy zechcę pomilczeć.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo panu dziękuję.
1: Michał Misiorek państwu opowiadał o tym.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. My możemy sobie jeszcze raz posłuchać.
0: Zdecydowanie.
1: No dobrze, przyznam się. Podebrałem Michałowi niechcący ten poprzedni utwór. No, tak wyszło.
0: Myślę, że wszystkim się podobało.

0: Poranek 357, mamy 6 minut do 9.
1: Latko leci.
0: I Wojciech Ziemiński.
2: Mamy dzisiaj 20 dzień lipca. Żyjemy w przekonaniu, że nasze czasy to okres rozkwitu dziwnych ekstrawagancji. A to pani ledwo rozpoznająca Kraków na mapie Europy chce być jego prezydentem, a to dureń przedstawia się jako polihistor, a to posiadanie nadnormatywnie sporego zakończenia pleców daje milionowe dochody. Otóż nie. W roku 1802, dokładnie 20 lipca, do Akwizgranu przyprowadzono słonia indyjskiego będącego prezentem od kalifa Ar-Rashida dla cesarza Karola Wielkiego. Jakby było mało, słoń był albinosem, czyli był biały. 20 lipca 1304 roku urodził się Francesco Petrarca, jeden z najistotniejszych poetów kultury europejskiej. Mam cytat z tego autora, nie najważniejszy dla jego spuścizny, ale być może ważny dla nas. Warto jest spróbować, powiedział Petrarca. No to spróbujmy iść dalej. 20 lipca we włoskim Reggio Emilia miało miejsce pierwsze publiczne wykonanie Mazurka Dąbrowskiego. Od lutego 1927 roku pieśń ta jest prawnie hymnem naszego państwa. Jest pieśń, która konkurowała z mazurkiem. Boże coś Polskę przez lata przypominała o braku niepodległości, zwłaszcza słynny wers zmieniany w zależności od sytuacji: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, panie, lub pobłogosław, panie. 20 lipca 1816 roku w Gazecie Warszawskiej ukazał się pierwotny tekst pieśni narodowej za pomyślność króla z muzyką Jana Nepomucena Piotra Kaszewskiego i tekstem Alojzego Felińskiego, będącej oficjalnym hymnem Królestwa Kongresowego, czyli państwa zależnego od Rosji, którego głową był car. Jak to jednak historia potrafi zawinąć ogonem i z pieśni wierno-poddańczej przemieniła się w niepodległościową i zmieniła tytuł na Boże coś Polskę. Dziś mamy Światowy Dzień Szachów. Ta piękna królewska gra wymaga znacznego poruszenia szarych komórek. Nie nadaje się zupełnie dla umysłowych abstynentów. Nie poleca się gry w szachy z gołębiem, poprzewraca figury, napaskudzi i odleci w przekonaniu, że wygrał.
0: Wojciech Ziemiński państwu opowiadał o tym. Bardzo serdecznie dziękujemy. 3 minuty do 9:00.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 20 lipca. Dziewiąta minęła, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Ministerstwo Zdrowia przyspiesza pracę nad regulacjami, które mają uporządkować sytuację w publicznej ochronie zdrowia. W tym tygodniu do konsultacji publicznych trafią 4 projekty rozporządzeń, które zakładają m.in. wprowadzenie maksymalnych poziomów wydatków szpitali na wynagrodzenia personelu czy przyspieszenie wdrożenia centralnej e-rejestracji. Resort czeka również kolejna runda negocjacji z lekarzami. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski deklaruje, że środowisko nie będzie blokować zmian, ale stawia rządowi twardy warunek. Reformy mają być korzystne dla pacjentów i dla wszystkich uczestników systemu. W rozmowie z Rzeczpospolitą prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zaznaczył: potyczki nie będzie. Rozmawiałem z panią minister zdrowia i ustaliliśmy, że będziemy współpracować. Od dzisiaj obowiązują zmiany w programie Czyste Powietrze. Najważniejsza z nich dotyczy skrócenia wymaganego okresu posiadania nieruchomości z 3 lat do roku. Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi, że dzięki temu będzie można szybciej ubiegać się o dotacje.
2: Ogłoszenie tego programu dzisiaj jest wynikiem bardzo szerokich konsultacji publicznych. Zgłoszono ponad 1370 uwag dotyczących programu, dotyczących jego funkcjonowania.
1: Kolejną zmianą jest wyższe o 10% dofinansowanie wybranych prac termomodernizacyjnych, takich jak ocieplenie budynku czy wymiana okien i drzwi. Przenosimy się do Hiszpanii. Rolnik i burmistrz jednej z miejscowości w hiszpańskiej prowincji Guadalajara jest podejrzany o nieumyślne wzniecenie pożaru lasu. Ogień od czwartku pustoszy region i wciąż pozostaje poza kontrolą. Objął już ponad 13 tysięcy hektarów. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
3: Policja prowadzi śledztwo wobec Rubena Marchamalo, burmistrza miejscowości Robledillo, z ramienia partii Vox. Dzień przed wybuchem pożaru uczestniczył on w proteście rolników przeciwko ograniczeniom dotyczącym prac polowych podczas zagrożenia pożarowego. Partia Vox zapewnia, że rolnik działał zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadał zbiornik z wodą oraz gaśnicę. Władze zarządziły ewakuację kolejnych 4 miejscowości w górach Sierra Norte. Łącznie swoje domy musiało opuścić około 800 osób. Z żywiołem walczy około 500 strażaków i żołnierzy wspieranych przez 25 helikopterów gaśniczych. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Od początku roku w Hiszpanii ogień strawił już ponad 70 tysięcy hektarów terenów. Szlaki na Rysy i Zawrat w remoncie. Tatrzański Park Narodowy informuje, że trasy pozostaną otwarte, ale podczas prowadzonych prac pojawią się utrudnienia, a ruch będzie czasowo wstrzymywany. Pracownicy parku zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i gotowość na ewentualne postoje w trasie. TPN nie podaje terminu zakończenia remontów, bo jest on uzależniony od pogody. Gdańsk szykuje się do jarmarku Świętego Dominika. Wydarzenie odbędzie się po raz 766, a przyjadą na nie goście z całej Polski. W tym roku jarmark będzie wyjątkowy, bo mniejszy niż zwykle. Powodem są remonty w centrum Gdańska, przez które jarmark zostanie przesunięty o kilka ulic.
4: Strefa kolekcjonerów, którą wszyscy uwielbiają, strefa vintage, w tym roku nie na długich ogrodach, tylko na targu węglowym. Zaraz na początku Drogi Królewskiej, to tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty.
1: Mówi Dorota Solochewicz, menedżerka jarmarku Świętego Dominika, a ceremonia otwarcia już w najbliższą sobotę. W porannych serwisach to wszystko. Na popołudniowe zapraszam w imieniu Andrzeja Rutkę.
0: O sporcie, Sebastian Kierzek.
5: No to jeszcze raz o poranku przypomnijmy najważniejszą informację. Hiszpania, Argentyna 1-0. Mundial skończony, znamy nowego mistrza świata.
6: Byłaś piękna w tym turnieju, Hiszpanio. Zasłużenie triumfujesz. Hiszpania, mistrzem świata. Anno Domini 2026.
5: I za 4 lata Hiszpania bronić będzie tytułu na własnym terenie. Do takiej sytuacji dojdzie po raz pierwszy w historii. Mundial 2030 zorganizują głównie Hiszpania, Portugalia i Maroko, ale także mecze odbędą się w Argentynie, Urugwaju i Paragwaju. Start kolejnych Mistrzostw Świata za 1419 dni, dokładnie 8 czerwca 2030. Teraz o siatkówce, bo także siatkarskie informacje płyną z USA. Polska pokonała dziś USA w swoim ostatnim meczu na turnieju Ligi Narodów w Chicago.
7: Jesteśmy zadowoleni, wygraliśmy 4 spotkania na 4 z bardzo mocnymi reprezentacjami, więc powinniśmy być na pewno z siebie zadowoleni. Jedziemy do Ningbo nie po to tylko, żeby wystąpić, tylko żeby walczyć o najwyższe miejsce, o obronę tytułu.
5: A to wszystko mówił w Polsacie Sport Kamil Semeniuk. Na dobrej drodze do tytułu mistrza świata Formuły 1 jest z kolei Włochy Kimi Antonelli z Mercedesa. Wczoraj aktualny lider klasyfikacji generalnej wygrał Grand Prix Belgii. Drugi do mety dojechał kierowca Ferrari monakijczyk Charles Leclerc, a trzeci Holender Max Verstappen z Red Bulla. To już 6. w tym sezonie wygrana Antonellego. Na drugie miejsce w generalce awansował Lewis Hamilton, który wyprzedził George'a Russella. Hamilton i Russell mieli kolizję na pierwszym okrążeniu. George Russell nie ukończył wczorajszego wyścigu. I dorzucę jeszcze jeden sportowy akcent z tego weekendu, no bo wielkie rzeczy działy się w Londynie. Za nami meeting lekkoatletycznej diamentowej ligi. Brytyjczyk Josh Kerr pobił rekord świata w biegu na mile. I to rekord 27-letni. On their feet in the London arena as he strides home Josh Kerr here. The strength of Scotland, the strength of Britain behind him. Watch the clock, it's going to be mighty fast and surely he's going to break the world record. He does! He obliterates the world record! Josh Kerr takes down! Mistrz świata z Budapesztu uzyskał czasy 3 minuty 42 sekundy i 66 setnych. To wynik o blisko pół sekundy lepszy od dotychczasowego rekordu Hiszama Elgerusza z 1999 roku. W Londynie nie zabrakło także polskich akcentów. Czwarta w skoku wzwyż była Maria Żodzik, która skoczyła 196 cm. Na 5. miejscu rywalizacja na 400 metrów ukończyła z kolei Natalia Bukowiecka, wyrównując swoje najlepsze tegoroczne osiągnięcie 50 sekund i 10 setnych. Wygrała faworytka Marilady Paulino z Dominikany. I to wszystko w porannym sporcie. Do usłyszenia ponownie po południu.
0: Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże na przeważającym obszarze kraju. Przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie, burze na północy. Suma opadów, takie 10 mm może napadać, ale na północy to i 30 będzie. Temperatura od 17 stopni na północnym zachodzie, w rejonach podgórskich też trochę chłodniej. 20 w centrum, na południu będą 23 stopnie.
8: Radio 357.
0: Czy pan mnie słyszy?
9: Słyszę, tak. Ale pan pyta po wczorajszej tym przeżyciach. Rozumiem bardzo. Ale ja też pana chciałem zapytać taki...
0: Teraz nie słyszę, tak.
9: Nie kurtuazyjnie. Czy oglądał pan do końca galę tych wręczenia nagród i tak dalej? Bo pan bardzo...
0: Wczoraj? Prośnie,
9: tak, bo dzisiaj. Nie. Dzisiaj, proszę pana.
0: A, to trochę się skończyło już dzisiaj, to prawda. Nie, już sobie tam, że ostatni gwizdek, wybiegli. Nawet nie widziałem, jak się bili po meczu.
9: Okej, okay, rozumiem.
0: Bo się bili.
9: Oj, tak. To nie fajne, że w finale potrafią takie rzeczy robić.
0: Nie, tam był jeden w Argentynie taki zawodnik, co wszedł na zmianę i moim zdaniem trener powinien go zdjąć 5 minut po tym, jak go wpuścił.
9: Czyli ale tak dotrwał. Jak w hokeju, że się wpuszcza tylko kogoś, żeby zrobił rozróbę, tak?
0: Ten od razu dostał żółtą i bardzo się prosił o następną żółtą i dostał od razu czerwoną, ale już po meczu.
9: Rozumiem, no czyli zasłużył. Powiem panu tak, że przygotowanie takiej audycji dzisiaj to jest ogromna przyjemność, bo mieliśmy weekend, można powiedzieć, historyczny w Polsce i nawiążę do tego pytania o słuch, ale trzeba pamiętać, że to nie tylko Warszawa, ale mieliśmy festiwal w Jarocinie, przerywany burzami i tak dalej, na którym działy się rzeczy historyczne związane między innymi z Republiką. Mieliśmy przerywany przez ewakuację i burzę festiwal Męskie Granie w Gdańsku. W ubiegłym tygodniu mieliśmy kapitalny koncert z Skankanazji w Warszawie. W Łodzi zagrał pan Marilyn Manson. I wreszcie 120 albo 130 tysięcy, nie wiem ile dokładnie się mieści, jak to jest konfiguracja płyta plus część stadionu, ludzi w sobotę i w niedzielę powiedziało, nie interesują nas mecze i Hydration Break, tylko interesuje nas Queens of the Stone Age, Acid Bath i Bohater Wieczoru, czyli zespół System of a Down. Ja się nie mogę pozbierać.
0: Rozumiem. Szanuję. Nie, to było coś poza skalą, takie
9: tak,
0: mam wrażenie.
9: Tak. Znaczy zobaczyć... płytę Stadionu Narodowego, gdzie jest 12 młynów jednocześnie. Mhm. Na płycie się mieści tak mniej więcej 20 tysięcy osób. Myślę, że ponad połowa z nich w pewnym momencie sobie tak hopsasa, hopsasa.
10: Ja byłem przerażony, jak oni zaczęli też to robić, bo myślę sobie, to się źle skończy. Ale było to wszystko naprawdę pod taką kontrolą tych ludzi na dole.
9: W niedzielę było mokro, bo lał deszcz. Aha, to nie padał, tylko lał. Więc ta płyta była totalnie mokra. Więc ja byłem tam przerażony, ale z drugiej strony wymieniałem takie na Messengerze uwagi z Bartkiem Wasilewskim, że popogowalibyśmy.
10: To jedna rzecz. Napisał mi słuchacz, że uronił łezkę w dwóch momentach. Mhm. Koło mnie pojawił się dżentelmen w trakcie koncertu, po prostu przysiadł jakoś, który się popłakał. Autentycznie po prostu się popłakał, wycierał sobie koszulką i był zachwycony.
9: Znaczy powiem ci szczerze, Julia, to może zmienimy jednak systemowy down za chwilę, ale powiem ci szczerze, że ja się tym emocjom nie dziwię, ponieważ znaczy zupełnie szczerze i bardzo emocjonalnie i tak chodzę na koncerty, odkąd mam 15-16 lat. W Warszawie, wiesz dobrze, że jestem szwendaczem i wiercipiętą, że jeżeli coś się dzieje, muszę na tym być. Czegoś takiego absolutnie nie widziałem. Ale też trzeba oddać jedno. Zespół był maksymalnie przygotowany do tego, żeby robić show. Zarówno w kategoriach show, ale także w kategoriach dobrego grania muzyki. Aha. Bo od tego służy koncert, żeby też fantastycznie to zaprezentować. I do tego jak służy. Jest narodowy, każdy słyszy.
10: Właśnie. I było słychać, że oni grają.
9: Ale zobacz sobie, na przykład Chop Siu, czyli inne utwory, to masz tam partię instrumentalną, akustyczną niemalże, a zaraz potem ścianę dźwięku. Aha. Więc zrealizować to bardzo dobrze, to jest sport ekstremalny. I to wszystko było słychać. No i piątym zawodnikiem, ja chcę wszystkim podziękować, bo myślę, że w wielu domach sponsorem tego koncertu dzisiaj jest Nakatarex i herbata z cytryną. Była publiczność, bo właśnie, ściana deszczu, 16 stopni, a ludzie dali z siebie wszystko.
11: To było coś.
9: Oj tak, i nie zapomnimy tego nigdy, jak mawiał pewien pan.
10: Dziękujemy, dobranoc.
9: Dzięki, Marcel.
10: To sobie posłuchamy.

0: Czy ja jeszcze dzisiaj będę mówił o tym koncercie? Nie ukrywam, że tak. Czy mnie jeszcze trzyma i tak naprawdę nie wiem do końca, co się wydarzyło, a mimo wszystko próbuję to syntetyzować i Państwu opowiadać? Oczywiście, że tak. I czy będziemy mówić o innych rzeczach, także wspominać, bo dzisiaj są bardzo ważne daty dla świata muzyki. Kieruj się na południe do godziny 12. Tak. Czy ogłosimy nowy turnus? Tak. Czy będzie dwóch ludzi z Puszczy? Tak. No to więc zaczynajmy.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: Dzień dobry Państwu z Julią Nowaczyńską. Tak jak mówiłem, do południa spędzimy ten czas razem.

Alabama, Free Woke Up This Morning. Jeszcze mam tutaj informację, że przecież odbywał się w Sieradzu Open Hair Festival, tak? Byli tam nasi, pozdrawiamy bardzo gorąco. I jeszcze wiele koncertów mniejszych lub większych. Mam też meldunek z Jarocina, że Hołk wrócił w Jarocinie z najlepszym ich albumem Generation X, pisze pan Adam. Seth Smiles grało siekierę, widziałem fragmenty. No to naprawdę wyglądało. Mary z Polski grała kosmetyki, Mrs. Spinki i Kontrola. No działo się. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Wszystkie te emocje prosimy do nas wysyłać. My będziemy je zbierać. Czy się wzruszam czasem na koncercie? Tak. W szczególności, kiedy wreszcie po latach słyszę upragnione nagranie.

0: Emocje, emocje, jeszcze raz emocje w korespondencji od państwa, na przykład pani Kamila. Dziś obchodzimy Dzień Księżyca, ja mam wrażenie, że weekend był jakby z Księżyca, bo koncerty, festiwale, finał mistrzostw z Kankanansi, łzy płynęły. To było w ubiegłym tygodniu też w Warszawie. Pani Anna, również nie mogę pozbierać się po sobotnim koncercie Systemowy Down. Koncert miał być zaliczony na zasadzie odhaczę zespół, który kocham z lat licealnych, studenckich. Pewnie zaśpiewam z nimi Chop Suey, no ale bogowie metalu szybko mnie wyprowadzili z tych błędnych założeń, bo szalałam na trybunach jak za dawnych czasów. Gardło zdarłam, do tej pory mam chrypkę. Ja też chyba mam dzisiaj głos przesterowany. Kark boli i tak dalej. Najważniejsze, że usłyszałam moje kochane Spiders. Dla takich chwil się żyje. Oj tak, zdecydowana zgoda.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Ale trzymamy też rękę na pulsie i mam wrażenie, że gramy ich, zanim staną się modni.

0: No i weź teraz przetłumacz na polski nazwę zespołu.
1: Mamie się nie podoba za bardzo.
0: No, o, bardzo ładnie. Mama no likey. Bright Style z Abrihel. Proszę sobie zapamiętać tę nazwę.
2: Turnus City Break.
0: A tym spontanicznym, symultanicznym niemalże tłumaczem jest Antek Pyzel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo ładnie ten taki paryski klimat wybrzmiał. Pierwszy raz słyszałem swój dżingiel. Mam nadzieję, że będę go słyszał jeszcze kilka razy w tym tygodniu.
0: Mamy tak, że jesteście ambasadorami różnego rodzaju turnusów, które się pojawiają co tydzień. Ja też będę za jakiś czas i będę państwa aktywował do działań. To działanie pojawiło się, stało się popularne gdzieś tam pod koniec lat 90. i narasta i można powiedzieć, że cały czas jest na linii wzrostowej. O czym będziesz opowiadał w tym tygodniu?
1: O city breakach, które są dla mnie preferowaną formą podróżowania. Ja w ogóle jestem chłopakiem z miasta, dlatego jak dostałem maila w stylu gratulacje użytkowniku, zostałeś wybrany na ambasadora turnusu city break, to po pierwsze ucieszyłem się z ambasadorowania, a po drugie z tego city breaku, bo naprawdę cenię sobie możliwość wyskoczenia na chwilę z miasta do innego miasta, bo lubię sobie odpocząć na działeczce, lubię wyjechać w Bieszczady i trochę po nich pochodzić, a potem patrzeć się w morze gwiazd na niebie, ale jednak ten zgiełk robi mi dobrze. Ja go lubię i jak uciekam od niego na jakiś dłuższy czas, to trochę mi brakuje tego szumu obwodnicy, który dla mnie jest czymś codziennym.
0: Trochę ten city break czasami jest połączony z wydarzeniami kulturalnymi. Wycieczkę krótką, bardzo krótką, 3-4, góra 5-dniową do jakiegoś miasta, często łączymy z występami. Teraz na przykład w Gdańsku było męskie granie, ale trzeba pamiętać, a propos tych licznych wydarzeń i tego, że Polska, można powiedzieć, śmiało jest jednym z najważniejszych punktów na koncertowej mapie świata. Zaczęło się w czwartek od koncertu Lenego Krawica. I bardzo dużo osób przyjechało i na Lenego Krawica, i na męskie granie i spędziło słoneczny, burzowy też, weekend w Trójmieście.
1: Dokładnie tak. Tak samo mogli przyjechać ludzie do Warszawy, ludzie z innych części Polski albo z innych części Europy, bo i takich widziałem. Na System of a Down, na Queens of the Stone Age, będzie można przyjechać do Gdańska również w listopadzie na Inside Seaside i tam spędzić sobie taki przedłużony weekend w Trójmieście. No właśnie, ten pretekst do city breaku zawsze się znajdzie. Czy to będzie koncert ulubionego zespołu, ulubionego artysty. Ja jestem bardzo sportowy, więc lubię odhaczać sobie miasta kluczem sportowym. Lubię zobaczyć, gdzie jest na przykład mecz koszykarskiej Euroligi, którą śledzę. Mecz z jakimś atrakcyjnym zespołem, który chciałbym zobaczyć. Bilety w atrakcyjnej cenie. I już można tworzyć konstrukt tego wyjazdu, jakiś taki plan czy konspekt, jeśli tak to mogę nazwać, właśnie wokół jednego punktu, a resztę ustali się na miejscu, bo moim zdaniem ta spontaniczność w city breakach jest właśnie najlepsza.
0: Akcja akcją, ale oczywiście też zawsze, kiedy jest akcja, pojawiają się atrakcje. W ubiegłym tygodniu Roma Leszczyńska zapraszała i zachęcała do różnego rodzaju podróży zagranicznych i była aktywacja polegająca na tym, żeby ściągnąć naszą aplikację, żeby w niej uczestniczyć aktywnie, bo tam jest więcej możliwości niż na przykład na stronie internetowej i dzięki temu też można zostawić jakiś wpis i wziąć udział w konkursie. I pani Martyna napisała do Romy taką rzecz. Za bardzo tego nie pamiętam, to a propos podróży. Ale 40 lat temu moi rodzice jechali ze mną, babcią, wielkim telewizorem, wózkiem, bagażami, właśnie maluchem na wakacje Mazury, 350 kilometrów. Spałam za tylnym siedzeniem na podłodze, telewizor jechał na siedzeniu. W tym roku mój syn zdaje egzamin na prawo jazdy. Dziadek trzyma dla niego 20-letniego malucha po liftingu. Tu mamy takie vouchery na całkiem ładną sumę pieniędzy. Ona zabezpieczy różnego rodzaju potrzeby. Myślę, że każdemu się przyda. I teraz też tak będzie.
1: Teraz też tak będzie. Zachęcam państwa do pisania i polecania różnych kierunków, do których warto się wybrać, którym warto się przyjrzeć. No bo oczywiście są takie miasta jak Paryż, jak Barcelona, jak Wiedeń, o których wszyscy wiedzą, że są piękne. Wszyscy

0: kiedyś chcieliby odhaczyć tę wizytę pod Luwrem czy pod Koloseum w Rzymie. Zresztą jak państwo zerkną do aplikacji, to tam jest moje zdjęcie z rzymskiej uliczki.
1: Antek, krótki test. Najbardziej udany city break w twoim życiu?
0: To był chyba zeszłoroczny wyjazd do Stambułu, mimo tego, że...
1: Wow.
0: Złapała nas absurdalna sytuacja pogodowa wręcz. Mam koleżankę, która jest ze Stambułu. Jest Turczynką, urodziła się tam, ale pierwszy raz śnieg zobaczyła w Polsce, przyjeżdżając tutaj na wizytę. My pojechaliśmy do Stambułu. Mieliśmy się tam z nią spotkać nawet, tylko coś jej wypadło i końcowo do Stambułu nie wróciła na czas. I nie zobaczyła tego śniegu w Stambule. Nam wystarczyło 3-4 godziny, zasypała nas taka śnieżyca.
1: W Stambule.
0: W Stambule, tak. Ja, jak planowaliśmy ten wyjazd, jak kupowaliśmy bilety, myślałem sobie, a może wezmę buty do koszykówki, a może pójdziemy zasmakować, bo to właśnie też jest w City Breakach cudowne smakowanie tej lokalnej kultury. Zobaczenie, jak ci Turkowie na koszykówce się zachowują, jak są żywiołowi, jak rozdają łokcie. Myślałem, że zobaczę, że będzie 17 stopni. Nie.
1: Podsumowując, ściągamy naszą aplikację, bierzemy udział w konkursach, opowiadamy o City Breakach. Zaprasza na to Antek Pyzel, który jest naszym ambasadorem tego turnusu w tym tygodniu.
0: Bardzo polecam się do słuchania, polecam swoje usługi jako przewodnik, chociaż w City Breakach tego przewodnika nie potrzeba. Trzeba zwiedzać, trzeba chodzić, nabijać kroki i chodzić tam, gdzie, to też nawiązanie do Stambułu, trzeba podążać za kotami. Bo one najlepiej znają to miasto.
1: Widziałem wiele zdjęć rzeczywiście, a do Stambułu zachęciłeś. Muszę kiedyś pojechać. Dziękuję. Antek Pyzel, ambasador dumny. Dzięki.
0: Dzięki.
2: Radio 357.
1: Totalna koincydencja. Totalny przypadek. Wczoraj i w sobotę grali na Narodowym. Teraz są naszą piosenką dnia.

Bardzo ładne to nowe nagranie Easy Street, Queens of the Stone Age, proszę pamiętać, w zestawie do głosowania na listę piosenek Radia 357. Sobota, Narodowy. Mam maila od pana Pawła. Słuchając supportów, kompletnie nie słychać było wokalu. Pomyślałem, że będzie dramat. Natomiast kiedy wyszła na scenę Gwiazda Wieczoru i Darren zaśpiewał Welcome, zaświecił promyk nadziei. Było fenomenalnie, po prostu fenomenalnie. Poryczałem się dwa razy, było wiele pięknych emocji. Zdziwiło mnie, że to właśnie Darren był liderem kapeli i prowadził narrację z widownią. Cudownie było zaśpiewać mu Happy Birthday. Tak pan Darren spędzał urodziny w Warszawie. Zrobił sobie na Instagramie kapitalne zdjęcie z warszawską syrenką. Jeżeli ktoś może, to proszę sprawdzić. Widać było, że oni się też dobrze bawili. Może też dlatego, że mieli jakby taką perspektywę, że to już koniec trasy, bo ten niedzielny koncert był zamykający trasę koncertową. Dalej już grania nie będzie. Więc no, dali naprawdę z siebie wszystko. A my dajemy też państwu takie piosenki, które są idealne na wakacje. No, po prostu idealne.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: No właśnie, dzieliłem się takimi spostrzeżeniami, że w tym nagraniu Snoop Dogg to trochę się zachowuje jak taki właśnie starszy MC, albo może MC w starszym stylu, to bardziej trafne, jak Bootsy Collins, trochę tak dopowiadając, z Czeką Khan. Świetne nagranie będzie grało w te wakacje. Pan Piotr napisał: witam serdecznie i przesyłam bardzo gorące pozdrowienia koszykarskie dla Antka. Wreszcie ktoś z prowadzących przyznał na antenie, że interesuje się Euroligą koszykarską. No miód na moje serce i zrobił to właśnie Antek Pysel. Cieszę się niezmiernie i pozdrawiam raz jeszcze Piotr, patron z Wrocławia, ale to nie jedyna rzecz, bo pani Beata z kolei poleca City Break w Sztokholmie. Można być w Skandynawii, a udając się na stare miasto Gamla Stan, czytając te skandynawskie nazwy, ja zawsze mam wrażenie, że albo jestem w Ikei, albo że przeczytam to niepoprawnie. Gamla Stan, poczuć się jak we Włoszech, tak trochę. Pozdrawiamy z urlopu na Malcie, pozdrawiamy państwa bardzo gorąco. I jeszcze pani Patrycja, mam podobne podejście, o którym mówiliście z Antonim. Wyjazd na koncert plus zwiedzanie. W 2022 poleciliśmy do Edynburga na koncert moich ukochanych Simple Minds, ale zazdroszczę w Edynburgu zobaczyć Simple Minds. Koncert z widokiem na zamek, z brytyjską publicznością plus zwiedzanie tego uroczego miasta. Pozdrawiamy, widzę, że City Breaks aktywowane bardzo dobrze. Dziękujemy pięknie, a przypominamy, że też warto jeździć na przykład City Breaki na Inside Seaside, bo na Inside Seaside grają takie fajne zespoły, bardzo.

Proszę sprawdzić rozkład tegorocznego Inside Seaside. Proszę przypomnieć sobie, że Ezra Collective zagra i kapitalny koncert właśnie tam, Well Organized. 47 minut po godzinie 9. Były pytania, czy ja dzisiaj powrócę, przypomnę. No nie mógłbym inaczej, bo to był zespół, który kiedyś miałem właśnie oglądać, okazję oglądać, zanim stał się sławny, grał jako support zespół Deftones. 9 lat temu napłynęła jedna z takich wiadomości, które po prostu ścinają z nóg. Od 9 lat nie śpiewa z nami Chester Bennington.

0: Linkin Park, Numb. Za 9 minut godzina 9,5, godzina 10.
1: Radio 357.
0: A może tak City Break w górach?
2: Uff, strasznie męczące to podejście. Daleko jeszcze?
3: Nie marudź, jeszcze chwila i będziemy na szczycie.
2: Na jakim szczycie?
3: No jak to, mówiłem ci przecież, na wzgórzu 357.
2: Sprawa jest banalnie prosta. My kochamy góry, nasi słuchacze kochają góry i właśnie dla takich osób powstał Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
3: W tym roku Radio 357 współorganizuje to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dla naszych patronów mamy zniżkę na bilety i karnety. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie i w aplikacji.
2: A jeżeli jeszcze państwo nam nie patronują, można to szybko zmienić na wspieram radio357.pl.
3: Do zobaczenia we wrześniu na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski
2: i Tomasz Gorazdowski.
4: Partnerem strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
0: Obecność obowiązkowa. No, spotykamy się w tym roku na Festiwalu Górskim i już. Czy mogło być inaczej? No, po koncertach w sobotę i w niedzielę nie. Dwie piosenki o tym samym tytule.

0: Buenas tardes, señores y señoritas.
1: Buenas tardes, señores y señoritas. Możemy też tak do państwa powiedzieć, oczywiście. Queens of the Stone Age, Coco Rosie, nagranie zatytułowane No One Knows. Za chwilę, już za chwileczkę, godzina 10.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński
1: i Julia Nowaczyńska. Miałem swoje ukochane nagranie, na które najbardziej czekałem. Było tańczone, mimo że siedziałem na trybunach, ale w tym momencie, kiedy pojawiło się to nagranie, wstałem, no i po prostu było śpiewane na całe gardło. Jak to dobrze, że tego nie rejestrował nikt. Było bardzo, bardzo energetycznie. I to jest taki moment, w którym po prostu spełniają się marzenia i każdy fan muzyki rockowej mówi: o rety, jak dobrze, że tu jestem.

I on to wytrzymał wokalnie. Tak, ja wiem, że to na karaoke to jest jeden z najbardziej karkołomnych utworów, a tutaj proszę sobie wyobrazić, że 2 godziny trzeba tak raz subtelnie, raz ryknąć i on to wszystko wytrzymał. Serge był rzeczywiście trochę w tle, pan gitarzysta tutaj pełnił pierwsze skrzypce, no ale potwierdzam po raz drugi, bo byłem w Poznaniu i byłem w Gdańsku na Męskim Draniu i pan Kazimierz Staszewski jest w bardzo dobrej formie, kapitalnie śpiewa. I wiem, że ci, którzy obserwowali koncert Kultu, mimo deszczu, znowu ten deszcz, w Gdańsku byli absolutnie szczęśliwi. Zapraszam też, bo idziemy sobie pokoleniami w wakacje. Był już rocznik 91, rocznik 92. Za tydzień w środę PL 93, czyli Polska, tylko i wyłącznie polska muzyka rockowa z lat 90. No i tak łącząc kropki, 93, koncert w Gdańsku i ten pan. Bardzo proszę.

0: puszczy.
1: Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry, Macie. Dzień dobry Państwu.
1: Słuchaj, bardzo się cieszę, że wróciłeś, ale zanim przejdziemy do tematu, który mamy, no ja powiem zupełnie szczerze, bardzo zazdrościłem Ci tych kadrów, ale tak pozytywnie zazdrościłem i bardzo, bardzo się cieszę, że mogłeś uczestniczyć w tak niesamowitej wyprawie. Powiedz mi, jak to jest z bliska obserwować przez godzinę dzikie szympansy?
2: No niesamowite przeżycie, chociażby z tego względu, jak bardzo są bliskie nam, ludziom. No, szympansy są najbliżej spokrewnione pod względem genetycznym, są naszymi najbliższymi krewnymi. I to naprawdę w tych różnych zachowaniach dało się zobaczyć. No, ale też to, że były, to były warunki naturalne. Kiedy mamy do czynienia ze zwierzętami zamkniętymi w ogrodach zoologicznych, to zawsze te zachowania musimy patrzeć przez pryzmat właśnie tego zniewolenia, zamknięcia w takim miejscu, że one nie do końca oddają to, jak one w rzeczywistości się zachowują albo mogą się zachowywać. Natomiast tutaj mamy stuprocentowy pewny obraz tego, jak te zwierzęta postępują, zachowują się w naturze. No to było wspaniałe, tym bardziej, że spotkaliśmy dużą część takiego stada i był tam przywódca tego stada, wielki samiec, także to było naprawdę niesamowite.
1: Ale było takie stukanie się jak King Kong w klatkę, czy nie do końca?
2: Nie, było wycie takie bardzo głośne, jak wszystkie osobniki zaczęły się odzywać, to naprawdę robiło to wrażenie, taki dreszczyk emocji był.
1: Z wielu ludzi, którzy żyją na tym świecie, bardzo się cieszę, że to ty miałeś przyjemność akurat w takim czasie uczestniczyć. Myślę, że nieraz będziemy jeszcze powracać do twoich doświadczeń i do tego, w jaki sposób mogłeś obserwować przyrodę. Obiecaliśmy sobie, że dzisiaj porozmawiamy i wrócimy do tego, co tu i teraz. Staramy się iść z zegarem biologicznym, bo to sprzyja obserwacjom. Ale wiemy, że teraz sarny, przepraszam, wybacz mi porównanie, dostają kociego rozumu, ale nie wszyscy zdają sobie dlaczego.
2: Masz rację, to jest czas, kiedy rozpoczęły się gody saren, bo one przypadają na okres właśnie tak mniej więcej od połowy lipca do końca sierpnia, czyli idealnie właśnie mamy ten moment, kiedy to się wszystko rozpoczyna. I jest to też gatunek, który zaczyna swój okres godowy najwcześniej z naszych jeleniowatych, bo mamy w Polsce jeszcze łosia, jelenia, daniela, które również należą do tej samej rodziny, ale sarny najmniejsze, ale rozpoczynają najwcześniej. Mogłoby to być zaskakujące i dziwić, jeżeli ktoś się bardziej nad tym zastanowi, dlaczego tak wcześnie zaczynają gody, takie małe zwierzątka, a młode rodzą się tak późno, bo pod koniec maja. Ale one mają niezwykłe przystosowania.
1: Jakie to są przystosowania?
2: To jest takie przystosowanie, które nazywamy ciążą przedłużoną. U kilku gatunków zwierząt w Polsce możemy to spotkać, nawet gruby, bo łasicowate coś takiego wykazują, na przykład nasze borsuki czy kuny. Coś takiego wykazują też nasze foki, niedźwiedzie. Polega to na tym, że występuje u tych zwierząt tak zwana diapauza ciążowa, czyli właśnie taki moment, kiedy zarodek przestaje się rozwijać. On jest uwolniony, zapłodniony, trafia do macicy, ale nie zagnieżdża się w niej, swobodnie sobie tam przebywa i jego rozwój zostaje zatrzymany na długi, długi czas, aż do jesieni późnej i dopiero wtedy zaczyna się rozwijać i rodzi się w pełni rozwinięty dopiero właśnie na późną wiosną. To zapobiega temu, że sarna nie musi nie rodzi tych młodych w środku zimy i co by powodowało to, że oczywiście młode miałyby mniejsze szanse na przeżycie. Ale dlaczego zaczynają tak wcześnie w takim razie? No bo mogłyby przecież zrobić to dużo, dużo później. A chodzi o zasoby pokarmowe, że w tym czasie jest obfitość roślin, pokarmu wartościowego, który sprawia, że samice są w dużo lepszej kondycji, więc kiedy zajdą w ciążę, te zarodki i te młode rozwijające się w nich ciałach będą w dużo lepszym właśnie też zdrowiu i z tego powodu tak zostało to rozwiązane. Sarny mogą powtórzyć swoją ruję, Ona jest dużo mniej już spektakularna, dużo później i nie wszystkie samce i samice do tego przystępują, bo ona się mniej więcej w listopadzie, koniec października odbywa. I czasami zdarza się tak, że nawet te samice, które już zostały zapłodnione właśnie w lipcu albo w sierpniu, mogą drugi raz do tego przystąpić i znowu zostać zapłodnione przez samce. I co ciekawe, ten zarodek, który tam się rozwija w tym już późnym okresie, jego rozwój nie jest spowolniony, nie jest zatrzymany, rozwija się zgodnie z kalendarzem, z rytmem i oba osobniki, na przykład bliźniaki, rodzą się na wiosnę w tym samym czasie.
1: No właśnie, powiedziałeś bliźniaki, bo można obstawiać niemal w ciemno, może nie tak w ciemno, bo to nie jest takie oczywiste, ale jeżeli chciałby się tak obstawiać, patrząc na sarnę, to można powiedzieć, o, będą bliźniaki.
2: Tak, masz rację. W większości przypadków tak jest. Właśnie rodzą się bliźnięta. Czy to z tego pierwszego okresu, czy teraz, czy tak jak powiedziałem, że może być to bardzo rozciągnięte w czasie, ale najczęściej sarny rodzą dwoje młodych. Rzadziej jednego młodego, a nawet trójkę, to też im się zdarza, a rekordzistka urodziła czwórkę młodych, ale wtedy te młode, jak już są cztery, to są bardzo takie małe, malutkie, dosyć słabe, więc raczej to nie kończy się sukcesem taki poród, natomiast dwójka to jest taki standard, jeżeli chodzi o sarny.
1: I lubimy je obserwować i one są takie, no, że tak powiem, traktowane przez niektórych jako takie już niemalże zwierzęta domowe, a w zasadzie przydomowe. Przypomnijmy, że one lgną do naszych domostw, bo paradoksalnie, po tym jak to nie jest oczywistość dla całego kraju i nie jest jeszcze tak, że to zostało zlikwidowane, ale kiedy kłusownictwo w dużej mierze z Polski zniknęło, one przy człowieku czują się bezpiecznie, bo człowiek jest dla nich ochroną przed drapieżnikami.
2: Masz rację, to rzeczywiście jest potwierdzone, że sarny bardzo często trzymają się blisko człowieka, potrafią spać nawet tuż koło domów, gdzieś na obrzeżach miast albo właśnie wiosek, dlatego że czują się bezpieczniej, szukają tu schronienia przed na przykład wilkami, które na nie polują, dużo rzadziej niż na jelenie oczywiście, ale także na nie polują, albo rysiami. Dlatego szukają tutaj spokoju i takiej właśnie ostoi, która zapewnia im bezpieczeństwo. To jest tak zwana hipoteza tarczy w naukach biologicznych, której używamy właśnie opisując takie zjawisko.
1: Hipoteza ludzkiej tarczy. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Adam Zbyry to opowiadał Państwu o rui, która teraz jest w świecie saren. Zapraszamy gorąco do obserwowania przyrody, a jeżeli ktoś wyśle do nas zdjęcia, to będzie nam tylko i wyłącznie przyjemnie. Wiem, że wiele osób korzysta z Adama. Jestem na CC, czyli do wiadomości mam te zdjęcia, wysyłając zdjęcia ptaka. Panie Adamie, czy to jest ten ptak? Ja tam zawsze staram się w jakiś sposób w miarę możliwości czasowych pomóc. Tak bywa. Dziękuję ci, Adamie, pięknie.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Ja również cieszę się, że już wróciłem i możemy prowadzić naszą rozmowę.
1: Za tydzień na pewno się słyszymy. Dziękuję.

0: Pani Anna pyta, o co chodzi z tymi kółeczkami lub młynami, o których wszyscy mówią po koncercie System of a Down. Pani Anno, proszę zajrzeć na mojego Instagrama. Wrzuciłem tam film podczas Toxicity, jednego z ostatnich utworów, który pojawił się na koncercie. Mniej więcej tych kółeczek, młynów było 12 i myślę, że połowa ludzi, którzy byli na płycie, kręcili się w takim radosnym hopsasa, takim pogodnym, takim prawie jak przedszkolaki, tylko taki trochę bardziej ekspresywnym, powiedziałbym. Ten film wrzuciłem na Instagrama, natomiast teraz chciałem Państwa przesunąć do kartki z kalendarza. Ostatnio oglądam sobie serial For All Mankind, który jest alternatywną wizją tego, co by mogło się stać, gdyby to Rosjanie pierwsi wylądowali na Związek Radziecki, pierwszy wylądował na Księżycu. Niesamowity serial, polecam bardzo gorąco, no ale to jest tylko i wyłącznie wizja, jeżeli chodzi o twórców. Prawda była taka, że 20 lipca w 69 roku, czyli paręnaście ładnych lat temu, parędziesiąt można nawet powiedzieć, o godzinie 17:40. To było istotne też dlatego, że była niedziela. I wszyscy, cały świat mógł zasiąść do telewizorów. I proszę sobie wyobrazić, jakie to było wydarzenie. My teraz patrzyliśmy na pana Sławosza, który tam poleciał w kosmos i obserwowaliśmy go, przeżywaliśmy. Wszyscy patrzyli. Ja pamiętam, że zatrzymałem samochód, żeby zobaczyć start tej rakiety i obserwować, jak to wszystko się dzieje. Wtedy cały świat się zatrzymał. No i jak się to stało, to usłyszeliśmy słynne zdanie.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: God, that's beautiful, Daniel.
1: It has a stark beauty all its own. It's...

A For All Mankind polecam bardzo, bardzo gorąco. Kapitalnie się ogląda. 30 minut po 10. Dwa dni temu ze Seattle napłynęła bardzo smutna wiadomość. Podał ją i zespół, i podała ją wytwórnia Sub Pop. Z ciężkim sercem ogłaszamy, że nasza ukochana kumpela z zespołu, przyjaciółka, tutaj to jest nazwane fellow troublemaker, czyli kolega rozrabiaka, Jennifer Finch, basistka zespołu L7, odeszła. L7 to była jedna z takich niezwykłych formacji w latach 90., które były kompletnie zdominowane przez kapele męskie, jakby to się w muzyce rockowej zmieniło. One weszły na scenę i po prostu w pewnym momencie wydawało się, że rozwalą system, grając zupełnie tak, jak chcą. Grając trochę nierówno, nieskładnie, ale za to grając przebojowo. Jennifer była rzeczywiście taką rozrabiaką. Wychodziła na scenę i skupiała na sobie uwagę. Od dwóch dni żyjemy tą informacją. L7.

0: A przy okazji tak brzmiało Seattle w latach 90. Muszę Tomka Listkiewicza dorwać, żeby opowiedział, bo on Seattle teraz trochę podczas mundialu spędził trochę czasu i podobno tam co nieco zwiedzał. Trzeba go będzie wziąć na spytki. 35 minut po 10.
1: Radio 357.
0: A teraz czas na poniedziałkowy klub retro.

use to try. To try to pretend there's someone new.

0: I Can't Stop Loving You, Frank Sinatra.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A ten dżingiel nie dotyczy Franka Sinatry, ale tydzień temu zagraliśmy i państwo tak pięknie pisali maile z reakcjami, że dodałem do zestawu do głosowania. Od piątku wieczorem można głosować. Zespół nazywa się The Empty Street.

a nawet New Sunday. To zespół Empty Street, to oczywiście tytuł nagrania. A to jest zespół, który gra od paru lat i niedawno wydał całkiem udaną płytę.

The Rolling Stones z ostatniej płyty Jill's Lover. Bardzo dobrze brzmi, a płyta cała niezwykle udana. Będę miał na winylu, Dzisiaj obchodzilibyśmy, możemy w sumie obchodzić cały czas, oczywiście Chrisa nie ma z nami. Dzisiaj są urodziny Chrisa Cornella.

Chris Cornell, Patience. Pani Ewelina pisze, że strasznie smutny ten 20 lipca, ale będziemy mieli też bardzo takie pogodne rocznice. Skoro pojawił się Chris Cornell w repertuarze, z repertuaru, no to teraz niech się pojawi ten zespół w oryginale.

Jeżeli ktoś zna historię rocka, to wie, że takie połączenia zdarzają się rzadko. Guns N' Roses featuring Alice Cooper, The Garden z Use Your Illusion. Kapitalnie to wtedy brzmiało i to była ogromna niespodzianka, bo obserwując tak tylko na przykład kasetę, mam tę płytę na kasecie, albo winyl, albo nie, winyl nie bardziej, w latach 90. to jednak płyta kompaktowa, to my po prostu to odtwarzaliśmy i nagle słyszeliśmy głos i no, to nie pasuje do Axla. No tak, a to Alice Cooper. A Johnny Marr nie grał z Guns N' Roses.

0: Johnny Marr i Spin. Jeżeli kogoś trzymają jeszcze emocje mundialowe, to...
1: Dawaj.
2: No dalej. Podaj.
3: Będzie bramka.
1: Jest tak. Gol!
4: Ojej, spalona?
5: Nie, kawa 357 jest odpowiednio wypalona. Znajdziesz ją na stronie kawa.radio357.pl.
0: Bartek jak zaciągnął, no proszę, 11.
6: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: I Julia Nowaczyńska. Jeszcze przez godzinę jesteśmy z Państwem, a potem oczywiście co Państwo lato. O właśnie, jutro będę gospodarzem co Państwo lato i co Państwo na to?

Mnie też trzyma fala dobrych emocji po sobotnim koncercie Systemowe Down, a teraz jeszcze Empire State of Mind. No pięknie jest i nawet lipcopad nie przeszkadza, jak tyle radości w serduchu dzięki muzyce, pisze pani z Włocławka. No to właśnie, wszyscy się uśmiechnijmy, weźmy radio trochę głośniej, jeszcze trochę, o tak, i pocieszmy się życiem.

Nie, powiedz, Julia, po co ja sobie wrzucam tyle utworów? Potem muszę wyrzucać, bo nie wszystko zagram. Ale na pewno to muszę zagrać. Album Frozen Charlotte ukazał się 10 lipca i to jest nowy album Jacka White'a, czyli posłuchajcie Jacka White'a. To jest bardzo dobra płyta. I takie recenzje płyną z całego świata. Nawet te media, które za rokiem nie przypadają i mówią, że to uwstecznia muzykę współczesną rozrywkową, mówią, że Jack White nie tylko dał radę, ale naprawdę nagrał rzecz, po którą trzeba sięgnąć. I to jest fragment naszej płyty tygodnia.

0: Derecho Demonico, czyli prawo diabelskie, diabelskie prawo. Jack White z najnowszej płyty. O tym pani Ewa mnie pyta, czy w związku z System of Down nie widziałem występu Madonny w przerwie meczu. Dziękuję za ostrzeżenie. Będę wiedział, jak oglądać powtórkę.
1: Radio 357.
0: 100 lat, 100 lat. W Seattle, 20 lipca 1966 roku, 60 lat temu, rodził się Stone Carpenter Gossard, jeden z najlepszych gitarzystów rockowych. Człowiek, który napisał m.in. to nagranie.

Pan Adam zaczepia, czy ciekawe, co będzie tematem jutro w takim razie, bo dzisiaj coś na temat mundialu. Tomek Gorazdowski prowadzi. Mam już temat, wiem, ale nie powiem, jutro zdradzimy. Czy łysy z FIFA zepsuł mi sport? Bardzo ładne, bardzo ładne.

potem to hasło pojawiło się też w reklamie. Pamiętają państwo, what's up? For Non Blondes. Niestety na męskim kraju nie doczekaliśmy koncertu Kultu, ale było super. Bilety wygrano 357. Bardzo pozdrawiamy pani Izo. Rzeczywiście była przerwa w koncercie i powiem szczerze, byłem na backstage'u, widziałem co się działo, widziałem mapę pogody, widziałem komunikaty, widziałem pioruny uderzające obok i to była jedyna decyzja, jaką w tamtym momencie można było podjąć, mimo że trzeba było poczekać i opóźniło się wszystko o 35-40 minut. Koncerty, jeszcze raz koncerty, więc powiem teraz, czego mi zabrakło. To będzie to, czego mi zabrakło na koncercie z Kankanansi i to, czego mi zabrakło na koncercie System of a Down. Taka para.

0: Skanka Nancy i System of a Down.
1: Radio 3, 5,
0: dawno 7. Nie mieliśmy takiej mijanki i możliwości porozmawiania razem w studiu. Tomasz Gorazdowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Więc w sobotę i w niedzielę około 120, jak nie 130 tysięcy osób zamiast oglądania meczów medalowych wybrało koncerty Queens of the Stone Age, czyli System of a Down. Czy to była dobra decyzja?
2: Nie, to nie była dobra decyzja, chociaż nie do końca wiem, o czym mówisz, jeżeli chodzi o muzykę. Natomiast jeżeli chodzi o piłkę, no to ten sobotni mecz przeszedł do historii.
0: Dziesięć bramek,
2: no po prostu niewiarygodny mecz.
0: Dwie w doliczonym czasie gry.
2: A z kolei ten wczorajszy, ten o Mistrzostwo Świata, no do najpiękniejszych nie należał, trzeba to przyznać. No ale z drugiej strony ranga meczu i wyjątkowość tego spotkania, no to trzeba było po prostu zobaczyć.
0: Gdybyśmy sobie popatrzyli na finały Mistrzostw Świata na przestrzeni, to często bywało tak, że ten finał rzeczywiście najpiękniejszy nie był. Dzisiaj, co państwo lato, Tomasz Gorazdowski prowadzi i zada państwu pytanie, czy to był dobry mundial. Na pewno był dobry pod tym względem, że dużo Polaków nauczyło się, co to za narodowość, w zasadzie co to przynależność do jakiego państwa, bardziej niż narodowość, Kapowerdyjczyk.
2: Kapowerdyjczyk, przedstawiciele Curaçao, no... Ja powiem tak, czy to był udany mundial, to jest takie pytanie do naszej sondy, stosunkowo proste. Natomiast ten mundial pod wieloma względami był tak wyjątkowy, a pod wieloma względami był tak obrzydliwy, że naprawdę ciekaw jestem, co państwu w głowie zostanie po tych 104 meczach i po tych 30 kilku dniach obcowania z tym, co... ze sportem i z tym, co dookoła sportu się działo. A działo się wiele fascynujących rzeczy, tych fajnych i tych niefajnych. No i naprawdę bardzo jestem ciekaw, jak ten mundial zapamiętamy.
0: Po 12 ta audycja, czy w trakcie jej przewidziana jest przerwa na nawadnianie?
2: Przerwa na nawadnianie. Być może razem z Dariuszem Szpakowskim zadamy pytanie: Argentyno, co ty robisz? Bo zupełnie inaczej to pytanie brzmiało po meczu półfinałowym Argentyńczyków, a zupełnie inaczej po finale.
0: Zapraszamy państwa gorąco. Dzięki bardzo.
2: Dziękuję.

Bo muszę tutaj jeszcze pomieszać, Julia, trochę, żeby tam się wszystko zmieściło, bo oczywiście za dużo jeszcze zmieniam, bo jest tylko 20 minut do 12, a ja ciągle nie mogę się zdecydować, czym zakończę.

Power of Steel, Out of the Sun. A co jeszcze w wakacje? No, ciągnie wilka do lasu i ciągnie, żeby tak ruszyć, kieruj się na południe i powiedzieć sobie, no właśnie, bo sobie często powtarzam rano wierszyk, dostaję furii, że nie mieszkam w Ligurii.

No dobra, Abruzja też może być, albo Toskania. Na każdą z nich mogę też przygotować wierszyk, jeżeli miały się to spełnić. Devano ti ciao, mama. Właśnie dostaję filmiki od państwa, że właśnie te młynki, że się tak ludzie kręcą w kółko i to jest podpis pod to, że mrówki w mrowisku, jak spadnie tam kawałek jagodzianki. Święta, prawda? Nagrałem też takie dłuższe podsumowanie, dłuższe, raptem 5 minut tego, co się wczoraj działo. Polecam mojego YouTube'a, a teraz coś. Państwo się uśmiechną do takiej listy 30 ton. Kto pamięta?

Texas, say what you want. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzisiaj moja mama Bożena obchodzi 80. urodziny. Można prosić o życzenia? Pani Bożeno, zdrowia, zdrowia, zdrowia i uśmiechu, i radości z życia.

Krzysztof Zalewski, tak, tak, przypomniała mi się dyskoteka Szarego Człowieka i nie tak, no yes. Julia Nowaczyńska, Marcin Cichoński, kłaniamy się Państwu do usłyszenia jutro, co Państwo lato. Wyjątkowo w środę, nie w czwartek, bo mała zamianka, bo tak musi być. Słyszymy się także w popołudniówce i piątek już złodziej czasu. Kłaniam się, do usłyszenia.

0: punktualnie 12.
1: Co państwo? Lato.
0: Co państwo, lato? O godzinie 12. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski. Witam wszystkich, którzy nas słuchają. Ja mam nadzieję, że zostaną państwo z nami no przynajmniej do godziny 13, a najlepiej po prostu radia nie wyłączać. Nasze dzisiejsze pytanie, jak wspominamy ten mundial? Czy to był dobry mundial? Czekamy na państwa opinie. Zaraz co i jak to powiem, ale chciałbym rozbudować to nasze pytanie sądowe. Czy to był dobry mundial? Co nam zostanie w głowie po tym mundialu? Będę prosił państwa o podzielenie się swoimi wrażeniami. Mówiło się, że za dużo drużyn, że za dużo spotkań, że to się przeje, że będzie niestrawne, że grać będą słabe usze. Tymczasem 104 spotkania za nami i co można powiedzieć? Co państwu w głowie zostanie? Pytam o takie ogólne wrażenia, bo gdyby chodziło o czysto sportowe sprawy, to wynik naszej sądy byłbym spokojny, ale w czasie tego mundialu jak nigdy do tej pory mieliśmy do czynienia z nie tylko sportowymi kwestiami, a również pozasportowymi i one mogły, a nawet na pewno wpłynęły na odbiór tego mundialu i FIFA w szczególności. Z tych spraw pozasportowych to tylko przypomnę państwu, być może uruchomi tu jakiś proces myślowy, na przykład amerykańskie regulacje graniczne uniemożliwiające niektórym obejrzenie mistrzostw, niewpuszczenie sędziego z Somalii, ceny biletów, które przestały być normalne, zmiany w przepisach, wprowadzenie tej przerwy na picie, czy tej przerwy reklamowej, jak w zasadzie o tym się mówi. Półgodzinna przerwa w finale. Kasa, kasa, kasa. Czerwona kartka dla piłkarza ze Stanów Zjednoczonych, a w zasadzie tej kartki brak. Polityczno-biznesowe umizgiwanie się jednych do drugich. Wizerunkowa katastrofa, którą być może jednak przykryły Messi, jego dojrzała gra, Wyspy Zielonego Przylądka, bramkarz Vizinha, katastrofa gigantów Niemiec, Brazylii, czy drużyny, które podbiły serca kibiców, jak wspomniane Wyspy Zielonego Przylądka, czy też Norwegia, może Egipt. Mecze z niewiarygodną dramaturgią, tak jak wspomniany Egipt z Argentyną, czy Argentyna z Anglią, czy mecze przedziwne, wspaniałe, jak to spotkanie, które mamy na zupełnie świeżo w pamięci, sobotnie, o trzecie miejsce z 10 bramkami. I tak można wspominać i wspominać, wymieniać i wymieniać. Pożegnania wielkich. Kto wie, czy nie może największych z największych. Messi, Ronaldo. No, co do Messiego, to nie wiemy, prawda? Co państwo zostanie w głowie po tym mundialu? Czy to coś zupełnie innego niż to, o czym mówiłem? Organizatorzy, przedstawiciele FIFA i amerykańskiej administracji nie mają wątpliwości. Posłuchajmy króciutko. Szef FIFA Gianni Infantino.
2: This has not just been and is not just the greatest World Cup of all times. It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen.
0: Tak, mówi Gianni Infantino, najlepszy mundial ze wszystkich, największe kulturalne, sportowe, ludzkie wydarzenie w historii ludzkości.
2: America has won, FIFA has won, and uniting the world in such a way as we did this summer, giving unforgettable experiences and memories to millions, to billions of people all over the world.
0: Tak, miliony, miliardy, swoją drogą trzeba mieć tupet i skromność po prostu nieludzką, żeby tak mówić o swoim dziele, ale Gianni Infantino akurat potrafi to jak nikt inny. No, prawie nikt.
3: A tournament like no other, filled with fierce competition, unforgettable moments, yet unforgettable moments, like probably the most unforgettable is when they gave that gentleman, is it a red card?
0: No właśnie, prezydent Trump, jak wiemy, wie wszystko najlepiej na każdy temat. Tak podsumował mistrzostwo, nawiązując do tej czerwonej kartki, w sprawie której interweniował. Tak, on mówi, że on nie miał pojęcia, co się wydarzy. No, na pewno. No, ale potem wszyscy opowiadają, że nic się nie stało, nikt na nikogo nie wpływa, jak w polskiej polityce. Przez ostatnie lata, konkretnie 8, tam rządzącym też się wydawało, że jak będą opowiadać bzdury i kłamstwa notorycznie i te kłamstwa będą powtarzane po 100-kroć, to ludzie w to uwierzą. No i niestety niektórzy wierzyli. Tak samo z FIFA. A sport? Czy sport się obronił? No strasznie przydługi ten wstęp, ale trzeba było. 510-357-357 można do mnie pisać bezpośrednio w naszej aplikacji. Proszę dzwonić oczywiście. Można również pisać mail tomasz.gorazdowski@radio357.pl. Głosówki nie zaszkodzą, no ale czekamy głównie na telefony. Tomasz Maklinkiewicz, Katarzyna Pasierbik ze słuchawką w dłoni. Zatem jesteśmy gotowi, ażeby wprowadzić Państwa dobrze w ten klimat zakończonego już mundialu. To połączyłem się z naszym ekspertem, człowiekiem, który oglądał wszystkie mecze, jak nie na żywo, to przynajmniej z odtworzenia, dziennikarz Interi Radosław Nawrot. Dzień dobry, Radku.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło, kłaniam się.
0: Otóż, drogi redaktorze, zaczynając od pytania podstawowego, czy to był dobry mundial, a ja dodaję, czy ten mundial się obronił w kontekście tego, co działo się za kulisami mundialu?
4: Krótko czy długo mam to powiedzieć?
0: Umówmy się, że jak na twoje warunki, to średnio. Czyli kilka minut
4: mam. To średnio. To jest tak, że ja uważam, że mundial wykracza daleko poza kwestie sportowe. I to nie tylko chodzi o politykę, która się w niego wtrąca albo nie. No akurat w tym przypadku, w tym roku wtrąciła się potężnie, czego się spodziewaliśmy, bo Donald Trump no, nie może się powstrzymać przed takimi rzeczami. On nawet nie mógł się powstrzymać, żeby nie pozować do zdjęcia z Hiszpanami. Musieli go wyprosić. No to jest przejaw takiego skrajnego, chorobliwego już narcyzmu, który jest chorobą całego świata. Ale w ogóle mundial wykracza poza sport. To znaczy to jest takie zjawisko, które, w którym ja się zakochałem w 1982, kiedy obejrzałem jako pierwszy turniej Espania 82. I od tej pory co 4 lata to są dla mnie takie wakacje. Dla głowy, dla życia takiego codziennego. Staram się obejrzeć cały ten mundial. To jest coś niezwykłego. To dokładnie. Ja pierwszy mundial Espania 82 obejrzałem na koloniach w Niechorzu. Ja się cały czas czuję, jakbym na tych koloniach był. Co 4 lata. Po prostu pakuję się metaforycznie, wyjeżdżam na takie w czasy kolonie i zanurzam się w tych mistrzostwach. Więc na pytanie, czy on był dobry i się obronił, odpowiadam tak. Dla mnie każdy mundial jest dobry i każdy się broni, ponieważ jest niezwykłym wydarzeniem w moim życiu.
0: No tak, ale z drugiej strony po niektórych mundialach coś nam zostaje w głowie oprócz piłki, a po niektórych zostaje nam tylko piłka tak, jak być powinno. Czy po tym mundialu za kilka lat, jak cię ktoś zapyta o mundial Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada, to na pierwszym planie będziesz miał pożegnanie Messiego? Czy immanentnie będą wchodzić w głowę czerwona kartka, Infantino umizgujący się do Trumpa, czy Trump wtrącający się w rzeczy, w które akurat wtrącać się nie powinien?
4: Tych dwóch, które podałeś, to na pewno to ta druga historia, czyli kartka i całe to wtrącenie się Trumpa w to, żeby ją anulować. Głównie z tego powodu, że to właśnie nie była tylko historia sportowa, że ona wyzwoliła w ludziach, na przykład nie tylko w Belgach, którzy potem zabawili się z amerykańskim zespołem, tak jak kot zabawił się z myszą, ale w ogóle w ludziach wyzwoliła takie pokłady niezgody. Niezgody na niesprawiedliwość, niezgody na tego typu rzeczy. No to jest wspaniałe. To, że mundial potrafił coś takiego wydobyć z ludzi jest kapitalne. Ja wydobywam... Kurczę, nie powinienem tego mówić, bo ja wolę sernik bez rodzynek. I rodzynek nie poważam, ale wydobywam właśnie takie rodzynki z tego turnieju, które tam były. Czyli właśnie Republika Zielonego Przylądka, czyli właśnie Egipt, czyli właśnie jakieś takie pojedyncze wydarzenia, pojedyncze mecze, pojedyncze historie, które się tam zdarzały. Monumentalny futbol. Messi, Ronaldo, Mbappé, oczywiście też, ale on jest taką, powiedzmy, grecką świątynią, którą ja tylko tak staram się zwiedzić z daleka, ale to nie jest to do końca, o co mi chodzi. Mundial jest po prostu wydarzeniem fabularno-społecznym, tak bym to nazwał. To jest pisanie książki na żywo. Ja tak do niego podchodzę, dlatego uwielbiam takie rozdziały, które są nieoczywiste.
0: Tak, a tych rozdziałów nieoczywistych mieliśmy sporo. Wydawało się, że kiedy FIFA wprowadzała tę regułę, że 64 zespoły będą grały, że tych meczów będzie ponad 100, to wszyscy pukali się w głowę, że jednak gdzieś pewien umiar musi być. Tymczasem akurat na tym polu sportowym to te decyzje FIFA obroniły się, szczególnie ta, bo zespoły, które doszlusowały i które nie grałyby, gdyby trzymano się starej formuły, nie rozczarowały, a dodały temu mundialowi ogromnego kolorytu.
4: Tak, bo takie zespoły bardzo często dodają mundialowi kolorytu. Ja powtórzę, jestem wychowany na mundialu Espania 82, czyli pierwszym mundialu, który został rozbudowany. Wtedy do 24 zespołów. Protesty były potężne, że to nie ma sensu, że to wypacza piłkę nożną, że będą grali jakieś słabe usze, że to w ogóle nie jest elita uczestnicząca w tych imprezach. I owszem, mieliśmy tam występy zespołów typu Salwador, który przegrał 1-10 z Węgrami, ale mieliśmy historię Algierii, Kamerunu, Hondurasu, które dostały swoją szansę i tę szansę wykorzystały podobnie. To znaczy ten mundial był po prostu kolorowy, tak? Bo on jest dla mnie pewnego rodzaju alternatywą dla tej piłki, którą oglądamy co tydzień, na przykład w wykonaniu Ligi Mistrzów. Fantastyczny poziom, kapitalne mecze, wielkie gwiazdy, futbol w zasadzie coraz lepszy, ale jednak to jest ciągle to samo. A tutaj mamy za każdym razem, z każdą imprezą coś nowego. Na przykład nowe zespoły, które się pojawiają, na przykład nowe nieoczywiste gwiazdy, które się tutaj zjawiają. Naprawdę, czytam mundial jak dobrą powieść.
0: No i nieoczywiste rozstrzygnięcie, bo obaj uczestniczyliśmy w wykreślance, próbując zgadnąć czy przewidzieć wyniki spotkań, no i nie poszło nam obu najlepiej, co świadczy o tym, że te wyniki nie do końca były przewidywane, no z wyjątkiem tej powiedzmy ostatniej czwórki, ale wyniki grupowe czy niektórych spotkań pucharowych, no sportowo to też się fantastycznie oglądało, bo nigdy nie było wiadomo, o co chodzi. Gdyby tych Egipcjan nie wykolegowano w ostatnich minutach poprzez nieprawidłowe decyzje sędziowskie, to Argentyny nie byłoby w finale.
4: No to jest tak, że na całe... Znaczy, wydaje mi się, że w tym mundialu każdy znalazł coś dla siebie. Ci, którzy są miłośnikami finezyjnej gry Messiego czy Ronaldo, znaleźli coś dla siebie. Ci, którzy chcą, żeby zwyciężył naprawdę ten krystaliczny futbol, żeby najlepsi byli najlepsi, dostali coś dla siebie, bo to była pierwsza czwórka takiej sensacji. Nowości, coś nieoczywistego, też dostali coś dla siebie. No tutaj w zasadzie wybór jest potężny. I szczerze powiedziawszy, nie znajduję powodu, żeby na ten mundial narzekać, z wyjątkiem oczywiście wtrącania się tutaj świata polityki i biznesu, który robi bardzo dużo, aby tę imprezę nam zepsuć czy odebrać. Ja po 40 ponad latach oglądania mundiali postanowiłem, że nikt i nic nie odbierze mi tej przyjemności, jaką jest śledzenie mundialu, czy to jest Donald Trump, czy to jest Gianni Infantino, czy to są korporacje, nikt nie jest w stanie tego zrobić i będę starał się to pielęgnować.
0: No tak, ale to tylko dlatego, że jesteś w tym niesłychanie uparty, zacięty i wiesz o co chodzi. Natomiast zakładam, że jest sporo osób takich, które nie były tak odporne na te złe wpływy jak ty i niektórym ten mundial mogły te pozasportowe sprawy mocno zakłócić. O tym przekonamy się w naszej sądzie, czy ten mundial był dobry. Powiedz Radek na koniec tego pierwszego naszego wejścia, bo usłyszymy się jeszcze przed 13. Czy sądzisz, że te zmiany proponowane przez FIFA utrzymają się w następnych dużych turniejach, w następnych mistrzostwach świata? Mówię o hydration break, czy też wydłużanych bez końca przerw pomiędzy dwiema połowami, tak jak ta niedzielna?
4: To akurat nie. Nie wydaje mi się, bo to jest amerykańska specyfika i jakby próba przystosowania Mistrzostw Świata do warunków amerykańskich, gdzie mimo tego, że MLS rośnie w siłę, to jednak on nie umywa się do tych sportów, które Amerykanie śledzą na co dzień. Więc jakby to było dla nich. To było przede wszystkim dla nich. Mogło nas to nieco irytować, ale wiemy, że na przykład na Euro 2028 już nie będzie przerw na picie, przepraszam, na reklamę i nie będzie też tych przedłużeń, nawet z powodu burz, bo zwróćmy uwagę, że w Stanach Zjednoczonych jednak większość stadionów jest odkrytych, niezadaszonych i te burze rzeczywiście stanowią pewne zagrożenie. Tak nawiasem mówiąc, też znak naszych czasów, prawda? Coś takiego. Natomiast wiele innych zmian zostanie, bo to nie są złe zmiany, typu ponaglanie bramkarza, ponaglanie tych, którzy wykonają rzut z autu i wiele innych takich zastosowań, także nowoczesna technologia, która oczywiście ma swoje minusy, bo nie wiem, czy ty i państwo zwrócili uwagę, jak bardzo rozleniwili się i stali nieuważni sędziowie pod wpływem VAR. W zasadzie całkowicie na nim w tej chwili polegają i jakby nie mają niemal decyzji w wielu przypadkach. Ja nie mogę im tego postawić, bo ja sam się łapię na tym, że pytam czatów o rzeczy, o które pytać ich nie powinienem. Powinienem to sam wiedzieć. Czyli technologia daje nam komfort, nam, sędziom, wszystkim, ale powoduje też potężne rozleniwienie umysłu.
0: Tak, to prawda. 12.15, audycja Co Państwo Lato. Z nami był Radosław Nawrot. Radku, dziękuję. Połączymy się przed 13. Zobaczymy, jak wypadnie nasza sonda. Generalnie wynika z tego, że Mundial chyba się broni, chociaż dostaję i czytam pierwszą tekstówkę. Pierwszy raz od 40 lat, czyli od pierwszego świadomie obejrzanego Mundialu, nie zobaczyłem nawet minuty meczu. Pora oglądania, za dużo drużyn, atmosfera wokół Mundialu i to, że już dawno nie oglądam niczego w telewizji. No tak, od tego trzeba było zacząć, panie Rafale. Trudno oglądać Mundial, jak się nie ogląda telewizji, napisał do nas pan Rafał Stych. Czekamy na państwa telefony, otwieramy linię 510-357-357. Czy to był dobry Mundial? No i zostańmy w klimacie Mundialu i zadajmy to pytanie, które zupełnie inaczej zabrzmiało po półfinale, a zupełnie inaczej po finale.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

Ależ skranie! I teraz wyciąga!

0: Argentyno, co ty robisz? Czekamy na Państwa telefony 510-357-357. Czy to był dobry mundial, czy mundial się obronił? Napisał do mnie pan słuchacz, tak można powiedzieć, pan Wiktor z Tilburga. Panie Tomaszu, będę pamiętał każdy mecz Hiszpanii, bo to byli i są moi faworyci. Hiszpania wyciągała wtyczki z zasilaniem każdemu przeciwnikowi i tak naprawdę ja patrzyłem tylko na piłkę. Reszta jest mało ważna, szkoda nerwów, cieszmy się futbolem. Święte słowa, panie Wiktorze. A dodzwonił się do nas jako pierwszy dziś pan Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze. Co pan na to?
1: Dzień dobry, panie Tomaszu. Właśnie.
0: Dzień dobry.
1: Czy to był dobry mundial? Przede wszystkim trochę prywatnie pozdrawiam serdecznie Radka Nawrota z nad uli Wolnego Powiśla, bo znamy się od lat, nawet śledziliśmy kiedyś Kostarykę wspólnie w Hanowerze na mundialu. Wiele zjeżdżonych meczów Radek będzie kojarzył.
0: Oczywiście, czy to futbol był dobry mundial? Łączy ludzi.
1: Oczywiście. No, my się nie widzieliśmy wiele lat już, ale mentalnie się gdzieś tam pewnie wspominamy. Panie Tomaszu, czy to był dobry mundial? Właśnie, to jest pytanie, bo ja rozumiem Radka, wiem, że jest fanatykiem i zna składy nawet z mundialu sprzed 40 lat. Natomiast ja miałem strasznie mieszane uczucia, ponieważ przed mundialem zarzekałem się, że nie będę go oglądał, że to już jest wynaturzenie, że przesadził Infantino, przesadza oczywiście z tym podejściem proamerykańskim, z tym show, z tym wszystkim, co się wiąże z mistrzostwami. Oczywiście, jako kibic uległem, nie oglądałem wszystkiego, bo nikt nie jest tego w stanie pewnie wszystkiego obejrzeć. Wydaje mi się, że trochę jest przerost formy nad treścią, że tego jest za dużo. Ja się opieram przy mundialu 32-zespołowym, chociaż też gdzieś przez mgłę pamiętam swój pierwszy miłość do Argentyny w 86, pokonanie w finale Niemców. I to wczoraj to złamane serce po przegranym po tej Argentynie w wersji B, ponieważ ja uważam, że Argentyna to jest ta, która grała w drugą połowę z Anglikami. To jest ta moc Argentyny, to niesamowita chęć odrobienia strat, ten aż no, imponujący, po prostu imponujący, totalny, ofensywny futbol. To jest prawdziwa Argentyna. Nie wiem, co się wczoraj stało. Trochę przypominało mi to finał Brazylia-Francja z 98 roku, kiedy Brazylia nie istniała w finale. Tam się skończyło 3-0, więc no, tak o kilku wątkach skaczę, ale wydaje mi się, że tak, po pierwsze coś tu nie zagrało i boję się, że nie zagra dalej, ponieważ Infantino zmierza do tego, żeby było 64 zespoły pewnie już w Hiszpanii, Portugalii, Maroku i tam w trzech krajach południowoamerykańskich. To będzie obłęd, bo to będzie 1/3 świata na mundialu. To ja wiem, że Radek uwielbia takie historie, że przegrają malutcy z wielkimi. Też lubię te niespodzianki. Miałem złamane serce wczoraj, chociaż wcześniej wiem, że dużo kontrowersji było meczu Argentyny z Egiptem, ale byłem z Argentyną, też podziwiałem, że ona potrafi to zrobić. Kontrowersje były i będą zawsze na takich turniejach, zawsze. To jest nieuniknione. Czy to były turnieje 24 zespoły, 32. Im to się bardziej rozrośnie, tym będzie tego więcej. Natomiast wie pan, strasznie straci poziom tej pierwszej fazy. Ona może jest fajna, egzotyczna, dostają szansę malutcy z całego świata, tylko czy to jest rzeczywiście wtedy święto, największe święto futbolu, tak? Czy grają tam, czy myślimy o najwyższym poziomie raz na 4 lata, czy myślimy o takim troszkę jarmarku futbolowym, bo już przesyt meczów jest tak wielki.
0: Tak, no to są
1: Europie,
0: właśnie,
1: nie tylko.
0: To są właśnie te te kwestie, które należy rozważyć, bo że jest pięknie, to wiemy, a że jest słabo momentami, to też wiemy. Panie Piotrze, zatem kończąc, pan ten mundial zalicza na tak, czy raczej na nie?
1: Rozdarte serce, tak jak po finale. Uważam, że mundial się obronił kilkoma świetnymi meczami, między innymi ten pasjonujący Anglii z Argentyną, to, co zrobiła Hiszpania z Francją. No, tak jak mam rozdarte serce z Argentyną, tak mam rozdarte serce z mundialem. Jestem niestety też nieuleczalnie chory na futbol i zarzekając się, że nie obejrzę, obejrzałem no, w całości może z 15 meczów, bo nie sposób było wszystkiego.
0: Dobrze.
1: Więc,
0: panie Piotrze, tak to zostawmy. Jesteśmy 50-50. Okay, 50-50. Dobra. Dziękuję bardzo, panie Piotrze.
1: Pozdrawiam
0: i słucham teraz przy telefonie pan Marcin. Mam nadzieję, że pan doczekał. Przepraszam, że tak długo.
2: Dzień dobry, panie Tomaszu. Marcin Nidzica, kłaniam się. Powiem tak, zaskoczony jestem tym, że w ogóle mnie te mistrzostwa nie wciągnęły. Nawet wczoraj ten finał, to tak w zasadzie jednym okiem gdzieś obejrzałem. Jestem tym zdziwiony, a nawet zszokowany, bo od zawsze byłem fanatykiem piłkarskim. Zawsze jakoś tak mecze różnego typu oglądałem, ale ja już chyba mam trochę przesyt tej całej właśnie komercjalizacji, tak? Tego Jestem raczej z natury romantykiem.
0: Jestem w stanie to zrozumieć, bo przesyt piłki możemy wszyscy czuć. Tej piłki jest po prostu za dużo. W dowolnym momencie dowolnego dnia o dowolnej godzinie możemy włączyć telewizor i znaleźć jakiś mecz. I to nie jest normalne, to prawda. Ale czy ten mundial rozgrywany raz na 4 lata z tymi zespołami z Curaçao, z Wybrzeżem Kości Słoniowej, nadal nie przekonał pana do tego, że to jest coś wyjątkowego?
2: Wie pan co, no właśnie nie do końca, bo z jednej strony jestem w stanie zrozumieć, tak, to może zrobić by inaczej. Zostawić to, co było, czyli te 32 drużyny, ale na przykład, jeżeli już tak rzeczywiście, i to nie jest nic złego, idźmy w kierunku takiego rozszerzania, w sensie, że mają właśnie szansę grać ci maluczcy typu Curaçao, czy Wyspy Zielonego Przylądka, tak, oczywiście, no to może zróbmy inną rzecz. Może w takim razie zmniejszmy udział drużyn europejskich, uczyńmy eliminacje w Europie bardziej zaciętymi, to wtedy też będziemy mieli pewność tego, że eliminacje, mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata w tej strefie europejskiej też będą zacięte, tak? Bo nie będzie na zasadzie takiej, że po losowaniu grup już wiadomo, że aha, tu z pierwszego miejsca na pewno wyjdzie ten mocarz, z drugiego miejsca wyjdzie ten mocarz, a tu jeszcze nawet, jeżeli by się nie dostali, to jeszcze mają Ligę Narodów, jeszcze mają jakieś 4 inne możliwości kwalifikacji.
0: To prawda.
2: Może jakby to trochę zbilansować, żeby rzeczywiście to były Mistrzostwa Świata, tak? A nie na zasadzie, że nagle pół Europy się kwalifikuje i do tego dorzucamy te egzotyczne kraje. Minus Polska. No, liczymy i dostajemy, znaczy dokładamy jeszcze, tak? Albo kwalifikują się te egzotyczne kraje, które są traktowane tak trochę protekcjonalnie, tak? Bo fajnie, bo awansowała egzotyka i nagle pół Europy zachwyca się obu, nagle dowiedzieli się, bo na geografii gdzieś kiedyś spali i dowiedzieli się, gdzie jest Curaçao, czy gdzie są Wyspy Zielonego Przylądka. No nie, no, nie tędy droga. No i cała ta komercjalizacja, tak? Komercjalizacja tej przerwy na nawadnianie, tak jakby naprawdę normalnie w meczu nie było bidonu wrzucania szybkiego łyka i dalej gramy, tylko muszą mieć przerwy na nawadnianie, czyli wiadomo na co. No i sama postać, znaczy dwie postaci, tak? Połączenie pana Infantino z panem Trumpem to sprawiają, że po prostu ja mam, patrząc na te mecze, gdzie widzę ich twarze, to mam po prostu odruch zwrotny i na to nie poradzę.
0: Dobrze. Panie Marcinie, dziękuję za telefon. Może za 4 lata nie będzie przynajmniej gorzej. To był pan Marcin, 510-357-357. Teraz pan Tomasz. Dzień dobry, panie Tomaszu.
3: Witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry. I co pan na to? Czy to był dobry mundial, czy mundial się obronił?
3: Szczerze powiedziawszy, powiem szczerze, to była wielka katastrofa dla mnie, ten mundial całkowicie. 86. Owszem, pamiętam to też tam dorastając, że tam był mundial i to ostatni. Miałem dwie tutaj drużyny faworytowane, które kibicowałem ostro Meksykowi, Hiszpanom. Udało się, Hiszpanie weszli zasłużeniej. Argentyna nic nie pokazała. Grał świetny futbol, trzeba przyznać. Argentyna grała świetny futbol, ale po prostu żałosne to było, że cały świat ogląda dzieciaki. Agresja w finale, to co się tam wydarzyło, te popychanki. Szczerze powiedziawszy, brak mi słów. Nawiązując jeszcze do tego, Infantino, Trump i to całe, to powiem szczerze, to było żałosne, naprawdę. To wielka komera, a mało tego, to było... Dla mnie to już ten futbol nie jest jak kiedyś, więc szczerze powiedziawszy, tutaj też jeszcze taki wątek z tym nawadnianiem. 86, tak, upały były, tak samo, ta sama wydolność piłkarzy, więc tam jeszcze większe warunki były w Meksyku. I porzucano, podbiegano do linii, można było się napić i nikt nic nie wymyślał, tylko wielka jedna wskazówka, szczerze powiedziawszy, tylko na kaszę. No myślę, że ta FIFA powinna się podać, albo jeśli ktoś ma takie tam, nie wiem, narzędzia, żeby ich zdymisjonować, to powinni się odwołać. To jest dla mnie, to właśnie skończył, tak szczerze powiedziawszy. To było tragiczne.

0: Natomiast no, wygrało to, że człowiek sam sobie zrobiłby krzywdę, bo za 4 lata też jest mundial, ale co wie, kto będzie za 4 lata. Także mundial jak najbardziej na tak, w tej formie ilości drużyn również, bo większość tych małych jednak się obroniła, to po pierwsze, po drugie dla mnie takim pamiętliwym momentem będzie gol Curaçao, czy Curaçao, jak to woli, właśnie na 1-1 z Niemcami, jak dobrze pamiętam, gdzie ci ludzie cieszyli się, jakby co najmniej polecieli w kosmos i to wszyscy na raz. Do tego Wyspy Zielonego Przylądka, natomiast nie rozumiem zachwytu nad Argentyną, która była ciągnięta bardzo mocno od początku, od fazy grupowej.
1: Ale pamiętam, oglądał pan mecz. Oglądał pan mecz Argentyńczyków z Anglikami, a konkretnie drugą połowę?
0: Rzeczywiście ruszyli bardzo mocno, natomiast kwestia jest taka, że oni do tej drugiej połowy to mogli mieć czerwoną kartką skończyć, czy może nawet powinni za podwójne faule, w sensie dwie żółte, czego nie było robione. Wczoraj też sędziowanie pana, naszego ulubionego ze Słowenii, no to też wołało o pomstę do nieba, bo Argentyńczycy powinni skończyć z dwoma czerwonymi kartkami. Antyfutbol agresywny, oczywiście gdyby wygrali, no to szapoba by było, bo zrobiliby taktykę Czesława Michniewicza tylko w wykonaniu Mistrzostwa Świata. No ale futbol się obronił.
1: Futbol się obronił, mundial na tak, wszystko co nieładnego w sporcie na nie. Panie Mateuszu, dziękuję. To już troszkę zbliżyliśmy się do pewnej pozytywnej opinii. Może pan Tomasz będzie bardziej zdecydowany w swoich opiniach, albo na prawo, albo na lewo, albo na tak, albo na nie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja zdecydowanie na prawo. Znaczy, chciałbym powiedzieć, że to był wspaniały mundial, nie zapomnę go nigdy. I uważam, że nie powinno się odbierać młodym ludziom, którzy dopiero zaczynają te mundiale oglądać, tej przyjemności z ich oglądania. Ja zaczynałem swój pierwszy mundial, który pamiętam, to jest Italia 1990 rok. Wspaniały mundial i pamiętam te wszystkie, te każdy mundial, tak jak pan redaktor powiedział, z panem rozmawiał, panie Tomku, o tym właśnie, że to są takie wakacje. Dla mnie to też są takie wakacje. To jest taki wspaniały czas, kiedy mogę po prostu oglądać te mecze i to, że było więcej drużyn, to nawet uważam, że to był super pomysł. Ja wiem, że Infantino robi to specjalnie tylko po to, żeby później wygrywać wybory następne, bo ma jakieś tam uzasadnienie, ale ze względu na taki właśnie spektakl, uważam, że to było bardzo dobre posunięcie. Nie wiem, czy zwiększanie ich jeszcze bardziej Mistrzostw Świata do większej liczby krajów to ma sens, ale...
1: No wie pan, tak to jeszcze więcej głosów w kolejnym głosowaniu.
2: Ja wiem, ale ogólnie ten pomysł się uważam obronił. Też jeżeli chodzi o komercjalizację, no niestety żyjemy w takich czasach, że te wszystkie imprezy sportowe będą komercjalizowane i to niestety musimy to przyjąć do wiadomości, że tak będzie i tak już to raczej się nie cofnie. Tak mi się wydaje, że tak po prostu tak to już będzie. A i jeszcze mi bardzo jedna rzecz cieszy, że zauważyłem, że jednak piłkarze, to co mnie właśnie najbardziej ucieszyło, że oni jednak bardzo nadal uwielbiam grać dla reprezentacji, że dla nich gra dla reprezentacji to jest coś wspaniałego i to widziałem praktycznie w każdej reprezentacji. Czasami w piłce klubowej jest różnie z tą motywacją, ale ta motywacja piłkarzy, jeśli chodzi o grę w reprezentacji, była po prostu wspaniała i każdy to pokazał, każdy kraj praktycznie pokazał niesamowite zaangażowanie.
1: Tak jest.
2: Także na plus.
1: Zgadzam się z panem, panie Tomaszu. Ja też odbieram to poza tym wszystkimi historiami na plus. Po powiększeniu mundialu też odbieram całkiem pozytywnie, że za dużo spotkań. No, zawsze jeżeli ktoś nie chce tego spotkania oglądać, może go nie oglądać, a ci, którzy będą chcieli, czy ci, którzy chcą, mają taką szansę. Panie Tomaszu, dziękuję bardzo. To jest audycja Co Państwo Lato. Minęła godzina 12.30. Łączymy się z drugim naszym ekspertem na naszych łączach. Adam Kotleszka, kanał sportowy, obserwator ligu lotnych i dziwnych. Dzień dobry, Adamie.
3: Dzień dobry, dziękuję za piękne przedstawienie. Ligi ulotne i dziwne idealnie trafiają w to, co lubię, szczerze mówiąc.
1: Tak jest. Rozmawiamy. Pojawia się i przeplata się ten wątek powiększenia mundialu do 64 drużyn z tych 48, czyli zobaczymy, będzie jeszcze więcej tych spotkań, chociaż no, na razie było ich już bardzo dużo. Co powinno ciebie cieszyć jako obserwatora reprezentacji lig ulotnych i dziwnych? Curaçao, Wyspy Zielonego Przylądka. Czy uważasz, że powiększenie mundialu zdało egzamin?
3: Myślę, że zdało egzamin.

0: egzamin. Ostatecznie zdał egzamin, natomiast rozdzieliłbym tutaj kilka spraw. Po pierwsze, odbiór sportowy tego wydarzenia jak najbardziej na plus. Te mecze w większości z nich naprawdę dowiozły. Mieliśmy kapitalne widowiska z udziałem i tych wielkich, i malutkich. Mieliśmy świetny mecz o trzecie miejsce z udziałem topowych zespołów na świecie Francji i Anglii. Ale mieliśmy też Egipt czy Republikę Zielonego Przylądka, które potrafiły utrzeć nosa finaliście mundialu. Powiększenie zespołowe tego mundialu wzbudzi kontrowersje, wzbudziło kontrowersje i będzie je wzbudzać. W mojej opinii Gianni Infantino już zdecydował. Kolejny mundial będzie jeszcze większy. 64 zespoły i widzę to tak, 16 grup po 4 drużyny. I jedynym plusem tego powiększenia, i mówię to jako fan lig egzotycznych, reprezentacji ulotnych, jedynym plusem tego powiększenia byłoby to, że mielibyśmy bardziej przejrzysty format rozgrywek. Mianowicie, mielibyśmy po pierwszej fazie oddzielenie połowy zespołów, połowa jedzie do domu i w drugiej fazie turnieju grają 32 zespoły, czyli tak, jak zdążyliśmy się przyzwyczaić w tym ostatnim czasie. I jestem niemal pewny, że Gianni Infantino mniej więcej tak to będzie argumentował, że nie będzie awansów z trzecich miejsc, będzie trochę łatwiej kibicowi nadążyć za tym, co dana reprezentacja musi zrobić w danym meczu, żeby awansować do kolejnej rundy. Będą awansowały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, dwie będą odpadać, czyli ten format będzie bardziej przejrzysty. Czy poziom spadnie? Tak. Oczywiście, że tak, przy każdym powiększeniu to mamy. Natomiast pamiętajmy, że Mistrzostwa Świata nie zawsze były rozgrywane nawet w 32-zespołowych formatach, 24-zespołowych formatach. Wcześniej mieliśmy jeszcze mniej drużyn i przechodziliśmy przez to. I mundial się zawsze bronił. I te mundiale i tak co 4 lata oglądamy. I zgadzam się z słuchaczem, który przed chwileczką zadzwonił. Powiedział, że żebyśmy nie odbierali tej radości młodym kibicom, którzy dopiero mają pierwszą styczność z mundialem, bo dla nich to będą pierwsze mundiale. To będą te mundiale, do których oni będą wracać za 40, 50, 60 lat, jak już będą troszkę starsi i będą je wspominać tak, jak my dzisiaj wspominamy te wszystkie nasze nostalgiczne pierwsze spotkania z Mistrzostwami Świata, więc tak, obronił się. Natomiast cała otoczka, ta polityka wokół mundialu, no tutaj jestem bardzo sceptyczny, ale wiem, jak działa świat i wiem, że pewnych rzeczy dzisiaj nie unikniemy. Mogę się na to zrzymać, mogę mówić, że mi się to nie podoba, natomiast ja zawsze w życiu wychodzę z założenia, że skupiajmy się na pozytywach, z nich czerpmy, a te negatywy wtedy zostaną przykryte.
1: To prawda, chociaż powiem szczerze, Adam, że mam taką nadzieję bardzo wielką, że ten mundial za 4 lata oparty na o Hiszpanię, Portugalię i Maroko będzie mundialem pozbawionym tej aż tak daleko posuniętej komercji i tak dużego wpływu polityków na to, co dzieje się, czy na to, co miałoby się dziać na boisku.
0: Tu zgadzam się, bo myślę, że te mistrzostwa sięgnęły sufitu, jeżeli chodzi tak o ingerencję polityki w Mistrzostwa Świata. To jak wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych niemal pozował do zdjęcia ze zwycięskim zespołem, nie chciał usunąć się nieco w cień do tego no, najbardziej ikonicznego zdjęcia każdego mundialu, kiedy zespół zwycięski podnosi Puchar Świata do góry. To było straszne, z drugiej strony komiczne, ale na pewno nie powinno się wydarzyć. To takie historie nie powinny mieć miejsca. Myślę, że za 4 lata tego nie będzie. Myślę, że Maroko, Hiszpania, Portugalia, ale też pamiętajmy, że 3 mecze będą w Ameryce Południowej. Te pierwsze spotkania tego mundialu za 4 lata będą miały tam miejsce. One będą miały kompletnie inną otoczkę. I europejski fan piłki, czy nawet południowoamerykański, czyli z tych miejsc, gdzie piłkę kocha się najbardziej, troszeczkę odetchnie pod tym względem. Natomiast jeżeli chodzi o sam format rozgrywek, o ten sportowy aspekt, tutaj będziemy musieli przygotowywać się na zmiany właśnie prawdopodobnie w perspektywie powiększenia mundialu. Ale tak, polityka w piłce teraz chyba sięgnęła zenitu. Ona zawsze była w sporcie i zawsze będzie, ale na mundialu, no pewnie jeszcze te czasy z lat 30. ubiegłego roku, 40. ubiegłego wieku, przepraszam. One mogły się z tym równać, ale my tego nie pamiętamy. Za naszego życia prawdopodobnie sięgnęliśmy sufitu, jeżeli chodzi o ingerencję polityki w mundial.
1: To prawda. Adam Kotleszka jest z nami. Adamie, połączymy się jeszcze przed samą 13. Dziękuję.
0: Dziękuję również. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. To jest audycja Co Państwo Lato. Jest z nami pan Waldemar. Panie Waldemarze, no i co pan na to? Co to za lato?
2: Wie pan co? Tak, słucham wszystkich. Mówicie o polityce. A zapominacie o jednej podstawowej rzeczy.
1: O czym?
2: Tak naprawdę wszystkie te zespoły, które wystąpiły w finale, w półfinale, tak naprawdę zostały wybrane w jakiś tam sposób. Ponieważ tak, Norwegia przegrała przez kabel, którego wszyscy widzieli poza sędziami. O główce i obcięte o głowę zawodnika i pokazanie, że tak naprawdę ten system w ogóle nie działa i podejmowane są decyzje, które są kuriozalne, bo ewidentnie widać, że widać uderzenie piłki o obcierkę, o włosy, ale nie widać potem główki kolejnego zawodnika. I teraz powiedzcie panowie jedną rzecz, eksperci. Ja jestem osobą, która po prostu lubi sport i lubi każdy sport i dlatego się nim emocjonuje. Jak to jest możliwe, żeby tak naprawdę ustawić cały taki mundial i pomagać tym drużynom, które mają przejść? Potem ewidentnie widać, że dzieją się takie rzeczy jak tą, mówię, Norwegią na przykład. I dlaczego nie powtarzamy takich meczy? Dlaczego pan, który powiedział, że powinniśmy pokazywać dzieciom teraz, jak wyglądają mundiale, nie pokazujemy prawdziwego, czystego sportu, tylko pokazujemy jakąś karykaturę. Taki, dla mnie to są takie trochę trick fighty. W sensie od razu mogli ustawić, kto tam ma być i zostawić to. To taka jakby osoba, mówię, która patrzy na to zupełnie z boku i uważam, że ogólnie komercjalizacja każdego sportu degraduje go.
1: To prawda. To panie Waldemarze, ale chciałbym jeszcze pana dosłownie króciutko, bo czekają następni słuchacze.
2: Jasne.
1: Jest pan na pewno przekonany, że ten mundial był od początku ustawiony, bo no, mogą się zdarzyć błędne decyzje sędziów, kabla można nie zauważyć, chociaż jest. No, na tak wielkiej imprezie muszą zdarzyć się wpadki, większe czy mniejsze, ale ja bym się nie posunął tak daleko, żeby twierdzić, że wygrali ci, którzy mieli wygrać. No, tym bardziej, że Hiszpanom nic nie pomagało, ani nikt.
2: Ja nie mówię, że akurat chodzi mi o to, że zespoły, które miały przejść dalej, miały pomoc. Nie dostawały kartek w trakcie gry. Mhm. Tak naprawdę ma pan tyle systemów elektronicznych, które powinny eliminować wszelkiego typu rzeczy. Nawet już po tej, już nie mówię o tym, że ktoś jest w stanie wstrzymać czerwoną kartkę, to jest dla mnie w ogóle kuriozalne.
1: No tak, jasne.
2: No, ale niech pan zobaczy, że jeżeli jesteśmy w stanie w zasadzie każdą decyzję zmienić, to dlaczego odesłaliśmy na przykład Norwegię, gdzie widać było później na filmie i widać, że ta piłka się odbija. Dlaczego nikt nie wykorzystał takiej karty i powiedział tak, przepraszam, sędzia się pomylił, wracamy do jeszcze jednej rozgrywki, bo trzeba ją rozegrać jeszcze raz. O to mi chodzi, bo
1: tak jest.
2: Pan, to jest tak...
1: Panie
2: tak,
1: Waldemarze, ale ja... Tak jest. Panie Waldemarze, ja się z panem tutaj zgadzam i stąd to nasze pytanie, czy mundial się obronił, czy to był dobry mundial. Gdyby tego wszystkiego, o czym pan mówił, nie było, to byśmy nie zadawali takiego pytania, bo sportowo mundial był fantastyczny. Także zostajemy z tymi wątpliwościami. Dziękuję, panie Waldemarze. Pisze do mnie pani Ania. Dzień dobry. Mimo wszystko to nieprawdopodobne, że Polska w zeszłym tygodniu w Lidze Narodowej wygrała 4 mecze siatkarskie i o tym ani słowa, tylko mundial. Wątpliwej wartości sportowej wydarzenie, w którym piłka miała najmniejsze znaczenie. Pani Ania, to jest absolutnie niesprawiedliwe potraktowanie sprawy. O siatkówce mówimy dużo. Mówiliśmy o Lidze Narodów, o wygranych 4 meczach. Mówili o tym specjaliści. Było to wszystko i w serwisach, i w naszej audycji. No, a mówimy o mundialu, bo mundial jest raz na 4 lata. A Liga Narodów co rok i z tą siatkówką i różnego rodzaju rozgrywkami, pucharami, Ligą Narodów zaczyna się robić taka sama sytuacja jak z piłką nożną, że zaczyna być tego za dużo. W związku z tym, jak będą Mistrzostwa Świata, które w siatkówce nie są co 4 lata, tylko częściej, a propos tego, co mówiłem, to i o siatkówce będziemy mówić. A teraz pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, dzień dobry.
3: Dzień dobry. No ja chciałem powiedzieć, panie redaktorze, że z mojej perspektywy ten mundial udał się wyjątkowo. Przez to przesunięcie czasowe nikt mi nie ryczał za oknem za bardzo. Rano jak sobie odpalałem Twittera, to już chyba te wszystkie emocje były rozmasowane i też mogłem poczytać o rzeczach istotnych, a nie o tym, że właśnie jakiś kabelek i takie rzeczy. Właściwie o mundialu dowiedziałem się raz. Wtedy jak się dowiedziałem, że prezydent Trump nie wie, jak działa czerwona kartka. Dla mnie to było pocieszające, bo ja też tego nie wiedziałem. Ponieważ wychodzę z założenia, że sport jest po to, żeby go uprawiać. A jednak kibicowanie, czy też no, kibolstwo czasami, tu akurat w tym chyba przypadku to nie wchodzi tak bardzo w grę, jest nośnikiem tylko i wyłącznie negatywnych emocji. No bo o czym przed chwilą pan rozmawiał z poprzednim słuchaczem? No przecież to są negatywne emocje. Zaskoczenie, że coś się stało i że stało się źle i że cała impreza jest poniekąd kupiona, czy też sterowana. No ja przepraszam bardzo, mam ponad 50 lat, to się dzieje od bardzo dawna, to nie jest nic nowego. Więc ja sobie życzę dużo takich imprez sportowych, które dzieją się gdzieś po przeciwnej stronie globu, tak żeby w nocy zapaleńcy sobie to w ciszy oglądali, a ja żebym miał o poranku na święty spokój.
1: Jest to jakieś rozwiązanie, panie Grzegorzu. Dziękuję bardzo za telefon, chociaż akurat jeżeli chodzi o to kibolstwo, któremu mówimy zdecydowanie nie, to Mundial łagodzi obyczaje. Proszę zwrócić uwagę, czy on jest rozgrywany w Republice Południowej Afryki, czy w Katarze, czy tego kraju na R, to nie będę w ogóle wymieniał. Natomiast czy w Stanach Zjednoczonych, to na trybunach tam jest fajnie. Dookoła trybun jest jeszcze fajniej. Wypełnione place, na których można wspólnie oglądać spotkania. W tym przypadku Mundial łączy ludzi. Napisał do mnie jeszcze pan Mariusz. Panie Tomku, nie ma pan racji, przecież Mundial można oglądać nawet jak się nie ogląda telewizji, bo wspomniałem, że od tego należało zacząć, że jak ktoś nie ogląda telewizji, to nie oglądał Mundialu. Nawet lepiej, pisze pan Mariusz, na przykład można oglądać transmisję z atmosferą stadionu, a bez komentatorów. No tak, bez komentatorów, niektórych to ja też bardzo bym chciał. W internecie, dodaje pan Mariusz. A na antenie witam pana Krzysztofa. Dzień dobry, panie Krzysztofie, przepraszam, że tyle pan czekał, ale emocje mundialowe.
3: No nie szkodzi, nic się nie stało. Tak długo czekałem, żeby się mistrzostwa skończyły, więc tutaj czekałem dużo krócej na wypowiedź. Ja się cieszę, że mistrzostwa się już skończyły. Chciałem powiedzieć, że Mundial jak Mundial, ale piłka nożna się z całą pewnością obroni, niezależnie od tego, co nie działałoby, czego by nie robił pan Infantino, bo siłą futbolu jest to, że w piłkę nożną może grać każdy. Na co dzień jestem trenerem i w takiej drużynie bardzo amatorskiej, dziecięcej i wiemy, że zawsze, kto by nie przyszedł, znajdzie miejsce na boisku i będzie grał. W siatkówce jest to trudniejsze, w koszykówce trudniejsze, piłka nożna jest mocna. Ale chciałem powiedzieć o innej rzeczy. Oglądając ten Mundial powiem, wszystkie rzeczy inne są może nawet i ważniejsze, ale zwróciłem na jedną rzecz uwagę. Strasznie mi przeszkadza, że cały czas mówimy, że futbol to jest gra dla twardych mężczyzn, a cierpienie po każdym udawanym faulu, turlanie się po boisku, bicie ręką w murawę, jak bardzo cierpię, a potem wstaję i biegnę na pełnym gazie z piłką. Ciężko mi się to ogląda i rozdawanie kartek czerwonych za zasłanianie ust, a nie karanie zawodników za udawanie i za to cierpienie. Zresztą jedno z popularniejszych słów u sprawozdawców sportowych, jak to drużyna cierpi, jak zawodnicy cierpią i tak dalej. Większość z tych cierpień jest naprawdę udawane. Mamy taką technologię, może w końcu to ukrócić i ukrócić takie łobuzerstwo boiskowe, gdzie no to akurat przodowali w tym zawodnicy Argentyny, gdzie niekoniecznie zainteresowany grą, piłka jest w innym sektorze boiska, a zawodnik ładuje łokieć w plecy od tyłu, że nawet się nie można przed tym bronić.
1: Zgadza się.
3: Chciałbym, żeby na przykład, oczywiście nie robić tego na Mundialu, bo wypatrzymy sens rywalizacji o Mistrzostwo Świata, ale zrobić jakiś proces i niech się te mecze kończą w 8 zawodników, ale rozdawać te kartki łobuzom i tym, co psują tą grę, bo artystów zawsze będziemy oklaskiwać, ale łobuzów to tylko doceniamy w swojej drużynie, jeżeli ona ewentualnie wygrywa, ale to psuje futbol.
1: Okej, zgadzam się z panem w większości rzeczy, o których pan mówił. Zwrócę tylko uwagę, no pan jako trener to wie to najlepiej, że jednoznaczne zweryfikowanie tego, jak bardzo boli zawodnika na boisku, jest stosunkowo trudne. Łatwiej jest na podstawie zapisu ukarać kogoś, kto zasłania usta i coś mówi, nieważne co, bo taki jest przepis. Natomiast jak to zweryfikować? No, ja absolutnie się z panem zgadzam. Też mnie to denerwuje i też uważam, że oni powinni popatrzeć, jak się grało na boiskach, na podwórkach, kiedy tak samo kopniaki były rozdawane i tak samo bolało, a mimo to wstawało się i grało się dalej. No tylko właśnie jak to zweryfikować? Nikt nam nie odpowie na pytanie, czy jego rzeczywiście boli w tym momencie, chociaż z zapisu kamery wyglądało, że nic go nie powinno boleć, czy rzeczywiście go boli. Taki problem widzę.
3: Myślę, że to by naprawdę przyciągnęło jeszcze więcej ludzi do oglądania piłki, ale udawanie rzeczywiście możemy mieć problem z weryfikacją, ale te wszystkie zaczepki, faule, bez piłki i tak dalej, od tego niechby się też VAR na tym skupił i wyczyśćmy ten futbol, dajmy grać w piłkę i skończmy z łobuzerką na boisku.
1: Absolutnie się z panem zgadzam, ale to temat na inną audycję. Co możemy zrobić, żeby sport oglądało się lepiej? Co możemy zrobić, żeby sport był bardziej sportowy? Dziękuję bardzo za telefon. Jest z nami pan Dariusz. Panie Dariuszu, pan na tak czy pan na nie?
4: Dzień dobry. No, bardzo mi trudno jeszcze jednoznacznie określić tak na nie. Bardzo chcę poprzeć to, co przedmówca powiedział, chociaż wcale nie o tym chciałem mówić. A chciałem postawić pytanie, obawiam się, że ono zostanie pytaniem retorycznym. Dlaczego jest tak, skupię się na jednej sytuacji, tej wycofanej kartce. Dlaczego jest tak, że po takim wydarzeniu nie ma bojkotu? Nie ma takiej sytuacji, że drużyna, która przeciwko tej drużynie potraktowanej ulgowo ma zagrać, nie wychodzi na boisko, bo cokolwiek. Dlaczego, czy aby nie jest tak, że ta piłka nożna ma nas przekonać, że tak jak we wszystkich innych dziedzinach życia, tak i tutaj musimy się podporządkować panu Infantino, panu Trumpowi, no i tu już zasłony miłosierdzia spuszczę na polskich odpowiedników tych panów i nic, tak? I po prostu morda w kubeł. Niestety. No, czy morda w kubeł się jakoś ze sportem, z ideą sportu ma kojarzyć? Ja bym wolał, żeby tak nie było, ale tak jest.
1: Od tego zaczęliśmy trochę, panie Dariuszu, że to wszystko ma swój powód i swój cel. W przypadku prezesa czy prezydenta FIFA Gianniego Infantino to wszystko ma zapewnić mu kolejne głosy na kolejnych wyborach i kolejne pieniądze, które znajdują się w kasie. Czy można zrobić bojkot? No pewnie można, ale wie pan, że historia świata pokazuje, że nie tak łatwo jest gwałtownie znaleźć wszystkich, którzy są w stanie powiedzieć tym, którzy są u władzy i tym, którzy tę władzę mają, powiedzieć nie. Trzeba mieć odwagę, trzeba mieć różne rzeczy, żeby się to udało. Także powinno takie coś być, to prawda, no ale nie było. No i niestety, nie było. W takim razie nic z tym nie poradzimy, ale wnioski być może zostaną wyciągnięte i ponieważ to działanie prezydenta Trumpa wspólne z prezydentem Infantino tak bardzo zostało w świecie skrytykowane, być może ani Infantino, ani tym bardziej prezydent Trump nic sobie z tego nie zrobili, ale być może wnioski zostaną wyciągnięte i to nie zostanie powtórzone za 4 lata. Pan Janusz teraz z nami przy telefonie. Za 10 minut 13. Co państwo na to, panie Januszu? Czy to był dobry mundial, czy to nie był dobry mundial?
5: Panie Tomaszu, ja powiem tak. Ten mundial, jak dla mnie, sportowo, to był najsłabszy mundial, jaki widziałem od 28 lat, ale o tym zostało wiele powiedziane przez audycję, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na inny aspekt, mianowicie pod względem realizacji telewizyjnej. Ten mundial był po prostu tragiczny. Spóźnione powtórki, bądź ich brak, fatalna jakość realizacji, w porównaniu nawet nie tyle do Ligi Mistrzów, to do transmisji chociażby La Liga, Serie A czy Canal Plus, no to nawet nie ma co porównywać, bo to było naprawdę, poziom był tego absolutnie tragiczny i cały mundial miałem takie wrażenie, że co ja po prostu oglądam, ponieważ no, przyznaję, nie jestem przyzwyczajony do takiego poziomu transmisji, no po prostu fatalnego, więc zarówno mnie pod względem sportowym, pod względem tutaj polityczno-organizacyjnym, co było wspominane, jak i takim najprostszym niby by się wydawało przy całej tej technologii realizacyjnym, no to były zupełnie dwa światy w porównaniu z tym, co mamy do czynienia na co dzień po prostu, kiedy oglądamy rozgrywki ligowe, bądź reprezentacyjne, po prostu chociażby na Euro. Dla mnie to po prostu to było też również także szokujące na tym mundialu.
1: Dziękuję panie Januszu za tę opinię. No więc tak, wygląda na to, że sport się nie bardzo obronił w obliczu tego, co działo się dookoła sportu. Czy to był dobry mundial? Tak, odpowiedziało zaledwie 31% naszych słuchaczy. Czy to był dobry mundial? Tak, uważa 31%. Nie, 69%. Zatem sport się nie obronił, futbol się nie obronił w tym przypadku, przynajmniej w opinii naszych słuchaczy. I to chyba jest trochę... smutne, szczególnie dla naszych ekspertów. Radosław Nawrot, Jadam Kotleszka z nami. Zacznę od ciebie, Radku, bo jako pierwsi rozmawialiśmy. Zaskakuje cię taki wynik naszej sondy i to, że sprawy pozasportowe przykryły sportowe?
6: Nie wiem, czy zaskakuje, to jest jakby kwestia, bo każdy ma prawo do swojej opinii. Na pewno ten mundial był trudny w oglądaniu, ponieważ no, w nocy nie każdy mógł sobie pozwolić na to, żeby wstawać, więc nie wiem, czy wszyscy go widzieli na pewno w całości. Ja pozostaję przy swoim zdaniu, że mundial jest świętem, jest wydarzeniem szczególnym, pod tym względem góruje nad codzienną piłką nożną, nawet jeżeli ona w wykonaniu na przykład Ligi Mistrzów czy najlepszych lig świata przewyższa go sportowo. Nawiasem mówiąc, jeżeli ktoś przychodzi do mnie do domu raz na 4 lata, nawet w środku nocy i pokazuje takie mecze, jak tutaj widzieliśmy w wykonaniu Francuzów, Hiszpanów momentami, nie wszystkie, czy wielu innych drużyn, nie mam ochoty narzekać, naprawdę. Dostałem coś w rodzaju daru w postaci tego mundialu i oczywiście nie ma obowiązku go oglądać, można się w tym czasie wyspać solidnie i zająć się czymś innym. Niemniej ja uważam, że ten podarunek, który dostałem, mimo że był opakowany koszmarnie z podobizny Infantino i Trumpa i też mam pewne odruchy, gdy widzę tych panów, to jednak ten dar był wspaniały i ja się z niego bardzo cieszę.
1: Tak jest, tyle Radosław Nawrot. Ja się zgadzam z tobą absolutnie, chociaż wygląda na to, że w odbiorze naszych słuchaczy to, co działo się dookoła, w pewien sposób przesłaniało to, co działo się z tym piłkarskim świętem, bo nie mamy wątpliwości, że mundial rozgrywany raz na 4 lata takim świętem jest. Adam, co ty na to?
0: Zdecydowanie święto, zdecydowanie mniej polityki i będzie dobrze. Myślę sobie, że wiele osób, które głosowało w ankiecie na nie, nie miało okazji obejrzeć meczów o 3 w nocy typu Anglia-Meksyk, nie mogło zerwać nocy dla meczu Argentyna-Egipt czy Argentyna-Republika Zielonego Przylądka, bo to spotkanie było rozgrywane w nocy i tutaj pewnie wiele spotkań uciekło. Natomiast było mnóstwo słabych meczów na mundialach, pięknych całościowo, jak w 98, w 94, lata później. Na każdych mistrzostwach świata mamy outsiderów, na każdych mistrzostwach świata mamy słabe mecze, ale na każdych mistrzostwach świata mamy też meczycha i piękne widowiska, przy których aż cmokamy, wstajemy, krzyczymy ze znajomymi, cieszymy się, skaczemy sobie przytulając się. No wiecie, futbol to są emocje i to jest normalne, że dzisiaj, nawet dzień po mundialu, kiedy ten turniej już się zakończył, te mistrzostwa wzbudzają emocje. Czasami skrajne, ale od tego one są. Nigdy nie było mistrzostw świata, które były odbierane jednoznacznie pozytywnie pod wieloma względami. I to jest chyba piękne w tym wszystkim, że największą porażką mistrzostw świata będą takie mistrzostwa, które nie będą wzbudzać emocji. Takie, obok których przejdziemy obojętnie i takie, które szybko zapomnimy. A jedno jest pewne na temat tego mundialu, szybko go nie zapomnimy. Z wielu kwestii, z negatywnych i pozytywnych, ale nie zapomnimy tych mistrzostw świata bardzo długo i to jest ostateczne zwycięstwo całej tej instytucji o nazwie mundial.
1: Bardzo ładnie to, Adam, podsumowałeś, jak przystało na obserwatora piłki ulotnej i dziwnej. Dziękuję bardzo. Byli z nami Radosław Nawrot Interia i Adam Kotleszka, kanał sportowy. Czy to był dobry mundial? 31% słuchaczy uważa, że tak, 69%, że nie. No, myślę, że dobrym podsumowaniem będzie na koniec mail od pana Mariusza z Dublina. Piłkarsko mundial na plus. Święto futbolu i tyle. W tym czasie piłki ma być dużo i ma być za dużo. Wolę 32, a nawet 64 drużyny niż 48. Cabo Verde, Norwegia mistrzami kibiców. O polityce i kabarecie pozaboiskowym nie chcę nic pisać. I tak z tym zostańmy. O tym, co działo się poza boiskiem, zapomnijmy. Pamiętajmy tylko to, co działo się na boisku, a z rzeczy, które wydarzały się poza boiskiem, po prostu wyciągnijmy wnioski, jak być nie powinno. Niech sport się broni. Za 4 minuty godzina 13. To była dziś audycja Co Państwo Lato. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski. Mundial wygląda na to, że się nie obronił. Katarzyna Pasierbik z nami. Tomasz Maklinkiewicz za konsoletą. Dziękuję. Kolejna edycja jutro. Do usłyszenia.

Jasmine Lacey na rozpoczęcie dzisiejszej audycji Mam Grać, w której witam Państwa ja, Kasia Nowicka. Program realizuje Tomek Matlingiewicz i zostajemy z Państwem do godziny 16. Ja nieco zachrypnięta, niestety właśnie wróciłam z urlopu zachrypnięta. No czasami tak po prostu bywa i tak to się składa. Pełen emocji, weekend za nami, ale nie tylko tych futbolowych, ale również muzycznych. Z przyjemnością słuchałam dzisiaj, ale też oglądałam relacje Marcina Cichońskiego z koncertu System of a Down w Warszawie. Dwa koncerty i w dodatku jeszcze tak rewelacyjny support, czyli z tą Queens of the Stone Age, których fanem wielkim, oddanym jest z kolei Bartek Wasilewski i również dzielił się ze mną swoimi opiniami, że oczywiście no, support zawsze tak troszeczkę skromniej, ale i tak naprawdę to był chyba muzycznie naprawdę niepowtarzalny absolutnie wieczór dla wszystkich, którzy zgromadzili się tłumnie w tym właśnie miejscu, czyli na Stadionie Narodowym. No to od tego zaczniemy. Queens of the Stone Age, nasza piosenka dnia Easy Street.

0: Pan Tomasz wysłał tekstówkę, tak? Pan Darek, przepraszam. Pan Darek, ja byłem na System of Down. Dźwięk był całkiem przyzwoity, jak na studnię narodową. No, podoba mi się bardzo taki pseudonim, tutaj taka nazwa. Ładne, ładne, ładne. Można też pisać oczywiście maile, do czego gorąco zachęcam. Nowika@radio357.pl. Dziś Piotr Stelmach zapytał, jak się państwu podobał występ w ramach Halftime Show. No, czego tam nie było, ale była również Madonna.
1: There's only one thing I like more than sharing what I know with other people.

Halftime Show, no właśnie, Madonna, Mapety, przemówienie Toma Cruza, Shakira, jak to napisał Stelka, dożynki po całości. A ja bym jeszcze dodała komentarz pani Ewy, która, no taki prosty, ale w punkt. Ameryka to jednak stan umysłu. I jak najbardziej się z tym zgadzam. Co ja mogę jeszcze o tym mundialu powiedzieć? Chyba niezbyt dużo, bo tak dużo zostało już powiedziane. Ktoś fajnie powiedział, że jeżeli taka osoba jak na przykład ja, która nie ogląda piłki nożnej na co dzień, mówi sobie tak jak wczoraj, no dobra, jest finał, to sobie obejrzę. No to raczej ten cały show, ten spektakl sportowo-muzyczny nie był jakoś szczególnie zachęcający, żeby po prostu częściej oglądać te mecze. Zabrakło troszeczkę chyba tych emocji. No ale cóż, przede wszystkim ogromne gratulacje dla Hiszpanii. Pan Wiktor poprosił, żeby było coś hiszpańskiego. To ja może mam taką propozycję. Będzie to Rosalia i tutaj gościnnie The Weeknd, który też się zmaga z językiem hiszpańskim. La Fama.

tak trochę niechcący zrobił się z tego taki kącik piosenek, na które można głosować na liście piosenek Radia 357. Oczywiście z takich, które już tam wcześniej czekają na Państwa głosy, to Olka i ten utwór bardzo przyjemny i letni, który wybrzmiał, nie szkoda, ale posłuchamy też nowości od Mariki. A proszę też pisać, bo dziś temat męskiego grania oczywiście też będzie się pojawiał, bo w Gdańsku też się działo. Słyszałam bardzo pozytywne opinie. Nowika@radio357.pl. Jestem tu i chętnie sobie poczytam, co u Państwa w ogóle słychać. Również urlopowo, bo ja świeżo po urlopie, więc też mogę się podzielić swoimi wrażeniami z tego, jakiego rodzaju urlop najbardziej mi pasuje. A ta nowa Marika to utwór To nie ty.

If I Let You, The Womack Sisters. Naprawdę świetny utwór zaproponowany przez Natalię Fidler do listy piosenek Radia 357. Proszę głosować. A jeśli chodzi o atrakcje koncertowe, to ich oczywiście nie brakuje. W najbliższy czwartek letnia scena progresji i zespół Suede. Oj, oj, oj. Wiele kolegów i koleżanek się wybiera i zapewne też nasi słuchacze będą obecni.

A jak się Państwu podoba wspólny projekt Błażeja Króla i Dawida Tyszkowskiego, Ewa Koc? Oni również zagrali na męskim graniu, tak, w Gdańsku. Zabierz mnie.

Bardzo miła wiadomość od pana Radosława. Kto by się mundialem ekscytował, skoro wczoraj o 15 czasu brytyjskiego odbyła się audycja pewnej boomerki i jej córki. To był creme de la creme. No bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę to jest miłe i ja też chciałam się tym z państwem podzielić, bo to było dla mnie bardzo wzruszające doświadczenie i moja córka zaskoczyła mnie przede wszystkim takim całkowitym opanowaniem. Pierwszy raz tak naprawdę była w radiu za mikrofonem i coś od siebie mówiła i też bardzo otwarcie o emocjach związanych ze słuchaniem muzyki. Te piosenki, które mogą nadal państwo usłyszeć przechodząc do naszych podcastów i bardzo gorąco zresztą do tego zachęcam i polecam. To były raczej jej wybory. Ja troszeczkę tylko uzupełniałam. Były też wspomnienia, ale głównie jednak mówiłyśmy o odbiorze muzyki, więc polecam i też dziękuję za takie bardzo, bardzo ciepłe przyjęcie. No dla niej to też było coś wielkiego. 13.35, posłuchajmy właśnie Gorillaz. Oni również pojawili się we wczorajszej audycji OK Boomer. Polecam też inne oczywiście odcinki z tego cyklu.

Spowolnione, gorące rytmy od Georgie Smith, Alive, jej najnowszy singiel. No, ostatnio widziałam na profilu instagramowym Mobiego, który jest zresztą bardzo aktywny i w social mediach i bardzo ciekawe w ogóle treści można odnaleźć na jego profilu. No, ale to było bardzo wzruszające widzieć odbiór tysięcy ludzi właśnie do tego utworu. No i coś takiego może się powtórzyć i to znowu będzie letnia scena progresji, ale 4 sierpnia mówię znowu, bo wcześniej mówiłam o Suede. No mam nadzieję, że uda mi się tam być. Moby, Porcelain.

No tak, ten sampelek to taki z cyklu po jednej nutce, absolutnie. Katarzyna Nosowska wydała 4 utwory jednocześnie. Każdy z nich powstał przy współpracy z innym producentem. Najświeższy z nich to utwór Yoko, nagrany wspólnie z Michałem Foxem Królem. Przy tej okazji też odsyłam Państwa do podcastów, ponieważ Michał Fox, po prostu Fox, bo tak najczęściej na niego mówią, jest również tatą dwójki dzieci. No dziwnie to może skonstruowałam, w każdym razie w podcastach można odnaleźć Plac na Rozdrożu z udziałem Foxa i Skubasa, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach w ojcostwie. Nosowska, Yoko.

To rozkaz. Proszę pisać nowikomaparadio357.pl. Jak podobają się Państwu te utwory. Tutaj od Pani Beaty bardzo ładna kartka fotograficzna z Malty. Co słychać ogólnie?

choć jest to utwór Olivii Rodrigo, to tutaj wspaniały gość Robert Smith i od razu ożyły wspomnienia z koncertu na festiwalu Open Air. Naprawdę super, super, super. To był moment i bardzo też deszczowy przy okazji. No właśnie, tutaj padły zapytania, czy bez kontuzji się obyło, jeśli chodzi o mój urlop, bo nie było tajemnicą, że udałam się na wyjazd tenisowy i muszę powiedzieć, że tak, udało się jakoś bez tych kontuzji, ale też fajne jest takie spędzanie czasu w miejscu, w którym nie ma zbyt wielu pokus, to znaczy zajmujemy się sportem, są uciechy nad rzeką Pisą i to jest w ogóle kąpiel w takiej bardzo zimnej rzece prosto po treningu, no to jest bajka, naprawdę. Nie ma żadnych restauracji w pobliżu, jedynie las. No i bazujemy na tych posiłkach, zresztą bardzo, bardzo smacznych, które są na miejscu. Mi taki wypoczynek bardzo, bardzo odpowiada. Nie wiem, co Państwo o tym sądzą, jakie są ulubione Państwa formy wypoczynku. Można oczywiście o tym też do mnie napisać. Pani Beata już wysłała zdjęcie z Malty. Zazdroszczę, bo tam nie byłam akurat. Na festiwalu Malta owszem, ale na Malcie nie. Nowika@radio357.pl. A dziś, proszę Państwa, jest Dzień Księżyca. No więc zabrzmi utwór mojego idola z dawnych lat, JK-a, oczywiście Jamiroquai, Mr. Moon.

Kiedy prowadziłyśmy audycję z moją córką wczoraj, OK Boomer, o której już wspominałam, to ona coś takiego powiedziała w pewnym momencie, kiedy prezentowałyśmy chyba Radiohead albo Nirvanę. No i widzisz, mama, nawet teraz mam ciarki, kiedy tego słuchamy. No i ja mam tak trochę z Jamiroquai i z albumem Emergency on Planet Earth, bo... Return of the Space Cowboy, dokładnie, bo no, katowałam po prostu te dwie pierwsze płyty Jamiroquai bardzo, bardzo, bardzo intensywnie w moim pokoiku, właśnie będąc nastolatką. Tak to dokładnie wyglądało. Co miałam powiedzieć? Że w tej godzinie również album tygodnia, a w kolejnej godzinie połączymy się z Marcinem Cichońskim, który opowie o swoich wrażeniach z męskiego grania. A teraz... The Ausgleich i Against the Current.

Dobrze, za chwileczkę mail od pani Beaty. Natomiast a propos tego utworu. Morciba, rzadko słyszymy Morcibę w tak skocznym wydaniu, ale tutaj remiks utworu Hold It Down, remiks autorstwa duetu Django Django. Bardzo udana rzecz. Więcej takich brzmień mogą państwo usłyszeć w mojej audycji Ultrafiolet, na którą zapraszam w każdą sobotę od godziny 21. Pani Beata napisała: pani Kasiu, ja lubię kusać się. Tak mówiłem po norwesku na dobre bawienie się wśród małych uliczek, knajpek i kafejek. No właśnie, bo to też jest oczywiście fajne. Myślę, że w czasie po prostu wakacji super jest znaleźć czas i na taką lekką izolację jednak, gdzieś na łonie natury, i na jednak takie miejskie uciechy, ale w jakichś niezwykłych okolicznościach, właśnie nie wiem, no po prostu klimatycznych miejsc, których nie znamy, albo do których właśnie wracamy już po raz kolejny. No dobrze, Chaka Khan i Snoop Dogg, Boogie's in My Soul, później może Genesis Owusu. Zobaczymy.

0: Jadens is a Wushu, zdecydowanie jeden z moich ulubionych artystów tego roku, takie można powiedzieć moje odkrycie. Bardzo lubię taką energię, ale teraz zwolnimy, bo chciałabym zaprezentować Państwu nasz album tygodnia w paśmie Mam Grać. To Nieme Kino, czyli projekt, za którym stoi Bartosz Strużyński, artysta pochodzący z Poznania. No ja muszę powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, dlatego że Nieme Kino przewija się w moich audycjach już od dawna i uważam, że jak najbardziej twórczość Bartosza na to zasługuje, bo jest też pełna poezji. Z teledyski towarzyszące wszystkim singlom naprawdę warte są też Państwa uwagi, jak najbardziej gorąco polecam. Płyta, trzymam ją teraz w ręku. Płyta Niemy 5.0 jest bardzo pięknie wydana, ma bogatą książeczkę, a skoro trzymam ją w ręku i się jej przyglądam, jest taka turkusowo-czerwona, to zapewne oznacza, że mogę się z Państwem podzielić. Proszę napisać, kto by chciał wejść w posiadanie takiego albumu. Nowika@radio357.pl. Utwór Labada kiedyś był, no już dosyć dawno, był naszą piosenką dnia i teraz sam Bartosz Niemy Strużyński o niej opowie.
1: Ten obraz noszę w sobie od dzieciństwa. Od zawsze czułem napięcie między tym, kim jestem, a tym, czego inni ode mnie oczekują.

boli wspaniała. Każda chwila brzmi jak reklama wakacji. Gdy wszystko się świeci, woła weź mnie ze sobą. Zaczynam wątpić w szczerość tych relacji. Potrzebuję prawdy, nie iluzji zmysłu, samotnego czasu, posiedzenia w ciszy, popatrzenia w myśli, odbicia na ścianie, zasłonięcia twarzy.

towarzystwie, w gestów prostytucji, zanurzony tobie. Chcę być wierny sobie i moim zasadom, nawet gdy to sprawia, że nie.

No bardzo to jest piękne. Pan Robert napisał, te kilka utworów niemego kina, które słyszałem, są naprawdę doskonałe i tym chętniej posłuchałbym nowej płyty zespołu w domowym zaciszu. No to ja oczywiście wielki szacunek dla wszystkich, którzy słuchają płyt z CD, z płyt kompaktowych, więc jak najbardziej ta płyta trafi w ręce i w domowe zacisze pana Roberta. My słuchamy Ezra Collective.

Dziękuję za wszystkie wiadomości od Państwa. Jeszcze te, które gromadzą się pod postem na moim profilu dotyczącym audycji OK Boomer. I te wszystkie powiedzonka. Sroce spod ogona nie wypadła, jabłko blisko jabłoni jednak. No tak, tak, tak. Rzeczywiście to jest bardzo miłe, kiedy dziecko gdzieś tam tymi śladami troszeczkę rodzica podąża. No a pani Ania jeszcze tutaj dopisuje, że też się wybiera na suede. No to się zobaczymy, pani Aniu, bo ja już teraz wiem, że na pewno też się tam wybiorę. Przypominam, najbliższy czwartek w Progresji. Stevie Wonder, jakoś tak mi się zachciało dzisiaj tego Stevie'ego Bird of Beauty.

Uwielbiam taką przewrotność w tekstach. Życie jest piękne, powtarzam sobie zawsze, kiedy cierpię. To drugi z moich gości z audycji Plac na Rozdrożu i z rozmowy o tym, jak to jest być tatą artystą. Pozdrawiam z Kubasa, ale polecam Państwu również podcast z tej audycji. Mike D. solowo, True Colors.

Jeszcze odnośnie nośników, zresztą ten temat też się pojawił w audycji OK Boomer, ale pan Robert napisał: zbieram płyty kompaktowe od początku lat 90. Mam ich na teraz. O, tu tak. No nie, ja to od końcówki lat 90. tak. Mam ich na teraz ponad 4000 tytułów i mimo namów nie zdecydowałem się na zmianę nośnika na winyle. Jedyny problem, że zajmują dużo miejsca, co bywa powodem lekkich i tu cudzysłów nieporozumień z żoną. No, u mnie to może nie tyle, że dużo miejsca, bo można znaleźć rozwiązanie, na przykład taki właśnie regał ściana właściwie, tylko ja mam jakąś taką fobię związaną z nadmiarem kurzu, bo ten kurz się po prostu tam gnieździ zawsze, a czyścić tego, nie, no to jest w ogóle nie do wykonania, więc to się po prostu robi bardzo, bardzo rzadko. Ale lubię te płyty kompaktowe, lubię sobie przypominać, bo każda okładka budzi jakieś wspomnienia. A tymczasem czekamy na nowy album Simona Greena, czyli Bonobo. Na naszej liście w propozycjach jest piosenka spokojna bardzo, ale tutaj w tej wersji bardziej klubowej Bonobo, Me and You, również z tej nowej płyty.

Traces i Cut and Rewind. Pani Joanna dopytuje, czy na takim wyjeździe tenisowym jest zadaszenie, jeśli chodzi o korty, no bo pogoda bywa zmienna. No właśnie, my akurat na naszym wyjeździe nie mamy nigdy, a ja co roku jeżdżę w to samo miejsce zadaszenia, ale my tak czarujemy pogodę, że zawsze się jakoś udaje. Tym razem tylko jeden trening tak naprawdę na samym początku wyjazdu odpadł, a tak to się udawało. Natomiast o ile kocham słońce, to jedynym miejscem, gdzie tego słońca nie zapraszam i niezbyt lubię, to jest właśnie kort tenisowy. A to w nawiązaniu do utworu, który jednak mówi o bardziej powszechnej prawdzie, czyli Everybody Loves the Sunshine. Roy Ayers.

Misia Furtak i Nosowska na rozpoczęcie tej ostatniej godziny. Kasia Nowicka-Nowika, jeszcze do 16 jestem z Państwem. Pan Piotr napisał a propos jeszcze tego urlopu. Słońca w Chorwacji było pod dostatkiem. No, ja sobie wyobrażam. A po powrocie, pisze pan Piotr, można powiedzieć tradycyjne polskie lato, jesienna, słota, wiatr i zimno. Nie, no panie Piotrze, bez przesady. Nie jest aż tak źle i po tych upałach, które nas spotkały jakiś czas temu, to też jest taka chwila oddechu całkiem w porządku. Ale pan Piotr pyta, czy się zgodzę z tym, że lepiej wybierać cieplejsze kraje latem. No różnie, bo można się nieźle naciąć na takie rekordowe upały w Europie, że no ja dziękuję, szczerze mówiąc. Więc tak jak mówię, ja miałam bardzo dużo szczęścia, bo przez cały urlop miałam fantastyczną pogodę. Ostatni dzień bardzo, bardzo upalny nawet. A co państwo powiedzą na takie covery, czyli zabieranie się za prawdziwe klasyki tutaj z repertuaru Sade, oczywiście No Ordinary Love, cover autorstwa Blue Foundation.

No dobrze, pani Ewa, Likeli za nami, tak, pani Ewa napisała tak, że wie, że to nie jest koncert życzeń, ale jednak by o coś poprosiła. Ja tutaj rozumiem, że to skojarzenie to troszkę pod wpływem tych wydarzeń futbolowych, ale również poczynań chyba najbardziej żądnego poklasku i atencji przywódcy świata, bo tak, a możemy This is not America, tak mi bardzo dziś pasuje. Dlaczego nie?

Czy ja tam wiem o chrypce? Brian Adams to dopiero ma chrypkę. Pan Maciej napisał też o swojej kolekcji płyt. Ja tutaj, panie Macieju, jestem pod wrażeniem nie tylko objętości tej kolekcji, ale również to, że pan Maciej wysłał mi takiego po prostu PDF-a z bardzo dokładnie opisaną całą kolekcją. No to naprawdę chylę czoła. Świetna rzecz, mieć tak wszystko uporządkowane i opisane. A teraz zespół Mlecze. Za chwileczkę połączymy się z Marcinem Cichońskim i porozmawiamy o męskim graniu w Gdańsku. A zespół Mlecze wydał album Niebieski. Niebieski album, polecam gorąco ten zespół. Dziś Michał Bisiorek mówił o trasie jesiennej zespołu. Myślę, że na żywo też mogą bardzo dobrze zabrzmieć.

0: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda.
1: Skoda. Halo, halo, cichy.
2: Dzień dobry Nowiku, co dobrego?
1: No właśnie, dziś słuchałam cię w audycji Kieruj się na południe, kiedy opowiadałeś o innych wrażeniach koncertowych z koncertu System of a Down, tymczasem również piątek i sobota raczej nie nudziłeś się.
2: Zdecydowanie nie, ale chciałem cię zapytać o twoją wymarzoną pogodę festiwalową. Masz spędzić dzień na festiwalu i jaka to jest idealna pogoda?
1: No wiesz, idealna jest taka, że świeci słońce, ale nie nadmiernie, jest jak najmniej wiatru, jest po prostu przyjemnie, ale rzeczywistość często płata figle.
2: Widzisz, w sobotę tak właśnie było, 20-22 stopnie, słońce wychodziło czasem zza chmur, ale nie przypiekało, nie było wiatru, no po prostu było idealnie, o czego się nie da powiedzieć z kolei o piątkowym wieczorze, bo o tym, że była już ewakuacja, bardzo słusznie zarządzona, co do tego nie ma żadnej dyskusji, bo wiesz, no lepiej chuchać na zimne niż potem denerwować się tym, że coś się stało. Dlatego mówiliśmy o burzy, dlatego mówiliśmy o zjawiskach pogodowych, ale też apelujemy do państwa o cierpliwość w takich sytuacjach i wyrozumiałość, że to są decyzje, które trzeba podejmować. O tym się po prostu mówiło, dlatego do tego wracam. Natomiast chciałem ci też powiedzieć, że bardzo fajnie działo się pod naszym namiotem. Mieliśmy spotkania związane z Narodowym Centrum Kultury, że pani ilustratorka Marta Frey i młoda, ale nieprawdopodobnie zdolna, potwierdzisz to, Hania Derej, instrumentalistka, porozmawiały o książkach i wiesz co, no i one kapitalnie rozmawiały na przykład o ogromnej niechęci do W pustyni i w puszczy. To było bardzo ciekawym wątkiem. Natomiast
1: a muzycznie?
2: Poczekaj jeszcze, tylko zjawiskowo i gwiazdorsko było w sobotę, kiedy była Kornelia Strzelecka z, między innymi z The Office.pl, ale także pani Katarzyna Figura i była rozmowa głównie o ekranizacjach. I to było naprawdę, tłumy przychodzą na te spotkania muzycznie, to ja też zacznę od naszej sceny. W sobotę wieczorem bardzo ciekawie zaprezentował się duet, który niedawno gościł u Piotra Stelmacha. Zespół nazywa się bardzo oryginalnie, ale coraz... Nie wiem, czy zauważasz, że nazwy polskich podmiotów artystycznych przybierają coraz bardziej oryginalne formy, bo ten duet nazywa się Poczta Polska.
1: Tak.
2: Bardzo fajnie sobie radzili na scenie. Bez nadmiernego kontaktu z publicznością potrafili tam publiczność zatrzymać co około godziny 22:30. Wiesz, jak jest po prostu trudne.
1: No, na pewno.
2: Muzycznie jeszcze obserwowaliśmy tribut dla Andrzeja Załuchy, o którym trzeba powiedzieć kilka słów, bo rzeczywiście to jest bardzo trudna muzyka, jeszcze bardzo trudna do przełożenia na język festiwali. No bo wiesz, jak złożone formy pojawiały się w twórczości mistrza i przenieść je, zabawić się tymi subtelnościami, kiedy na festiwalu najlepiej sprawdza się elektroniczna albo rockowa ściana dźwięków, no to jest wyzwanie, ale ludzie słuchali, rzeczywiście przyszli, usiedli. Też widziałem, że ogromne skupienie i taki magnetyzm ze sceny pojawił się, kiedy był solo akt Edyty Bartosiewicz na scenie Red. Ona wyszła i chyba trochę stremowana, wiesz, bo sama jedna osoba przekuć tą wielką publiczność na Męskim Graniu, no to wiesz, że to jest wyczyn. Grasz koncerty i wiesz dobrze, że czasem taki tłum, który chodzi, który zastanawia się, czy tutaj coś skonsumować, czy kupić sobie piwo, czy porozmawiać z kolegą, przykuć ich uwagę, zatrzymać, sprawić, żeby się oni oderwali i nagle zaczęli po prostu żyć tylko i wyłącznie muzyką, jest sportem ekstremalnym.
1: No na pewno, jeżeli jest się samemu na scenie, to zdecydowanie lepiej sprawdza się sala koncertowa, więc faktycznie na scenie Rzed wystąpił też Wojciech Baranowski, nie wiem, czy akurat miałeś okazję słyszeć, bo jego za chwileczkę zagramy.
2: No powiem dobrze. Ci tak, widziałem bardzo dużo osób, które wychodziły szczęśliwe z jego koncertu. My w tym momencie na naszej scenie mieliśmy inne obowiązki. Bardzo żałuję, bo Wojtek to jest człowiek, z którym po prostu i fajnie się gada, i podczas rozmowy takiej oficjalnej, nieoficjalnej, a mi się bardzo podoba jego zmiana profilu, przejście na niezależność, no, kibicujemy takim postaciom.
1: Mhm. No to miałeś niezły maraton i zresztą ten tytuł będzie tutaj znamienny, bo myślę, że mogłeś to dzisiaj tak już sobie powiedzieć. Na końcu przyjdzie spokój, tak? Może tak być taki tytuł tak utworu. Marcin Cichoński, doniesienia.
2: Dziękuję.
1: Z Placu Boju. Dziękuję bardzo. My słuchamy Wojciecha Baranowskiego.

O, proszę, dostałam tutaj, no, żebym nie zapomniała, bo niezmiennie polecam Hany Dijon i jej album Nightlife. Tutaj utwór Smoke and Mirrors, taki spokojniejszy, jeśli chodzi o ten krążek. A mówię o, bo otrzymałam właśnie tak na gorąco, bo dosłownie w tym momencie, właśnie jak tutaj, jaki tu podpis, jaki tu my mamy podpis. Ale mamy zdjęcia z, tak, od pana Marka, oczywiście. Z festiwalu Colors of Ostrava. O nim też była mowa na naszej antenie. Peaches, no tak, Peaches odlot. Ja widziałam fragmenty tego występu. No, Peaches powróciła po latach i no, nadal jest bardzo kontrowersyjna, szczególnie jeśli chodzi o jej strój sceniczny. No i też brawo dla polskiego zespołu Klawo, który zaprezentował się na tym festiwalu. O tym z kolei też mówiłam przy okazji moich relacji z festiwalu Opener, bo miałam okazję z zespołem Klawo na ten temat też porozmawiać. Dziękuję panie Marku za zdjęcia. A my lecimy dalej i ja chciałabym też polecić album zespołu młodego polskiego Madame FR, tak się nazywają, a ich płyta nosi tytuł Post-Funk. Dosyć bodźców. Temat bardzo nośny.

klasyk zespołu Pixies. Następny, najbliższy przystanek męskiego grania to Wrocław, 31 lipca, 1 sierpnia. Ja z kolei będę brać udział we wszystkich radiowych aktywnościach w Krakowie. Wspaniale wspominam, również byłam w Krakowie w ubiegłym roku, ależ wtedy był upał. Zmagaliśmy się z tym, z Marcinem Klimkowskim między innymi. Więc jeśli ktoś się z Państwa będzie na miejscu, to oczywiście super będzie się przywitać, porozmawiać być może. Maja Kleszcz teraz i E.ON.

Najnowszy singiel zespołu U2, Street of Dreams. No, Lamine Yamal, wiadomo, ja się na piłkarzach nie znam, ale nie mogłam tego faktu pominąć, bo jego mały braciszek skradł internet absolutnie. Pełno po prostu filmików. No, przesłodki dzieciak, który no, mógł się w tym wieku znaleźć właśnie w... na korcie, właściwie, co ja mówię na korcie, już cały czas o tym tenisie myślę, na boisku podczas finału mundialu, coś niezwykłego, ale to nie tylko to, bo są też filmiki, jak razem z bratem tańczą w domu, no cała masa tego, naprawdę prawdziwy viral. A teraz coś spokojniejszego, Bon Iver, Everything is Peaceful Love.

szybkie pożegnanie. Kasia Nowicka-Nowika, bardzo dziękuję za dziś. Bardzo gorąco zapraszam do słuchania Ultrafioletu w najbliższą sobotę o godzinie 21. Natomiast w piątek, gdyby Państwo byli w Warszawie, Music Sounds Better with Big Book, zaprzyjaźnione miejsce Koszykowa. Zapraszam na spotkanie. Moim gościem będzie Envy. Od godziny 20 wstęp wolny. Za chwileczkę popołudniówka i Krzysztof Tubilewicz. No nie wiem, czy te dwie kobiety nam się tutaj zmieszczą. Popróbujemy z Tomkiem jakoś ugnieść. Olivia, Dean i Fida na zakończenie. Bardzo dziękuję.

0: No i tym sposobem zrobiła się 16. Tu Radio 357. Czas zatem na popołudniówkę, którą zaczniemy od serwisu informacyjnego, który przygotował i przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
1: Politycy PiS domagają się obniżek podatku VAT na paliwa. Chcą, by Sejm zajął się ich projektem ustawy, która czasowo obniża podatek z 23 do 8%. Chcą też obniżki akcyzy na paliwa. Według Zbigniewa Kuźmiuka, autora projektu, powinien on znaleźć się w porządku obrad jak najszybciej, tak by z obniżek skorzystali też rolnicy.
2: Mamy szczyt prac polowych, trwają żniwa. W tej sytuacji brak reakcji na to, co się dzieje na stacjach paliw, nie ulega wątpliwości, za chwilę będziemy widzieli we wskaźniku inflacji.
1: Rząd wyklucza w bliskiej perspektywie powrót do pakietu osłonowego z powodu trudnej sytuacji budżetowej. Obowiązujący wcześniej przez 3 miesiące pakiet CPN kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych, a ceny paliw na stacjach wyraźnie wzrosły. Ropa na światowych rynkach jest najdroższa od miesiąca. Wszystko z powodu wymiany ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Baryłka ropy Brent kosztuje dzisiaj $90 i to zapewne nie koniec wzrostu cen. Policja w Poznaniu szuka sprawców pobicia 60-latka, który stanął w obronie pochodzącego z Ukrainy nastolatka. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring z przystanku tramwajowego, na którym doszło w piątek do tego ataku. Wcześniej niewielka grupa mężczyzn zaczepiała nastolatka w komunikacji miejskiej, a 60-latek próbował ich uspokoić. Awantura przeniosła się na ulicę, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
3: Napastnicy stali się agresywni. Jeden z tych mężczyzn zaatakował 60-latka, uderzył go kilkakrotnie w twarz, a także uderzył kilkakrotnie z kolana. Ten mężczyzna upadł, jakaś kobieta rozdzieliła tych mężczyzn.
1: Sprawcy uciekli, mężczyzna trafił do szpitala. Tuż po ataku cierpiał na zaniki pamięci. Na komisariat zgłosił się wraz z żoną dopiero następnego dnia w sobotę. A w Warszawie przed ambasadą Ukrainy w Polsce odbył się wczoraj protest przeciwko przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Uczestnicy protestu pod hasłem "Sąsiad sąsiadowi sąsiadem" przynieśli flagi Polski i Ukrainy. Zapewniali też o swojej solidarności wobec Ukraińców.
4: Tak pięknie się zaczęło. W lutym w 22 roku, kiedy wybuchła wojna, Polska była tak pięknym, gościnnym, cudownym krajem. Byłam tak dumna, że jestem Polką. Potem wszystko się zaczęło psuć. Zaczęło się, najpierw kremlowska propaganda zaczęła siać jad, potem nienawiść wypełzła na ulicę.
1: Mówi jedna z uczestniczek protestu. Według danych Komendy Głównej Policji liczba zawiadomień o przestępstwach z nienawiści, w tym o mowie nienawiści, wobec obywateli Ukrainy w Polsce wzrosła o ponad 30% w porównaniu do ubiegłego roku. Sanepid zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Najczęściej nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
5: Budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
1: W przypadku zauważenia nieprawidłowości można je zgłaszać za pośrednictwem aplikacji Obywatel lub przez portal e-Sanepid. A w tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
0: A teraz informacja ze świata sportu. Sebastian Kierzek.
6: No, w sporcie po wielkich emocjach czas rozprężenia. Mundial zakończony, mamy także jednodniową przerwę od ścigania w Tour de France. W poniedziałkowym rozkładzie jazdy posłucha, ale wokół sportu jak zawsze trochę się dzieje. Piłkarze Lecha Poznań i Górnika Zabrze jutro rozpoczną bój o Ligę Mistrzów od drugiej rundy. Lech, przypomnijmy, zagra z Orchus, a Górnik z Fenerbahce. Dziś mistrz i wicemistrz Polski poznali swoich potencjalnych rywali w trzeciej rundzie kwalifikacji. Kolejosz trafi na lepszego z pary Sabah Baku Kups Kuopio. Górnik z kolei, jeżeli pokona Fenerbahce, to zmierzy się albo ze Szturmem Graz, albo Heart of Midlothian. Trudne zadanie w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy czeka natomiast Jagiellonie Białystok. Jaga trafiła na szkocką markę Rangers FC. Do losowania, także w kontekście Ligi Konferencji, wrócimy w rozszerzonym serwisie. Teraz wątek siatkarski. Reprezentacja Polski dziś w nocy pokonała USA w swoim ostatnim meczu na turnieju Ligi Narodów w Chicago. Biało-czerwoni do kraju wracają zatem z 4 wygranymi i bez porażki. Okay.
7: Super, super, naprawdę bardzo się cieszę, że dzisiaj przypieczętowaliśmy ten turniej w takim stylu, bo myślę, że naprawdę graliśmy bardzo dobrą siatkówkę, nie pozwoliliśmy Stanom Zjednoczonym na zbyt dużo i możemy być z siebie naprawdę dumni i zadowoleni. No jestem uśmiechnięty, co mam się smucić. Życie jest piękne, także celebrujmy piękne momenty, a w tych trudniejszych nie zajmujmy się, tylko pracujmy dalej.
6: Piękne przesłanie od Marcina Komendy. Nasz rozgrywający mówił to na antenie Polsatu Sport. Wiemy już, z kim Polska zagra w ćwierćfinale Ligi Narodów. Rywalem będzie reprezentacja Ukrainy. A jeżeli poniedziałek, to mamy też najnowsze tenisowe rankingi. W męskim zestawieniu nie doszło do żadnych zmian w czołowej dziesiątce. Na czele wciąż Jannik Sinner, drugi jest Aleksander Zwieriew, a podium uzupełnia Carlos Alcaraz. Hubert Hurkacz spadł o 2 pozycje z 68 na 70, a Kamil Majchrzak o 5 pozycji z 66 na 71. U pań Iga Świątek zajmuje 8 miejsce, prowadzi Aryna Sabalenka przed Jeleną Rybakiną i Jessiką Pegulą. Maja Chwalińska jest 22, Magdalena Fręch 43, a Magdalinet 51. I teraz to tyle. O 17.30 nie będzie już co prawda mundialowego studia, ale trochę jeszcze do mundialu wrócimy.
0: Jak to żyć bez mundialowego studia? Rzeczywiście dziś posłucha w sporcie, a co w pogodzie? Wieczorem raczej na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie Polski bez opadów, a na przykład w północnej części kraju mogą pojawić się burze. Popada w wielu regionach, najbardziej na Pomorzu Zachodnim do 30 mm. A jeżeli chodzi o temperaturę, od 17-19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, około 20 stopni w centrum do 23-24 na południu. Wiatr momentami porywisty.
8: Popołudniówka 357. Zaprasza Krzysztof Tubilewicz.
0: Oraz Bartek Wasilewski i Tomasz Matlinkiewicz. W takim składzie zapraszamy Państwa do godziny 18. Tekstówki, głosówki, telefony, maile. To są wszystkie możliwości do kontaktu ze mną. I za chwilę odsłonimy kartę, jeżeli chodzi o tematy, które dziś nasi reporterzy podejmą. 510-357-357, popołudniówka małpa, radio357.pl. Tekstówki, głosówki, zapraszamy.

0: 9 minut po 16 to Radio 357, popołudniową porą, a zatem czas najwyższy.
1: To jest raport 357.
0: Przed chwilą telewizja przypomniała taką bardzo nieelegancką sytuację na boisku po finale mundialu i zastanawialiśmy się z Michałem Trentałem, czy to jest jakaś analogia do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? Może takie filozoficzne pytanie, choć no, nastroje są raczej średnie, zadają sobie politycy tej partii, bo absolutne przeciąganie liny trwa wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Trwa też odliczanie do czwartku. Wtedy mija termin na podpisanie lojalek przez ludzi Mateusza Morawieckiego. To kto w tym starciu ma silniejsze karty?
2: Na razie Jarosław Kaczyński skierował internetowy wpis do członków swojego ugrupowania. Apeluje o ostudzenie nastrojów, jak to ujął, chwilę oddechu i łyk zimnej wody.
3: Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczyć naszym oponentom powodów do satysfakcji?
2: Tyle, że Jarosław Kaczyński nie zmienił zdania w sprawie likwidacji stowarzyszeń. Na mocy decyzji Komitetu Politycznego PiS członkowie stowarzyszenia powiązanego z Mateuszem Morawieckim muszą podpisać lojalkę. Odmowa złożenia oświadczenia oznacza wyrzucenie z partii.
4: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem i dąży do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Mówi Przemysław Czarnek. Opozycja patrzy na to z lekkim uśmiechem. Marek Sawicki z PSL w Polsat News.
5: Jarosław Kaczyński mówi, słuchajcie, stowarzyszenie nie, ale jak będziecie mieli koło zainteresowań, to może wam na to pozwolę. Problem polega na tym, że już w PiSie większość Jarosława Kaczyńskiego nie słucha.
2: Choć podobno 45-osobowa frakcja Mateusza Morawieckiego ma mięknąć i częściowo podporządkować się prezesowi.
6: Mam informację, że w tej chwili to już jest kilka osób, które takie oświadczenie złożyły, więc mamy pewność, że ta grupa się pomniejsza. Myślę, że też część osób, które uczestniczyły w tym przedsięwzięciu, same jest zaskoczone, w którym kierunku to idzie.
2: Sugerował w Polsat News Michał Moskal z PiS, dodajmy, stronnik Przemysława Czarnka. Jednak Michał Moskal nazwisk osób podać nie chce, więc może blefuje.
7: Na pewno pojawią się osoby wahające się, na które ten ultimatum, który postawił Jarosław Kaczyński, może robić wrażenie i mogą się ostatecznie wyłamać. Czy tak się stanie? No pewnie dowiemy się po czwartku.
2: Mówi Piotr Drabik, dziennikarz polityczny Faktu.
7: Dzisiaj rozmawiając z politykami PiSu oficjalnie i nieoficjalnie słyszałem, że do czwartku jeszcze jest bardzo dużo czasu i że jeszcze wiele się może zmienić. Aczkolwiek patrząc na te słowne utarczki, mniej lub bardziej kulturalne w serwisie X, w mediach, jeszcze w innych kanałach pomiędzy politykami różnych frakcji w PiS, no to mówiąc w skrócie, tego chyba się posklejać już nie da i jakiś podział musi nastąpić.
2: Tak jak wspomniał Krzysztof Tubilewicz, wewnątrz partii trwa przeciąganie liny, ale też trwa wojna informacyjna.
6: Słyszymy od jakiegoś czasu w retoryce przyjętej przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, że oni tworzą stowarzyszenie tych nowoczesnych, prorozwojowych, ambitnych ludzi, no a w domyśle reszta Prawa i Sprawiedliwości, w tym ja czuję, że to również nie dotyczy. To są już takie stare, stetryczałe dziadki, no tak jak ja zresztą, którzy się rozwojem nie zajmują, w ogóle niczym takim sensownym, ambitnym dla Polski się nie chcą zajmować.
2: Mówił w Polsat News poseł Michał Moskal. Z najnowszego badania dla Wirtualnej Polski wynika, że Mateusz Morawiecki cieszy się znacznie większym poparciem społecznym niż faworyzowany przez część partii Przemysław Czarnek. Ponad 40% badanych uważa Morawieckiego za najlepszego kandydata, podczas gdy Czarnka wskazuje zaledwie 18%.
8: Jarosław Kaczyński traci kontrolę z dnia na dzień nad PiS-em. I nie chodzi tylko o kontrolę tę partyjną, że przestali go słuchać, bo to jest coś naprawdę nowego. Chodzi o to, że ta partia zaczyna mówić Braunem. Prawdziwym liderem PiS-u staje się Braun.
2: W ten sposób sugeruje premier Donald Tusk.
7: Może się okazać, że po przyszłorocznych wyborach, bądź jeśli one odbędą się wcześniej, powstanie kilka prawicowych ugrupowań, które skupią różne środowiska, czyli na przykład wyobrażam sobie, że Rozwój Plus będzie raczej skupiał osoby o konserwatywnych poglądach, ale które są dalekie od bratania się z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna i innymi bardzo radykalnymi grupami. Konfederacja może zbierać część elektoratu, który wcześniej głosował na Koalicję Obywatelską, więc w skrócie może się okazać, że ten podział Jarosławowi Kaczyńskiemu wyjdzie na dobre. Tylko może się okazać, że nawet jeśli powstanie prawicowy rząd, to on wcale nie będzie tym rozgrywającym, że prezydent Karol Nawrocki jako ten, który wskazuje kandydata na premiera, będzie miał najwięcej do powiedzenia.
2: A to oznaczałoby oczywiście koniec hegemonii Jarosława Kaczyńskiego na prawicy. A to była sugestia Piotra Drabika z Faktu.
0: Nigdy tak nie trzeszczało w Prawie i Sprawiedliwości. Wyłaniały się pewne małe partie, potem wracali co niektórzy z takich odysei. No ale to jest kryzys, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Ultimatum i groźba rozpadu. Narodu, tak brzmiał chyba przed chwilą pasek w jednoznacznie wspierającej Prawo i Sprawiedliwość Telewizji Republika. Także ten temat jest oczywiście przedmiotem poważnych rozmów i rozterek, tak myślę. A wypowiedzi, które słyszeli Państwo przed chwilą wraz z komentarzem, to wszystko opracował dla Państwa Michał Trantał. Bardzo dziękuję.
2: Do usłyszenia.

0: Czy to powolny koniec Prawa i Sprawiedliwości? Czy jest to temat, który prowokuje państwa do zabrania głosu? Zapraszamy. Tekstówki to jest chyba po prostu opcja hitowa. Pojawiła się w wakacje w naszej aplikacji. Ja mam skromną nadzieję, że pozostanie. Bo państwo lubią po prostu, będąc w jednej aplikacji, słuchać nas i tam kliknąć ten przycisk. Piszę do redaktora i do 18:00 te tekstówki będą przychodzić do mnie. Zachęcamy do zabierania głosu. Można też nagrać się, dosłownie zabrać głos, też klikając inny magiczny przycisk w aplikacji. Można zadzwonić 510 357 357. A może inny temat państwa sprowokuje do tego, żeby się do nas dostać na antenę. Darmowe tabletki antykoncepcyjne dla wszystkich kobiet bez względu na wiek, a już niedługo także bezpłatne prezerwatywy w całym kraju.
1: Możliwym do wdrożenia początkiem byłoby zapewnienie właśnie bezpłatnego dostępu osobom młodym.
2: Koszt antykoncepcji nadal stanowi dla części osób realną barierę, zwłaszcza dla osób młodych.
0: Domyśleli się państwo już od razu, że nie mówimy tutaj o sytuacji w naszym kraju, a w jakim? Europejskim, podpowiem. Wszystko wyjaśni się przed 17:00. A to jest zespół Queens of the Stone Age. Może spora część z państwa miała okazję zerknąć, posłuchać na żywo Easy Street. To jest nasza piosenka dnia.

0: Nie uprzedzałem Państwa, że piosenka dnia to również kancik country dzisiaj. No i to jeszcze dostarczone przez zespół Queens of the Stone Age. Moim zdaniem to całkiem pozytywne zaskoczenie. To jeszcze pierwszy komentarz, bardzo zgryźliwy. Słuchacz pan Kamil pisze. Mateusz, pamiętaj, ani kroku wstecz, nie bądź miękiszonem. To w sprawie potencjalnego, ostatecznego starcia, jeżeli chodzi o liderów i znaczących polityków Prawa i Sprawiedliwości. Temat trzeszczącej partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość i tego, co dzieje się na naszych oczach, to jest jeden z tematów, które mam nadzieję Państwa sprowokuje do zabrania głosu na naszej antenie. Tymczasem temat kolejny to będzie rozmowa z ekspertem. Z nami na łączach jest Mariusz Cielma z magazynu z portalu Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Zapytam najogólniej, na początek, jak tylko mogę, bo punktem wyjścia do naszego spotkania na antenie jest sondaż dla Rzeczpospolitej. Większość Polek i Polaków sprzeciwia się przywróceniu zasadniczej służby wojskowej. Zaraz się wgryziemy w szczegóły, kto bardziej, a kto mniej, ale czy taki stan pana rzeczy pana zaskakuje?
1: Powiem szczerze, że nie. No, ja akurat odbywałem już dobre ponad 20 lat temu także zasadniczą służbę wojskową. Nawet jeżeli dzisiaj się tym interesuje, to jednak ta codzienna służba to jednak ma dużo mniej wspólnego z takimi, nie wiem, obrazkami z defilat i ze świętowania. To jest dosyć ciężki kawałek chleba. Dzisiaj coraz lepiej płatne, no bo jednak wojsko jest dostrzegane, no widzimy to, słyszymy o wzrastających wydatkach na armię. Dzisiaj też dodam, funkcjonuje zasadnicza służba wojskowa tylko na zasadzie dobrowolnej. I to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi rokrocznie, w granicach 30 do 40 tysięcy, ochotniczo, czyli wyraża taką wolę, odbywa albo miesięczną służbę wojskową, a jeżeli uważają, że chcą jeszcze pozostać, no to w sumie może taka służba trwać jeden rok. Czym to się różni od tych czasów, w których ja służyłem? W moich czasach było to 100 zł na miesiąc, więc nie da się ukryć. Trochę musieliśmy żyć jako dorośli ludzie na garnuszku też i rodziny. No dzisiaj jest to ponad 6 tysięcy złotych na rękę, więc to pokazuje trochę tą różnicę. A nie zaskakuje mnie, że jednak większość ludzi nie chce przywrócenia, no bo jednak, no nie ukrywajmy, więcej chętnych będzie nawet łożyć na wojsko, czyli żeby faktycznie duża część tych naszych podatków szła na armię, natomiast jeżeli no ktoś miałby iść szczególnie na taki dłuższy okres, jak rok na przykład, no to jednak i szczególnie w młodym wieku jest to spory wycinek z życia, w którym no musimy być podporządkowani na dosyć specyficznym regułom. Ale dodajmy, że w Europie blisko nas są kraje, gdzie idzie się po prostu na rok do wojska. Jest to obowiązek obywatelski, nie taki ciągle formalny, w sensie taki niepraktykowany, ale rzeczywiście odbywa się. To na przykład Estonia, niedawno czytałem o setkach ludzi, to jest nieduży kraj powoływanych do wojska, Finlandia i sporo więcej.
0: Zawiesiłem się jeszcze na tych 100 zł, o których pan wspomniał. Ja wiem, że to było przed inflacyjnym tąpnięciem, to było inne 100 zł, ale faktycznie jakieś takie no, marne kieszonkowe, więc pozmieniało się. Pan mówi o totalnej różnicy. Wgryźmy się zatem w szczegóły. Najczęściej poborowi sprzeciwiają się kobiety, to 54% i 30-latkowie. 65% jest niemal przeciwnych takiemu rozwiązaniu, ale ono, ten sprzeciw jednoczy na przykład mieszkańców dużych miast i małych miejscowości oraz osoby z wyższym wykształceniem. No czyli po prostu jest to bardzo powszechna emocja.
1: No wydaje mi się, że tak, że podejrzewam, że im bardziej by to dotyczyło ten temat konkretnych osób, czyli tych 20-latków, no bo głównie o nich tu mowa, jeżeli miałaby to być taka zasadnicza służba wojskowa, jaka jest co do zasady praktykowana, no to myślę, że ten odsetek będzie nawet jeszcze większy niż w ogóle społeczeństwa. No, ciekawe jest, że kobiety są przeciwne. Być może odebrały to, że dużo teraz mówi się o równouprawnieniu, a są takie kraje jak na przykład Norwegia, gdzie zarówno kobiety, jak i mężczyźni idą do wojska, podejmują tą służbę wojskową, ale wydaje mi się, że to raczej nie dotyczyło, nie będzie dotyczyło, jeżeli by miało dotyczyć oczywiście naszych obywateli, to raczej do czegoś takiego byśmy nie powrócili, ale dla mnie ważny jest głos samych wojskowych. Oni mówią o czym? Oni mówią może trochę bardziej kuluarowo, mniej, że tak powiem, oficjalnie, ale takie głosy się pojawiają, że jeżeli faktycznie chcemy rozmawiać o dużej armii, o tym, o budowie tego potencjału no, realnego do odstraszania, no to jednak trudno uciec od poboru, bo ja tu trochę nawiązałem do moich czasów. Ja jestem tam lata 70. rocznik. Ja kiedyś sam to sprawdzałem. Moje roczniki to było 2 razy więcej urodzeń niż dzisiaj. Więc to jasno pokazuje, że jeżeli my mamy plany armii prawie tak liczebnej, jak była w latach na przykład 80., no to skądś tych
0: pora
1: ludzi
0: na
1: trzeba...
0: pewne, tak, to wymaga odważnych decyzji. O to chciałem pana zapytać. No będzie trochę politycznie, ale czy ocenia pan, że jest ryzyko, szansa na w ogóle debatę głośną o takich krokach? Jarosław Kaczyński jest trochę w tarapatach w tym tygodniu. To oddajmy mu to, że on w grudniu 2025 roku, to chyba była ostatnia taka głośna wypowiedź i sugestia. On stwierdził, że Polska nie uniknie sprawy odwieszenia poboru, jeśli nie zostanie zawarty stabilny pokój na Ukrainie. No ale oczywiście wskazał też na przeszkody. Prezydent Nawrocki stwierdził, że nie ma problemu.

0: że no, na najbliższy rok raczej tego tematu nikt poważnie chyba nie podejmie. Chociaż ja zauważam, że oczywiście w ostatnich miesiącach pojawiają się takie głosy w ogóle, no nawet to, co pan przytoczył, ale pojedyncze wypowiedzi nawiązują do tego. Jest trochę świadomość tego, że z jednej strony cały czas słyszymy z telewizorów, z mediów i tak dalej, że budujemy najsilniejszą armię lądową w Europie, inwestujemy setki miliardów złotych, no ale to jednak z tej drugiej strony, żeby to było wiarygodne, no trzeba podjąć ten temat.
1: A zdecydowane poparcie, to już zapytam tak na koniec, dla wprowadzenia obowiązkowego przeszkolenia wojskowego dla kobiet i mężczyzn. No tutaj jest 3/4 społeczeństwa mówi tak zdecydowanie lub raczej tak. Rozumie pan ten rozstrzał? No jest bardzo duża różnica, prawda, między oczywiście obowiązkowym przeszkoleniem.
0: Rozumiem to tak, że zasadnicza służba kojarzy im się na przykład z tym rokiem, 2 latami służby, jak było właśnie te ponad 20 lat temu, a przeszkolenie wojskowe trochę im się, zakładam, społeczeństwo kojarzy, ja to nazywam trochę piknikami, jednodniowymi, dwudniowymi, takimi pseudoszkoleniami, które obecnie się odbywają. Jakaś próba pokazania podstawowych umiejętności, jak zachowywać się w lesie, pierwszej pomocy i tak dalej. Więc myślę, że to niesie, że tak powiem, hasło przeszkolenie takiego no trochę i ciężaru tej przeszłości, gdzie jednak dużej części społeczeństwa, no kiedyś było po prostu, mężczyzna był co do zasady kiedyś w wojsku, szczególnie w latach gdzieś tam 80-tych, 70-tych. I hasło przeszkolenie chyba kojarzy im się z czymś krótszym, lżejszym, tylko, że tak powiem, bardzo krótkim jakimś wyrwaniem z takiego codziennego życia, no, w którym każdy gdzieś by chciał, szczególnie takim, którego no, dla siebie widzi najbardziej.
1: Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa, był naszym rozmówcą. Do usłyszenia.
0: Dziękuję również.
1: A za chwilę komentarze od państwa i kolejne tematy.

0: Duet Jezu musi zrobić troszeczkę miejsca na antenie. Mamy telefon, z nami słuchacz pan Irek. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry, kłaniam się.
0: Panie Irku, w której sprawie?
1: W sprawie poboru obowiązkowego.
0: Bardzo proszę.
1: I moje zdanie jest takie, że pokolenie moje czy moich rówieśników, czy ludzi

0: urodzonych w latach 70. czy 60. Jeżeli to pokolenie wciąż będzie pamiętało, co się działo w czasie zasadniczej służby wojskowej, te kretyńskie fale, te idiotyczne czyszczenie schodów z soteczką do zębów i tak dalej, i pijaństwo tak naprawdę, to ciężko będzie przekonać ludzi, że zasadnicza służba wojskowa, obowiązkowy pobór jest konieczny, czy jest dobry.
1: Pan Irek, z wspomnieniami, jak rozumiem, jednoznacznie nie najlepszymi. No tak, rzeczywiście, to jest trochę przedmiot opowieści niepokojących. Był też ten słynny dokument, prawda? Taki z przełomu wieków. Jak on się nazywał? Myślę, że zaraz państwo przypomną. Dotyczący realiów właśnie służby i też tam uciekania ze służby i tam jak panowie z przepustek wracali. No to jest, to był znak czasów, ale jednoznacznie też nie zachęcający do tego, żeby w takich sytuacjach się no, być zmuszonym znaleźć. To jeszcze dwie wiadomości, dwie tekstówki od państwa. Zachęcam również do tej formy kontaktu. Już zwierzątka futerkowe miały rozłupać PiS od środka. Czarne marsze, łamanie praworządności. I w najgorszym wypadku kończyło się na tym, że wszystkie kanapowe partyjki kończyły w jednym parlamentarnym klubie. Jak zobaczę, to uwierzę, pisze słuchacz, przepraszam, nomen omen, pan Jarek. Ale z Krakowa, z Bronowic. I jeszcze krótki komentarz w sprawie Queens of the Stone Age, że dobrze jest usłyszeć na antenie ten utwór w dobrej jakości, ponieważ nie zgadną państwo, co się działo na Narodowym. Pani Zuza z Gdańska twierdzi, że na trybunach nie było słychać nic oprócz dudnienia. Bartek Wasilewski, wydający program, był na koncercie Bartków. Pięciostopniowej skali, jakbyś pokazał na paluszkach, jak było? Cztery. Było dobrze słychać. A systemowy down 10 nawet w pięciostopniowej skali. Ale to był drugi dzień, jak przekazuje Bartek. Wyciągnie to wnioski z pierwszego. Przekazuje tutaj państwu niczym słuchacz, niczym tłumacz symultaniczny na ONZ-cie to, co Bartek właśnie, te jego wrażenia z koncertu. Oczywiście zachęcamy również do dzielenia się wrażeniami z koncertu. Mam nadzieję, że nie we wszystkich częściach trybun było tak źle, jak pisze pani Zuza. Dziękujemy za ten kontakt, no i liczmy na więcej.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Miałem to na końcu języka, drodzy państwo. Kawaleria powietrzna. Przełom wieków, to się zgadza, czyli historia grupy poborowych wcielonych do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. No i ich przygody i miny nietęgie. I kontynuuję ten wątek, bo tutaj jeden z komentarzy w portalu Filmweb jest znaczący. To był, zdaniem piszącego, gwóźdź do trumny przymusowego poboru w Polsce. Wcześniej było bardzo źle, ale po tym serialu kadra zawodowa była już postrzegana tragicznie i wymigiwano się od poboru na potęgę. Potrwało to jeszcze kilka lat, ale to była przyczyna i skutek. To popołudniowy program w Radiu 357. Jeśli może mają państwo jakieś wspomnienia, również przemyślenia a propos tego tematu, to z jak najbardziej zapraszamy do pisania tekstówek, do nagrywania głosówek, do telefonowania. Tymczasem zmieniamy temat i to zdecydowanie.
1: Popołudniówka 357.
0: Darmowe tabletki antykoncepcyjne dla wszystkich kobiet bez względu na wiek, a już niedługo także bezpłatne prezerwatywy w całym kraju. Luksemburg. To wyjaśnienie zagadki. Luksemburg przeznacza niemal 1 000 000 euro na walkę z rosnącą falą infekcji przenoszonych drogą płciową. Jak wygląda sytuacja u nas?
2: Do 2027 roku prezerwatywy w całym Luksemburgu mają stać się całkowicie bezpłatne. To kolejny krok tamtejszego rządu po rewolucji z 2023 roku, kiedy darmowa dla kobiet stała się cała antykoncepcja hormonalna. A jak na tym tle wygląda sytuacja w Polsce? Po raz kolejny Polska zajęła niechlubne ostatnie miejsce w raporcie Atlas Antykoncepcji.
3: Antykoncepcja w Polsce refundowana jest w bardzo wąskim zakresie. Refundowane są tylko niektóre z tabletek o działaniu antykoncepcyjnym. Zupełnie poza zakresem refundacji znajdują się antykoncepcyjne środki w innej formie, takie jak zastrzyki czy wkładki.
2: Choć w Europie spada liczba nowych zakażeń HIV, to przypadki kiły czy rzeżączki rosną w alarmującym tempie. Luksemburg uznał, że darmowe zabezpieczenie to najprostsza i najtańsza tarcza ochronna dla zdrowia publicznego. Podczas gdy na Zachodzie darmowe prezerwatywy traktowane są jak racjonalna inwestycja, w Polsce dyskusja o prawach reprodukcyjnych wciąż zamiast na medycznych faktach opiera się na emocjach.
4: Na razie jednak nie mamy zapowiedzi wprowadzenia w Polsce powszechnego programu, który obejmowałby zarówno antykoncepcję hormonalną, jak i prezerwatywa.
2: Patrycja Wojnarowska, seksuolożka.
4: A moim zdaniem dobrym i naprawdę możliwym do wdrożenia początkiem byłoby zapewnienie właśnie bezpłatnego dostępu osobom młodym oraz udostępnienie prezerwatyw w miejscach, w których prowadzi się edukację i profilaktykę zdrowotną.
2: A czy w ostatnich latach Polska wprowadziła jakieś pozytywne zmiany?
4: Pewną zmianą jest program, w ramach którego w wybranych aptekach można otrzymać receptę farmaceutyczną na antykoncepcję awaryjną, ale czy jest to ukłon? Przyznam szczerze, nadal się zastanawiam. Jasne, częściowo jest on finansowany, bo sama konsultacja jest finansowana, natomiast przypomnijmy, preparat wymaga własnego finansowania.
5: Koszt antykoncepcji nadal stanowi dla części osób realną barierę.
2: Agata Stola, seksuolożka.
5: Zwłaszcza dla osób młodych, czy właśnie z niższymi dochodami. Pamiętajmy, że wciąż mierzymy się z ogromnymi wyzwaniami nie tylko w kwestii antykoncepcji, ale też właśnie ubóstwa menstruacyjnego.
2: Projekt darmowej antykoncepcji na razie utknął w sejmowych szufladach. A rzetelna profilaktyka to nie tylko zdrowie publiczne, czy mniejsze koszty leczenia chorób wenerycznych. Poczucie bezpieczeństwa w dobie kryzysu demograficznego może przyczynić się do świadomej i częstszej decyzji na macierzyństwo.
0: Ola Dobieszewska zajęła się tą sprawą bardzo. Liczymy na państwa komentarze. Głosówki, tekstówki, maile, telefony i coś jeszcze? No, opcji w każdym razie jest całkiem dużo.

0: 9 minut pozostało do godziny 17. Prosiłem o głosówki i państwo jak zwykle serdecznie odpowiadają.
1: Wiadomo, koniec mundialu, może małe podsumowanie. Zgodnie z tym, co się wydarzyło, zwycięzcą turnieju Hiszpania zasłużenie w finale zdecydowanie pokonała gorzej grającą Argentynę. Co do moralnego zwycięzcy, dla mnie jest to tylko jeden, jest to drużyna Republiki Zielonego Przyrządka, która z obecnymi wicemistrzami świata grała jak równy z równym, mało co nie odprawiła ich z kwitkiem. Natomiast bezwzględnym w moich oczach przegranym moralnym i sportowym jest organizacja FIFA, która uwalniając ceny biletów tak naprawdę zarobiła kokosy, a nie wszyscy i tak, którzy pewnie nie mogli sobie pozwolić na tak drogie bilety, mogli wejść, która umoczyła się politycznie w układy z prezydentem Donaldem Trumpem, która również sterowała poprzez federację wyborami sędziów. To wyglądało bardzo źle, natomiast oczywiście za sportowcami zawsze całym sercem.
0: A ze sportem niewiele miało wspólnego to wszystko, co słuchacz wymienił, cała ta niezdrowa otoczka. No właśnie, jaki to był mundial? Bo może państwo wręcz nie wiedzą, co zrobić teraz z wolnym czasem, kiedy meczów już nie będzie przez jakiś czas. To było więcej polityki, więcej emocji sportowych. Co budziło nasze kontrowersje największe, a co pozytywne emocje? Dziś wieczorem usłyszą państwo o tym wszystkim na naszym kanale YouTube'owym Radio 357. Talk. Mniej więcej po godzinie 20 Tomek Gorazdowski i Mateusz Fusiarz podsumują.
2: Ta cała historia związana z tym, jak politycznie też był wpływany ten mundial, tak? No, ten Donald Trump na wręczeniu Pucharu Świata, to myślę, że będzie nam się śnił po nocach jeszcze. Tam widać było, że Gianni Infantino chyba już tak delikatnie zdaje sobie sprawę, że to jest moment
3: Hiszpanii. Ciągnął go za rękaw.
2: Tak, ciągnął. A on stał. Stał.
3: Dlatego potem podnosili Hiszpanię kilka razy, jeszcze chyba raz, ten puchar, tak.
2: Zróbcie zdjęcie teraz bez tego kolegi.
3: Zdjęcie, tak. Zdjęcie nie było zepsute.
2: No, a ty? Myślisz, że udany był? Ostatecznie?
3: Tak. Ja myślę, że to, co działo się dookoła sportu, potwierdziło tylko to, co wiemy, co się dzieje w Ameryce, co się dzieje w FIFA, co dzieje się z pieniędzmi, biznesem. No, właśnie. To, co złego się dzieje, zostało potwierdzone, natomiast... Prezydent Trump nas nie rozczarował, również zachował się chyba tak, jak wydawało nam się, że będzie się zachowywał. Natomiast wszystko to, ja to biorę z dobrodziejstwem inwentarza. No jeżeli są 104 mecze, jeżeli ponad miesiąc zagląda się na stadiony Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych, to muszą się wydarzyć takie rzeczy jak przypadkowy kabel, jak sędzia, który czegoś nie zauważy, mimo waru.
2: Za długa czupryna jednego z chorwackich piłkarzy.
0: I takie to właśnie przemyślenia od Tomka Grozdowskiego i Mateusza Fusiarza. Dziś wieczorem zapraszamy na YouTube'owy kanał Radio 357 Talk. Zaznaczę państwu tylko, że to jest poniekąd odpowiedź na komentarz naszego słuchacza, patrona, pana Krzysztofa, który skomentował poprzednie wideo. Także polecamy rozmowę Tomka Smokowskiego z Michałem Trantałem. Komentarz brzmiał: chętnie bym zobaczył takie dłuższe podsumowanie mistrzostw od chłopaków z redakcji sportowej. Państwo sugerują, proszą, no a my zasiadamy do nagrań i przygotowujemy to wszystko, więc raz jeszcze zapraszam do tego świata wideo, naszych nagrań i udzielających się redaktorów. To około 20, a już niebawem na antenie serwis.

0: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością swą drobną dłonią wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
1: Nie mów do mnie, mała.
0: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
2: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
0: Roma Leszczyńska.
3: Zapraszamy oczywiście na kolejne opowieści. Tymczasem minęła 17. I to będzie czas na serwis informacyjny w Radiu 357. Serwis, który przygotował i przedstawi Andrzej Rutka.
4: Andy Burnham został dziś oficjalnie nowym brytyjskim premierem. Zapowiedział, że przywróci krajowi stabilność po trwającej dekadzie karuzeli szefów rządu. Wcześniej ostatnie słowa jako premier wypowiedział na Downing Street 10 Keir Starmer, który na stanowisku utrzymał się ledwie 2 lata. Wszystko to obserwuje Adam Dąbrowski.
5: Najpierw pożegnanie. Odchodzę z uśmiechem, dumny z naszych osiągnięć. Keir Starmer przekonywał, że zostawia kraj silniejszym i bardziej sprawiedliwym. Potem pojechał do Buckingham Palace, by powiedzieć do widzenia królowi. Następnie druga audiencja. Andy Burnham na Downing Street. Przyjechałem właśnie z Buckingham Palace, gdzie przyjąłem zaproszenie jego królewskiej mości, by stworzyć rząd. Nowy premier mówił, że wie, że jest 7. szefem rządu od 2016 roku. Zapewnił, że pokaże światu, że do Brytanii powróciła stabilność. Zapowiedział zmiany długofalowe, największe od 4 dekad i odwracające wolnorynkowe reformy lat 80. Dodał jednak, że inne zmiany będzie można odczuć szybciej. Chodzi o wysokie koszty życia. Mogę dać ludziom trochę oddechu. Teraz Burnham przez cały dzień kompletować będzie swój rząd. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
4: Donald Tusk pogratulował Burnhamowi objęcia urzędu i podkreślił, że liczy na dobrą współpracę na rzecz bezpieczeństwa. A więcej o nowym brytyjskim premierze Adam Dąbrowski opowie Państwu już za chwilę w Dalekim Zasięgu. Prorosyjski patostreamer z Trójmiasta Paweł N. stanął dziś przed gdańskim sądem. Mężczyzna odpowiada za 14 przestępstw skierowanych głównie przeciw imigrantom i uchodźcom z Ukrainy. Obok mowy nienawiści chodzi m.in. o zniszczenie dobytku, zniszczenie flagi państwowej i naruszenie nietykalności osobistej, mówi prokurator Agnieszka Kotłowska.
6: Jak również działania związane ze znieważeniem na tle narodowościowym i też stosowania przemocy na tym tle.
4: Równolegle toczy się przeciwko niemu śledztwo w sprawie przemocy wobec żony. To z tego powodu mężczyzna został aresztowany. Tej nocy uwaga na burze, zwłaszcza na północy kraju. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w 3 regionach. Na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim i w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Burzą będą towarzyszyły silne podmuchy wiatru, ulewy, a miejscami także grad. Tylko wczoraj Straż Pożarna zanotowała ponad 1600 zgłoszeń w związku z frontem burzowym. Najwięcej interwencji strażacy podjęli w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim.
7: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
4: Mówi kapitan Hubert Ciepłe z Małopolskiej Straży Pożarnej. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska orkiestra Dęta Tczewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata w kategorii Concert Open.
8: Pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
9: Graliśmy 3 utwory, Rosroy, Neptun na Wiśle i The Incredibles.
4: Mówią tczewscy artyści. Ich orkiestra była też 2. w konkursie Parad, a Jakub Librecht został okrzyknięty najlepszym trębaczem tych mistrzostw. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny o 18.00.
3: To jeszcze słówko o pogodzie w nocy. Miejscami opady deszczu na Pomorzu Gdańskim oraz Warmii mogą pojawić się burze. Najwięcej deszczu na Warmii, do około 20 mm. Najchłodniej będzie w Kotlinach Górskich od 5 do 9 stopni. Ogólnie od 11 do 14, tylko nad samym morzem. Tam najcieplej 15.
2: Popołudniówka 357.
3: Tak jak wspominał Andrzej, za chwilę ciąg dalszy tego segmentu brytyjskiego, całkiem solidnego dziś w naszym programie, jest powód zdecydowany. Za chwilkę połączymy się z Londynem i wgryziemy w temat. Zastanowimy się, jakim to będzie premier, nowy premier Wielkiej Brytanii. To już siódmy człowiek na tym stanowisku w ciągu dekady. Jest co komentować. 510-357-357, popołudniówka małparadio357.pl albo głosówki, albo tekstówki. Zachęcamy do korzystania. Yeah.

0: Niekoniecznie w szarych barwach państwa komentarze i sugestie w sprawie poboru. To korespondencja od pana Artura. Tylu młodych adeptów zapisuje się do skautów, harcerzy, na wszelkiej maści survivalowe obozy, a taka zasadnicza służba, no to taka skautowa przygoda dla dorosłych chłopców, dużych chłopców, no i przyzwoite pieniądze zamiast kieszonkowego jak kiedyś. Jakbym był paręnaście lat młodszy, to chętnie bym skorzystał. Umiejętności tam zdobyte zostają na lata. Pisze pan Artur i to jest korespondencja z Holandii. Pozdrawiamy serdecznie. Mamy też miłe refleksje po hiszpańskim utworze, który na naszej antenie przed godziną 17. Pan Michał wraz z dwójką dzieci. To jest słuszna konstatacja, że na cześć Hiszpanów słuchamy hiszpańskich piosenek. Czy tutaj była jakaś sugestia w mailu, żebyśmy jeszcze do 18 coś zagrali? Nie, ale ja wszędzie się doszukam pretekstu, żeby zaproponować państwu Julio Iglesiasa i coś tam podziałamy jeszcze w najbliższej godzinie, w 3:57. Będziemy mieć też tematy poważne, kwestie, o których absolutnie trzeba cały czas pamiętać.
1: Przejeżdżają, nie zwracają uwagi.
2: Żyjemy w ciągłym pośpiechu, każdemu się spieszy.
0: Polskie linie kolejowe przypominają o tym, że trzeba zachować zdecydowanie ostrożność na przejazdach kolejowych. Statystyki są niestety wciąż bardzo niepokojące, bardzo tragiczne. Tym tematem także zajmiemy się do 18:00.

Zerkam na następny zespół, który w naszej kolejeczce muzycznej się ustawił. Myślę sobie o tym, że o jesieni myślimy nieco cieplej, kiedy robi się już naprawdę, naprawdę zbyt gorąco. No ale warto myśleć o jesieni, bo warto myśleć o festiwalu Inside Seaside, żeby pamiętać, żeby nabyć drogą kupna bilet i, no cóż, spotkać się, zobaczyć pod sceną, choćby przy tych dźwiękach.

0: Daleki zasięg.
1: Siódmy premier w dekadę. Brytyjczycy mają nowego szefa rządu, to jest Andy Burnham. I jest już po audiencji u króla, po wystąpieniu na Downing Street. No i teraz za czarnymi drzwiami Downing Street kompletuje swój gabinet. A to wszystko od rana obserwuje nasz korespondent Adam Dąbrowski. Adamie, zaczęło się od takiego politycznego brytyjskiego teatru?
2: Staranna choreografia. Jeszcze przed weekendem dziennikarze otrzymali z Downing Street rozpisane co do sekundy program przekazania władzy. Oczywiście ten program się rozjechał, ale tak się złożyło, że jedna rzecz się opóźniła, druga rzecz się przyspieszyła, więc w gruncie rzeczy wyszło mniej więcej tak, jak miało być. Tak mniej więcej działa całe Zjednoczone Królestwo, chyba od czasów Wilhelma Zdobywcy. Akt pierwszy, Downing Street, ostatni monolog Keira Starmera, premiera, który chciał rządzić dekadę, a utrzymał się na stanowisku niewiele ponad 2 lata.
3: Za chwilę pojadę na spotkanie z jego królewską mością, by złożyć rezygnację i zamknąć rozdział mojej pracy na stanowisku premiera. W ciągu 6,5 roku wyprowadziłem naszą partię z historycznej porażki w 2019 roku. Zmieniłem ją tak, by była gotowa stanąć przed wyborami, a w 2024 roku doprowadziłem ją do ogromnego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Od tamtej pory służenie wam i temu wielkiemu krajowi jako premier było największym przywilejem mojego życia. Jestem przekonany, że Brytania jest dziś silniejsza i sprawniejsza niż 2 lata temu.
2: Trochę tych brytyjskich premierów mieliśmy w ciągu ostatniej dekady, można się pogubić. To ja państwu przypomnę.
4: It has been the greatest honor of my life to serve our country as prime minister.
5: It is in the best interests of the country for a new prime minister to lead that effort.
6: Hasta la vista, baby. Thank you.
7: That I am resigning as leader of the Conservative Party.
8: To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry.
9: Thank you very much.
2: Ciekawe, czy państwo wszystkich rozpoznali. To mógłby być taki konkurs, taki quiz od Davida Camerona przez Borisa Johnsona po Keira Starmera. Ciekawe, czy Starmer wsiadając do limuzyny miał gdzieś z tyłu głowy tę sztafetę. Nie wiem. Nie wiem też, co podczas drugiego aktu powiedział mu król Karol III, odbierając rezygnację. Na parę minut kraj pozostał bez premiera, a potem do pałacu wszedł Andy Burnham. Niesamowite tempo. Jeszcze miesiąc temu z lekką górką był przecież burmistrz Manchesteru. No i ta ceremonia znów zupełnie prywatna, mamy tylko zdjęcie, ale niemal na pewno to monarcha, to Karol III po raz pierwszy nazwał nowego szefa Partii Pracy premierem. Następnie akt trzeci, śledzony przez telewizyjne helikoptery, przejazd limuzyną na Downing Street, to nie jest jakoś super daleko. Najpierw jest The Mall, czyli reprezentacyjna aleja przy Green Parku i Parku Świętego Jakuba, potem ostry skręt w prawo, zahacza się o Trafalgar Square, można pomachać z okna lwom na placu, no i po prawej już Whitehall, czarna brama się otwiera, Andy Burnham staje przed słynnymi drzwiami z 10. Jedna różnica tym razem w tym teatrze. Tym razem Burnham nie staje za podium na podwyższeniu, jak każe zwyczaj. Nie stoi ponad ulicą, a stoi na jej poziomie. No i mówi, że zdaje sobie sprawę, że jest 7. człowiekiem, który w ciągu dekady rozgości się za czarnymi drzwiami z 10.
3: Brytania musi pokazać światu, że potrafi odzyskać stabilność. Naszym wyzwaniem jest sprawić, by polityka działała. Wiem, że ludzie w domach mają już polityki dość. Słyszę wasz głos i chcę być z wami szczery. Nie byliśmy wystarczająco dobrzy. Musimy być lepsi i będziemy. Sprawimy, że ten moment stanie się dla Wielkiej Brytanii punktem przełomowym, który zapoczątkuje największe zmiany od 40 lat. Nowy model polityczny i nowy model gospodarczy. W latach 80. Wielka Brytania podjęła kilka błędnych decyzji. Władzę polityczną scentralizowano, władzę gospodarczą sprywatyzowano, a dużą część kraju zdeindustrializowano. I te regiony do dziś się po tym nie podniosły. Wiele osób ma poczucie, że okolice, w których żyją, nadal podupadają i nie ma widoków na to, by to odwrócić.
2: Benham mówił o planie reform na dekadę. Ma go przedstawić w tym roku. Jego poprzednik, Keir Starmer, często krytykowany był za brak wizji, więc to pewnie nie jest przypadek. Z drugiej strony były burmistrz aglomeracji manchesterskiej od razu dodał, ale słuchajcie, pomogę wam już teraz, jeżeli chodzi o koszty życia, o rachunki, o ceny w sklepach. Pierwsze pomysły mamy poznać już jutro. Dam wam trochę oddechu, obiecywał Benham, choć powiedzmy szczerze, że w ciągu ostatniej dekady ci wszyscy politycy, których głosy słyszeliśmy na tej politycznej karuzeli, też mówili o podobnych problemach, też identyfikowali na przykład rosnące koszty życia i nierówności jako ważne sprawy w Zjednoczonym Królestwie. Od lewa do prawa mieli swoje koncepcje, nigdy jakoś nie udało się tego wszystkiego rozwiązać.
1: Zastanawiam się nad formą tego wystąpienia na poziomie ulicy, nie na podwyższeniu. Czy on chce tutaj pokazać trochę więcej charyzmy, charakteru choćby takimi gestami niż poprzednik? No bo to wspominałeś o tym, że no on nie był najbardziej porywającą postacią, Starmer.
2: Jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Benham zdecydowanie lepiej rozumie media, rozumie wystąpienia publiczne i zdecydowanie lepiej niż jego poprzednik nawiązuje kontakt z tak zwanym szarym człowiekiem, kimkolwiek ten szary człowiek by nie był. Na pewno lepiej niż Keir Starmer, na pewno lepiej niż ostatni konserwatywny premier Rishi Sunak. Jest też człowiekiem z północy, a więc gdzieś tam spoza bąbla stołecznego, spoza bąbla londyńskiego, co też dosyć często podkreśla. Zresztą zaraz na początku, jak powiedział, że właśnie wraca z Buckingham Palace, to powiedział to z akcentem północnym i to tak zabrzmiało Buckingham Palace. Myślę więc, że jest rzeczywiście to ważny trop. Andy Benham próbuje pokazać, że będzie blisko ludzi i próbuje pokazać, że właśnie chce się zająć sprawami raczej przyziemnymi. To też nie przypadek, że deklarował w kampanii, że ma zamiar skupiać się na sprawach wewnętrznych, a mniej wyjeżdżać za granicę. Jego poprzednik Keir Starmer gdzieś tam wciągnięty w ten wir wydarzeń zagranicznych, Ukraina, Iran, USA, bardzo często opuszczał Downing Street. Jego krytycy nawet ukuli przezwisko Never Hear Keir, czyli Keir, którego nigdy nie ma.
1: Wspomniałeś o Ukrainie. Czy mamy już jakieś komunikaty, zapewnienia, deklaracje ze strony nowego premiera dotyczące Kijowa?
2: Uderzające było, a propos właściwie tego, co przed chwilą powiedziałem, że o polityce zagranicznej w tej przemowie na Downing Street właściwie padło no nie jedno, tylko pół zdania, że reformy gospodarcze, które przeprowadzimy w kraju, pozwolą nam na to, żeby wywiązać się ze zobowiązań wobec naszych partnerów międzynarodowych. Kropka. Rzeczywiście Andy Benham skupiał się tutaj na sprawach wewnętrznych. Dlatego też ważną rolę pełnić będzie szef dyplomacji, którego powinniśmy jeszcze dzisiaj poznać. Zapewne to nastąpi tutaj taki outsourcing, takie przekazanie tych kompetencji właśnie do MSZ brytyjskiego. Chociaż powiedzmy, że tuż przed tym wystąpieniem na Downing Street Andy Benham rozmawiał z dziennikarzami i powiedział im, że jeszcze dziś dzwonić będzie do prezydenta Ukrainy i że po tym telefonie Wołodymyr Zełenski nie będzie miał najmniejszych wątpliwości, że polityka Londynu wobec Kijowa się nie zmienia i że to wsparcie pozostanie.
1: Myślisz, że taki lakoniczny sygnał dotyczący spraw zagranicznych i też to, o czym nie mówił nowy premier, czyli na przykład nie wspomniał o Unii Europejskiej, to może być znaczące samo w sobie?
2: Myślę, że to jest kolejny sygnał, że przynajmniej spróbuje skupiać się na polityce wewnętrznej, chociaż oczywiście każdy polityk deklaruje, że najważniejsze jest to jego lokalne podwórko, a potem różnie z tym bywa. Tak? Jeżeli sobie przypomnimy prezydentów amerykańskich, to chyba każdy przynajmniej od Reagana mówił, że będzie skupiał się na życiu zwykłych mieszkańców USA, a potem to wszystko wychodziło tak, jak wychodziło. Więc oczywiście to nie jest do końca pod kontrolą liderów, nie jest pod kontrolą lidera piątej gospodarki świata, ale z całą pewnością również brak jakiegokolwiek odniesienia do Unii Europejskiej. Nawet takie pół deklaracji pod tytułem będziemy starać się blisko współpracować z naszymi europejskimi liderami.
1: Tak, jakiś okrągły komunikat, prawda?
2: Jest, tak, Tak, nie było czegoś takiego zupełnie, co oczywiście nie znaczy, że NDP-NM Europy nie lubi, wręcz przeciwnie, kiedy prowadził kampanię w Makerfield, próbując dostać się z sukcesem do Izby Gmin, musiał bardzo się odcinać od całkiem niedawnych swoich wypowiedzi euroentuzjastycznych, a nawet wypowiedzi sugerujących, że Zjednoczone Królestwo powinno odwrócić Brexit i jeszcze za jego życia do Unii Europejskiej wrócić. Bardzo szybko tego typu wypowiedzi zostały wyciszone. NDP-NM nie chce chyba odkurzać sprawy Brexitu.
1: O czym mówił z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski. Adamie, bardzo ci dziękuję za fantastyczną opowieść, analizę i wszystkie nagrania, które zebrałeś za poświęcony czas. Do usłyszenia.
2: Moja przyjemność. Dziękuję bardzo.
1: To był Daleki Zasięg.

0: Liga Konferencji, tu polskimi przedstawicielami są Raków Częstochowa i GKS Katowice. Raków, jeżeli wyeliminuje Valletta z Malty, to trafi albo na Hammarby ze Szwecji, albo Anderlecht Bruksela. Ekipa z Katowic niebawem zmierzy się z MSK Żilina. W przypadku zwycięstwa rywalem w kolejnej rundzie będzie Hapoel Tel Awiw lub Ludogorets Razgrad. No dobrze, będą emocje związane z naszymi pucharowiczami, o tym na pewno na antenie Radia 357 sporo będziemy mówić. To przed nami, ale zamknijmy sobie temat Mundialu. Mistrzowie świata Hiszpanie odzyskali prowadzenie w rankingu FIFA. Co ciekawe, 36. lokatę utrzymała reprezentacja Polski. Hiszpania napisała piękną historię, była najlepsza, ale to także wspaniałe osiągnięcia indywidualne. I mam tu na myśli gracza z numerem 16 na koszulce w reprezentacji La Roja. Rodri, zawodnik Manchesteru City, został MVP Mundialu i ma już w kolekcji Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy, wygraną Ligę Mistrzów i Złotą Piłkę. Dołączył tym samym do bardzo wąskiego i zaszczytnego grona. Podobnym osiągnięciem mogą poszczycić się jedynie Franz Beckenbauer, Gerd Müller oraz Zinedine Zidane. A to najlepszy gracz Mundialu 2026 tuż po finałowym meczu. Jesteśmy w wielkim szoku, trudno to opisać słowami. Ta kadra jest rewelacyjna. To był najtrudniejszy turniej w historii Mundiali. Pokonaliśmy wielką Argentynę z Leo Messim, najlepszym piłkarzem w dziejach. Można trafić do nieba, a potem do piekła i wrócić. To lekcja przezwyciężania przeciwności losu. Powiedział Rodri, nawiązując do ciężkiej kontuzji odniesionej niespełna 2 lata temu. We wrześniu 2024 roku zerwał więzadła w kolanie. Wywołany Leo Messi turniej kończy z niedosytem, jak wczoraj widzieliśmy, łzami, ale trzeba uczciwie przyznać, że mimo kiepskiej postawy w finale był to świetny turniej Leo Messiego. Hat-trick na inaugurację, łącznie 8 bramek i drugie miejsce w klasyfikacji strzelców. Pobicie, a później wyśrubowanie kilku historycznych rekordów, a to wszystko w wieku 39 lat. Zresztą 39. urodziny Messi świętował właśnie na Mundialu. Wielkie gratulacje dla Hiszpanii, była od nas dużo lepsza. My staraliśmy się dać z siebie wszystko. To dla mnie trudny moment, może nawet najtrudniejszy w karierze. Serce krwawi, ale trzeba docenić całe mistrzostwa. Mam nadzieję, że kibice docenią zaangażowanie przez cały turniej. Mówił Leo Messi. 4 lata temu argentyński komentator stwierdził, że Mundial 2022 pewnie będzie jego ostatnim. To się nie potwierdziło. Teraz wiele na to wskazuje, choć nie możemy mówić, że z pewnością. Z pewnością był to Mundial pod wieloma względami rekordowy. Dziś w południe w audycji Co Państwo Lato na antenie Radia 357 Tomek Gorazdowski pytał Państwa o wrażenia. To perspektywa Radosława Nawrota z Interi.
1: To jest takie zjawisko, w którym ja się zakochałem w 1982, kiedy obejrzałem jako pierwszy turniej Espania 82 i od tej pory co 4 lata to są dla mnie takie wakacje dla głowy, dla życia takiego codziennego. Staram się obejrzeć cały ten Mundial. Więc zapytanie, czy on był dobry i się obronił? Odpowiadam tak. Dla mnie każdy Mundial jest dobry i każdy się broni, ponieważ jest niezwykłym wydarzeniem w moim życiu.
0: I to mimo wielkich wysiłków Donalda Trumpa i Gianniego Infantino, żeby ten Mundial zepsuć. Od niewpuszczenia somalijskiego sędziego po absolutne kuriozum z zawieszeniem czerwonej kartki Baloguna. Zdaniem Adama Kotleszki z kanału sportowego tegoroczne mistrzostwa osiągnęły absolutny szczyt upolitycznienia.
2: To jak wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych niemal pozował do zdjęcia ze zwycięskim zespołem, nie chciał usunąć się nieco w cień do tego najbardziej ikonicznego zdjęcia każdego mundialu, kiedy zespół zwycięski podnosi Puchar Świata do góry. To było straszne, z drugiej strony komiczne, ale na pewno nie powinno się wydarzyć. To takie historie nie powinny mieć miejsca. Myślę, że za 4 lata tego nie będzie. Myślę, że Maroko, Hiszpania, Portugalia, ale też pamiętajmy, że 3 mecze będą w Ameryce Południowej. Te pierwsze spotkania tego mundialu za 4 lata będą miały tam miejsce. One będą miały kompletnie inną otoczkę. I europejski fan piłki, czy nawet południowoamerykański, czyli z tych miejsc, gdzie piłkę kocha się najbardziej, troszeczkę odetchnie pod tym względem.
0: No cóż, pozostaje mieć nadzieję, że pewne rzeczy się nie powtórzą. Mundial 2030 prawdopodobnie będzie jeszcze większy. Mówi się o kolejnym rozszerzeniu liczby drużyn. A do tego mundialu pozostało już tylko nieco ponad 1400 dni. Szybko zleci. A teraz odpocznijmy.
3: Radio 357.
4: Czyli im więcej reprezentacji, tym bardziej się możemy na niego nie dostać. Nie, zostawmy te przemyślenia. Co najmniej na jakieś 2 lata. Korespondencja z Londynu, ale nie w sprawie, znaczy z Anglii, nie w sprawie wydarzeń komentowanych, które miały miejsce w Londynie. Słuchacz, pan Krzysztof, pyta o piosenki po hiszpańsku. Ile jest hiszpańskojęzycznych utworów w zestawie do głosowania i dlaczego tak mało? To już jest pytanie, które przekażę osobom decyzyjnym w tej sprawie. No, zakręcimy jeszcze raz brytyjsko, bo można głosować na przykład na ten utwór.

0: Brytyjska inwazja w tej godzinie popołudniówki w Radiu 357. 20 minut pozostało do godziny 18. To teraz o zapowiadanym już temacie, o akcji polskich linii kolejowych. Bezpieczny przejazd. Co roku, drodzy Państwo, na przejazdach kolejowych ginie 50 osób. To jest brawura, to jest pośpiech, to jest brak wyobraźni, bo wielu kierowców wjeżdża na tory, mimo że widzi pulsujące czerwone światło.
1: Przejeżdżają, nie zwracają uwagi.
2: Żyjemy w ciągłym pośpiechu, każdemu się spieszy.
3: Chodzi o skalę wykroczeń, które powodują kierowcy na przejazdach kolejowo-drogowych.
4: Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl.
3: To są wszystkie tego typu sytuacje, jak wjazd samochodem na przejazd kolejowy, kiedy jest czerwony sygnał nadawany i kiedy jest sygnał dźwiękowy. Kiedy zamykają się rogatki, albo kiedy nie ma tam już możliwości opuszczenia takiego przejazdu, bo jest na przykład korek. Więc są to sytuacje skrajnie niebezpieczne. Jest to skrajne łamanie reguł, które może się skończyć nie tylko wypadkiem drogowo-kolejowym czy drogowym, ale po prostu katastrofą w ruchu lądowym, bo jeśli się wykoleje pociąg, to naraża to ludzi na poważne niebezpieczeństwo i to wielu ludzi.
5: Jeśli uczestnik ruchu drogowego jest świadkiem zdarzenia na przejeździe kolejowo-drogowym.
4: Marcin Kruszyński, Polskie Linie Kolejowe.
5: Wystarczy, że wykręci numer telefonu alarmowego 112. Operator, który odbierze połączenie, poprosi go o podanie numeru identyfikacyjnego z żółtej naklejki, po to, aby łatwo i precyzyjnie i szybko skierować w dane miejsce służby ratunkowe. Jednocześnie operator 112 za pomocą specjalnego łącza komunikacji ma możliwość poproszenia nasze służby kierujące ruchem kolejowym o wstrzymanie ruchu kolejowego w obrębie danego przejazdu.
6: Zanim wjadą, zanim zaryzykują, to jednak pomyślą, że nie warto ryzykować życiem i pieniędzmi.
7: No nie powinniśmy tam w ogóle wjechać.
8: No ale jak się zdarzy nieszczęście, ktoś nie pomyślał, zamknął się szlabany, to co powinniśmy zrobić?
6: Spróbować albo wycofać, albo wyłamać szlaban i uciekać jak najszybciej.
9: W sytuacji awaryjnej, gdy nasz samochód utknie między rogatkami na przejeździe kolejowym.
4: Nadkomisarz Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji.
9: Powinniśmy przede wszystkim pamiętać o swoim życiu oraz pozostałych pasażerów pojazdu. Przejedźmy przez przejazd i stalonujmy samochodem szlaban. Szlabany są tak skonstruowane, że złamią się bez problemu w specjalnie do tego zaprojektowanym miejscu, nie niszcząc przy tym zbytnio naszego pojazdu.
10: Bardzo często jest tak, że też widać, że jest już jakby jedzie pociąg, nawet często jak jest światło się pali, czy nawet rogatki się zamykają, to kierowcy chcą na szybko przejechać i tak się właśnie dzieje.
3: Co jeszcze bardziej szokujące, że co trzeci człowiek, który tak w Polsce robi za kierownicą, to jest kierowca zawodowy, który jedzie ciężarówką. I to jest potężne zagrożenie, bo to już są ciężkie samochody, ciężkie ładunki, a mamy bardzo często już na torach lekkie szynobusy. No i po prostu wydaje mi się, że czekamy na tragedię.
7: Bardzo głupie, to jest samobójstwo.
6: Ryzykują, że zdążą przed pociągiem.
11: Żadnych szans, droga hamowania pociągu jest między 600 a 1000 metrów.
0: Z kierowcami i ekspertami rozmawiał nasz reporter Tomasz Jeleński.

0: To popołudniówka w Radiu 357. Niecały kwadrans pozostał do godziny 18. Drodzy Państwo, ja nie przepadam jako radiowiec za kalendarzem świąt nietypowych. Uważam, że czasami traktujemy to trochę pretekstowo, jak brakuje tematu na przykład do audycji. Nie tym razem. 20 dzień lipca. Drodzy Państwo, mamy Międzynarodowy Dzień Szachów. A z nami na łączach jest Mariancello Dominoni, najpopularniejszy polski youtuber szachowy. Witam Cię w 357.
1: Witam serdecznie.
0: Halo, halo, słyszymy się?
1: Tak, tak, jestem. Halo, halo, witam.
0: Na serdecznie. Początku były lekkie problemy, teraz już jest znacznie lepiej. Powiedz proszę, czy ty śledziłeś choć odrobinę mundial?
1: Jak najbardziej. Ostatnią fazę, ćwierćfinały, półfinały, to po prostu oglądaliśmy wszystko.
0: Jeżeli na przykład słyszysz takie określenie ze strony komentatora meczu piłki nożnej, że na boisku zrobiły się szachy, to oznacza coś miłego o szachach, czy wręcz przeciwnie?
1: Tak, to oznacza nie mniej, nie więcej, że sytuacja zrobiła się wyrafinowana. Powiedziałbym w ten sposób.
0: Jeżeli chodzi o to, jakie są korzyści dotyczące szachów, jak one wpływają nie tylko na te takie ścisłe, politechniczne umiejętności i talenty, to w zasadzie moglibyśmy zrobić cały plac na rozdrożu, jeżeli chodzi o to, co szachy dają w rozmaitych dziedzinach życia, o których nawet byśmy jej nie podejrzewali, że mają taki drogocenny wpływ. Tego jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Natomiast chciałem cię zapytać o takie właśnie trzy rzeczy, które przychodzą ci do głowy. Trzy pierwsze rzeczy z brzegu, jeżeli chodzi o korzyści, może nawet takie nietypowe, o które ludzie nie grający w szachy tej królewskiej gry nie podejrzewają.
1: Tych korzyści jest cała masa. Mówiłem o tym niejednokrotnie, ale takie nietypowe. No, powiedziałbym szczerze, że uczą gry fair play. Oczywiście wszelakie sporty, wszelakie dyscypliny tej gry fair play uczą, natomiast uważam, że w szachach nie można zrzucić niczego na pogodę. Jest to bardzo, bardzo nietypowa rozgrywka, bo sędzia nie przeszkadza. Sędzia nie przeszkadza, warunki atmosferyczne nie przeszkadzają, więc uczymy się fair play, uczymy się patrzenia na sytuację obiektywnie, więc to jest pierwsza rzecz moim zdaniem. Druga sprawa, no to takie oklepane już prawdopodobnie, które już niejednokrotnie poruszałem, typu no, myślenie logiczne, myślenie, zdolności arytmetyczne, wyobraźnia i tak dalej, tego tak naprawdę jest cała masa. Ale już chyba trzy pokryłem.
0: A jeżeli słyszysz takie określenie, ono się najczęściej przewija w różnych dyskusjach politycznych, geopolitycznych, że ktoś mówi, że to są szachy 5D, to chyba też ma coś miłego na myśli związanego z szachami, prawda? Raczej to chodzi o jakąś wyjątkowo skomplikowaną sytuację.
1: Tak, zdecydowanie. Jest to ukłon po raz kolejny w kierunku szachów. Chodzi o coś bardzo skomplikowanego, głębia w głębi jeszcze, powiedziałbym w ten sposób.
0: Prawie 150 tysięcy subskrybentów, osób, które śledzi twoją działalność na YouTubie. Bardzo państwu polecam ten kanał. Powiedz mi, czego w ostatnim czasie jest najwięcej, bo ty i troszeczkę streamujesz, ale robisz też cały czas to, co pojawiało się już kilkanaście lat temu, czyli po prostu wciąż sięgasz do partii mistrzów sprzed kilku lat, sprzed wielu lat.
1: Tak, trzony mojego kanału jest analiza, są analizy właściwie partii mistrzowskich, szczególnie tych historycznych, do których mam ogromny sentyment osobiście. One się wciąż pojawiają, chociaż nie tak licznie jak przed laty. Natomiast jest to trzon mojego kanału i go nie zmieniam, ale dodatkowo też streamuję, gram z widzami. Widzowie mogą śledzić moje gdzieś tam zmagania w internecie, kiedy próbuję to wbijać coraz to wyższy ranking online. Więc jest to dla mnie taka odskocznia od komentowania cały czas partii mistrzowskich.
0: Bardzo państwu polecam, bo to już są takie utarte twoje powiedzonka. Tak mógł, tak chciał, tak zagrał. To jest jedna z moich ulubionych, absolutnie. Które można odnieść nawet nie tylko do szachów, tylko wyjść z tym szerzej. Powiedz proszę, dlaczego Michał Tal to jest najfajniejszy i najwspanialszy szachista wszechczasów? Pytanie z tezą.
1: Czy najfajniejszy, no to nigdy tego nie powiedziałem i powiedziałbym szczerze, że on nie był wcale taki fajny dla swoich oponentów, gdyż komplikował grę niejednokrotnie, ryzykował na szachownicy, nie bał się poświęcać niepoprawnie, co za tym idzie, wprowadzał rywala w taki swój trans, gdzie 2 plus 2 wcale nie wychodziło 4, no i ci rywale jego niejednokrotnie gubili się. Mistrz gry kombinacyjnej, gry taktycznej, stąd oczywiście moja wielka sympatia do tego zawodnika, już oczywiście świętej pamięci.
0: Myślisz, że on nie odnalazłby się w dobie spektakularnie intensywnych treningów z komputerem? Jest takie powiedzenie wśród ludzi, którzy pasjonują się szachami, to chyba już o tych czasach, które mamy teraz, taka groźba, że szachy umrą na remis, że jeżeli szachiści mistrzowie uczą się z komputerem grać, to po prostu ten poziom się tak matematycznie niemalże wyrównuje, że one przestają być właśnie takie trochę romantyczne, takie jak były dekady temu, takie w jakie grał właśnie na przykład Michał Tal.
1: Tak, odniosę się do pierwszego wątku. To już José Raúl Capablanca, słynny arcymistrz świata z Kuby, mawiał, że szachy kiedyś właśnie umrą na chorobę remisową. Jest takie ryzyko, natomiast nie uważam, żebyśmy byli już tego świadkami. Wciąż szachy nas zaskakują. Wciąż na najwyższym nawet poziomie w szachach klasycznych partie nie kończą się tylko remisami, więc myślę, że jeszcze na całe szczęście jeszcze tego nie doświadczamy. Natomiast jeśli chodzi o komputery, silniki szachowe, nazwijmy to w ten sposób, no zmieniły one oblicze szachów niesamowicie. Szachy w tej chwili, jeśli chodzi o poziom międzynarodowy, poziom topowy, no to są tak wyśrubowane do granic możliwości, kiedy to zawodnicy uczą się po prostu konkretnych linii do 20-25 ruchu teorii, po prostu mając dostęp do baz danych, pracując z komputerami, z silnikami szachowymi. Więc stąd ten poziom jest na maksa wyśrubowany, ale tak jest też w innych dyscyplinach. No, dzisiaj biegamy najszybciej, dzisiaj samochody wyścigowe jeżdżą najszybciej w historii prawdopodobnie, więc no, tak jest też z szachami.
0: Bardzo ci dziękuję za tych kilka minut i bardzo państwa naprawdę odsyłam, polecam, żeby polubić szachy na sposób może dotąd taki, że jeżeli nie żywiliśmy takich emocji w stosunku do szachów i jeżeli nie spodziewają się państwo, że z pasją komentatora wręcz piłkarskiego można komentować partie szachowe, to Marian Cello Dominoni, mój rozmówca, to udowadnia. Zapraszam na kanał YouTube'owy. Bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Do usłyszenia.
1: Dziękuję za polecenie. Pozdrawiam serdecznie.

To jeszcze coś dla entuzjastów tego, jak rozstrzygnął się mundial. Tak, myślę, że to jest dobry pretekst, żeby do repertuaru pana Julio sięgać. A jeżeli komuś ta brytyjska inwazja, również muzyczna, w tej godzinie popołudniówki się podobała, to mam dobrą wiadomość. To proszę zostać z nami, bo za chwilę Łukasz Dunaj, muzyka prywatna i Britpop absolutnie brane w obrot przez kolejną godzinę w 357.

0: Audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Tu Radio 357. Minęła godzina 18. Czas na kolejny serwis informacyjny. Serwis, który przygotował i przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
2: Do Prokuratury Okręgowej Warszawa Południe skierowano zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora Szpitala Południowego doktora Emila Jędrzejewskiego. Zawiadomienie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ma związek z wynikami kontroli na oddziale chirurgii ogólnej i proktologicznej w warszawskim szpitalu. To kolejna odsłona afery, która spowodowała ożywioną dyskusję wokół konieczności reformy służby zdrowia. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekty rozporządzeń i ustaw, które mają poprawić funkcjonowanie systemu. Chodzi m.in. o wynagrodzenie i warunki zatrudniania lekarzy, ale nie tylko, przekonuje Jakub Stefaniak z PSL.
3: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
2: Wśród propozycji pojawił się m.in. obowiązek przekazywania do NFZ godzinowych grafików pracy lekarzy, a także ustalanie maksymalnej stawki godzinowej na poziomie 240 zł, czy konieczność zatrudnienia lekarzy na co najmniej pół etatu w celu zmniejszenia liczby kontraktów. Jemeńscy rebelianci Huti rozpoczynają blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Wspierana przez Iran grupa wyjaśniła, że blokada jest odpowiedzią na zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w jemeńską wojnę domową. Z kolei Iran poprosił ugrupowanie, aby przygotowało się do ataków na statki przepływające przez cieśninę Bab al-Mandab, gdyby Amerykanie uderzyli w irańską infrastrukturę energetyczną. To kolejny element eskalacji sytuacji w regionie, po tym jak amerykańskie siły zbrojne wznowiły naloty na Iran 7 lipca, odpowiadając w ten sposób na ataki Teheranu na statki w cieśninie Ormuz. Sytuacja wpływa na cenę za baryłkę ropy.
4: Obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
2: Mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki. Podwyżki cen paliw czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia, a za litr 98 najprawdopodobniej trzeba będzie zapłacić nawet 8 zł 20 groszy. Rząd mimo apeli opozycji na razie wyklucza przywrócenie programu CPN, czyli rządowych dopłat do paliw. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zapowiada kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze. Według urzędników wielu Polaków rezygnuje ze złożenia wniosku przez konieczność opłacenia audytu energetycznego domu. Rozwiązaniem tego problemu ma być bon energetyczny, który pokryje całość lub część kosztów audytu, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
5: W tym wypadku wszystko jest uzależnione od tego, jaka będzie cena na rynku, bo też sobie zdajemy sprawę, że jeżeli zapewniamy pewną kwotę, to zawsze jednak rynek to wykorzystuje i podnosi kwoty swoich usług. My zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie brutto na dany bon dla danego beneficjenta.
2: Bon energetyczny ma zostać wprowadzony pod koniec tego roku. I na koniec coś dla miłośników przyrody, turystów i ekologów, czyli dobra informacja. W województwie śląskim powstaną kolejne rezerwaty przyrody. Większość w północnej części regionu, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Więcej w relacji naszego śląskiego reportera.
6: Psinos, Bogdaniec i Zastudnie to nazwy nowych terenów chronionych. Tworzone rezerwaty to cenne lasy bukowe, wapienne skały, murawy naskalne, rzadkie rośliny i zwierzęta. Zakończono niezbędne konsultacje społeczne przed utworzeniem tych miejsc. Powstawanie rezerwatów ma swoją historię, powiedziała TVP Katowice Natalia Zapała z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
7: Pierwsze rezerwaty przyrody powstawały właśnie w latach 50. i teraz możemy oceniać, czy tworzenie tych obiektów było zasadne i z jaką korzyścią one powstawały.
6: W planach jest także utworzenie nowego rezerwatu Głębokie Doły w Nadleśnictwie Rybnik. Łącznie te obszary obejmą ponad 400 hektarów terenów zielonych. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
2: Rezerwaty formalnie zostaną utworzone do końca tego roku. A w dzisiejszych serwisach to już wszystko. Kolejne jutro w poranku Radia 357. Do usłyszenia.
1: A jaka będzie jutro pogoda? Głównie w północnej połowie kraju przelotny deszcz na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu i na północy Mazowsza. Może też zagrzmieć i w trakcie burz opady do 20 mm. Najchłodniej będzie, bo 15 stopni, na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich, około 19 w centrum do 21 stopni na zachodzie, 22 stopni lokalnie na południowym wschodzie kraju.
8: Radio 357.
1: Bartek Wasilewski, Tomek Matynkiewicz, Krzysztof Tubilewicz, dziękujemy za popołudniówkę. Jeśli chodzi o mnie i o popołudniówkę, to do usłyszenia w piątek.

Dobry wieczór, za sterami Tomek Matlingiewicz, przed mikrofonem Łukasz Duna i zapraszamy Państwa do kolejnej odsłony muzyki prywatnej. Dzisiaj tematem przewodnim Britpop. I rozpoczęliśmy właśnie od takiej ikonicznej piosenki tego nurtu, Blur, Girls and Boys. To był wielki hit na Wyspach Brytyjskich. Piosenka, która w pewien sposób definiowała cały ten nurt. I kiedy w pierwszej połowie lat 90. cały muzyczny świat zwariował na punkcie grunge'u. Jedna wyspa, niczym ta wioska Galów, okazała się odporna na wdzięki flanelowych koszul i ciężkich gitar. A być może z wrodzonej przekory Wielka Brytania postawiła na muzykę, która była zakorzeniona w ich własnej muzycznej, gitarowej tradycji. Dziennikarze i fani ochrzcili ją Britpopem, a reszta jest już historią. Jeżeli był Blur, oczywiście musi być również Oasis.

Live Forever z debiutanckiej płyty Oasis Differently Maybe. To był trzeci singiel z tego albumu, ale pierwszy, który wszedł do top 10 brytyjskich singli. To był pierwszy wielki przebój tego zespołu, a sama płyta Differently Maybe z 1994 roku była na tamten czas najszybciej sprzedającą się płytą w historii brytyjskiej fonografii. Britpop ma swoją umowną wielką czwórkę, podobnie jak trash metal. Ale nie o trash metalu dzisiaj, ale właśnie o Britpopie. Ta wielka czwórka to Blur, Oasis, Suede i Pulp. Ale są też fani, fanki, które twierdzą, i to jest bardzo też powszechne przekonanie, że w gronie tych czterech najlepszych zespołów powinni znaleźć się również The Verve.

The Verve w utworze, który mógłby posłużyć jako hymn kampanii antynarkotykowej The Drugs Don't Work. Mieliśmy już pierwszy wielki przebój Oasis, to teraz pierwszy wielki single Suede, taki, którym ten zespół przedstawił się światu.

Suede Animal Nitrate. Podobnie jak w przypadku Oasis, do trzech razy sztuka, trzeci singiel z debiutanckiej płyty to był ten właśnie Złoty Strzał, utwór, który wszedł do pierwszej dziesiątki brytyjskiej listy przebojów na miejscu siódmym, najwyżej notowany, a potem już tylko było lepiej. A teraz zespół, który troszeczkę został zapomniany, miał kilka dużych przebojów na koncie, był bardzo lubiany, popularny, ale troszkę jak meteor przeleciał przez niebo i nic z niego nie zostało.

Supergrass, All Right. Pierwsza płyta tego zespołu i również następna chyba najbardziej uosabiały to, o co chodziło w Britpopie, ta esencja tego brzmienia, ta bezpretensjonalność tych jakże brytyjskich piosenek. I też mam taką teorię, że być może dlatego nie do końca też się Britpop w Polsce przyjął na masową skalę, ponieważ my jednak jako nacja wolimy piosenki smutne. No i nic z tym już nie zrobimy. Supergrass, All Right za nami. Była już wielka trójka albo czwórka, czyli Blur, Oasis, The Verve, Suede. No to kogo brakuje? Wiadomo, Pulp.

Pulp we wspaniałym Common People i Jarvis Cocker, marzący o życiu zwykłych ludzi. O następnym zespole mogli Państwo zapomnieć, ale tę piosenkę na pewno pamiętacie.

Bull Redleys w swoim największym przeboju Wake Up Boo, a taka ciekawostka, Bull Redleys zaczynali od grania ponurego, smutnego shoegaze'u. Zresztą shoegaze był tematem przewodnim pierwszej audycji pod nazwą Muzyka Prywatna. Manic Street Preachers. Technicznie biorąc, nie grali Britpopu, ale można powiedzieć, że ich największe dokonania z lat 90. są emanacją zarówno tej epoki, jak i nurtów, które dominowały w brytyjskiej muzyce.

You Stole the Sound from My Heart. Zawsze bardziej hałaśliwi i zaangażowani politycznie od swoich kolegów po fachu. A teraz dwa zespoły, które są dzisiaj już praktycznie zupełnie pomijane w rozmowach o Britpopie, a warto je ocalić od zapomnienia.

Ash, Girl from Mars, a wcześniej formacja Elastica w 3/4 złożona z dziewczyn. Już w najbliższy czwartek w warszawskiej progresji zobaczymy jedną z największych legend Britpopu, czyli Suede, a ja nie wyobrażam sobie, aby mogło zabraknąć tego właśnie utworu.

Beautiful Ones i Suede, jeden z nielicznych zespołów nurtu britpopowego, które wciąż nagrywają nowe płyty i trzymają świetny poziom. A co zostało z tego nurtu do dzisiaj? Czy tylko nostalgia? Nie wiem. W latach 90. fani muzyki Wielkiej Brytanii żyli potyczkami słownymi Damona Albarna z braćmi Gallagher. Britpop przywrócił wiarę Brytyjczyków w chwytliwe gitarowe piosenki, ale też zdaniem złośliwych cały ten nurt był tak naprawdę pierwszym w historii muzyki popularnej, który opierał się niemal wyłącznie na odniesieniach do przeszłości. A zanim się pożegnamy, bo to już prawie wszystko, co na dzisiaj przygotowałem, utwór, który trochę tak symbolicznie zamyka całą tę epokę britpopową, zamyka ją w pięknym, artystycznym stylu. Za chwilę Record Store. To dzisiaj na wszystko na dzisiaj w muzyce prywatnej. Łukasz Duna, Milena Krupińska. Do usłyszenia.

0: Oni jeszcze dzisiaj się pojawią. Dobry wieczór Państwu, 19 minęła.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.

Trzy tygodnie temu pewien dżentelmen z długą brodą, siwą brodą, przeprowadził i mnie, i państwa przez dyskografię, może nie całą, ale przez te najważniejsze punkty dyskografii grupy The Divine Comedy i historię Neila Hannona. Zwariowałem na punkcie tej piosenki i mogę od razu też państwu powiedzieć, że raz jeszcze dziś się pojawi i również w witrynie. Poza tym witryna dziś zdominowana głosami, takimi głosami z czystą, absolutnie niczym nieskalaną prawdą. The Divine Comedy to the Rescue, od tego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, 2016 rok i płyta Forever Land. 6 minut po godzinie 19, Milena Krupińska i Antoni Grudniowski, kłaniamy się i zapraszamy do 21. Dziękuję za zastępstwo przed dwoma tygodniami Michałowi Bisiorkowi i przed tygodniem Piotrowi Stelmachowi. Jestem przekonany o tym, że mieli się państwo w tym czasie świetnie, a my wracamy do naszych starych obowiązków. Są państwo po drugiej stronie? No to czekam na sygnały.

0: you, girl. Cause I'm a full grown man, and I'm not afraid to.
1: Pani Agata napisała: delektuję się każdą nutą. Po raz pierwszy mam szansę posłuchać Record Store sama w cichym domu. A drugie zdanie, bardzo krótkie, brzmi: chwała dziadkom. Adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl albo recordstore@radio357.pl, Facebook, Instagram. Tam również jestem do Państwa dyspozycji. Beck i Debra. Część z Państwa może tę piosenkę znać z filmu Baby Driver. Od razu powiem, że przez ostatnie 2 tygodnie nie włączałem telewizora. Telewizora jako telewizora z telewizją. Ale tak myślałem sobie i współczułem wszystkim koleżankom i kolegom, którzy w trakcie mundialu i w trakcie Wimbledonu próbowali Państwa tutaj sobą i prezentowaną muzyką i treściami zainteresować. Jak ja się cieszę, że ja nie musiałem przez to przechodzić. A Wimbledon obejrzałem od deski do deski i pań, i panów. Od razu powiem, jesteśmy już na zupełnie innym etapie, bo Państwo pewnie pamiętają czasy, kiedy ja kompletnie nie rozumiałem punktacji w tenisie, nie wiedziałem, o co chodzi, z tymi setami, z tymi różnymi takimi breakpointami i wieloma innymi. Ogarniam już wszystko. No i oczywiście mundial wczoraj, który zakończył się paskudnym, bardzo brzydkim meczem, ale to już Państwo dzisiaj słyszeli między 12 a 13. w audycji Co Państwo Lato. 14 minut po godzinie 19. Wszystko już mamy, rozruch mamy, bek za nami. No to przechodzimy do singli.

Dzisiaj sklepik wypełniony czerwienią. Czerwienią, ponieważ kiedy kilka dobrych miesięcy temu ukazała się piosenka Another Life, to była taka informacja: okej, to jest pierwsza piosenka, pierwszy zwiastun czegokolwiek od Alewa Maszejks od 10 lat, ale wtedy jeszcze nie było wiadomo, że będzie ciąg dalszy i będzie się to również wiązało z wydaniem nowej płyty. Nowa płyta ukaże się 28 sierpnia, będzie zatytułowana It Must Be Dreamin'. Trzy single już mamy, Another Life to już ten najdłużej stacjonujący, również American Dream i ten, który chwilę temu Państwo usłyszeli, czyli I Feel Hope Coming. Alabama Shakes pod koniec sierpnia, nowa płyta się ukaże. Dziś chyba kilka takich szturchańców będę miał w Państwa stronę i takich małych zagadek, zaczepek, tak się umówmy. Czasu będzie mało, bo najbliższa piosenka będzie trwała 3 minuty, ale proszę pomyśleć w kontekście stylistyki, co Państwu przypomina.

Od premiery ich ostatniej płyty minęły 3 lata. W związku z tym to też może być zwiastun, choć w tej chwili zespół w żaden sposób tego nie potwierdza. Django Django i Cameos. Tak podejrzewałem, że czasu będzie niewiele i być może te wiadomości i te odpowiedzi będą spływały dopiero teraz. O, chociażby od pani Beaty, która właśnie napisała i zapytała, czy może przypomina to odrobinę Beatlesów. Pani Beato, blisko. Przypomina takich, którzy Beatlesami na pewno się inspirowali.

To leżało na jednej półce. Mogło leżeć na jednej półce. The Last Shadow Puppets, The Meeting Place i Django Django Cameos. Co ja miałem Państwu powiedzieć? A, no właśnie. Grupa Kinobi dosłownie chwilę temu, bo to był czerwiec, właściwie początek czerwca, wydała nową płytę. I już się z tą płytą zaznajamialiśmy w jakimś stopniu. A tu bach! Wydali nowy singiel.

Pan Mark i pan Julian. Kenobi to ich nowa piosenka Let's Play Again. No właśnie, ponieważ ona zapowiada nie ich nową płytę, nie nowe rzeczy spod ich szyldu, ale zapowiada nową skład.

i będzie nowa płyta. Będzie. Nie wiem, czy już o tym rozmawialiśmy, czy nie. Trochę straciłem rachubę czasu przez te ostatnie dwa tygodnie. Nowa płyta ukaże się 25 września tego roku, 2026 roku. I dwa utwory już mamy.

Może historia tego utworu będzie rozwinięta nieco bardziej przy okazji wydania płyty i książeczki, która będzie dołączona do płyty, albo będzie okazja zapytać ich o to w listopadzie. Ale pewnie zwrócili Państwo uwagę, że na pierwszy rzut ucha, a propos skojarzeń, to El Condor Pasa, Simon i Garfunkel, oczywiście If I Could, ale tak naprawdę ta piosenka, jej korzenie sięgają znacznie głębiej, bo to jest piosenka z 1913 roku, a później zespół Los Incas zagrał i zaśpiewał ją w takim najbardziej ikonicznym wykonaniu, a Simon i Garfunkel w latach 60. podchwycili i postanowili zrobić po swojemu. Mam wrażenie, że bracia Stefano i Alejandro w ostatnim czasie albo byli w Peru, albo słuchali peruwiańskiej muzyki, albo trafili na Simona i Garfunkela i pobyli z nimi nieco dłużej. Nowa piosenka również od Angusa i Julie Stone i to taka, której chyba byśmy się po nich nie spodziewali. Tym bardziej cieszę.

No i kto z Państwa by zgadł, że to oni, gdyby tak taki ślepy test się odbył i mieliby Państwo powiedzieć, co to za duet? No, to chyba raczej by nie padło na Angusa i Julię Stone. Monroe to ich najnowsza piosenka. Tym bardziej dziwne i tym bardziej zaskakujące, że brzmią tutaj, czy on brzmi jak Damon Albarn. I mówiłem Państwu, że zespół Blur jeszcze dzisiaj się pojawi. Pojawi i to nawet po francusku.

0: Zostały w koszyczku tylko dwa, te 12-calowe single, na których ta piosenka ukazała się w języku francuskim, więc proszę się spieszyć. Tam są, po prawej stronie. To The End i Blur. Za 12 minut będzie 20, przechodzimy do pozostałych miejsc witryny.
1: Sklep z płytami. Record Store.
0: I mówiłem, że Neil Hannon raz jeszcze dziś się pojawi.
2: Signor, ma nella vita che vi piace di più?
3: What's the thing you like most in life?
4: Just moment, Chile.
5: I like lots of things, but there are three things I like most. Love, love.

Zrobiłem ostatnio taką, no nieformalną, ale sondę uliczną i zapytałem napotkane osoby, czy chciałyby chociaż czasem być odrobinę, nazwijmy to delikatnie, głupsze niż są, żeby dostrzegać mniej, żeby przejmować się mniejszą ilością rzeczy, żeby mniej dostrzegać, czy dostrzegać mniej absurdów tego świata. I nie zgadną państwo, jakie były odpowiedzi. Wszyscy powiedzieli tak. Bardzo chętnie czasem odjęliby sobie odrobiny rozumu i nie chcieliby tych wszystkich dziwnych, absurdalnych rzeczy dostrzegać, brać w nich udział, być ich częścią. Myślę, że Neil Hannon również czasem miewał takie marzenie, być może wciąż miewa takie marzenia, ale na szczęście miał tę lekkość i łatwość i wciąż ma tę lekkość i łatwość, aby o tych absurdach świata opowiadać. Również w swoich piosenkach. Generation Sex. Treść tej piosenki, aktualność tych słów nie zmieniła się od 28 lat. Za 8 minut będzie 20. Mówiłem, że dziś tylko topowe, najprawdziwsze głosy w witrynie. Słowa dotrzymuję.

O tym, że dojrzała miłość, nawet nie również, jest po prostu przepiękna. Neil Young i Harvest Moon dziś na miejscu trzecim w naszej radiowej, sklepowej witrynie. Zwrócili Państwo uwagę, chciałem dopytać. No, nie dało się nie zwrócić uwagi, kto wczoraj wyniósł tę piłkę i postawił ją na tym takim stojaczku przed rozpoczęciem finałowego meczu? No właśnie. No więc będzie wielki głos, ale w innym wcieleniu.

Było ich tam trochę różnych wczoraj na koncercie, na meczu. I Timothée Chalamet był, i również Matt Damon był. Chyba już skończyli Odyseję, bo miał nieco więcej czasu. I Mick Jagger był, i Mick Jagger w drugiej godzinie naszego spotkania również się pojawi. No a skoro wielkie głosy, to dziś na miejscu pierwszym, a co?

0: Hate Street Dialogue i Rodriguez dziś na miejscu pierwszym w naszej radiowej, sklepowej witrynie. Prawie 4 minuty po 20.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.
0: Milena Krupińska i Antoni Grudniewski zapraszamy do 21. Sam Blasucci, którym i ja, i państwo całe szczęście. Ostatnio się zachwycaliśmy przy okazji jego bardzo nowej, bardzo obszernej, bardzo wielowątkowej płyty. Wydał nową płytę, a po wydaniu nowej płyty zrobił co? Wydał nowy singiel. Trwa 9 minut. I proszę mi napisać, o, no właśnie, i proszę mi napisać, słuchając tego, bo wokal pojawi się dopiero w połowie, proszę mi napisać, fanem jakiego zespołu na podstawie tej piosenki Sam Blasucci jest.

Sambla Succi. No właśnie, pan Łukasz napisał na podstawie tego utworu, myślę, że jest fanem Daft Punk. Nawet o tym nie pomyślałem, ale racja, mogłoby tak być, a ja na podstawie tej gitary bardzo charakterystycznej pomyślałem o grupie The War on Drugs. Może? Może? No trzeba będzie jeszcze raz albo dwa posłuchać. Mówiłem, że Mick Jagger się oczywiście pojawi. Oczywiście, że się pojawi. Nowa płyta się ukazała, Foreign Tongues. Mamy to. To jest absolutnie niebywałe. Nie wiem, czy państwo też mają takie wrażenie, ale w porównaniu do Hackney Diamonds wyprzedza nie o 3, nie o 5, ale o 7 długości i robi nieprawdopodobne wrażenie. Polecam państwa uwadze również wywiad Conana O'Briana z Mickiem Jaggerem, który opowiada i o płycie, i trochę o przeszłości, i trochę o młodości, i o tym, jak to jest absolutnie niesamowity fragment, jak rozmawiał z Johnem Lennonem i parodiuje trochę Johna Lennona, naśladując jego sposób mówienia i o tym, jak Lennon przestrzegał go przed tym, aby nie poznawał swoich idoli. To tak w kontekście Elvisa i spotkania Beatlesów z Elvisem. Godzinka z małym układem, można się naprawdę dużo dowiedzieć. Z płyty również.

A to bardzo ciekawe, ponieważ na wczorajszym meczu był i Donald Trump, i Mick Jagger, ale wystąpił Justin Bieber, a w moim przekonaniu bardzo dobrze by było, gdyby Mick Jagger i z kolegami, i z Keithem, i z Ronim również wyszli i tę piosenkę zaśpiewali. Bo to piosenka o Ameryce i o jej kondycji i również przy okazji wielki hołd dla tego, co Ameryka zrobiła dla muzyki, jak bardzo otworzyła na świat. The Rolling Stones, Ringing Hollow, to z nowej płyty Foreign Tongues. Trzy fragmenty dziś się pojawią, to będzie drugi.

Ciekawe, ile kobiet w tej chwili zastanawia się, dla kogo Mick Jagger, czy może akurat dla nich, mógł tę piosenkę napisać. Covered in You, The Rolling Stones. Mówiłem, że pojawią się trzy fragmenty. Trzeci jest absolutnie wyjątkowy, ponieważ jest hołdem dla pewnej damy, której już kilka chwil z nami nie ma.

przynajmniej raz udało im się, z tego co wiem, z tego co pamiętam, przynajmniej raz udało im się spotkać na jednej scenie. To był 2007 rok. 2007 rok, czyli Amy Winehouse miała w tamtym czasie 24 lata i stała na jednej scenie z Mickiem Jaggerem. Ona była ich fanką, oni od pewnego momentu, właściwie od samego początku, również byli jej fanami. I postanowili również na tej nowej płycie jej postać, jej twórczość, jej korzenie również bardzo, bardzo mocno uhonorować, bo oni wszyscy wywodzili się z bluesa, rocka, rhythm and bluesa. Dużo, bardzo dużo mieli wspólnego. You Know I'm No Good i The Rolling Stones. No dobrze, w takim razie Amy Winehouse jeszcze z tej płyty się pojawi.

Back to Black to była płyta, to był rok 2006 i ta właśnie płyta. Tak, pomyślałem, że jeszcze raz dzisiaj Państwa szturchnę i zachęcę do małej zabawy, więc teraz trzeba będzie zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze zrobić odrobinę głośniej i uruchomić skupienie na kilka małych 4-5 sekund, a po drugie przygotować sobie adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl. Można również w formie tekstówki z aplikacji. Na tej samej płycie, na Back to Black, znalazł się utwór, który ma bardzo charakterystyczną zagrywkę. Te pierwsze 3 sekundy, i skoro mówiliśmy chwilę temu o korzeniach, to proszę mi napisać, z czym kojarzy się Państwu ta zagrywka, z jaką osobą, z jaką postacią ta zagrywka się Państwu kojarzy. 2,5 minuty, czas start.

Okej. Otwieram wciąż maile od Państwa. Bardzo dziękuję. I co bardzo ciekawe, tym razem chyba mamy absolutnie zerową zgodność. Już Państwu czytam i sprawdzam, jak to wygląda. Otóż pan Mariusz napisał: w pierwszej chwili pomyślałem o The Fugees. Następnie pan Jakub pisze o Red Hot Chili Peppers. Następnie pan Ryszard o Cinema Gum, chyba Cinema Gum w takim razie. I o Arecie Franklin. I jeszcze jedna wiadomość od pana Piotra o Rodriguezie. Okej, ja w takim razie spróbuję odrobić lekcję, ale ja pomyślałem o tym człowieku.

Może ktoś również to usłyszał. Jimi Hendrix i Little Wing. Czy przywiozłem jakiekolwiek płyty z podróży? Tak, przywiozłem mi jedną płytę Isaaca Hayesa, której jeszcze nie zdążyłem sprawdzić. Czeka na swój moment. I pewnie ten moment niebawem nastąpi. Natomiast przywiozłem do Państwa jedną piosenkę, która w tej chwili wprowadzi, właściwie wpuści przez okna i nie tylko mnóstwo światła, więc proszę być na to przygotowanym. A przy okazji, puszczam delikatne oczko, to chyba daleki kuzyn Artura Rojka.

0: Tony Rojas?
1: No, no właśnie. Może na jesieni przy okazji premiery nowej płyty Artura Rojka pokażę, zapytam, wszystko sprawdzimy. Proszę jutro słuchać koniecznie radia, oczywiście cały dzień, ale między 9 a 12 szczególnie kieruj się na południe u Marka Niedźwieckiego, a po 10, po 11 właściwie jeszcze bardziej szczególnie będziemy mieli do Państwa pewne ogłoszenie. Nic więcej nie mogę powiedzieć, bo inaczej po prostu urwą mi głowę. Ale niech to będzie zapowiedź. Niech to będzie to takie małe koło ratunkowe. Jutro wszystko Państwu zdradzimy. Kwadrans po 11.

Jutro kwadrans po 11:00, proszę koniecznie być z nami. Ważne, ważne ogłoszenia w Kieruj się na południe u Marka Niedźwieckiego. Ja również się pojawię. Za 11 minut będzie 21:00. Półka z singlami jeszcze przez sekundkę, ponieważ Tyler Ballgame również wydał nową piosenkę po wydaniu nowej płyty.

Tyler Ballgame i Live It Down. Za 7,5 minuty będzie godzina 21. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Miałem wrażenie, że się dłużyło, ale nie dłużyło, że cierpiałem tutaj. Mam nadzieję, że Państwo też nie cierpieli, ale te 2 godziny trwały nieco dłużej niż zwykle. Może to tak jest po urlopie. Zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania jest już na moim profilu na Instagramie. Polecam, zapraszam również na playlista.radio357.pl. My przetrzemy parapecik, zaciągniemy żaluzję i będziemy zmykali. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski, kłaniamy się, do usłyszenia, dobranoc.

0: Uff, strasznie męczące to podejście. Daleko jeszcze?
1: Nie maruć, jeszcze chwila i będziemy na szczycie.
0: Na jakim szczycie?
1: No jak to, mówiłem ci przecież, na wzgórzu 357.
0: Sprawa jest banalnie prosta. My kochamy góry, nasi słuchacze kochają góry i właśnie dla takich osób powstał Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
1: W tym roku Radio 357 współorganizuje to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dla naszych patronów mamy zniżkę na bilety i karnety. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie i w aplikacji.
0: A jeżeli jeszcze państwo nam nie patronują, można to szybko zmienić na wspieram radio357.pl.
1: Do zobaczenia we wrześniu na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski
0: i Tomasz Gorazdowski.
2: Partnerem strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
3: Minęła godzina 21 w Radiu 357.
4: Plac na rozdrożu.
3: Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Robert Zembrzycki, to jest Plac na Rozdrożu i dzisiaj podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie, czego współczesny człowiek właściwie szuka, gdy mówi, że potrzebuje pomocy, i spróbujemy się zastanowić, czy filozofia wraca do swojej pierwotnej roli, czyli sztuki dobrego życia, i czy może być alternatywą dla psychoterapii. W trakcie audycji możecie Państwo pisać maile, myślę, że najlepiej będzie na adres mojej audycji, to znaczy rzecz.technologiczna@radio357.pl. Ja postaram się do nich odnieść, a moimi i Państwa gośćmi w dzisiejszy wieczór, żeby zmierzyć się z tym tematem, będą profesor Lech Witkowski, profesor filozofii edukacji, filozofii kultury i epistemologii oraz dr Lech Kalita, doktor psychologii, psychoterapeuta i superwizor, z którymi usłyszymy się już po tej piosence.

0: To jest Plac na Rozdrożu w Radiu 357. Jesteśmy już tutaj razem z naszymi gośćmi. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: No i na dobry wieczór właśnie mam pytanie, takie można powiedzieć otwierające. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu filozof kojarzył się głównie z uniwersytetem, a dziś no, słyszymy coraz częściej o właśnie doradztwie filozoficznym. I skąd bierze się ten renesans i czym właściwie jest philosophical counseling, panie profesorze?
1: No, byłbym jeszcze ostrożny z tym renesansem, bo filozofia niczym ani gotowym, ani łatwym do podjęcia. Trzeba się czuć odpowiedzialnym za własne życie, mieć jakiś problem egzystencjalny. Zresztą filozoficzność nam przyrasta wraz ze zmianami w życiu. No, na przykład pojawią się dzieci, czy z czasem wnuki i aż czujemy potrzebę takiego ponownego narodzenia się. Sam to czuję, mam trójkę małych wnuków, w tym jeden pięcioletni Nikodem jest w Hiszpanii, którego pozdrawiam serdecznie, więc ta odpowiedzialność wymaga tego, żebyśmy mieli problem czy kłopot z istnieniem. Zresztą tytuł jednej z kapitalnych książek aforystycznych, filozoficznych Henryka Ilsenberga mówi o kłopocie z istnieniem, gdzie człowiek musi chcieć dać sobie powiedzieć, musi chcieć dać sobie zacząć myśleć o własnym życiu, a to się nie dzieje automatycznie. Studenci przychodzą na zajęcia z filozofii i często mają wdrukowane we własne nastawienie to, że filozofia to jest coś dziwnego, tak? Oni chcą być przygotowani do zawodu, a filozofia otwiera przestrzeń myślenia o przygotowaniu do życia. A to życie jest jeszcze tak często daleko przed takimi młodymi ludźmi, że oni jeszcze nie są gotowi do myślenia filozoficznego.
0: No właśnie, ale w takim razie ten trend pojawia się u ludzi troszeczkę starszych, którzy, tak jak pan profesor powiedział, część tych doświadczeń życiowych mają już za sobą. Ba, w związku z tymi doświadczeniami mają pewne problemy. Więc czy ten trend to tak naprawdę jest nowy trend, czy raczej można na niego patrzeć jako na powrót do źródeł filozofii?
1: Tylko bym może małą korektę zrobił, bo my bardzo doceniamy filozoficzną postawę małych dzieci, bo ta filozoficzność, ten wysiłek refleksyjności zaczyna się od odwagi zadawania pytań, od poszukiwania, od tego, że dziwimy się światu, że jesteśmy odważni mierzyć się z tym, co wszystkim się wydaje oczywiste, a my jesteśmy uwikłani no właśnie w taką całkowitą, spontaniczną refleksyjność. Zresztą chcę zauważyć, że Olga Tokarczuk mówi, że jesteśmy dotknięci pandemią bezrefleksyjności. Tymczasem właśnie ta bezrefleksyjność, ona przyrasta, często niszcząc takie etapy i elementy przebudzenia małych dzieci. Temu przebudzeniu się często przeszkadza.
0: No tak, to faktycznie jest coś, co obserwujemy na co dzień. Zapytajmy z drugiej strony, czy faktycznie jest tak, że psychologia rzeczywiście oddała filozofii część pola, panie doktorze?
3: Myślę, że raczej jest tak, że to pole poszerza się na tyle, że potrzebuje coraz większej liczby oddziaływań, żeby wspólnie próbować jakoś w tym polu operować, jakoś pomagać ludziom, zwłaszcza tam, gdzie w polu pojawia się więcej cierpienia. Ja też myślę, że to, co pan profesor powiedział o problemie z istnieniem, że trzeba chcieć mieć problem z istnieniem, to jest bardzo pięknie sformułowana motywacja części osób korzystających z psychoterapii, ale tylko części, tej może bardziej refleksyjnej części, jest też spora grupa takich osób, które chyba nie tyle dostrzegają problem z istnieniem i chcą się nim zająć, co raczej nie chcą przeżywać cierpienia. I myślę, że tutaj być może jest pewne ryzyko utraty refleksyjności, jeśli ktoś liczy na to, że osoba z zewnątrz to cierpienie z kogoś zdejmie, jeśli ktoś liczy na to, że bez własnej refleksyjności będzie mógł poddać się tylko oddziaływaniom, które to cierpienie złagodzą albo całkowicie sprawią, że ono zniknie.
0: Rozumiem, że w takim razie uważa pan, że ta filozofia może być po prostu uzupełnieniem terapii, dodatkową pomocą, taką, no chciałoby się rzec, drugą nogą, na której osoba z problemami może się oprzeć, tak?
3: Myślę, że tak i wydaje mi się, że bardzo zależy to od potrzeb poszczególnych osób. Myślę, że część osób faktycznie przede wszystkim potrzebuje ulgi od objawów, zwłaszcza jeśli to są dotkliwe, warunkowane często biologicznie objawy chorobowe. Są też osoby, które dużo bardziej potrzebują jednak wspólnego poszukiwania znaczeń. Myślę, że tutaj wkład filozofii jest ogromny.
0: Ja też tak myślę, panie profesorze.
1: Tak, jeśli mogę się włączyć.
0: Oczywiście.
1: W filozofii zwłaszcza niczego nie obiecujemy, tak? To mamy wyzwanie związane z tym, żeby często przełamywać opór, bo do psychoterapeuty to często osoby przychodzą, a filozofia wymaga tego, żeby samemu się otworzyć najpierw na własną refleksyjność, pokonać własne opory, własne nawyki, także wyniesione ze szkoły, z rytmu życia, gdzie role zawodowe zamykają troskę, a tu chodzi o to, żeby nagle w przestrzeni pustki egzystencjalnej czy kryzysu zacząć zadawać sobie właśnie pytania, takie typowe dziecięce, zacząć się znowu dziwić, szukać okazji do przebudzenia. Zresztą ja bardzo często studentów próbuję złapać na tym, że przychodzą na zajęcia z filozofii i nie są gotowi do tego. Próbuję pokazać, pan doktor słusznie zauważył, że praca na znaczeniach językowych jest bardzo ważna, ale głównie chodzi o to, żeby nie narzucać jakieś znaczenia, tylko nagle uświadomić człowiekowi, że zbanalizował coś, że zamknął się w jakimś stereotypie, w jakimś spłyceniu, które rytualizuje pozór, które nie jest wystarczająco, no właśnie, takie dramatyczne, gdzie pytanie o znaczenie to jest pytanie o własne istnienie. Ja na przykład studentom stawiam taki problem, że oni przychodzą, a ja pytam, czy wy jesteście tu w ogóle obecni? Żeby nagle uświadomić im, że muszą sami sobie zadać pytanie, co to znaczy być obecnym? Czy dojdzie u nas do spotkania? Czy wy jesteście przebudzeni? No ciałko się przebudziło i przyszli na zajęcia, ale co to znaczy być przebudzonym? I w zapleczu filozoficznej refleksji, to nie wcale akademickiej, no w tym wypadku Hermana Hessego często im przywołuje, laureata Nagrody Nobla z literatury, przecież słynnego na kampusach uniwersyteckich, który podał definicję człowieka przebudzonego. Ja mówię studentom, proszę się zastanowić, spojrzeć do lustra, czy jesteście przebudzeni, bo to jest związane z odwagą, motywacją do szukania drogi do siebie, do własnej prawdy, autentyczności, która zresztą jest zdradliwa. No, wystarczy przypomnieć Gombrowicza. Kto uwierzył we własną autentyczność, stracił szansę na nią. Więc tutaj jest cała wielka praca do wykonania, tak bym powiedział na początek.
0: Dobrze. I ja się z tym zgadzam. Natomiast mam pytanie, no bo to odejście ludzi od terapii psychologii na rzecz filozofii u nas to jest trend, który nawet jeszcze nie zaczął raczkować. Dopiero się do tego przymierza, ale na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, to już jest fakt, to się stało. I zastanawiam się i chciałbym wspólnie z panami też się nad tym zastanowić, z czego to wynika? Czy to jest kwestia tego, że faktycznie nastąpiła taka medykalizacja codzienności? Czy to wynika z tego, że po prostu zbyt łatwo nadajemy pewne etykiety psychologiczne zwykłym kryzysom życiowym, które każdego z nas dotykają? I czy to jest tak, że faktycznie każdy gorszy dzień wymaga diagnozy, panie doktorze?
3: Ja myślę, że może to być związane z faktem, że psychoterapia jest dziedziną, myślę, że jednak dużo bardziej wewnętrznie skonfliktowaną i niespójną. Postrzegam filozofię jako szlachetniejszą i czystszą w tym sensie, że tak jak pan profesor powiedział, filozofia niczego nie musi obiecywać. Psychoterapia już tu na wstępie jest wewnętrznie jednak nieco skonfliktowana, bo nie może obiecywać oczywiście wskazania właściwych znaczeń. Tu całkowicie zgadzam się z panem profesorem. Nie istnieją znaczenia, które można narzucić jako te właściwe czy te słuszne. ale jednocześnie psychoterapia, będąc bliżej medycyny, w niektórych sprawach koniecznie musi coś obiecać. Na przykład musi obiecać, że zastosowanie danych narzędzi osobie w klinicznej depresji pomoże obniżyć ryzyko zachowań samobójczych. To jest taka obietnica, której oczekujemy od dobrej, rzetelnie umocowanej psychoterapii. Więc myślę, że być może taka potrzeba odejścia w kierunku form czystszych, mniej poplątanych, mniej wewnętrznie pogubionych, być może to jest jedna z przyczyn, dla których w niektórych społeczeństwach pojawiają się takie potrzeby skorzystania z rozmowy z kimś, kto może zaoferować właśnie jasno zdefiniowany ten rodzaj rozmowy. Szukamy wspólnie znaczeń, rozmawiamy o znaczeniach, nie musząc niczego obiecywać, bo osoba, która się zgłasza, nie cierpi na żadną jednostkę chorobową.
1: Ja bym dodał, jeśli wolno, mianowicie ludzie sobie uświadomili, że tak z jednej strony są przygotowywani właściwie do wypełniania tylko ról w przestrzeni społecznej, natomiast no, życie bywa ciągle dłuższe, coraz częściej wpadamy w pułapkę czasu wolnego, prawda? Kiedy jesteśmy na emeryturze, na rencie, chorobowo, osamotnieni, więc tego czasu wolnego jest dużo, a ani edukacja, ani nawet psychoterapia czy media nie pomagają w tym, mimo że duża część podręczników psychologicznych, nawet rzekłbym za duża, jest taką próbą popularnego zachęcania. Daj sobie pomóc. Tymczasem tu chodzi o to, że spróbuj spojrzeć na siebie inaczej, ale to wymaga no, przezwyciężenia własnego nastawienia. Tutaj chciałbym przywołać taką kapitalną sztukę analityczną, którą zrobił Roman Ingarden, przyglądając się kategorii czasu wolnego. Normalnie się sądzi, że czas wolny to jest przejaw wolności, która pozwala ludziom się w pełni realizować i ponieważ mamy coraz więcej czasu wolnego, no to hulaj dusza, piekła nie ma. Wszyscy wiedzą, że mają przestrzeń właśnie takiej wolności i samorealizacji. Tymczasem Ingarden pokazał, że czas wolny to jest czas pusty. Czas, w którym nikt nie czeka, nikt nam nie powie, co mamy robić. I zadaniem człowieka jest nadawać sens własnemu życiu w takim przedziale, za który on sam zaczyna być i musi zacząć czuć odpowiedzialność, bo inaczej zginie właśnie w tym ciężarze właśnie takiej nadmiernej pustki, jałowości i będzie starał się zabijać czas, nieświadom, że to czas zabija go. I to jest właśnie taka finezja ostrzeżenia filozoficznego, że trzeba zacząć patrzeć inaczej na własną przestrzeń, zanim zwrócimy się do kogoś, od kogo będziemy chcieli oczekiwać gotowych recept.
0: Tak, a ja bym chciał wrócić jeszcze na sekundę do dziedziny psychologii i z takim pytaniem, panie doktorze, czy po pierwsze psychoterapia bywa nadużywana w dzisiejszych czasach, a po drugie, to właściwie powiązane pytanie, gdzie kończy się taki normalny kryzys życiowy, a zaczyna, brzydko mówiąc, jednostka chorobowa wymagająca leczenia?
3: Oczywiście najprostszą i jednocześnie najbardziej ograniczoną przez swoją prostotę odpowiedź znajdziemy w podręcznikach diagnostycznych, w słynnych manualach diagnostycznych dla psychiatrów. Tam odpowiedź jest precyzyjnie, punkt po punkcie wyłożona. Do kiedy mówimy o zdrowiu, od kiedy mówimy o chorobie. Ale oczywiście są to niezbędne w medycynie ramy diagnostyczne. Z kolei w przypadku psychoterapeutów rzeczywiście część osób szuka psychoterapii ze względu na zaburzenia i choroby psychiczne, dokładnie podążając za wytycznymi z podręcznika możemy wskazać, jakie to kłopoty. Część osób doświadcza cierpienia, subiektywnego cierpienia, ale być może gdyby przyłożyć tamte kategorie diagnostyczne, to rzeczywiście nie spełniają kryteriów danego zaburzenia czy danej jednostki chorobowej. I myślę, że to łączy się z odpowiedzią na pierwsze pańskie pytanie, to znaczy, czy psychoterapia bywa nadużywana? poza tym, że bywa nadużywana na rozmaite sposoby, jak chyba większość ludzkich aktywności bywa nadużywana na rozmaite sposoby, to myślę, że bywa nadużywana również w taki sposób, że bywa oferowana bez namysłu, bez refleksji nad tym rozgraniczeniem, o którym powiedziałem przed chwilą. Czy oferujemy komuś spotkania, które być może są próbą rozmowy o subiektywnym cierpieniu, ale jednocześnie uczciwie możemy powiedzieć, że ktoś nie cierpi na zaburzenie psychiczne. Czy oferujemy psychoterapię właśnie dlatego, że ktoś spełnia wszelkie kryteria danej choroby czy danego zaburzenia. Jeśli bezkrytycznie oferujemy psychoterapię, bo ktoś przyszedł do gabinetu, a tym bardziej, bo ktoś chce zostawić w tym gabinecie pieniądze, bez żadnej refleksji, bez żadnej namysłu, bez żadnego namysłu nad tym, po co ten ktoś przyszedł, czego szuka, czy jest chory, czy cierpi, czy szuka znaczeń. Jeśli tego nie ma, jest tylko sprzedawanie usługi, to rzeczywiście jest to jakiś rodzaj nadużycia.
0: No i właśnie o tym dokładnie, czego szuka współczesny człowiek, to znaczy, czy bardziej cierpi z powodu depresji, czy z powodu utraty sensu życia, zastanowimy się już po tej piosence.

0: To jest Plac na Rozdrożu, gdzie zastanawiamy się dzisiaj, czy współczesnemu człowiekowi do poradzenia sobie z problemami bardziej potrzebna jest psychologia, czy może jednak filozofia. Wspólnie ze mną nad tym problemem zastanawiają się goście dzisiejszej audycji, profesor Lech Witkowski i dr Lech Kalita. Ale zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy, to jeszcze przypominam Państwu, że można pisać do nas na rzecz.technologiczna@radio357.pl i można też komentować na stronie facebookowej Radia 357 post zwiastujący dzisiejszą audycję. Wszelkiego rodzaju komentarze są jak najbardziej mile widziane i spróbujemy się do niektórych z nich odnieść. A ja wracam już do pytania, które zajawiłem przed piosenką. No właśnie, czy współczesny człowiek cierpi bardziej z powodu depresji, czy z powodu utraty sensu życia w domyśle?
1: Jeśli wolno...
0: Oczywiście, proszę bardzo, panie profesorze.
1: Zwrócę uwagę na taką paradoksalną dramatyczność sytuacji, gdzie te bariery są z jednej strony w człowieku, w jego nawykach, a z drugiej strony nie mają wystarczających bodźców, żeby no właśnie się przebudzić, narodzić. Trzeba nim wstrząsnąć. Takie dwa przykłady tutaj kluczowe, żeby pokazać, że filozoficzna myśl nie musi być obudowana traktatami wielkimi, filozoficznymi, no to chcę sięgnąć do dwóch wierszy, do dwóch poetów. Mianowicie Tadeusz Różewicz w poemacie Spadanie zauważył taką dosyć wstrząsającą, pewnie zaskakującą dla wielu cechę naszej kondycji współczesnego człowieka, mianowicie, że nie można mu pokazać, że jest na dnie, że spada nawet. Wszystko, co można mu zrobić, to pomóc mu zobaczyć. A ta pomoc zobaczenia wymaga zmiany jego postawy. I teraz gdzie jest bariera paradoksalna, która uniemożliwia tę zmianę postawy? No to na to z kolei zwróciła uwagę genialnie Wisława Szymborska w takim no właśnie paradoksalnym wierszu pod tytułem Pochwała złego o sobie mniemania, gdzie ona pokazuje już w syntezie, w ostatniej linijce wiersza, gdzie pokazuje, jak zwierzęta zadowolone są z siebie, jak pożrą inne zwierzęta. Puenta filozoficzna jest taka, nic bardziej zwierzęcego niż czyste sumienie na trzeciej planecie od Słońca. Więc cały problem polega nie na tym, że ludzie cierpią, tylko że są za bardzo często zadowoleni z siebie, przypisują sobie czyste sumienie. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Nie zrobiłem nic w życiu złego, no więc dlaczego ma mi się nie udawać? Po czym się okazuje, że właśnie trzeba by radykalnie nie tyle komuś pokazać, że coś złego zrobił, tylko dać mu takie wstrząsające impulsy poprzez zadawanie na przykład pytań, które ja nazywam pytaniami wybuchowymi. No cóż mi po kimś, kto myśli tak samo jak ja. Słynne pytanie Bachtina, które obala taką naszą skłonność obrastania ludźmi, którzy myślą tak samo jak my, którzy współczują, kiedy my tego oczekujemy, a niektórzy będą nas zmuszali do takiej refleksji samokrytycznej, która właśnie tego czystego sumienia trochę nas pozbawi i zacznie nas orientować na myślenie, w którym sami zaczniemy patrzeć i widzieć, że z nami coś jest nie tak, z naszej winy. Tyle bym w tym momencie dodał.
0: Panie doktorze?
2: Ja może wróciłbym do pańskiego pytania od trochę innej strony. Czy depresja, czy utrata sensu życia? Bo myślę, że bardzo to dotyka tego, o czym mówiłem przed przerwą. To znaczy, jak bardzo z perspektywy z kolei psychologa czy psychoterapeuty potrzebujemy najpierw rozeznać się, z czym mamy do czynienia. Jeśli utrata sensu życia, to moim zdaniem dużo sensu ma zaproszenie do rozmowy o sensie życia, które będzie przede wszystkim aktywizować kogoś w obszarze filozoficznym. Bardzo podobało mi się to, co pan profesor mówił o czasie wolnym według Ingardena i pomyślałem, że właściwie mamy piękny przykład dużo bardziej pesymistycznej kolejnej iteracji podobnych poglądów u Hana, Byung-Chul Hana, koreańsko-niemieckiego filozofa, który już mniej o wyzwaniu tworzenia znaczeń w czasie wolnym, bardziej o przekleństwie konieczności bycia produktywnym i o nieumiejętności nudzenia się jako chorobie współczesnych społeczeństw, ale myślę, że rozmawiałbym o tym z osobą, która doświadcza utraty sensu życia. Natomiast gdybym był w kontakcie z kimś, kto choruje na depresję, kto ze względu na tę depresję nie jest w stanie dosłownie podnieść się z łóżka, bo czasem ludzie tak chorują na depresję, nie jest w stanie chodzić do pracy, nie jest w stanie zajmować się dziećmi, nie jest w stanie wykonywać czynności wokół siebie samoobsługowych. Myślę, że wówczas przesunąłbym pewnie na dużo, dużo później na okres zdrowia, czy przynajmniej zaawansowanego zdrowienia, ten rodzaj rozmowy o sensie czasu wolnego. Tak, a myślę, że dużo bardziej takie okoliczności wymagałyby korzystania z narzędzi. No to właśnie, co mówiłem o tym wewnętrznym konflikcie psychoterapii. Tu niestety potrzebujemy coś obiecać. Potrzebujemy obiecać, że znamy pewne sposoby postępowania, które z wyników badań statystycznych wiemy, że mają większą szansę niż inne, żeby ta osoba nie podjęła aktów samobójczych, tylko zaczęła nieco bardziej aktywizować się w życiu. Na przykład takie sposoby prowadzenia rozmowy, które pozwolą tej osobie nieco odnaleźć w sobie afekt złości, który całkowicie zgubiła, przestać kierować ten afekt tylko do środka, ku sobie, chociaż trochę uruchamiać się w relacjach interpersonalnych. Tutaj no myślę, że potrzeba właśnie tego, co jest znacznie bardziej lokalne niż filozofia, co jest też znacznie bardziej powierzchowne i płytkie, ale jednak zawiera jakiś rodzaj doraźnej obietnicy, co nieco wiemy na ten temat, co nieco wiemy o tym, że taki i taki sposób postępowania ma istotnie, statystycznie większą szansę na to, żeby zakończyć się większą aktywnością, a nie ruchem w kierunku na przykład aktów samobójczych.
1: Tylko ja bym wrócił jeszcze do tego wątku, który pan doktor słusznie podjął, mianowicie kwestii tego, jak rozmawiać. Otóż filozoficzna rozmowa no jednak nie musi obiecywać właściwie niczego, nie musi nakazywać, nie musi kierować w jakimś dążeniu, bo mamy przecież paradygmatyczny taki ideał sokratejski, gdzie kluczową formą rozmowy jest zadawanie pytań. I właśnie ja bym chciał uczulić, że filozoficzne myślenie polega i to wejście w to doradztwo, jeśli już tego słowa używać, wiąże się z tym, że musimy zacząć człowiekowi zadawać pytania dotyczące jego, których sam sobie nie zadał. I to staje się otwarciem drogi. Na przykład, czy w czymś jesteś dobry, czy podejmowałeś wysiłek bycia dobrym, czyli ten porządek wirtuozerii, żeby troszczyć się o to, żeby w czymś być dobrym. Czy masz jakieś pasje, tak? Czy obudziłeś w sobie jakieś dążenia i zainteresowania, zgodnie zresztą z tym, o czym

0: humanistyka stosowana, gdzie kluczowe ukierunkowania pytań filozoficznych dotyczą wirtuozerii, pasji i trzecie to jest inicjacji. Mianowicie zachęty do tego, no to weź zajrzyj, czy czytałeś coś z poezji, tak? Czy z kimś miałeś okazję pójść na dobry film. Więc to są takie pytania, które zmieniają myślenie, wcale nie nakazując niczego. Wysiłek zadawania pytań staje się wzorcem postawy filozoficznej.
1: To ja jeszcze pociągnę dalej tę myśl, a właściwie dam panu ją pociągnąć dalej, bo mam pytanie w takim razie, jakie narzędzia daje nam filozofia właśnie dla ludzi w potrzebie? I mówiąc tutaj o narzędziach filozoficznych, mam oczywiście na myśli wszelkiego rodzaju filozoficzne postawy, od sokratejskiej przez epikurejską i stoicyzm.
0: No więc ja mogę tylko udzielić mojej odpowiedzi. Nie chcę odpowiadać za całą filozofię, zresztą filozofię. Są wątki, z którymi się nie zgadzamy. Ja sobie wytworzyłem taką perspektywę, w której mówię, że żeby pomóc człowiekowi, trzeba uruchamiać w jego funkcjonowaniu, także w relacjach ze światem, ale i z sobą samym, coś, co ja nazywam efektem wybuchowym, który ma takie po pierwsze trzy odsłony. Po pierwsze trzeba nim wstrząsnąć, żeby miał jakieś przeżycie. Najpierw oporu, gniewu, buntu, a potem zdziwienia, że można mu obalić jakieś oczywistości. Filozofia zaczyna się od obalania oczywistości, którymi człowiek obrósł tak, że już nie potrafi się podnieść, bo to nie chodzi o to, że on się nie potrafi podnieść z łóżka, on się nie potrafi podnieść także z ciężaru oczywistości, tej pustki, którą banalność tego podejścia niesie, więc wstrząsnięcie, trzeba mu coś zburzyć. Zburzyć mu naiwność, zburzyć mu iluzję właśnie takiej bezwinnego podejścia do siebie. Po drugie, trzeba mu otworzyć oczy. Tak? To przebudzenie oznacza, że mu próbujemy właśnie nie pokazać, tylko dać mu możliwość spotkania z czymś, na co on otworzy oczy ze zdziwienia i zobaczy, no na przykład, że można nawet po próbie samobójczej żyć. Prawda? Tutaj Olga Tokarczuk ma rację, że refleksyjność można budować sięgając do literatury, bo człowiek w samotności, w rozpaczy, w beznadziei nie jest czymś wyjątkowym. Na ten temat literatura i poezja i proza dużo pisała, więc jak ktoś się czuje takim wyjątkową ofiarą losu, no to można mu podpowiedzieć, żeby zobaczył, jak sobie inni z tą sytuacją radzili. I trzecie w związku z tym, że to przeżycie, przemiana musi być właśnie tym trzecim etapem po tym otwarciu oczu, czyli takim przebudzeniu, żeby on znalazł dla siebie jakąś pojedynczą, jak ja to mówię, perłę myślową. I teraz te perły myślowe są możliwe w takich, no krótko już powiem, pięciu postawach. Po pierwsze, formą jest zmiana zwykłego, obiegowego znaczenia słowa, którym człowiek się posługiwał. Czy ty na pewno jesteś obecny w rozmowach z własnym dzieckiem, a dziecko potrafi wyczuć, że ktoś rytualizuje pozór obecności, prawda? Więc pytanie o zmianę znaczeń podstawowych słów. Po drugie, pojawić się muszą nowe słowa spoza słownika. Filozofia odważa się właśnie mówić o paradoksalności, mówić, jak to w myśleniu o dialogu Gadamer mówi, że nie wystarczy szukać porozumienia czy nawet rozumienia kogoś, ale jest potrzebne odsłonięcie sobie horyzontu nieuświadamianych przedrozumień, które przesądzają o naszym zablokowaniu sobie myślenia. Potem są te właśnie pytania dramatyczne, które człowiekowi nie przychodzą do głowy, ale postawienie jego wobec tych pytań, no, pozwala właśnie pokazać mu całą dramaturgię także jego zamknięcia, jego niezdolności stanięcia przed niewygodnym być może lustrem. I kolejnym krokiem to jest to, żeby przywoływać tezy, które są paradoksalne, które pozwalają zaprzeczyć właśnie obiegowemu myśleniu, a są już wpisane w jakieś fragmenty filozoficzne. No, przywołam jako ilustrację jedno zdanie jeszcze z tych aforyzmów.

0: w kłopot z istnieniem Elzenberga, bowiem to, o czym tutaj rozmawiamy, wymaga pewnej walki, walki z sobą samym. I teza aforystyczna Elzenberga jest taka, o wartości walki rozstrzyga nie skala szans powodzenia, bo ktoś może powiedzieć, no jaką mi dajesz szansę, że ja z tego wyjdę. Nie skala szans powodzenia, ale ranga sprawy, o którą się toczy. Więc na dobrą sprawę bywa, że ludziom nie można pomóc ani filozoficznie, ani psychoterapeutycznie, kiedy wprawdzie cierpią, ale cierpią za mało, znaczy cierpią egoistycznie. No dla przykładu, żałoba to jest zadanie wykonania pracy żałoby, jak mówią klasycy psychoanalizy, a nie rozczulania, rozpamiętywania siebie samego, bo trzeba odzyskać wartość straty, jak można by powiedzieć. I wreszcie to oznacza, że filozoficznie staniemy się kimś funkcjonującym już na nowych zasadach, kiedy no właśnie to spojrzenie będzie inne, spojrzenie na siebie, na drugiego człowieka, na własne życie, nawet rozpacz tutaj pomaga. Ja, ponieważ napisałem książkę psychodynamicznej teorii Ericksona, więc ja zauważyłem, że część także psychologów nie do końca rozumie słowo rozpacz. Rozpacz czasami jest za płytka, żeby mogła zadziałać. Ona może być sprzymierzeńcem, także filozoficznym, kiedy człowiekowi damy narzędzia do tego, żeby zaczął w innym języku na siebie patrzeć. No tyle bym powiedział.
1: Tu jest,
2: mógłbym tutaj bezpośrednio nawiązać do tego, co pan profesor powiedział.
1: Proszę.
2: Krótko, ale myślę, że może to być uzupełniające spojrzenie z tej drugiej strony, bo ponownie pomyślałem, że faktycznie, słuchając pana profesora, pomyślałem, że psychoterapia z zazdrością spogląda na filozofię, bo my nie możemy sobie pozwolić na pełną swobodę zadawania wybuchowych pytań, mimo pełnego docenienia wartości tych wybuchowych pytań. Ja powiedziałbym, że zasadą, która organizuje etykę odpowiedzialnych psychoterapeutów, niezależnie od orientacji ich teoretycznej czy nurtu, prawdopodobnie jest taka, myślę, żeby po pierwsze nie szkodzić i w związku z tym psychoterapeuta musi często umieć czegoś nie powiedzieć, a nie tylko umieć coś powiedzieć. Umieć o coś nie zapytać, a nie tylko umieć o coś zapytać. Tak sobie to wyobraziłem, że psychoterapia nie może się odważać na bezkompromisową eksplorację przeżyć. Ona co prawda podąża w podobnych kierunkach co filozofia, w rozmowie często zmierza podobnymi ścieżkami, ale może tam, gdzie filozof kroczy śmiało i z podniesionym czołem, tam psychoterapeuta stawia drobne i niepewne kroczki. Często cofa się i zatrzymuje.
1: No, daliście nam, panowie, sporo materiałów do przemyślenia, to teraz proponuję chwilę refleksji przy tym numerze, a potem wrócimy oczywiście jeszcze do tematu.

0: To jest Plac na Rozdrożu. Dzisiaj psychologia, chciałoby się powiedzieć, kontra filozofia. Mamy też maila od słuchaczki w tym temacie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Marto. Świetny temat audycji, pisze pani Marta, i jakże potrzebny. Świetni są też zaproszeni eksperci, którzy wykazują się znakomitą wiedzą i doświadczeniem, które to doskonale przekładają w rozmowie na antenie. Ja sama jestem studentką Therapeutic Counseling w UK, a sama coraz częściej zastanawiam się nad włączeniem elementów filozofii do mojej praktyki. Zdecydowanie pewne aspekty filozofii były potrzebne mi samej, jak na przykład kwestia lojalności, na przykład wobec innych, przyjaźni i wobec nas samych, o wolności od i do i tak dalej. To też planuję udać się na cykliczne spotkania filozoficzne dla wszystkich, odbywające się w pubie w okolicznej dzielnicy Manchesteru w każdy wtorek wieczorem. I właśnie, tutaj też temat porusza pani Marta, o którym panowie rozmawiali. Pisze, że z jej klientami zdarza jej się rozmawiać o znaczeniu słów i zdarzeń dla nich, a choćby ostatnio o normalności, co okazało się zostać użyte w znaczeniu naturalności. Na przykład pewne zachowanie nie było dla kogoś normalne w porównaniu z poprzednimi zachowaniami i mogło mieć pejoratywne znaczenie, a okazało się, że zostało użyte w neutralnym sensie. No te znaczenia i semantyka to jest zresztą znany problem. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość, pani Marto, a ja wracam do moich gości, moich i państwa gości, do profesora Lecha Witkowskiego i doktora Lecha Kality. I rozmawialiśmy przed chwilą właśnie na ten temat. No tutaj pojawia się jakby pytanie o te zagrożenia. Mówi pan, że psychologia ma trochę więcej ograniczeń niż filozofia, że zazdrościcie pewnej wolności filozofom. I właśnie, to pytanie w takim razie, czy filozofia może zaszkodzić takim osobom z problemami? To znaczy, czy mogą paść pytania, na które pacjent nie jest jeszcze gotowy, panie doktorze?
1: Wracając do przykładu, który tu się pojawił, rozmowy z osobą, która jest w depresji i możliwości formułowania pytań, które mają wybuchowy potencjał, jak pan profesor powiedział. Myślę, że gdybyśmy mówili o osobie, która rzeczywiście jest pogrążona w klinicznej depresji, chyba mogę powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem możemy prognozować. Nie powiem, że wiemy to, ale że możemy prognozować z dużym prawdopodobieństwem, że zadanie pytania tak zupełnie wprost, bez stworzenia odpowiedniego, bezpiecznego kontekstu w rozmowie, zadanie wprost pytania o wybuchowym potencjale, czy ta osoba kiedykolwiek myślała, żeby wziąć odpowiedzialność za to, w jaki sposób spędza wolny czas. Podejrzewam, że u osoby w głębokiej klinicznej depresji miałoby dużo większy potencjał zwiększenia jej poczucia winy. Ktoś taki mógłby mimo dowolnych intencji osoby zadającej pytanie poczuć się przede wszystkim skrytykowany czy skrytykowana, poczuć, że w tym pytaniu jest drugie dno, że tak naprawdę rozmówca myśli, że nie biorę odpowiedzialności za swoje życie i że to źle, że jestem niedobrą osobą. Oczywiście nie wiemy, jak by było, więc mówię, to nie jest tak, że wiemy to, ale gdybanie, psychologia rozumiem. Pozwala nam to prognozować. Pozwala nam przewidywać, że z dużym prawdopodobieństwem to jest pytanie, którego byśmy nie zadali osobie w klinicznej depresji.
0: Dobrze, tej to, formie, w takim razie, ten sposób. To w takim razie, panie profesorze, to właśnie ja mam do pana pytanie. Czy w takim razie, w dobie, kiedy ta filozofia nabiera znaczenia także w charakterze właśnie działań będących uzupełnieniem bądź zastępstwem dla ewentualnej terapii, czy filozof powinien umieć powiedzieć, proszę iść do psychiatry i przyznać się, że pewne problemy pacjenta, czy w tym wypadku rozmówcy, po prostu wykraczają poza kompetencje filozofa?
2: No, złapię pana za słowo i powiem, że filozof nie może właściwie o nic prosić. Bo pan zapytał, czy może prosić, żeby poszedł do... Więc my o nic nie prosimy.
0: No, zasugerować, o tak.
2: Ale nie, no właśnie dlatego mówię, pytania, które zadajemy, to nie są pytania, które mają komuś coś zasugerować, dlatego że on może odrzucić to takie pytanie. I w tym sensie punkt wyjścia, jakby ten, od którego pan zaczął tą ostatnią naszą rundę, czy filozofia może zaszkodzić, to ja mogę powiedzieć, filozofia musi próbować dać sytuację, w której będzie możliwa zmiana. I to przykład tego, jak to jest ważne. Mianowicie wiele osób nie radzi sobie ze sobą, ze światem i tak dalej, bo ma bardzo silne roszczenia normatywne. To znaczy na przykład poszukuje i operuje jednoznacznościami, które są jednostronne, które są wyabsolutyzowane. Nie radzą sobie sytuacją ambiwalentną, mającą złożoności, wymagającą prawda, takiego elastycznego widzenia dwubiegunowości, która nie jest jeszcze chorobą afektywną dwubiegunową, tylko jest dwustronnym łączeniem przeciwnych, jednocześnie niezbędnych do życia i do wartościowego radzenia sobie ze złożonością strukturalną sytuacji cechami. Więc ja mówię zresztą studentom zawsze, jeżeli nam się spotkanie filozoficzne powiedzie, to wy musicie wrócić do domu przemienieni w odwadze zadawania sobie pytań i poszukiwania dla siebie rozwiązań, a nie tego, że pójdziecie za czyjąś sugestią. I w związku z tym puentą tego, co chciałbym być może dzisiaj tutaj powiedzieć, jest to, że słowem kluczem, które chciałbym tutaj postawić jako charakteryzujące możliwie najkrócej postawę filozofa, to jest postawa człowieka zbuntowanego, człowieka buntu. W sensie oczywiście Alberta Camus, który odróżnia postawę buntu od rewolucji. Otóż myślę, że psychoterapia jest wolna na szczęście, jak i filozofia tym bardziej, od takiej postawy rewolucyjnej. Są jeszcze u nas wśród filozofów, na przykład w tradycji takiej analitycznej, takie dosyć surowe sądy ustawiające prawda, na przykład metafizykę poza obszarem sensownego dyskursu, bez świadomości, że ten dyskurs się także zmienia. Więc człowiek zbuntowany to nie jest rewolucjonista, który potrafi wskazać jeden właściwy kierunek. To jest przede wszystkim człowiek, który wie, że nie ma prawa do no właśnie takiego roszczenia normatywnego, że on wie lepiej, że on może mieć czyste sumienie. Prawdziwy pedagog, prawdziwy filozof nie ma prawa do czystego sumienia. Nie ma prawa do tego, żeby budować narrację, w której on się będzie komfortowo czuł. Natomiast ta zmiana to wiąże się z tym, że trzeba zaszkodzić człowiekowi w zakresie jego roszczeń normatywnych, które są aż uzurpacjami nieuświadomionymi sobie. Florian Znaniecki używał tutaj zwrotu uroszczenia. Nawet w nauce bywają uroszczenia, kiedy się absolutyzuje jakąś narrację. A tutaj ten bunt musi dotyczyć przestrzeni, w której ktoś nie chce wyjść z horyzontu własnej wygody, własnego nawyku, własnej bezrefleksyjności. I jest jedynie szansa, okazja, możliwość do uwrażliwienia się na jakiś aspekt, nawet pojedyncze słowo, pojedynczy przykład dotyczący właśnie tego, że znajdziemy się w sytuacji, w której zmieni nam się filozofia myślenia o świecie.
0: Ja bym chciał tu wrócić na chwilę na psychologiczną stronę tego dyskursu, bo to oczywiście wszystko, co pan powiedział, jest ogromną wartością. Natomiast zastanawiam się, czy... No bo filozofowie nie są szkoleni w rozpoznawaniu jednostek chorobowych tak jak są psycholodzy. Tak. Mogą nie zauważyć pewnych objawów u pacjenta, które dla psychologa jasno będą wskazywały na taki czy inny problem. I w takim razie mówię, tu oczywiście zakładamy sytuację, że ten philosophical counseling, czyli to doradztwo filozoficzne, przepraszam, staje się trendem, który jest równie popularny jak psychoterapia dzisiaj. Czy brak regulacji takiego filozoficznego doradztwa może potencjalnie być niebezpieczny dla ludzi, którzy chcieliby z niego korzystać?
1: Ja chyba wolałbym zastąpić pojęcie regulacji pojęciem edukacji, to znaczy mniej widzę potencjału w odgórnej regulacji dostępu do doradców filozoficznych, więcej sensu widzę w szerokim edukowaniu, co oferuje filozofia, co oferuje psychoterapia, komu być może bardziej potrzeba w danym momencie życia leczenia psychiatrycznego albo leczenia psychoterapeutycznego, a kto mógłby chodzić do psychoterapeuty i 20 lat, a właściwie i tak dużo bardziej skorzysta z rozmowy z filozofem, jeśli potrzebuje partnera do tworzenia własnego sensu życia. Więc myślę, że edukacja w tym zakresie byłaby bardzo potrzebna. Tak też myślę, że chyba wszyscy refleksyjni ludzie w ogóle bardzo potrzebują tego filozoficznego buntu, o którym pan profesor mówił, a psychoterapeuci powinni być refleksyjni, więc może jeszcze bardziej potrzebują filozofów i wsparcia w filozoficznym buncie. Ale myślę też, że część pacjentów, część ludzi chorujących bardzo potrzebuje psychoterapii, również psychiatrii, farmakoterapii, żeby wyzdrowieć do takiego stanu, który umożliwi im podjęcie filozoficznego buntu. Jeśli ktoś jest w takim momencie życia, w którym roszczenia tego normatywne przeplatają się z biologiczną dysfunkcją mózgu, z izolacją społeczną, może rzeczywiście potrzebuje wyzdrowieć, żeby móc się zbuntować.
2: Tylko jedno zdanie bym dodał. Jedno zdanie.
0: Aczkolwiek faktycznie jedno, bo już nam się kończy czas. Proszę bardzo, panie profesorze.
2: To jedno zdanie brzmi tak. Słowo doradca jest nadmiernie roszczeniowe. W tej chwili w dyskursie i filozoficznym, i pedagogicznym przebija się słowo towarzyszenie. Rozmowa, która towarzyszy trudnej sytuacji, a nie doradza. Więc filozofia staje się przestrzenią zaproszenia do refleksyjności, w której partnerzy myślą o niej do końca. Dziękuję.
0: Bardzo, bardzo dziękuję moimi i państwa towarzyszami w dzisiejszej rozmowie. Byli profesor Lech Witkowski, profesor filozofii, i doktor Lech Kalita, doktor psychologii i psychoterapeuta. Dziękuję bardzo, życzę miłego
1: wieczoru.
0: Dziękuję
1: bardzo.

Patrz i słuchaj, Anna Maria Jopek i Brandfort Marsalis na początek naszego spotkania. Dobry wieczór Państwu. Jan Wroński audycję realizuje, a ja się nazywam Marta Kula i witam się dziś z Państwem, nie ukrywając, że audycja jest nagrywana. Dlatego, że ja właśnie w tym momencie słucham Anny Marii Jopek na żywo z Piotrem Wojtasikiem i jego kwintetem na koncercie otwierającym festiwal Ladies Jazz, festiwal, który mam też przyjemność prowadzić. A zatem witam się z Państwem trochę teraz, trochę wcześniej, ale bardzo się cieszę, że są Państwo po drugiej stronie. Dziś nie będziemy rozmawiać o festiwalu Ladies Jazz, o tym wydarzeniu rozmawialiśmy już wielokrotnie. Dziś smutny temat audycji, ale o wszystkim powiem zaraz.

Pożegnanie z Marią. Kompozycja Tomasza Stańko, która znalazła się na płycie Anny Marii Jopek z Branfordem Marsalisem jako hołd dla mistrza. Płyta ulotne. Oprócz Anny Marii Jopek i Branforda Marsalisa ten hołd składają Mino Sinelu, Krzysztof Herdzin, Marcin Wasilewski, Piotr Nazaruk, Robert Kubiszyn i Atom String Quartet na tym albumie również się pojawili. My natomiast w audycji Cool Kid of Jazz pożegnamy dziś wybitną artystkę. Szanowni Państwo, 16 lipca dowiedzieliśmy się, że w wieku 55 lat po długiej walce z chorobą odeszła Joanna Słowińska. To artystka przede wszystkim związana ze światem muzyki tradycyjnej i folku, ale ze światem jazzowym jej ścieżki niejednokrotnie się przenikały. To przede wszystkim wspaniała postać świata kultury, animatorka tej kultury w Krakowie, doskonale znana jako współtwórczyni festiwalu Etno Kraków Rozstaje, a także współtwórczyni strefy, przestrzeni koncertów, warsztatów, niezwykłego miejsca zrzeszającego środowisko artystyczne Krakowa i nie tylko. Ale gdy myślę o Joannie Słowińskiej, myślę przede wszystkim głos. Wielki głos, wybitny wokal artystki, która nigdy sławy nie szukała, a mogłaby być niezwykle rozpoznawalna i uznawana za jedną z największych, bo taką była. Wielki, wielki talent i ogromny smutek, że już jej nie ma.

Zatrzymam czas z płyty Możesz być Joanny Słowińskiej. Joanna Słowińska przyszła na świat 1 lipca 1971 roku w Strzelcach Krajeńskich. Studiowała na Akademii Muzycznej w Poznaniu, a Poznań to doskonałe miejsce do zgłębiania muzyki tradycyjnej, bo to bardzo silny ośrodek, jeżeli chodzi o właśnie tę muzykę. A muzyka tradycyjna Joannę Słowińską najbardziej fascynowała. Szczególnie ta polska, którą zgłębiała całe życie. Występowała na festiwalu Nowa Tradycja, którego była wielokrotną laureatką. Współtworzyła zespół Muzykanci wraz ze swoim mężem Janem Słowińskim i rodziną Hałasów. Była niezwykle rozpoznawalnym głosem polskiego folku, ale także animatorką kultury. O festiwalu Etno Kraków rozstaje i o strefie w Krakowie jeszcze dziś w audycji dużo powiemy. Ale pomyślałam sobie, że skoro dziś wspominamy artystkę, która z jazzem również się przyjaźniła i jej losy z artystami jazzowymi również się splatały, ale przede wszystkim to była artystka kojarzona z folkiem i z muzyką tradycyjną, to pierwszy gość w audycji, który wspomni Joannę Słowińską, to będzie osoba właśnie z tego świata. Osoba bardzo dobrze Państwu znana z anteny Radio 357, Daga Gregorowicz. Ale zanim kilka słów wspomnień od Dagi Gregorowicz, to najpierw piosenka z repertuaru Joanny Słowińskiej. Możesz być.

Piosenka ma wielką moc i czasami przychodzi do ciebie po wielu latach ponownie i chwyta za serce i nie chce puścić. Miałam tą wielką przyjemność żyć jedną piosenką wiele, wiele, wiele lat, potem o niej zapomnieć i potem spotkać osobę, która ją stworzyła, wyśpiewywała i wtedy tak dobitnie do mnie przemawiała. Nie miałam zielonego pojęcia, kiedy słuchałam piosenki Joanny Słowińskiej Możesz być, jak ona wygląda, gdzie mieszka, kim jest. Nie interesowało mnie wtedy to tak bardzo. Po prostu melodia i słowa niezaplanowane, niezapowiedziane, nieoczekiwane, nieprzewidywane, nieprzystosowane, nieumiarkowane, ale także nieobiecujący i nieprzewidujący możesz być. Bardzo wiele dla mnie znaczyły wtedy, w tych młodych latach. No i kiedy poznałam kobietę, która jest organizatorką festiwali, między innymi Etno Kraków, na którym nieraz grałam, ale także człowiekiem, orkiestrą, który jednoczył różne środowiska, przede wszystkim muzyki folkowej, tej muzyki tradycyjnej, inkrudo, ale także tej szukającej gdzieś dalej. Głównie w Krakowie, ale nie tylko, wokół różnych miejsc, czy to strefy, czy przede wszystkim, nawet nieważne były te miejsca, w których ona ludzi jednoczyła. Miała niesamowity dar, kiedy poznała jakąś osobę, to posiadała taki dar, żeby tą osobę za sobą pociągnąć, zagospodarować jej potencjał. Widziała w człowieku wielki potencjał twórczy, i niczego nie negowała, tylko potrafiła tą iskrę rozpalić. Każda przeprowadzona z nią rozmowa była pełną pasji, była także otwarta na różne pomysły, nowe, świeże. Pamiętam, jak rok temu tańczyła jeszcze przed sceną, tańczyła wiwaty, mazurki, oberki, co tam się dało zatańczyć, kiedy z Anon Bust grałyśmy w Krakowie koncert na Nowej Hucie i jeszcze podpowiadała, co by można w tej muzyce jeszcze znaleźć nowego, co by można było, w którą stronę pójść. Z taką troską, radością na to, że ktoś robi coś nowego. Nigdy nie krytykowała, mówiąc o tym, że ty masz złe pomysły, tylko cieszyła się, że nasza muzyka tradycyjna znajduje jakąś nową odsłonę. Podróżowała po całym świecie i ze swoją muzyką, z muzykantami, z rodzinną kapelą, ale także szukała nowych brzmień, nowych zespołów, jak to je sprowadzić do Polski, pokazać je w Krakowie. Osoba o wielkim temperamencie, wiedząca, czego chce. Kobieta XXI wieku, pewna siebie, pełna pasji, wychowała wspaniałe dzieci. Nie tylko te swoje rodzone, ale także myślę, że kolejne pokolenie muzyków, którzy mogą z otwartą głową czerpać to, co po sobie pozostawiła. Trudno nam, Joasiu, myśleć o tobie w czasie przeszłym. Jesteś w nas i wiem, że teraz w niebie mają mega bal, bo tam tak grasz, że i śpiewasz przede wszystkim, przepięknie śpiewasz. Także tam trwa najwspanialsza potańcówka na świecie i mamy nadzieję, że kiedyś do niej dołączymy.

0: Radio 357.
1: A z nami już jest Ula Nowak z programu Drugiego Polskiego Radia. Dobry wieczór, Ula.
2: Dobry wieczór, Marta. Dobry wieczór Państwu.
1: Wspominamy dziś Joannę Słowińską, wybitną artystkę i wspaniałą osobę. Osobę, z którą dobrze się znałaś, prawda? Wasze ścieżki przecinały się niejednokrotnie. Kiedy się poznałyście? Może od tego zacznę.
2: Poznałyśmy się wiele lat temu. Kraków jest małym tak naprawdę środowiskiem, jeśli chodzi o muzykę tradycyjną. Pewnie jednym z większych w Polsce, ale wciąż bardzo małym. Więc Joanna była takim dla nas wszystkich wzorem, taką postacią, za którą podążaliśmy każdy ze swojej perspektywy. Pracowałam z Joanną przy festiwalu Rozstaje. Zdarzały się takie edycje, kiedy w pewnym zakresie miałyśmy okazję współpracować, także gdzieś tam w takiej obustronnej życzliwości też wspierałyśmy się w różnych innych projektach, przy wyjazdach. Byłyśmy wspólnie z muzykantami w Indiach na festiwalu i myślę, że to wspomnienie jest chyba najgłębsze i najbardziej takie wielowarstwowe, bo nie tylko odnosiło się gdzieś tam do muzyki, ale też do tego bardzo ludzkiego spotkania. No i oczywiście te kwestie animacyjne w Krakowie. Jan z Joanną stworzyli coś zupełnie wyjątkowego i tak naprawdę każdy z nas był tam uczestnikiem tego, co oni animowali, co stworzyli wspólnoty, bardzo wielu osób związanych nie tylko z muzyką tradycyjną, ale także z muzyką improwizowaną. Ludzi, którzy chcieli odkrywać nowe ścieżki, a także pogłębiać po prostu znajomość tradycji, różnych tradycji. Jej miłość do muzyki polskiej, do muzyki tradycyjnej była ogromna, ale otwartość na świat jakby równoważyła tę wspaniałą cechę. I wydaje mi się, że w tym tkwiła największa

0: będzie do końca naszych działań wokół muzyki i w ogóle naszego życia.
1: Tak, też mam taką nadzieję. Joanna z Janem, tak jak powiedziałaś, stworzyli niesamowite środowisko w Krakowie, chociaż ono poza Kraków też mocno wykraczało wokół strefy, wokół festiwalu Etno Kraków Rozstaje, przy którym, jak usłyszeliśmy, też pracowałaś. Opowiedz proszę o swoich najważniejszych wspomnieniach z Joanną, takich momentach, które na zawsze zostaną w twojej pamięci.
0: Myślę, że to są te wspomnienia bardziej przyjaźni, bo ta nasza współpraca zawsze była tak na niewielką skalę zakrojona przez to, że gdzieś tam po prostu robiliśmy rzeczy równolegle i one się czasami spotykały, czasami właśnie ta współpraca gdzieś zahaczała przede wszystkim o festiwal Etno Kraków. Natomiast to wspomnienie przyjaźni i takiej absolutnej serdeczności ze strony Joanny, ze strony Jana, ich dzieci, także jest czymś, co o czym na pewno nie da się zapomnieć po prostu. To jest jakby fundament tej relacji. I to, co u Joanny było niesamowite, to takie podejście trochę matczyne. I ja muszę powiedzieć, że ta nasza relacja trochę też na tym się jakby osadziła, że w chwilach, kiedy było mi bardzo trudno tak w sensie życiowym, to właśnie Joanna była postacią, która mówiła do mnie z perspektywy matki i mimo, że miała dwójkę swoich dzieci, to właśnie w jej charakterze, w jej byciu był ten element takiej towarzyszki, takiej troskliwej towarzyszki i oczywiście można to też przełożyć na relację przyjacielską, ale dla mnie miało jakiś taki właśnie szczególnie ważny wymiar w tym kontekście bycia z kobietą, która więcej doświadczyła, która też oczywiście w podobnych sprawach wyrosła, podobnymi sprawami się interesuje. Ta muzyka była bezgranicznie jej bliska i była jej żywiołem. I wydaje mi się, że w momentach kluczowych, także dla mnie, podejmowania różnych decyzji związanych z drogą zawodową, z byciem w muzyce z różnych perspektyw, to Joanna właśnie była takim wsparciem. Więc ten element takiej nieprawdopodobnej troski, życzliwości, ale i wymagań, które stawiała sobie, swoim współpracownikom, swoim bliskim, właśnie cały czas jakby prowadzi moje myśli w kierunku takiego pierwiastka, który mają tylko mamy, tak myślę. I myślę o niej jako o przyjaciółce, ale też jako takiej postaci, która gdzieś zawsze potrafiła stanąć obok, dodać skrzydeł i wyrazić swoją bardzo szczerą opinię na temat tego, jak widzi to moje bycie w ogóle w rzeczywistości tej muzycznej i pozamuzycznej.
1: Już trochę powiedziałaś o jej niezwykłej osobowości, o cechach tej osobowości, ale jakbyś miała rozwinąć wątek tego, co najbardziej w niej podziwiałaś, to co to by było?
0: Bezgraniczna naturalność i wiara w to, że muzyka jest tą przestrzenią, w której wszyscy się jesteśmy w stanie spotkać. Pamiętam taką sytuację z roku bodaj 2023, jeśli się nie mylę, kiedy zaprosiłam Joannę na Bulwar Sztuki, ponieważ miałam tam przyjemność programować cykl koncertów letnich. Joanna oczywiście mogła wykorzystać tę szansę po to, by siebie zaprezentować, by przedstawić swoje, jedno z wielu dzieł, ale zaprosiła do udziału w tym koncercie chór, właściwie osób, które nie były profesjonalnymi śpiewaczkami, ale to nie miało kompletnie żadnego znaczenia. Po prostu stworzyła projekt, w którym wykorzystała również talent i chęć osób spoza tego najbliższego kręgu artystów. I wydaje mi się, że właśnie to tworzenie przestrzeni spotkania przy jednoczesnym jakby pokazywaniu swojego talentu w sposób taki zupełnie naturalny i nie jest taki bardzo egzaltowany, tylko po prostu bycie w muzyce, świadomość własnego ogromnego talentu i własnej charyzmy, a jednocześnie otwartość na to wszystko, co dzieje się wokół. I tak właśnie rozumiem spotkanie, tak właśnie rozumiem rolę muzyki i za to ceniłam Joannę najbardziej, że

Jasio w wykonaniu Joanny Słowińskiej. A Joanna wraz z ukochanym mężem Janem Słowińskim stworzyła festiwal Etno Kraków Rozstaje, międzynarodowy festiwal prezentujący muzykę etniczną, tradycyjną i world music. Jeden z najważniejszych festiwali tego typu w Polsce i w Europie. Pierwsza edycja Etno Krakowa odbyła się w roku 99 i od tego czasu nieprzerwanie festiwal Etno Kraków Rozstaje stanowi krajobraz artystycznego Krakowa, przyciągając fanów muzyki tradycyjnej i folkowej z całego świata.

Jeśli w lewo będziesz iść, jeśli w lewo będziesz iść, więcej tam nie znajdziesz nic, więcej tam nie znajdziesz nic. Jeśli prosto będziesz szedł, jeśli prosto będziesz szedł, w drodze strach cię będzie strzegł, w drodze strach cię będzie strzegł. Tradę!

0: choć raz.
1: A z nami już jest kolejny gość, Hanna Szczęśniak z Radiowego Centrum Kultury Ludowej i programu Drugiego Polskiego Radia. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Hanno, ja zacznę od mojego wspomnienia z roku, nie pamiętam którego, ale to było dobrych parę lat temu w Krakowie podczas festiwalu Etno Kraków Rozstaje, który Joanna Słowińska stworzyła wraz ze swoim mężem Janem Słowińskim. Niesamowity festiwal, społeczność wokół tego festiwalu, fenomenalne koncerty. Wtedy się spotkałyśmy, połączyło nas radio, ale połączył nas też, myślę, wspólny podziw dla tego dzieła państwa Słowińskich i zachwyt tym, że da się stworzyć właśnie taką muzyczną społeczność. Pamiętasz tamten czas?
2: Pamiętam oczywiście. Etno Kraków był chyba pierwszym festiwalem folkowym, na jaki pojechałam. Wtedy świeżo właśnie z Dwójki przeniosłam się do Radiowego Centrum Kultury Ludowej. I no, pamiętam ten festiwal jak dziś, no bo siedzimy teraz razem, patrzymy na siebie i wtedy widziałyśmy się po raz pierwszy i właśnie też połączyła nas rozmowa o radiu i o tym, co w radiu można robić, co radio nam też robi. I tak, Joanna i Janek Słowińscy, których wtedy też poznałam, byli dla mnie wtedy trochę jak jeden byt. Nie znałam ich osobno na tyle, żeby powiedzieć coś o niej albo coś o nim, tylko oni razem byli Słowińskimi, którzy mnie tam przyjęli, ugościli, sprawili, że poczułam się jak w domu, jak u siebie. I pamiętam, że też wtedy jako muzykanci występowali na głównej scenie. Zresztą na scenie, pod którą się poznałyśmy. Więc tak, to był ten moment, kiedy poznałam Joannę Słowińską, ale wtedy jeszcze była dla mnie Joanną razem z Jankiem. Mhm.
1: Zarezonowały ze mną te słowa, które powiedziałaś, przyjęli, ugościli. No właśnie, no bo to był ich styl, to nie był zwykły festiwal, tylko myśmy tam byli goszczeni, oni byli gospodarzami. Ja pamiętam z tego festiwalu, z tamtej edycji to, że wiesz, ja wtedy byłam w radiu studenckim, byłam dziewczyną, która tak naprawdę o radiu marzyła. Ty byłaś dla mnie panią z programu drugiego, ale nigdy nie odczułam, czy to od ciebie, ale od Joanny i od Jana, nigdy nie odczułam tego, że ja jestem, nie wiem, mniej istotna, że jestem jakąś tam studentką, też wolontariuszką wówczas. Oni mnie wtedy tak niesamowicie przyjęli, zaprosili, dbali o to, żebym mogła wykonywać swoją pracę, choć wtedy to była praca właśnie na poziomie studenckim, na poziomie uczenia się. I tego nigdy nie zapomnę, tego ogromnego szacunku z ich strony. A jakie ty masz najważniejsze wspomnienia właśnie z Joanną?
2: To jest wspaniałe, że mówisz właśnie o tym, jak słuchali i jak byli otwarci oboje wtedy podczas Etno Krakowa na każdego, na słuchanie każdego, na rozmowę z każdym. Ja do dziś pamiętam ich serdeczne uśmiechy, nawet nie pamiętam żadnych słów, które padły wtedy, bo to jednak wiele lat temu. A jeżeli chodzi o Joannę, to lepiej poznałam ją, zaczęłam ją poznawać kilka lat temu, kiedy dołączyła do jury konkursu muzyki folkowej, który organizujemy jako Radiowe Centrum Kultury Ludowej w ramach festiwalu Nowa Tradycja. Joanna została szefową tego jury i to, o czym mówisz, też było bardzo widoczne tam podczas obrad. I mam wrażenie, że jej pojawienie się w tym konkursie zmieniło zupełnie sposób, w jaki rozmawiano w tych kuluarach podczas już obrad jury o muzyce i w ogóle o muzykach, o osobach, które tworzą tę muzykę. Bo Joanna wymagała, to znaczy oczekiwała, że artysta będzie wiedział, czego chce, że będzie wiedział, po co tam przyszedł, po co śpiewa, po co gra, co chce opowiedzieć, ale miała też ogromną empatię, sama jako artystka sceniczna, co do stresu, co do jakiejś niepewności, która może się pojawić, zwłaszcza gdy ktoś pierwszy raz pojawia się na takiej scenie dłużej jak S1 w radiu, to jest jednak scena, która potrafi przytłoczyć, zwłaszcza przy nerwach, a nerwy są przy takim konkursie ogromne, nawet u zawodowców, którzy już tysiące koncertów zagrali. I właśnie jej pewnego rodzaju oczekiwania, a jednocześnie czułość taka i zrozumienie dla tego bardzo ludzkiego elementu grania muzyki, dzielenia się muzyką, to było coś, co mnie zachwyciło na samym początku, kiedy dołączyła do konkursu. A potem też to, jak słuchała wszystkich, którzy podczas tych obrad się wypowiadali. I to właśnie, a propos tego, co mówiłaś, nie tylko członków jury, ale też chociażby mnie, która tam jestem jako sekretarzyni, sekretarz obrad, więc pomagam w obradach. Czasami się wypowiadam, ale oczywiście mój głos nie jest wiążący. Natomiast Joanna słuchała każdego z uwagą i co też na mnie robiło ogromne wrażenie i chciałabym też tak umieć to robić jak ona, potrafiła się nie zgodzić z klasą. I myślę, że to jest też słowo, które dla mnie jest w ogóle synonimem Joanny, to jest klasa. Tak. Ogromna klasa i do tego siła, obecność i ciepło. Myślę, że to są takie słowa, które kojarzą mi się z Joanną najbardziej.

0: Ja bardzo kojarzę ją ze słowem magnetyzm, bo ona miała coś takiego w sobie, że gdy wchodziła czy to do małej sali, czy to na wielki dziedziniec festiwalowy, gdzie było pełno ludzi, to i tak miała w sobie jakiegoś rodzaju magnetyzm, który po prostu sprawiał, że ona, no właśnie, była w centrum uwagi, ale nie w tym złym tych słów znaczeniu, ale po prostu miała w sobie taką siłę i była taką gospodynią danego miejsca. Po prostu miała to w sobie. To było niesamowite. I myślę, że to się łączy z tym, co też bardzo ciekawie zauważyłaś, tym takim jej dualizmem niezwykłym. Czyli z jednej strony ona była wspaniałą osobą, ciepłą, serdeczną, ale z drugiej strony bardzo konkretną, prawda?
1: Tak, tak, tak. To prawda. I to, co mówisz o magnetyzmie, też jest dla mnie ciekawe, bo mam wrażenie, że Joanna nie szukała uwagi, nie wchodziła do pomieszczenia, żeby ktoś na nią patrzył. I dlatego właśnie sądzę, że ten magnetyzm był taki naturalny, bo ona po prostu wchodziła do pomieszczenia i po prostu od razu przykuwała tę uwagę. I od razu czuć było jej obecność, która gdzieś tam, nawet gdy się jej nie widziało, już była w pomieszczeniu. Także tak, to było dość niesamowite. I tak, ciepło, serdeczność, to, że potrafiła przytulić, podziękować też, że potrafiła docenić nawet bardzo proste, miłe słowo, a jednocześnie, no tak, no też widziała świat w taki bardzo swój sposób, jednocześnie rozumiejąc, że są inne sposoby widzenia go. Ale tak, ten konkret, to jak bardzo też precyzyjnie potrafiła się wypowiadać o muzyce, jak precyzyjnie myślała, no to jest wiele pięknych cech. Mhm.
0: Powiedziałeś, że przykuwała uwagę. Ja zatrzymałabym się na jej postaci scenicznej, artystycznej, no bo oprócz tego, jak niezwykłą była osobą, ona była przede wszystkim artystką przez wielkie A. To była postać o rozpoznawalnym wizerunku, bardzo, czy z mojej perspektywy, przemyślanym, spójnym, o ogromnym głosie, który przecież ten głos doceniali najwięksi z naszych czasów, dość wspomnieć, nie wiem, Zygmunt Konieczny. Śpiewała fenomenalnie i było coś w jej postawie artystycznej takiego niespotykanego. To była osoba, którą można wymienić jednym tchem, moim zdaniem, z naprawdę największymi postaciami scenicznymi, które właśnie w momencie, gdy wychodzą na scenę, to są tam całą sobą. Też tak to widziałaś?
1: Tak, i to też bardzo ładnie nas wraca do tematu, od którego zaczęłyśmy, czyli do Etno Krakowa, bo właśnie wtedy Joanna występowała razem z muzykantami. I tak, i pamiętam ją do dziś na tej scenie, pamiętam jej głos, pamiętam jej grę na skrzypcach. Ten magnetyzm, o którym mówiłaś, no to ja myślę, że on był wszędzie wyczuwalny, ze sceny zwłaszcza, w nagraniach też on się odzywał, co też nie jest oczywiste, bo nie każdy potrafi i nagrać płytę, i zaśpiewać na scenie, ona to potrafiła. I mi nie dane było brać udział w żadnych jej warsztatach wokalnych, ale od wielu osób słyszałam, że śpiewanie z nią i przy niej było niezwykłym doświadczeniem. I wyobrażam sobie, że właśnie z tym jej ciekawym zestawem cech, osoby, która wymaga, oczekuje, jednocześnie potrafi ugościć i w ciepły sposób przyjąć to, co ktoś proponuje, co ktoś gra, śpiewa, no to właśnie zwłaszcza przy śpiewie, które jest tak intymną rzeczą i tak otwierającą, i tak człowiek jest nagi, kiedy śpiewa, no to dobrze, żeby właśnie po drugiej stronie, jako ta mistrzyni, była taka osoba jak Joanna.
0: Ja miałam tę przyjemność, radość uczestniczyć w jej warsztatach, choć nie w tylu, ilu bym chciała, i żałuję bardzo, że nie było mi dane być na nich częściej, ale pamiętam ten jej niesamowity też słuch, to jak ona wyłapywała każdy niuans i potrafiła stworzyć coś z grupy śpiewaczej, która przecież składała się z ludzi wcześniej nieznających się, stworzyć właśnie taką niesamowitą wspólnotę.
1: Tak, ja przypominam sobie teraz bodajże, nie wiem, czy tegoroczne, czy ubiegłoroczne obrady na konkursie muzyki folkowej i to też, jak Joanna potrafiła docenić pojedyncze osoby w różnych zespołach, pojedyncze elementy, w zespołach, które może niekoniecznie były jej zespołami, które były jej muzyką, ale to, że potrafiła docenić, to jedno. A drugie to to, że potrafiła też rozmawiać, bo częścią naszego konkursu jest też to, że każdy może się spotkać z jurorami, każdy muzyk, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, podzielić się swoimi rzeczami, usłyszeć coś o sobie. I sądzę, że no to była doskonała osoba, żeby być właśnie w tej pozycji, w tej roli i rozmawiać z muzykami w taki sposób, który wymaga jednak bardzo dużego wyczucia i wrażliwości, żeby zwłaszcza kogoś, kto może niekoniecznie odniósł sukces w konkursie, nie urazić, nie zniechęcić. No i ciężko mi, szczerze mówiąc, wyobrazić sobie lepszą osobę w tej roli niż Joanna.
0: Trudno w ogóle wyobrazić sobie i to jest ten moment, że będą nam się łamać głosy. Etno Kraków, czy tak jak powiedziałaś, właśnie nową tradycję, czy Klub Strefa, czyli to niesamowite miejsce w Krakowie, które stworzyła razem z mężem miejsce koncertów, zarówno ze świata folku, muzyki tradycyjnej, ale także tego, co mnie najbliższe, czyli jazzu, bo na muzykę improwizowaną w strefie też zawsze było miejsce. Trudno sobie wyobrazić to wszystko bez niej i bez jej właśnie daru tworzenia wspólnoty.
1: Tak, tworzenia wspólnoty, tworzenia miejsc i tworzenia miejsc w sumie gdziekolwiek, gdzie poszła, tak. Nawet w pozornie nie jej miejscach. I tak, ciężko o tym myśleć, bo mam wrażenie, że dla mnie to nadal nie jest do końca rzeczywiste, bo ja jednak widywałam Joannę co roku w maju na nowej tradycji. No i ten maj dopiero co był i ona dopiero co była, więc mam wrażenie, że dopiero w przyszłym roku, w maju zrozumiem, co to znaczy, że jej nie ma. Zwłaszcza, że też dla mnie mam wrażenie, że jest taką, była, jest taką osobą, która też dawała mi piękny przykład kobiecości i takiej kobiecej siły, piękna kobiecej stanowczości.
0: Rozwiniesz to?
1: Wiesz co, może bardzo prosto, kobieta, która potrafi inspirować i kobieta, którą częściowo też chciałabym być, może tak. To może jest dużo, ale i nie konkretnie, a dużo. Ale tak, jej sposób bycia, jej siła, jej taka nienachalność, a jednocześnie stanowczość i konkret, i to jej wsłuchanie w muzykę, umiejętność mówienia o tej muzyce, umiejętność słuchania innych, umiejętność prowadzenia innych tak, żeby czuli, że biorą w tym wszystkim udział i że robią coś razem, a jednocześnie umiejętność też czasem podjęcia jakiejś decyzji, która niekoniecznie wszystkich zachwyca, no to wymaga naprawdę niesamowitego zbioru różnych cech i bardzo się cieszę, że taką kobiecą obecność miałam chociaż krótko i dorywczo, co któryś maj, ale że miałam to w życiu, bo to była naprawdę przyjemność i przywilej móc spotkać Joannę.
0: Dziękuję, że się tym podzieliłaś. Wzruszyłam się dlatego, że gdy myślę o Joannie, a podobnie jak ty, nie znałam Joanny aż tak blisko, ale jednak przecinałyśmy się, spotykałyśmy się przy różnych okazjach i właśnie mam bardzo podobnie jak ty, Haniu. Ja zanim jeszcze przyjechałam do Krakowa na studia, a o Krakowie marzyłam, odkryłam dla siebie muzykę Joanny. I wtedy byłam zafascynowana przede wszystkim jej głosem, jej postawą artystyczną i tym, że taka postać jest wśród nas i mogę pójść na jej koncert, że to nie jest jedna z tych postaci, o których czytamy i chcielibyśmy być na ich koncertach, tylko to było możliwe wtedy. I właśnie gdy przyjechałam do Krakowa i doświadczyłam jej koncertów, ale też doświadczyłam jej obecności w tych pozakoncertowych sytuacjach, to właśnie tym samym, co jak rozumiem dla ciebie, stała się dla mnie Joanna, czyli ogromną inspiracją. Taką kobietą, która jest fascynująca wspaniała, piękna, inspirująca, którą właśnie no, chciałoby się być w znaczeniu naśladować, bo to był wzór do naśladowania po prostu.
1: Tak, tak myślę. Naśladować albo pozbierać jakieś kawałki od niej podpatrzone.
0: Dokładnie.
1: Albo kawałki przez nią też jakoś ukochane, bo mam wrażenie, że to, co ona też mnie przynajmniej dała, to właśnie też takie poczucie bycia dostrzeżoną, ale tak na poważnie. To nie jest taka sytuacja, że ja jestem tą jakąś dziewczynką, a ona tą kobietą, ona mnie widzi, ja w ten sposób jakoś zyskuję w jej oczach, tylko że ja jestem równoprawną osobą z nią i tak mam wrażenie też mówiła o innych i mówiła o rzeczach, o ludziach właśnie w ten sposób. Nie było tam żadnej hierarchiczności.
0: Dokładnie tak. I tu wracamy do tego, od czego wyszłyśmy, czyli do tej edycji Etnokrakowa, podczas której się poznałyśmy i tego mojego pierwszego zetknięcia ze Słowińskimi, z Janem i z Joanną, kiedy jako właśnie nieopierzona studentka, dziewczyna, która marzy o radiu, poczuła się właśnie przez nich zauważona, doceniona i odczuła niezwykły szacunek. I za to myślę i ja, i ty będziemy Joannie zawsze wdzięczne.
1: Tak, to pod tym się jak najbardziej podpisuję.
0: Hanna Szczęśniak, Radiowe Centrum Kultury Ludowej, program Drugi Polskiego Radia. Dziękuję, że odwiedziłaś Radio 357.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: Radio 357.
1: Słuchają Państwo audycji Cool Kid of Jazz, którą realizuje Jan Wroński. Ja się nazywam Marta Kula i dziś w tym programie wspominamy wybitną artystkę, Joannę Słowińską. Joannę Słowińską, która w mojej pamięci na zawsze zostanie razem z tymi dźwiękami. To właśnie ten utwór z jej repertuaru w jej wykonaniu najbardziej zapamiętam.

0: Jeszcze nie. Siadaj, nie gadaj, moje kochanie. To pieśń Oczepinowa w wykonaniu Joanny Słowińskiej, która była zafascynowana polską muzyką tradycyjną, wiedziała o niej wszystko i przepięknie wykonywała te tradycyjne pieśni. Ale interesowała się także muzyką świata. Na festiwal Etno Kraków zapraszała artystów z różnych stron. Jednym ze stale goszczących tam muzyków był Wasim Ibrahim, muzyk, artysta z Syrii, który teraz wspomni dla Państwa Joannę Słowińską.
1: Dzień dobry, Wasim Ibrahim w tej stronie. Są wiadomości, w które po prostu nie chce się uwierzyć. Odejść Joanny Asie Słowińskiej jest właśnie jedną z nich. Miałem ogromny zaszczyt poznać Asię osobiście, dzielić się z nią w scenie i doświadczyć jej niezwykłej obecności, zarówno jako artystkę, jak i człowieka. Była kimś, kto nie tylko śpiewała. Ona opowiadała historię, każdą pieśń przeżywała całym sercem, a jej głos niósł w sobie prawdę, czułość i siły, których nie da się nauczyć. To był naprawdę dar. Asia przez całe swoje życie z niezwykłą pasją pielęgnowała polską muzykę tradycyjną, przypominając nam, jak wielkim skarbem są nasze korzenie. Dzięki niej dawnej melodie nie pozostawały jedynie wspomnieniem. Żyły na nowo, poruszając ludzi niezależnie od wieku czy miejsca, z którego pochodzili. Dla mnie pozostanie nie tylko wybitną artystką, ale przede wszystkim dobrym, życzliwym człowiekiem, kimś, kto potrafił inspirować, wspierać i sprawiać, że inni czuli się częścią czegoś pięknego. Jestem głęboko wdzięczny za każdą chwilę, którą mogliśmy wspólnie przeżyć na scenie i poza nią. Dziś moje myśli kieruję do jej najbliższych. Oczywiście składam najszczersze wyrazy współczucia jej najbliższej rodziny, Janowi, Stanisławowi i Zosi. Dziękuję Ci, Asiu, za Twoją dobroć, za piękno, którym dzieliłaś się z nami i za każdą nutę, która pozostanie z nami na zawsze. Spoczywaj w pokoju.

Daleko, wysoko zaśpiewała Joanna Słowińska, która od kilku lat zmagała się z chorobą nowotworową. W tej nierównej walce wspierało ją wielu przyjaciół i dla Joanny Słowińskiej organizowane były specjalne koncerty charytatywne na rzecz pomocy wybitnej krakowskiej artystce. Wśród artystów występujących podczas koncertów dla Joanny Słowińskiej znaleźli się Janusz Radek, Olga Szumańska, Przemysław Branny, Maciej Miecznikowski, Dorota Jarema, a także Grzegorz Turnał.

Nad wszystko cud, rodzi się człowiek, usłyszę oddech twój spod powiek. Bierz jego miłość, przyjmij sprzeciw, wyjdź mu naprzeciw. Bierz jego miłość, przyjmij sprzeciw, wyjdź mu naprzeciw. Nad

nad wszystko cud. Odchodzi człowiek, usłyszy oddech twój spod powiek. Bierz jego miłość, przyjmij sprzeciw.

Nad wszystko cud, zaśpiewał Grzegorz Turnał dla Joanny Słowińskiej, która skomponowała muzykę do tego utworu. Słowa napisał Jan Słowiński. Joanna Słowińska całe życie, niemal całe życie związana była z Krakowem. Spleciona była z tym miejscem i współtworzyła artystyczną scenę tego miasta. Ale ważny epizod jej życia należał do Poznania, bo tam, jak już wcześniej wspominałam, studiowała i stawiała swoje pierwsze artystyczne kroki. Za parę chwil połączymy się z panią Bożeną Szotą, związaną z Poznaniem, animatorką kultury, dyrektorką festiwalu Etnoport. Ale najpierw ta nasza młodość. Świat.

0: A z nami już jest Bożena Szota, dyrektorka i pomysłodawczyni festiwalu Etnoport Poznań, ceniona animatorka kultury i producentka muzyczna. Dobry wieczór, pani Bożeno.
1: Dobry wieczór.
0: Spotykamy się przy najgorszej z możliwych okazji. Spotykamy się, by wspomnieć wybitną artystkę, niesamowitą postać, również animatorkę kultury. Osobę, która odeszła, Joannę Słowińską. Muszę zacząć od pytania, kiedy się poznałyście z Joanną?
1: Poznałyśmy się chyba pod koniec lat 90., kiedy Joasia i Janek mieszkali jeszcze w Poznaniu i ja nie pracowałam wtedy jeszcze w zamku, ale chodziłam z córką na koncerty do Centrum Kultury Zamek, na cykl Folkowy Dziedziniec i tam po raz pierwszy usłyszałam Joasię Słowińską, w ogóle muzykantów. I właściwie od tamtej pory byłam wielką fanką. No jest mi trudno w ogóle mówić, bo to powiedziałam, że choruję, ale to wszystko jakoś tak jednak mnie zaskoczyło.
0: Wszystkim nam trudno uwierzyć i się pogodzić z odejściem Joanny, bo to była tak niesamowita, charyzmatyczna postać, osoba, która miała w sobie jakiś taki magnetyzm przyciągający ludzi i łączący nas wszystkich. I o te momenty waszych wspólnych działań chciałam zapytać, co pani z tych spotkań najbardziej wyniosła?
1: Ja od kilku dni właściwie ciągle myślę o tych spotkaniach. Na pewno muszę wspomnieć o jej koncercie takim bardziej solowym w 2009 roku na festiwalu Etnoport, jeszcze w Starym Korycie Warty. To był niezwykły rok, bo właściwie jednego dnia, pierwszego dnia festiwalu wystąpiły trzy niesamowicie charyzmatyczne, silne kobiety. To Joasia Słowińska, Iwa Bitowa i Mary Bojne. Potem wrócili do nas znów jako muzykanci bodajże w 2012 roku na koncert również w ramach Etnoportu. I w zasadzie to ja nie pamiętam, na ilu koncertach muzykantów byłam, bo łapałam każdą okazję. Tak samo jak niektóre projekty Joanny Słowińskiej bodajże w Warszawie przy okazji Skrzyżowania Kultur, czy nie dalej jak kilka lat temu wystąpiła w Krośnie. Ja byłam przejazdem i też zatrzymałam się, żeby być na koncercie i potem spotkać się, przywitać. Już wtedy chorowała. No a ostatnio widziałyśmy się dwa lata temu, półtora roku temu, kiedy byłam w Krakowie w ramach Festforum i pojechałam wtedy z Jankiem Słowińskim do Wesołej, żeby zobaczyć ich nową przestrzeń, nowe miejsce. Joasia właśnie kończyła warsztaty wokalne. Nigdy nie było widać, żeby nie pokazywała po sobie, że jest zmęczona chorobą, chemią, tak jak w tym Krośnie, po prostu na scenie absolutny żywioł.
0: No właśnie, słowo żywioł jest niezwykle adekwatne w kontekście Anny Słowińskiej. Ona była żywiołem muzyki na scenie, była w tej muzyce całą sobą i zawsze tak ją wspominam jako absolutnie zanurzoną, zafascynowaną światem dźwięku. Jak pani zapamięta Joannę? Ja wiem, że to jest najtrudniejsze z możliwych pytań, ale muszę je zadać. Co pani zabierze ze sobą na zawsze z tej relacji z Joanną Słowińską?
1: Niezwykłe ciepło, które w sobie miała i uśmiech, i taką otwartość. Ale też zapamiętam to, że ona miała więcej talentu niż może dźwignąć jedna osoba i po prostu ciągle poszukiwała, a jednak była wierna przede wszystkim muzyce tradycyjnej. Jak się widziałyśmy ostatnio, nocowałam wtedy u nich pod Krakowem i dała mi płytę, którą nagrała, to było Słowińska, Aukso Konieczne. Ja sobie słuchałam tej płyty po drodze i chyba ta ostatnia muzyka zostanie ze mną. Ale też wspominam utwór, który w 2009 roku, kiedy wydawaliśmy jeszcze płytę festiwalową, Kalina znalazła się w składance. Ja od kilku dni właśnie mam w głowie Kalinę.

0: Kalina i Joanna Słowińska, oczywiście. Łączyliśmy się z Poznaniem przed momentem, natomiast, tak jak wspominałam, to Kraków stał się domem Joanny Słowińskiej, domem także artystycznym. Stworzyła w Krakowie przestrzeń zwaną strefą. To było miejsce koncertów, warsztatów, spotkań, ale oprócz własnej przestrzeni, strefy, oczywiście była związana z piwnicą pod Baranami. Przede wszystkim z postacią Zygmunta Koniecznego, wybitnego kompozytora, dla którego była muzą i którego piosenki przez całe życie wykonywała. Wśród tych piosenek kołysanka dla Jaszy, do słów Agnieszki Osieckiej.
1: Kto zawiesił te księżyce nad łóżkami, mądrą głowę miał? Chciałby ludzie w cichym blasku słodko spali,

Kołysanka dla Jaszy. Słowa Agnieszki Osieckiej, muzyka Zygmunta Koniecznego, a wykonanie Joanny Słowińskiej. To nagranie sprzed lat, wykonanie dawne, ale do tej piosenki Joanna Słowińska wracała przez całe życie. Sięgniemy teraz po album, na którym Kołysanka dla Jaszy też się pojawia. I pojawiają się inne piosenki Zygmunta Koniecznego, które Joanna Słowińska śpiewała. To nagranie koncertowe. Album Słowińska, Aukso, Konieczny. Hołd dla Zygmunta Koniecznego. Nagranie z sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. I utwór poruszający. Chcę, do słów Stanisława Wyspiańskiego.

Podczas tego niezwykłego koncertu, którego fragmentu przed momentem posłuchaliśmy, utworu Chcę, wystąpili Joanna Słowińska, Karol Śmiałek, kwintet Stanisława Słowińskiego, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia. Wydano ten koncert w formie płyty Słowińska AUKSO Konieczny. Zostaniemy teraz z muzyką Zygmunta Koniecznego i ze słowami Stanisława Wyspiańskiego, a przede wszystkim zostaniemy z głosem Joanny Słowińskiej, której za każde wykonanie i obecność tak bardzo dziękujemy. Pani Joanno, to był zaszczyt.

0: Radio 357.
1: Minęła północ, mamy już następny dzień. Dobry wieczór. Jeszcze dokładnie godzina pozostała do końca tego długiego radiowego letniego poniedziałku w Radiu 357, ale mam nadzieję, że ważna godzina dotykająca spraw naprawdę właśnie istotnych. Mamy środek nocy, tak się składa, że wielu z Państwa tej akurat audycji słucha z podcastów, zatem uniwersalnie jak co tydzień witam się. Dzień dobry. I gdzie Państwa zastałem? Proszę, napiszcie mi czasami, gdzie jesteście, gdzie słuchacie, z podcastów oczywiście, bo mam nadzieję, że też na żywo. Zapraszam na 369, audycję o seksie, o związkach, o uczuciach, o intymności, bardzo często o emocjach, chyba zawsze, i sposobach radzenia sobie z tymi emocjami, jeżeli są trudne. Zawsze o naszych związkach, jakkolwiek je sobie układamy. No i teraz jest ten moment, którym powiem motto 369, bo powtarzam je co tydzień, bo jest dla mnie bardzo ważne i wierzę, że jest ważne też dla Państwa. W 369 staramy się być otwarci. Staramy się odrzucić wstyd, pozbyć takiej hipokryzji, jeśli się w nas gnieździ. Pytamy o wszystko, co z seksem, z uczuciami i z intymnością związane, a nie przychodzimy tutaj na to spotkanie z gotowymi odpowiedziami, jako wszystko wiedzący. Najważniejsza część tego motta to: nie uznajemy w tym miejscu uprzedzeń, żadnych i wobec nikogo. Ja nazywam się Marcin Klimkowski, Klimek, a Państwa i moim gościem jest Michał Sawicki, psychoseksuolog, psychoterapeuta. Dobry wieczór, Michał.
2: Dobry wieczór, cześć. Bardzo miło, że mogę znowu z Tobą na jakiś ciekawy temat podyskutować.
1: Tak, bo to jest, właściwie to jest ten moment. Z Michałem rozmawialiśmy o męskości i też wiele, wiele innych audycji prowadziliśmy także w podcastach. Wystarczy wyszukać. Wszystko jest pięknie opisane, zatem wszystkie już blisko 270 audycji mogą Państwo zerknąć. A dzisiaj porozmawiamy o tym, o czym niby się wie, ale tak nie do końca. Mianowicie, jakie są koszty, ale wszystkie koszty prowadzenia podwójnego życia. Przez podwójnego życia rozumiemy posiadanie partnerów, którzy o sobie nie wiedzą. Ja też dodam, że Michał napisał książkę Monopoli, o której rozmawialiśmy też tutaj.
2: Też tutaj, bardzo
1: więc
2: miła, przyjemna
1: rozmowa. Takie poli, ale trochę nielegalne. Dzisiaj będziemy nielegalne, mam na myśli nieprawnie, tylko nie mówienie. Podwójne życie, no szanowni państwo, chyba wiemy, o co chodzi. Już za chwilę zaczynamy, przechodzimy do tematu. Chciałem tylko bardzo podziękować państwu za wszystkie komentarze do wiadomości, za takie słowa wsparcia, że to ważne, co tutaj pada podczas tej godziny w Radiu 357. klimek@radio357.pl, Messenger, Instagram prywatny mój, to jest to miejsce do kontaktu. Zapraszam. Bardzo są dla mnie ważne te wszystkie rzeczy, którymi się ze mną dzielicie. No dobrze. Czy można mieć podwójne życie bezkosztowo? Za darmo.
2: Nic nie ma za darmo. Mam wrażenie, że rzeczywiście nic nie ma za darmo.
1: Mówisz jak Margaret Thatcher, że rząd nie ma własnych pieniędzy, tylko ludzie myślą, że to jest tak. Wiesz, zaczynam tak na wesoło, bo nam się to podwójne życie kojarzy z taką wesołością. O, tutaj Włosi mają kochanki w XIX wieku, metresy w XVIII wieku, że to wszystko jest takie fajne. A tymczasem?
2: Przychodzi mi na myśl książka i sztuka, nie pamiętam teraz tytułu, ale nie wiem, czy kojarzysz o mężczyźnie, który miał dwa domy, scenę jest podzielona na dwie części i rzeczywiście to jest dość zabawne, jak on lata między dwiema kobietami, które myślą, że są jedyne w jego życiu.
1: Mm-hmm. No właśnie, to jest coś, co tylko ten pewnie mężczyzna wie w środku, albo nawet tak się zastanawiam, głośno myślę po prostu, czy to jest tak, że wchodząc w relację romantyczną, albo nawet taką, nie wiem, jakąś weekendową, przypadkową, czyli zdradę, mówiąc tak otwarcie, że się żona nie dowie, to jest, czy ludzie wchodzą w to ze świadomością konsekwencji?
2: Myślę, że nie do końca. I tak jak patrząc po pracy z pacjentami, z pacjentkami z gabinetu, to zwykle tej świadomości nie ma. Ja też jestem zwolennikiem takiego stwierdzenia, że nie ma czegoś takiego jak seks bez zobowiązań, czy relacja bez zobowiązań, że zawsze może nie ma zobowiązań takich, że się nie umawiamy na nic, że będziemy razem, jeżeli to jest jednorazowe czy weekendowe spotkanie. Ale jakie zobowiązania są, bo mogą się pojawić emocje, może się pojawić jakiekolwiek zdarzenie podczas tego seksu. Zawsze jest też odpowiedzialność za ewentualną ciążę, której się chce albo nie chce, czy infekcję przenoszone drogą płciową. Mm-hmm. Więc coś tam z tyłu głowy zawsze powinno być, tym bardziej jak mam już jakąś oryginalną relację, no to muszę mieć świadomość, że to może wyjść na jaw.
1: Wiesz co, teraz może to na potem podczas tej audycji taka rozmowa, natomiast też kojarzy mi się z czymś takim, jak rozmawialiśmy, to znaczy nie my, ale ja tutaj rozmawiałem o tym zjawisku Friends with Benefits. I tam przez pół audycji właściwie było o tym, że wydaje się, no Friends with Benefits. Ustalamy zasady, wszystko jest okej, okay, oglądamy sobie Netflixa, chodzimy na spacery i mamy seks, ale nie jesteśmy parą. No i później najczęściej się pojawia coś. Jedna osoba się zakochuje, druga osoba na przykład mówi, że to już nie. I te emocje się pojawiają. Właściwie nie ma możliwości, żeby w takiego typu relacji emocje się nie pojawiły. Chociażby takie, że ja chcę dzisiaj, a ty dzisiaj nie masz czasu na przykład.
2: I może być złość, albo smutek, albo frustracja, niekoniecznie miłość od razu, nie?
1: Tak, bo myślę, że będziemy to rozbierać, to znaczy ty będziesz to rozbierać na czynniki pierwsze, bo to są różnego rodzaju emocje. Ale może spróbujmy je wymienić. Co może się stać? No nie wiem, poznają się ludzie na przykład na delegacji i mówią, hej, słuchaj, pójdźmy do łóżka, fajnie, jesteśmy dorośli, nieważne, nie będę ci opowiadał o swojej żonie, ty nie będziesz mi opowiadała o swoim mężu, po prostu miejmy szaloną noc. I właściwie to tyle. I co tam się może zadziać?
2: Tak, no bo mówi się o tych, mówiąc o emocjach, to od razu nam może przyjść do głowy, że się ktoś zakocha. No może się zakochać, ale naprawdę da się uprawiać seks, czy da się mieć jakąś bliższą relację bez tego zakochania. Ale co się może wydarzyć? No może się wydarzyć to, że rano się obudzę i będę przestraszony, co to się zadziało tej nocy. Może być tak, że będę mieć poczucie winy, albo poczucie wstydu, albo będę zły na drugą stronę, na siebie.
1: Moralniak.
2: Na sytuację moralniak. Niekoniecznie musi być związany z substancjami jakimikolwiek, które tam prawdopodobnie mogły być zażywane wcześniej. Więc może być złość, smutek, lęk, lęk przed konsekwencjami, czy no bo ja może nikomu nie powiem, ale czy uda mi się ukryć, czy ty nikomu nie powiesz, więc rzeczywiście cała gama emocji, które możemy sobie wyobrazić, no jest to sytuacja dość intensywna, więc rzeczywiście może się odpalić wszystko.
1: Może się też odpalić coś takiego, że na przykład komuś się spodoba. Może
2: się przyjemność, spodobać, radość, tak, pewnie. Tak.
1: Albo na przykład ktoś pomyśli sobie, że zadzieje się coś, czego nie planował, czyli nie kontroluje na przykład zadłużenia. Tak mi się wydaje, że chce mieć przyjemny weekend, a później się okazuje, że ten seks na przykład jest lepszy, przyjemniejszy, jakiś taki inny, ale w tym sensie inny, lepszy, tak? Czyli po prostu no, gdzieś tam, nie wiem, w domu jest partnerka, partner, a tu się okazuje, że ten seks jest lepszy, taki bez zobowiązań, właśnie w tym sensie bez zobowiązań takim potocznym, nie tam, co ty mówisz. No i może się, mogą się podziać jakieś historie, które w ogóle nie były planowane.
2: Może. I fajnie, że wnosisz ten kawałek, bo rzeczywiście jest to autentyczny przykład z mojej pracy, że taki seks jednorazowy na delegacji doprowadził do rozpadu małżeństwa, ale nie przez to, że druga strona się dowiedziała o zdradzie, tylko strona, która zdradziła, doszła do wniosku, że kurczę, jednak tutaj było mi lepiej, jednak w tej mojej relacji czegoś mi brakuje. I to nie chodzi o to, że jak będę trzymać drugą osobę, z którą jestem w relacji, zawsze w domu i pod kloszem, to jest jedyny sposób na utrzymanie relacji. Ale to była taka informacja, że czegoś w tym związku brakuje. No szkoda, że nie porozmawiali ze sobą, nie mieli na tyle jakiejś gotowości albo chęci, żeby ewentualnie popracować nad urozmaiceniem tej relacji oryginalnej, tylko doszło do rozstania, no ale różne sytuacje się dzieją.
1: Myślę, że komunikacji tam mogło nie być. To znaczy, jeżeli nie było komunikacji i te bardzo badania pokazują, że bardzo wiele osób żyje bez seksu, że pary w ogóle nie mają seksu albo mają go raz w roku i w ogóle te białe małżeństwa, białe związki są dzisiaj właściwie powszechne. Już nie mówię o tym, że też badania, ja jestem bardzo wielkim fanem badań w ogóle, pokazują, że na przykład do 30 roku życia połowa ludzi w ogóle nie ma seksu, tak? Bo są singlami, w ogóle raczej im się to nie zdarza, poza jakimiś historiami przypadkowymi i takimi, że tego jest za mało, więc też takie poczucie podczas naszej rozmowy, jakoby wszyscy mieli seks, w ogóle jakiś, to jest fałszywe poczucie. To nie działa w ten sposób. Niestety, to dla każdego, co sobie tam uważa. Porządkując, banalne pytanie ci zadam teraz. W ogóle dlaczego ludzie prowadzą podwójne życie? Jeśli już te emocje, które mogą się pojawić, mają tego świadomość. No nie są głupi, mówiąc takim bardzo nieprzyjemnym. Nie są głupi, wiedzą, że coś się może dziać, a jednak prowadzą podwójne życie. Co popycha ludzi do wejścia w romans, równoległy związek?
2: Nie chcę powiedzieć, że to jest nasza tradycja do tego, żeby wchodzić w związek czy wchodzić w zdrady, bo rzeczywiście jak patrzymy na statystyki zdrady, to różne. Do książki też szukaliśmy, to jest od 10 do 80%. I nawet jeżeli weźmiemy te 10%, najmniejszą, najbardziej optymistyczną liczbę, że tyle osób zdradza, no to wciąż to jest dużo, a pamiętajmy o tym, że wszystko zależy od tego, jak zadamy pytanie w takich badaniach seksuologicznych. Ale co jest powodem?
1: A możesz zatrzymać się na chwilę na tym, co to znaczy? No bo między 10 a 80, no to przyznam szczerze, że to jest trudne dla mnie do przyjęcia jako dziennikarza, że ten rozstrzał jest, nie do końca rozumiem. I dlaczego zależy coś od tego, jak zadasz pytanie?
2: Bo jeżeli zadamy pytanie, czy doszło do zdrady, to uzyskamy inne odpowiedzi, niż jak zadamy pytanie, czy doszło do kontaktu seksualnego z inną osobą. I jeszcze inne odpowiedzi uzyskamy, jak zapytamy, czy ty zdradziłeś, albo czy byłeś zdradzony, albo czy masz za sobą doświadczenie zdrady. Bo takie też pytania w tych metodologiach badań się pojawiały.
1: A czy wciąż ludzie myślą w tej kategorii o seksie penetracyjnym?
2: No właśnie, bardzo różnie. Bo sama kategoria zdrada, czym jest zdrada, to każda osoba i każda para powinna ustalić we własnym zakresie, bo pewnie ile osób, ile głów, tyle będziemy mieć definicji zdrady. Prowadzimy z Michałem Tęczą takie szkolenia na temat profilaktyki zdrady, czy jak do tej zdrady nie dopuścić, i robimy takie badania na sali. Dla kogo z osób tutaj siedzących, proszę podnieść rękę, zdradą jest pocałunek z kimś innym. Dla kogo lajkowanie zdjęć na Instagramie, dla kogo kontakt penetracyjny, dla kogo całowanie, dla kogo zwierzanie się emocjonalne z różnych rzeczy. To zawsze uzyskujemy różną liczbę głosów, więc to nie jest tak oczywiste, nie jest takie oczywiste, że za zdradę możemy uznać coś. Za zdradę generalnie uznajemy coś, co jest złamaniem zasad ustalonych przez parę. Pytanie, ile par takie zasady ustala?
1: I tu, wiesz, to wyprzedziłeś to, co chciałem powiedzieć. To znaczy pary, jak mają po 18 lat i poznają się w liceum i przez pierwsze 3 lata nie wychodzą z łóżka, to rzadko ustalają zasady.
2: No gdzie, jak jesteśmy tak zakochani, to kto myśli o tym, że ktoś się zdradzi, nie?
1: Tak, to po pierwsze. Absurd. To jest w ogóle absurd. Tak, to jest taka sytuacja wręcz surrealistyczna, taka w ogóle niedopuszczalna, że gdzie mielibyśmy to ustalać, to raz. Dwa, no jaka zdrada, kiedy tutaj się dzieje tak intensywnie, że prawie sił brakuje, w takiej oczywiście idealnej, trochę cukierkowej formie.
2: Ale bywa tak.
1: Ale bywa, no przecież te historie się dzieją. To dwa, i później wchodzą te niuanse, o których mówisz. No bywa tak, że lajkowanie zdjęć, komentarze, kontakt z ex na przykład, czyli kolegowanie się z byłym, to jest coś uważanego za nieuczciwość, ale nie zostało to powiedziane, nie wolno, nie będę tego robił, nie zostało to ustalone.
2: Ustalone, dogadane, no bo rzeczywiście co, jeżeli jedna strona uważa to za zdradę, a druga to uważa za naturalny kontakt, z którego nie chce rezygnować. No i tutaj się pojawia jakiś taki temat do przedyskutowania.
1: A czy to znaczy, czy to będzie ryzykowne, jeśli powiem, czy zdrada... No nie, pytanie nie może być ryzykowne, najwyżej powiesz nie. Ale czy...
2: Pomidor powiem.
1: Tak, ale czy można powiedzieć, że zdrada może być problemem komunikacyjnym? Skoro nie zostało coś ustalone wcześniej, nie było komunikacji na temat tego, co uważamy za zdradę, no to właściwie, skoro nie ma podstaw, to nie ma też konsekwencji.
2: I tu wracamy do tych przyczyn, dlaczego to podwójne życie prowadzimy. Jedno to może być jak najbardziej niedogadanie po prostu tematu, czym jest zdrada. Ale drugi to może być problem komunikacji odnośnie różnych innych rzeczy. Nie mówię ci, co lubię w seksie, co mnie denerwuje, czego potrzebuję, więc skoro blokuję się na jakimś poziomie w takim transparentnym komunikowaniu, no to gdzieś to musi ze mnie wyjść. Trzeci element, jak powiedziałeś, że będziemy rozmawiać o podwójnym życiu, to oczywiście pierwsza myśl to odnośnie tych romansów, czy dwóch równoległych relacji, ale pomyślałem sobie, że my jesteśmy chowani do tego, żeby mieć podwójne życie. Że od początku, od naszego wychowania takiego seksualnego, jeżeli jakiekolwiek jest, a to no, zawsze jakieś jest, bo seksualność się rozwija w nas, więc to, czy się rozmawia, czy nie rozmawia, to już jest jakieś wychowanie seksualne, nawet jeżeli jego brak jest w komunikatach wprost, to jest dla dziecka jakaś informacja. o tym się nie rozmawia. Więc dzieci od początku
1: rączki
2: uczą się...
1: Rączki na kołderkę.
2: Tak. Dzieci uczą się, żeby nie mówić za bardzo o menstruacji, nie mówić o polucjach nocnych, ukrywać masturbację przed rodziną, rodzicami czy kimkolwiek. Potem w relacjach nie mówić o tym, co mi się nie podoba, bo to będzie odebrane jako brak miłości. Mężczyźni są uczeni, żeby nie mówić o problemach z erekcją, tylko potajemnie gdzieś tam kupują leki w aptekach, żeby przypadkiem nie wyszło, że naprawdę mam jakieś te trudności z erekcją. Kobiety nie mówią o tym, co im się nie podoba, czasami udają orgazm.
1: Nie mówią o bólu.
2: Nie mówią o bólu, nie mówią o tym, że na przykład przyjemność łechtaczkowa byłaby dla nich lepsza niż w ogóle jakakolwiek penetracja i że z penetracji mogą nie czuć tej przyjemności. Potem sobie nie mówimy o fantazjach i preferencjach, bo się boję, że pomyśli, że jestem zboczony. Potem sobie nie mówimy...
1: Widzimy się siebie nawzajem, deklarując jednocześnie miłość, bo to właśnie... To
2: niesamowite, nie?
1: Niesamowite, to jest taki paradoks. Tak, ja ciebie kocham, tyś mój, tyś moja. I później się okazuje, że właśnie nie mówimy, że tylko w myślach są pewne historie. Albo, jeśli już mówimy, no to jest jak ty mogłeś w ogóle? To jest właśnie
2: jak
1: taka...
2: Jak mogłeś pomyśleć, tak. Jeszcze powiedzieć, poczuć?
1: Nie? No przecież to w dowcipach jest, że facet się budzi i mówi, że mu się coś śniło i później jest foch cały dzień, tak? Albo w drugą stronę, tak? Kobieta mówi o swoim śnie, Przepraszam, ale z tego co wiem, jeszcze na sny wpływu nie mamy.
2: Nie mamy.
1: A bywa o to i o to awantura, tak?
2: Dokładnie. I ostatnio przeczytałem...
1: Ale powiedziałeś, że się chowamy do kłamania.
2: Do bycia w podwójnym życiu, do na ukrywania rzeczy dotyczących seksualności.
1: Teraz przychodzi mi na myśl konsumowanie pornografii, które jest absolutnie powszechne.
2: Bo ukrywamy masturbację, ukrywamy oglądanie pornografii, ukrywamy to, że...
1: Zamykamy szybko komputery.
2: Inny mi się telefon, podoba na ulicy czy w pracy. No ten odruch zamykania komputera, to jest aż kultowy. Czyli... z różnych filmów, seriali, nie?
1: Tak. To jest taki gadżet właściwie, gadżet filmowy można powiedzieć. Jak u Tarantino, wiesz, trunk shot, że kamera do bagażnika, nie? No to takie jest właśnie takie szybkie zamykanie komputera, tak? To jest mem. No dobrze, ale czy to oznacza, że zostajemy przygotowani, tak jak wiesz, trening wojskowy przygotowuje żołnierza, trening strażaka przygotowuje strażaka, trening sportowca przygotowuje sportowca, trening kłamania przygotowuje zdrajcę.
2: Tak jest. Dlatego myślę, że najtrudniejszą rzeczą, nad którą pracujemy często w gabinecie, jest szczerość w tym zakresie potrzeb, fantazji, preferencji seksualnych w relacji. Że to naprawdę jest jedna z grubszych rzeczy do ogarnięcia. Że łatwiej nam skłamać, udać, że czegoś nie ma, przemilczeć, zagryźć zęby, schować, zataić informacje, niż powiedzieć szczerze, czego potrzebuje.
1: A dlaczego szczerość, skoro skuteczna, jest trudna? Bo ja tego nie rozumiem do końca. Aczkolwiek to nie to, że jakbym był jakimś tutaj, mędrcem, to nie o to chodzi. Ale bardzo często nie rozumiem takiej autodestrukcji ludzkiej. I to nie wiem, jeżeli chodzi o, nie wiem, palenie papierosów, picie alkoholu, odżywianie się, deficyt snu i różne inne historie, że mamy skrypty, jak to zrobić dobrze, a tego nie robimy. Czyli wiemy, że prawda nas, cytując klasyka, nas wyzwoli. To wprawdzie jest dobra metoda na bycie w związku. Wprawdzie, nie w kłamstwie.
2: Tak, ale...
1: Uwielbiam.
2: Tak, ale ja jestem absolutnym zwolennikiem transparentności i jakoś staram się zawsze o tym mówić, że ta prawda nas rzeczywiście wyzwoli. Ale z drugiej strony mam świadomość, że nawet jeżeli ja będę gotowy naprawdę, to nie wiem, czy druga strona będzie gotowa.
1: Może być dla tej drugiej strony trudna?
2: Może być trudne, może być nawet kończące relacje.
1: Mm-hmm. No tak, bo jeżeli ktoś ma fantazję o seksie grupowym i chce o tym powiedzieć, to dla tej osoby drugiej może być to bariera ze względu na wychowanie, światopogląd, religijność. Tam może być bardzo dużo rzeczy, prawda?
2: Dokładnie.
1: Że ona po prostu nie akceptuje samego mówienia o tym i takiego traktowania tego jako normalnej rzeczy, tak? Normalnej do mówienia. Ja nie mówię, że tam trzeba od razu iść do klubu dla swingersów, tylko po prostu mówić o tym.
2: Nie wszystkie fantazje trzeba realizować, ale fantazje są. Wrzuciłem niedawno rolkę z jednego z nagrań na temat właśnie fantazji seksualnych. Tam powiedziałem mniej więcej takie zdanie, że może się zdarzyć, że będąc w relacji, będę fantazjować jakimś innym. W życiu tyle hejtu nie dostałem pod tą rolką, tylu komentarzy. Najbardziej popularny w ogóle post na Instagramie.
1: No niestety algorytmy preferują tego typu reakcje.
2: Preferują i im więcej komentarzy takich żywych, no to jest też podbijane. Ale to, że to jest nieprawda, że jak się kogoś kocha, to się nie myśli o nikim innym. Takie były mniej więcej komentarze. Plus tam jakieś jeszcze inwektywy. No i niestety nie jest tak, jak o sobie piszą. Czyli mamy badania, mamy potwierdzenia tego, że będąc w relacji, mogę fantazjować o innych, mogę chcieć trójkątu, mogę chcieć seksu grupowego, mogę chcieć czegoś nowego. I to nie znaczy, że ciebie nie kocham. Są takie badania Justina Lehmillera z Instytutu Kinseya, jedne z większych, przeprowadzone na temat fantazji seksualnych. To, co jest tam takie być może uderzające, to, że 69% osób przyznaje się do fantazji o kimś innym podczas seksu z partnerem.
1: To może być trudne. Wyobrażam sobie, że naprawdę pary, których komunikacja jest no, bliska perfekcyjnej, czyli tej pełnej transparentności, mogą sobie powiedzieć, ale no może nie podczas seksu, zresztą każdy sobie wybiera, kiedy chce, ale wyobrażam sobie, że taka świadomość tego, o czym powiedziałeś, może być otwierająca, ale to trzeba być już no, bardzo zaawansowanym w komunikacji, nie w seksie.
2: Ona na początku w ogóle, ta świadomość może zburzyć mój światopogląd na temat tego, czym jest miłość, czym jest relacja, czym jest pożądanie. Bo okazuje się, że jakoś to jest zaskakujące, że jesteśmy w stanie przyjąć nową wiedzę, którą mamy z każdej innej dziedziny, a z tematyki seksualności opieramy się na normach moralnych, religijnych, społecznych sprzed X lat. Nie, że to jest taki temat, który zakładamy, że się nie rozwija w ogóle, że nie mamy nowych badań, nowej wiedzy. Jasne, że można.
1: To jest bardzo trudne. To znaczy, ja sobie wyobrażam sytuację i pewnie podczas różnych rozmów spotkałem się z takimi historiami. Tak, my sobie mówimy na przykład podczas rozmów, podczas jazdy samochodem. Ja sam wiem, że takie rzeczy bywają otwierające. Hej, czy myślałeś kiedyś o tym i o tym? Nawet w internecie, w rolkach są takie gry małżeńskie, dość trudne i opowiadają sobie rzeczy i te miny filmowane są takie, wiesz, najpierw lekka złość, ukłucie zazdrości, ale opanowanie, później przegadanie pewnych rzeczy. Widziałem tego typu rzeczy i nawet u par, które się na to decydują, na taką grę, to może być trudne, tak? Jeżeli już dotyka spraw ex, tak? Czyli byłych partnerów, no to jest, albo na przykład ludzi z pracy, tak? Co jest jedną z podstawowych fantazji. No seks z kimś, z kolegą, z koleżanką z pracy.
2: No bo gdzie mam poznać te osoby, nie? Jak spędzam głównie czas w pracy, a potem w domu.
1: Zwykła historia. I zwykła historia, no bo z pracy. No tylko, że później się ta zazdrość pojawia, no jak fantazuję o kimś z pracy, a jeszcze podczas seksu ze mną, a jeszcze jutro poniedziałek i będzie szła do pracy, żeby się z tym kimś, o kim fantazuję spotkać, no to mózg bywa strasznym. No taki galop się po prostu w mózgu.
2: Tak, więc też, żeby to zebrać, to absolutnie nie usprawiedliwiamy zdrady i podwójnego życia, ale patrząc na to, co się dzieje, jakie są mechanizmy, jak się rozwija seksualność, patrząc na to, że będąc kimś w relacji mogę fantazjować o innych osobach, patrząc na to, jak mamy duży wstyd i lęk, żeby mówić nawet o fantazjach z tobą związanych, ale że potrzebuję jakiejś innej aktywności, albo jakiegoś bardziej dzikiego seksu, albo dominacji, uległości, to też już jest jakaś, może się pojawić bariera przed mówieniem w relacji.
1: Z tego, co pamiętam, jedne z badań pokazują, że bardzo często fantazujemy o swoim aktualnym, kochanym partnerze. I to chyba jest, nie wiem, czy nie numer jeden, ale o aktywnościach, których nam brakuje. Czy fantazja jest zawsze odpowiedzią na jakąś potrzebę? Czy niekoniecznie?
2: Niekoniecznie to trzeba realizować, bo fantazja to jest taki zlepek. Trochę potrzeb, trochę informacji odnośnie tego, czego mi brakuje. Trochę może jakiegoś patrzenia na wyobrażeń na temat tego, co tam się może zadziać, bo ostatecznie nie wszystkie fantazje trzeba realizować, a może się okazać, że jak zrealizuję fantazję, to ona nie będzie taka fantastyczna jak w tym świecie wyobrażeń, że realnie bardzo, się nie da tego tak zrobić.
1: Bardzo często mówią to osoby, które decydują się na seks w trójkącie, na trójkąty. No, miało być tak pięknie, każdy miał robić to, co ja sobie wymarzyłem przez 15 czy 20 lat, a później się okazuje, że klops, że to nie wygląda tak. To jest niesamowita historia, rzeczywiście jak się rozmawia z ludźmi, którzy się zdecydowali, to ten stres, to wszystko i przede wszystkim to, że ta trzecia osoba jest niesterowalna. Że ona nie robi tego, co...
2: Ja jestem niesterowalny, nawet, ja bo jestem, nie wiadomo, jak się zachowam.
1: Tak, tak. Ale tutaj kolejne z tych banalnych pytań, ale myślę, że twoje odpowiedzi nie są banalne i otwierają. Czy zdrada zawsze jest skutkiem, no właśnie, jakiegoś kryzysu, jakiegoś czegoś w związku? Bo się mówi, tak, że poszukiwał czegoś, no to zdradził, bo nie miał w domu. O tak, on, ona nie mieli w domu.
2: Tak, i myślę, że to jest krzywdzące powiedzenie, bo to jest obrzucające winą osobę, która nie zdradziła, bo trochę zdradził, bo nie miał w domu. W domyśle trzeba było uprawiać seks z tą osobą, to by nie zdradziła, nie? Mm-hmm. Więc takie jest obwiniające stronę zdradzoną.
1: No, czasami tutaj jesteśmy o tej godzinie, o której jesteśmy i w audycji, w której jesteśmy, w związku z czym możemy sobie pozwolić na tego typu otwartość, no ale czasami to bywa po prostu wulgaryzowane. Nie dała. No to on wziął
2: sobie z miasta. Nie
1: dałeś rady,
2: nie zaspokoiłeś.
1: Nie zaspokoiłeś, no to ona sobie wzięła młodego, jurnego, tak? No to są bardzo wulgarne i upraszczające rzeczy, jak rozumiem.
2: Tak. No i rzeczywiście jedną z przyczyn tego, że mam kontakt seksualny poza relacją, jest to, że w relacji nie ma tych kontaktów seksualnych. Albo właśnie nierealizowane są moje potrzeby seksualne, czy moje fantazje, bo wstydzę się powiedzieć, bo boję się twojej oceny, albo wiem jak, albo wydaje mi się, jak zareagujesz. Może być tak, że po prostu mamy konflikt i nie jest mi po drodze, żeby z tobą się w tym momencie zbliżyć jakkolwiek, bo nie mogę na ciebie patrzeć, co dopiero uprawiać seks.
1: Mhm. Ale też mogę być zmęczony, mogę być, no nie wiem, to może być jakiś zestaw rzeczy, no nie wiem, bardzo wiele osób mówi, że przecież po narodzeniu dziecka, tak, że tam zmęczenie plus...
2: No to jest jeden z większych kryzysów, jeżeli chodzi o życie
1: seksualne.
2: To jest
1: ogromny kryzys w życiu seksualnym i naprawdę, no rzeczywiście trzeba być super dojrzałym, żeby to życie seksualne było... Nawet nie chcę powiedzieć podtrzymywane, ale żeby trwało, tak? Bo to jest ostatni moment, kiedy się chce seksu. Na przykład tutaj była taka fajna audycja o dotyku, że kobieta, matka jest tak bardzo dotykana przez cały dzień, że ona po prostu nawet dotyku nie chce tego czułego skądinąd.
2: Raz, że hormony, które zmniejszają libido po urodzeniu, tak, dwa, tak, że zmęczenie, to też jest... mega istotne, że w momencie, jak para decyduje się na dziecko, czy ktokolwiek się decyduje na dziecko i kobieta jest w ciąży, to żeby zastanowić się, jak to wpłynie na życie seksualne. Że taka profilaktyka, nie tylko wybierzmy imię dla dziecka i pomalujmy pokoik na jakiś tam kolor, tylko pomyślmy, jak zadbać o życie seksualne, które nie będzie miało łatwo.
1: Mhm. Świadomość tego, że nie będzie łatwo, ja znowu powiem, że jest otwierająca. No bo jeżeli wiemy, że będzie trudno, to tak jak z wejściem na górę, no nie chcę upraszczać, no ale jeżeli wiemy, że będzie ciężko i będzie pot po plecach ciekł i będzie moment kryzysu, na przykład w połowie wchodzenia na jakąś tam górkę, no to może pozwala to się zmobilizować. Jeżeli wiadomo, że, nie wiem, sztuka teatralna dla aktora będzie trudna, to być może pozwala mu to spiąć się. I chyba o tym się w ogóle nie mówi, o tych kryzysach w życiu seksualnym na całym okresie istnienia pary. No ale dobrze, zostawmy to, bo od tego też są w archiwum, w podcastach Radia 357 stosowne rozmowy. A czy jest jakiś profil psychologiczny, czy jest jakiś profil osoby skłonnej do takiego, do zdradzania po prostu? Czy to jest też tak, że po prostu niektórzy tak mają biologicznie, ADHD-owo, skłonność do ryzyka, skłonność do adrenaliny, poszukiwanie dopaminy, kompulsje itd., itd.?
2: Wszystko to może się wydarzyć, ale to nie jest gwarant tego, że rzeczywiście do tego podwójnego życia dojdzie. A mogą też osoby, które nie mają żadnych z wymienionych przez ciebie cech, też w pewnym momencie życia zdecydować się albo wejść w podwójne życie.
1: A taka nasza biologiczna, nie chcę powiedzieć poliamoryczność, bo to za daleko, ale poliseksualność. No, biologicznie oglądamy się latem, zwłaszcza latem za mężczyźni. No, to każdy się ogląda za kim chce. Dokładnie, no, złapałem się. Czyli oglądamy się, tak? No i pojawiają się nawet reakcje takie bardzo, bardzo seksualne już, tak? Nie wiem, wzwód, albo fantazja, albo coś, nie wiem, w zbiorkomie, albo po prostu na mieście, że tak powiem. I czy ta biologia nas też nie jest czynnikiem wejścia w relację drugą, prowadzenie podwójnego życia?
2: Czyli trochę sobie schodzimy do tego, że rzeczywiście nie jesteśmy jako ludzie generalnie monogamiczni w tym aspekcie seksualnym, tak. Monoseksualni.
1: Monoseksualnie właśnie.
2: Kiedyś znajoma powiedziała, że to, że jestem na diecie, nie znaczy, że nie mogę zajrzeć w menu.
1: Powiedziałem to dzisiaj w ciągu dnia, bo coś
2: więc
1: tam,
2: pewnie ten żart oklepany padł, tak, już tak.
1: Tak.
2: No i Tak jest, no jesteśmy, będąc w relacji...
1: Tak, tak, tylko wiesz, o co mi chodzi. To oczywiste. No, tylko chodzi...
2: Ale nie takie oczywiste, nie? Bo nawet to, co mówisz, że będąc w relacji mogę się oglądać za innymi, ktoś inny może mi się podobać, to myślę, że dla wielu osób jest nie do przyjęcia. Że to jest tak sprzeczne z wychowaniem, z normami tymi właśnie moralnymi, że część osób będzie oburzona i odrzuci taką tezę.
1: Czyli poczuje się zdradzonymi?
2: Może się poczuć zdradzona, jeżeli by się dowiedziała, że...
1: To już to, powiem, to jest dla mnie trudne. To znaczy, awantury, które pewnie w życiu widziałem kilka razy, awantury o to, że się spojrzał ktoś na...
2: Czego mnie uczą takie awantury? Żeby ci nie mówić. Żeby wrócić do tego wyłączonego schematu, o którym, jak zapytałeś, skąd to się bierze, że czemu wchodzimy, czemu nie jesteśmy transparentni. Bo mamy wyuczony schemat i nasz mózg lubi korzystać z wyuczonych schematów. To nam mniej energii zajmuje. Więc jeżeli nauczę się odregowywać emocje poprzez na przykład sport albo poprzez picie alkoholu, to będę w to wchodzić. Jeżeli nauczę się ukrywać, nie mówić rzeczy związanych z seksem, z seksualnością, to nie będę mówić. A jak potem jeszcze w relacji dostaję takie komunikaty, jak próbuję wyjść ze schematu, powiedzieć ci, czego potrzebuję i dostaję bęcki, to uczę się, żeby wrócić do schematu.
1: Czyli mózg leniwy, mózg opierający nasze bezpieczeństwo na tysiącach schematów. Tylko, że wiesz, przypomina mi to trochę taką sytuację z Soprano, z rodziny Soprano. No wszyscy faceci mają kochanki, to oczywiste. Włosi mają kochanki, Włosi w Ameryce. Później pewnie jakby się cofnąć, no to Włoch bez kochanki to w ogóle to słabo, tak? A we Francji na przykład, no to kiedyś słyszałem coś takiego, ja jestem akurat politologiem z wykształcenia i... Podczas jednych, oczywiście to były żartobliwe wykłady o systemie politycznym Francji, że we Francji to raczej słabo polityk by sobie poradził bez kochanki. W sensie to jest taka forma nawet, no tak ma być, po prostu tak już jest. I to jest przez te żony tam pokrzywdzone. Akurat tu bardzo, bardzo jasno był podział. Mężczyźni zdradzający, kobiety zdradzane. I to naprawdę wydaje mi się, że poszliśmy trochę do przodu w rozumieniu tych rzeczy. A tutaj, z tego co mówisz, wygląda, że cały czas tkwimy w tego typu mechanizmach. Mhm.
2: To są bardzo częste komunikaty, z którymi się spotykam, że ja się z nimi nie zgadzam, ale je dostaję. I one brzmią mniej więcej tak, jak się kocha, to się nie myśli o innych. Jak się kocha, to się nie zdradza. Jak się kocha, to się pożąda tej osoby i ten sek powinien wychodzić naturalnie od tak.
1: A co na to odpowiadasz? Bo to jest dla mnie... Po pierwsze, ciekawe, wierzę też, że dla państwa, ale no, to chyba trzeba twoje mieć skilla i twoje studia pokończyć, żeby na to odpowiedzieć. No bo w mojej takiej potocznej odpowiedzi by było, hej, no zaraz, no, przecież widzisz, jak ta osoba wygląda, no ma super biodra, talię, piękne piersi, super twarz. No, naprawdę wymagasz ode mnie, żebym na nią nie patrzył i żebym nie miał w sobie tej reakcji, która jest biologiczna? No hej, ja bym tak raczej na zwarcie szedł.
2: Pójście na zwarcie nie za wiele mi da.
1: Nic.
2: Awanturę. Tym bardziej, że do tych norm moralnych nie jesteśmy w stanie za bardzo zmienić. Czy nie przekonujemy dorosłych do zmiany ich poglądów? No to co to się w Sejmie dzieje? Czy ten taki dualizm polityczny, który mamy dość mocno i który bardzo trudno będzie nawrócić? Ale to, co ja mogę powiedzieć, to skorzystać z takiego narzędzia jak właśnie normy, o których tutaj już mówię, że rozumiem, że mówisz z punktu widzenia jakichś swoich norm moralnych, religijnych, partnerskich, ustalonych, jakichkolwiek. To, co ja mogę powiedzieć, to z punktu widzenia norm psychologicznych, seksuologicznych, jak to wygląda. Czyli nie chcę zmieniać ciebie, chcę ci powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia mojego i zrobisz z tą informacją, co zechcesz.
1: Czyli to narusza mnie. Ale to jest kwestia norm czy granic. To narusza moje historie. No tylko, że to jest trudna dyskusja, tak? Jedna osoba mówi, nie wolno ci... Nie, no dobrze, nie zgadzam się z tym, źle się z tym czuję. Czuję się zagrożona z tym, że przyglądasz się innym kobietom, mój drogi mężu. A mąż mówi, no ale ja wiem, że się będę przyglądał. No to co? I co z taką dyskusją zrobić? To jest trudne.
2: To jest trudne i dlatego znowu często wybieramy ten element, to ja ci nie powiem, że się będę
1: przyglądał. Nie powiem i cię zdradzę. Mhm. Czyli to takie trochę podglebie zdrady. No dobrze, to teraz przejdźmy do tego już prowadzenia podwójnego życia. Koszty życia w kłamstwie. Czy są, bo to jest kłamstwo. Jakkolwiek je sobie ustawimy, to jest kłamstwo.
2: Skoro tak, czy nie mówimy o transparentnych, otwartych relacjach, czy poliamorycznych, tylko o ukrywaniu drugiej relacji.
1: Może to być bezkosztowo, można się do tego na przykład wytrenować, można na przykład robić to przez całe życie i mieć nerwy ze stali, jak to się nie... Bo mówi się o czymś takim, żeby mieć kochankę, no to trzeba mieć nerwy ze stali, trzeba mieć...
2: Trzeba umieć, trzeba potrafić kombinować, mówi się ukrywać.
1: O tym, tak, tylko że mówi się też o tym z takim, no, jak ktoś ma romans przez 5 lat, to taki lekki podziw, no, ten to ma, kurczę, nerwy ze stali, albo tato, no przecież wszyscy wiedzą dookoła, tylko ten mąż biedny nie wie. I ja specjalnie kolokwializuję, bo takie historie widziałem w życiu, tak? Czyli trzeba umieć, ale czy się da tego nauczyć?

0: Może to są jakieś kolacje, jakieś wyjazdy, jakieś hotele, jakieś takie po prostu. To pewnie by się przydał jakiś naukowiec z SGH,
1: żeby to wyliczyć.
0: Wyliczył.
1: Ale mogą być koszty psychiczne, no bo pytanie, na ile
0: o
1: to
0: te,
1: kłamstwo.
0: O te pytam, nie?
1: Na ile to kłamstwo rzeczywiście przychodzi mi tak łatwo? Może, jeżeli mam to w strategiach wytrenowane. Na ile też ja sobie radzę z tym, że kogoś okłamuję? Bo
0: czyli
1: to jest taki element.
0: Tak? Kłamstwo, nie? Że... kosztuje, że się kłamie, czyli trzeba kombinować, opracowywać jakieś, no, wymyślać historię na przykład. Później trzeba tę historię pamiętać, że się było tu i tu i robiło to i to. Albo się nie odpierało, bo dyżur się, to lekarze mają łatwo, bo dyżur. Albo dziennikarze, bo audycja. Żartuję, ale wiesz, o co mi chodzi. Ludzie mają te wytrenowane historie ściemy po prostu.
1: Raz, że ta ściema kosztuje energii i czasu. Dwa, że musi mnie kosztować taka transformacja wewnętrzna, że ja dźwignę to, że ciebie kłamię, osobę, którą kocham.
0: Mm-hmm.
1: Bo to,
0: tak,
1: to wydaje się, nie?
0: Tak, relacji romantycznej. No, tak. Jeżeli kłamiemy kogoś, jeżeli kłamiemy komuś, z którym jesteśmy, bo coś tam kiedyś podpisaliśmy, no to raczej o tym bym tutaj wolał nie mówić, chociaż pewnie też są jakieś koszty, no ale to nie o tym. Ja mówię o takiej relacji, że do kogoś się coś czuje.
1: Generalnie każde kłamstwo, też muszę sobie zrobić taką transformację, czyli jak wiem, że coś robię źle, to żeby się nie biczować codziennie, to ja muszę jakoś to w sobie zmienić, schować, zakamuflować i to jest też kolejny wysiłek. Bo ja muszę codziennie patrzeć na tę osobę i wiedząc, że ją kłamię, jakoś z nią prowadzić życie tak jak dotychczas.
0: No i co tu jest takiego trudnego? Co to robi z głową? Bo wiesz, nie wiem, Freud, Jung mówili, że od kłamstwa się zaczyna ostatnio w takiej profilaktyce uzależnień, bardzo często jest o tym mówione, że właściwie kłamstwo to jest ten początek takich rzeczy, które prowadzą do zaburzeń psychicznych, tak? Tak, jakichś depresji, jakiejś historii typu no nie wiem, reakcje lękowe, stresowe, przewlekłe i to się źle dzieje. Alkoholizm bardzo często właśnie z takiego przewlekłego stresu, czyli kłamanie jest złem dla mózgu, dla siebie.
1: Może powodować jak najbardziej stres i to jest też przyczyna, dlaczego niektóre osoby się wysypują, czyli same mówią o tym, że zdradziły, bo nie radzą sobie z tym obciążeniem, z tym stresem, który mają na sobie, więc przerzucają trochę odpowiedzialność na stronę zdradzoną. Nie szedłbym może w to, że to od razu jakieś takie proste połączenie odkłamania do zaburzeń.
0: No, myślę, tak, że też to... nie robimy tutaj. Państwo tak słyszą, że nie robimy takich prostych połączeń. Będziesz zdradzał, będziesz kłamał, to dostaniesz za 7 lat depresji. Chciałbym tego uniknąć i dlatego tak zastrzegam bardzo jasno.
1: Tak, no ale rzeczywiście Freud miał bardzo intensywne poglądy, to było lata temu i wiemy, że nie wszystko, co mówił, nam się potwierdza teraz. Ale rzeczywiście może być tak, że przekraczanie granic trochę nas przyzwyczaja. Czyli jak przekroczę jedną granicę, okłamię cię w małej rzeczy, to trochę łatwiej będzie mi potem to powtórzyć. A być może za jakiś czas okłamać cię jeszcze w jakimś mocniejszym aspekcie. Czyli jak się trzymamy jakichś zasad, jakichś granic, to one są dla nas wyraźne. Przekroczenie, weźmy na to jazda po pijaku.
0: Mhm.
1: Nie zdarza mi się jeździć po pijaku, ale jeżeli zdarzy mi się pod jakimś tam jednym piwku,
0: mhm,
1: to drugi raz po tym jednym piwku nie będzie dla mnie stanowiło problemu.
0: Tak.
1: Nie? Bo raz już to przeszedłem te granice. Drugim razem będzie to łatwiejsze, a za trzecim razem wypiję dwa piwka. Więc rzeczywiście takie pytanie, na ile ja chcę sobie pozwolić na przekraczanie tych granic.
0: Teraz zapytam pewnie nieprofesjonalnie z punktu twojego widzenia, no ale to tak jak już dzisiaj trzeci raz zastrzegam, mi więcej wolno, ale czy można mieć takie PTSD zdradzającego? Czyli taki stres, ciągły stres. Żyjesz od rana do wieczora, że tak, telefon musisz na właściwą stronę odkładać. Musisz się denerwować, jak jedziesz robić jakieś rzeczy na mieście, jak to się mówi, no to czy cię ktoś nie śledzi, czy na przykład, nie wiem, nie ma detektywa, który, właściwie w tej chwili detektywi pracują głównie na komputerze, tak? Oni zdrady do...
1: I głównie zdradami się zajmują.
0: Zdradami się zajmują, ale pracują na hakowaniu korespondencji, tak? W tej chwili powyżej 90% rozwodów w Belgii na przykład jest orzekanych na podstawie wydruków z telefonów i z maili, tak. To niesamowite jest. Nikt nie potrzebuje w ogóle nikogo fotografować.
1: Chodzić po mieście.
0: Tak, bo kiedyś to było, wiesz, że tam się czai, ktoś robi zdjęcia, a czy dotykali się bardzo, czy troszkę. A teraz wystarczy wejść w SMS-y, no albo, przepraszam, Messengery, albo Instagramy,

0: jakkolwiek. Dobrze, ale życie, mówię o tym PTSD, czy takie od rana do wieczora życie, bo wyobrażam sobie, że ktoś idzie pod prysznic i pod tym prysznicem zamiast cieszyć się wodą spływającą po głowie, po prostu myśli, czy w tym momencie ktoś telefonu nie hakuje.
1: Tak, PTSD nie, bo tam jakoś nie będzie taka trauma zagrażająca życiu, ale na pewno jakiś taki podwyższony poziom stresu, o którym mówisz, może się pojawić. Stąd też właśnie niektórzy sobie z tym nie radzą i wysypują się sami z tym, że zdradzili. Bo no, to jest główna przyczyna. No i rzadziej to, że ja tak cię kocham i chcę tutaj transparentnie prowadzić relacje, bardziej z powodu tego, że nie radzę sobie ze stresem po zdradzie.
0: Okej, okay, czyli to drugie. To ja myślałem, że bardziej to, że już nie mogę... Że tak, zgubiłem się, ale chodzi mi o to, że bardziej to takie, że chcę sobie nowe, inne życie ułożyć, że to jest...
1: To by była fajna motywacja. To by była fajna motywacja.
0: Tak, że mi źle, że no, zaznałem czegoś, co jest dla mnie ciekawsze, ważniejsze, zakochałem się po prostu, tak? A tutaj jednak nieumiejętność życia z tym stresem. Jeszcze chciałem cię zapytać o takie czasowe, czy długo się tak da? No bo no, rozumiem, że miesiąc, dwa, pięć, rok, dwa, ale...
1: 20.
0: Czyli nie ma takiej granicy.
1: Myślę, że nie. To też jest ciekawe, bo z drugiej strony tak sobie mówimy o tym, że... Z jednej strony sobie mówimy o tym, że osoba zdradzająca tak świetnie ukrywa, ale jest sporo przypadków, które znam, gdzie osoba zdradzana wiedziała o wszystkim.
0: Tak, bardzo często. Nie?
1: Tylko tak. Dla bycia w związku, ja dla teoretycznego dobra dzieci.
0: Ja tak, ja kiedyś usłyszałem taką motywację, że powiedzenie wymagałoby reakcji. To znaczy postawienie, słuchaj, wiem, że kogoś masz, wymaga reakcji, zróbmy coś. Musimy coś z tym zrobić. A to ta niechęć do coś z tym zrobić powoduje też bardzo często to, nie wiem, czy zwłaszcza u kobiet, ale chyba bym zaryzykował, że tak, ale to tak mówię, bez badań, że tego zrobić oznacza, no tak, wyprowadzić się, kupić nowy dom, porozdzielać dzieci, iść do sądu, porozbijać rodziny, które się lubią i tak dalej, że to wymaga powiedzenia, dobra, no niestety, albo dogadać się.
1: Wymaga czegoś. Jak mówisz, ruchu, państwo nie widzą, ale tak. Kiwam głową potwierdzająco, bo rzeczywiście może być to zaburzające jakiś schemat, który mamy w systemie rodzinnym.
0: Czy osoby żyjące w podwójnym życiu mogą nazywać się, tak z twojego punktu widzenia, z psychologicznego punktu widzenia, rzeczywiście szczęśliwsze? No bo z jednej strony mają, kurczę, podwójnie wszystko, tak? Ale z drugiej strony ten ciągły stres, o którym mówimy, te wszystkie historie są obciążające. Już powiedzieliśmy jak stres, lęk, zaprzeczenie normom swoim własnym, tak? Robię coś, o czym wiem, że jest jakimś tam złem, tak? Według własnych norm moralnych. Czy można powiedzieć, ale jestem szczęśliwy, bo mam, nie wiem, raz na dwa tygodnie dobry seks?
1: Mogą. Mogą tak powiedzieć i znam takie osoby, które są szczęśliwe, wiodąc podwójne życie. Niekoniecznie z jedną, tą trzecią osobą, tylko nawet z kilkoma tam, tak. W trakcie letniego związku. Mogą i to są osoby, na przykład, którym brakuje jakiejś adrenaliny albo lubią robić coś zakazanego. I gdzieś tam ten...
0: Zakazanego, no mówię, nieprawnie, tylko bo tak. Zdrada nie jest karalna.
1: Zakazanego w relacji. Więc to ich jakoś nakręca i dodaje takiego speedu do życia.
0: To teraz pytanie takie znowu z kategorii oczywistych, z rozwinięciem nieoczywistym, czyli to, co często jest mówione, jak romans wpływa na życie seksualne w tym pierwszym, podstawowym związku. Mówi się, że albo je... kompletnie wygasza, albo je ożywia nagle. I tak się mówi. Czyli te takie czarno albo biało. A myślę, że to trochę bardziej skomplikowane.
1: Może być czarno, może być biało i może być wszystko pomiędzy.
0: Zależy. Ale na czym miałoby polegać takie ożywienie w takim razie? Co miałoby ożywiać? Że ktoś się nauczy innych pozycji?
1: To ożywienie może polegać na tym, że skoro mam jakieś potrzeby tego seksu z kimś spoza relacji, to zrealizowanie potrzeb może poprawić moje libido, może poprawić mój nastrój, może mi dodać jakiegoś powera takiego do działania. W seksie mogę być nakręcony. I to też są historie z gabinetu, gdzie osoby przychodzą i mówią, no taka byłam nakręcona po seksie z kochankiem, że wróciłam do domu i miałam seks z mężem.
0: A czy to działa trochę tak, bo ja pamiętam, chyba doktor Robert Kowalczyk tutaj u mnie mówił, że seks to jest taki trochę mechanizm, który im więcej seksu, tym więcej seksu. Czyli moment, kiedy wprawisz machinę w ruch, to nie bez przyczyny mówi się o milfach ryczących czterdziestkach, czyli kobietach, które na przykład mając kochanka młodego, nagle odzyskują swoją seksualność i nagle zaczynają być właśnie tymi
1: czuję się osobą atrakcyjną, zauważoną, ważną, pożądaną. Nie? To mnie nakręca.
0: Tak.
1: No bo generalnie działamy tak jako ludzie w większości, może nie każda osoba, ale że mamy takie etapy, gdzie dużo tego seksu uprawiamy i takie, gdzie ta potrzeba jakoś wygasa przez różne inne powody. Więc coś tym jest, że im więcej seksu, tym więcej seksu.
0: Ale rzeczywiście, to może być coś takiego, że kobieta, która na przykład nie miała latami seksu, jeżeli zacznie przy kochanku się realizować, on ją podziwia, tego seksu jest dużo, on jest satysfakcjonujący, no to rzeczywiście ona go chce już na przykład też w domu. A ta druga strona, czyli to wygaszenie, no to też by był chyba jakiś taki sygnał ostrzegawczy. No już w ogóle nie mamy ze sobą seksu, w ogóle to się nie dzieje, no to być może ty realizujesz się na zewnątrz. To też jest jeden z tego, co wiem, wskaźników na używanie pornografii.
1: Tak.
0: Chociaż... Że się masturbuje przy pornografii i ten seks zanika. Na przykład.
1: Tak, może tak być, tylko też z drugiej strony to jest często takie oskarżenie i jeden z mitów, że jak nie mamy seksu, to na pewno mnie zdradzasz. Tak, nie musi mnie zdradzać, bo może ci potrzeby seksualne spadły, może rzeczywiście ta pornografia, chociaż też pornografia dla niektórych jest zdradą.
0: To też mówimy. Nie?
1: Więc zawsze musimy sobie dojść do przyczyny. Co się dzieje z seksem w relacji? Czy obie strony są z niego zadowolone? Co się dzieje w relacji poza seksem? Co się dzieje w komunikacji? Żeby sobie znaleźć przyczynę, jeżeli doszło do zdrady, to pierwsze, co robimy, zastanawiamy się dlaczego.
0: A teraz na chwilę wrzucę to takie zakochanie, no bo jeżeli się prowadzi to podwójne życie i pojawia się zakochanie, no to też są takie uczucia jak rozdarcie, tęsknota, wiesz, no historie pisania do siebie wieczorem dobranoc i później rano dzień dobry i to wszystko jest tak, naruszanie normy, wiadomo, że się zdradza, ale też czas.
1: Też zakochanie wyłącza się czoło, więc nie myślimy racjonalnie.
0: Tak, ale też wiesz, no przestaje się dbać o pewne rzeczy, no człowiek ma jakiś hiperfokus na tę osobę i w ogóle zaniedbuje, jest w ogóle w innym świecie. Przecież to boli. Boli do łez, czasami do rozdzierania szat.
1: I pytasz, co z tym zrobić?
0: Wiesz co, bo tak się dzieje, potwierdzam. Czy ludzie na przykład u ciebie o tym mówią, tak? Nie planowałem, bo to jest, ja często słyszę coś takiego, w ogóle nie planowałem, że to się tak stanie. A stało się. Mhm.
1: Takie historie są i to są rzeczywiście dość dramatyczne historie, bo takie zakochanie się w kimś innym dla sporej części osób jest no go w ogóle, to kończymy. Skoro ty jesteś zakochany w kimś innym, no to do widzenia.
0: Ale mam to też... chyba jest tak, to jest taka granica już...
1: Tak, ale mam przykłady par, które są wieloletnie i rzeczywiście zgłosiły się do mnie przy okazji takiego zakochania. I one takich zakochań przeżyły kilka. Mm-hmm. Czy ja wiem, że to jest
0: ale
1: trudne.
0: Oni, zakochania czy zauroczenia? Bo ja nie za bardzo...
1: Zakochanie, zauroczenie to też jakoś wymiennie stosujemy. Ale ten pierwszy taki etap, który... I one właśnie mówią, no teraz jesteś zakochana w kimś innym, wiem, że to minie. Mogę ci towarzyszyć w tym.
0: Ale to już mówimy o wyższej szkole jazdy.
1: Wyższa szkoła jazdy, tak, jasne. Tak. Ale są tego świadome i jakoś z tym funkcjonują, no bo nie wyobrażam sobie, jak... Co innego miałoby ta świadomość oznaczać, nie? Że mogę się zakochać. Bo mogę się zakochać nieplanowanie w ogóle. Nie muszę cię zdradzać, ja się zakocham. Nie? Ale to, co możemy robić, czyli żeby jak najmniej dochodziło do takich rzeczy problemowych w relacji, typu zdrada czy podwójne życie, no to nie mamy lepszego narzędzia niż rozmowa. Rozmowa na temat...
0: Kocham ten moment w swoich audycjach.
1: To musi nastąpić.
0: Ponieważ pamiętam, wielokrotnie zresztą pytam was wszystkich specjalistów o to, czy da się mieć dobry związek bez komunikowania się i zawsze jest odpowiedź nie, kropka. Nie ma.
1: Tyle, nie ma dyskusji, nie ma, z brakiem rozmowy, nie? Że rozmowa na temat potrzeb, fantazji, co mi się podoba, co mi się nie podoba, co mnie wtedy denerwuje, czego potrzebuję, co... Jak sobie wyobrażam nas za X, że to są niekończące się rozmowy, mega fascynujące, że naprawdę na temat seksu to można gadać w nieskończoność. Na temat naszego seksu?
0: Tak, ja mam wrażenie, że można w nieskończoność i każda rozmowa dodaje coś nowego i każda rozmowa sprawia, że kurczę, że chce się seksu, to jest też dobre, że to jest po prostu gra wstępna. Mówiąc takim językiem, że ta gra wstępna jest prowadzona non-stop.
1: Ekstra, że o tym mówisz, że no. Rozmowa o seksie nie jest tylko narzędziem profilaktycznym, ale jest też czymś, co poprawia naszą bliskość.
0: Tak, ale też właśnie o komunikacji takiej, wiesz, że po prostu jak rozmawiamy, a ja bym chciał tak, a ja bym to, a tu, a tutaj zrobiliśmy źle, a tutaj zrobiliśmy dobrze, a to było, pamiętasz to, wspominanie, planowanie i tak dalej, i nagle mija godzina i po prostu hej, to co, już może pójdziemy do łóżka, no bo to jest tak naturalne. Teraz na koniec, bo czas nas goni, chciałem przejść na tę drugą stronę, tej osoby, która nie jest tą podstawową częścią związku, tylko tą
1: trzecim.
0: Jaka jest perspektywa ich? No bo niby wydawałoby się, że oni to mają luz, nie?
1: Oj, różnie.
0: Są gdzieś z boku, ale osoby, które są kochankami. Pamiętam, że z Katarzyną Miller rozmawiałem kiedyś na tym, jak to jest być kochanką, kochankiem. No i powiedziała wtedy w audycji Świat według kochanki. Tak zatytułowałem tę audycję i powiedziała, że to jest bardzo trudne, że tego się nie widzi. To trochę to jest taka historia jak, nie wiem, Bridget Jones siedzi w domu i pewnie mogłaby być kochanką jakiegoś żonatego faceta. Ale to jest straszne cierpienie. Myślę, że film, seriale, w ogóle popkultura wykorzystuje te kochanki do portretowania. One są bardzo nieszczęśliwe zawsze.
1: I oskarżane o całe zło. Mm-hmm. Nie, że rzadko kiedy jest wina na męża,
0: Kup kochance męża kwiaty. No to są te zdziry. Przepraszam, że tak mówię, ale to są te zdziry, te złe kobiety.
1: Kasia Miller była pierwszą osobą, która zaczęła mówić, że to jest jednak wina męża, a nie kochanki, nie?
0: Tak. Dajcie kobicie spokój, weźcie się za chłopa. To... Przepraszam, ona mówi tak, ja teraz naśladuję jej język.
1: Ale absolutnie tak. I tutaj się z Kasią zgadzam, jak rozmawialiśmy na ten temat, to absolutnie sobie przybiliśmy piątkę. Bo są osoby, które są kochankami, nieważne jaka płeci, tożsamość, orientacja, które mają się z tym okej. Mm-hmm. Są osoby, które nie wiedzą i też są oszukiwane, że w ogóle ty masz żonę albo męża.
0: No, to cały pół Tindera jest złożone z takich...
1: Tak, około 50-60% osób na Tinderze już jest w związku. Ale są osoby, które są w roli kochanka, kochanki, mają nadzieję na coś więcej. Mm-hmm. Albo w trakcie ta nadzieja się pojawia i też czasami nie mogą wyjść z tego. I można powiedzieć, no czego oczekujesz po wiązaniu się z kimś żonatym, mężatym. No ale nie zawsze to jest wszystko takie racjonalne.
0: Bo tak, rzeczywiście powiedziałeś o tej perspektywie, że no obiecał, że się rozwiedzie. No przecież to jest historia od dziesięcioleci, tak? Mhm. Ja już właściwie z żoną nie sypiam. No przecież tam jest pole do kłamstw.
1: Bezydura. No. Nie, że możemy przestrzegać przed tego typu zachowaniami, ale to też dla części osób może być jakoś intrygujące, że tutaj wejdę w romans z kimś zajętym. Mhm. I znam takie
0: osoby. A ofiary
1: osoby?
0: Takie, że wiesz, wieczne kochanki? No bo ja na przykład, nie wiem, poznałem też pewnie w życiu osoby, które właśnie takie zawsze kochanka i zawsze płacząca, i zawsze tęskniąca, i czekająca, i po prostu taka rola, taki skrypt znowu, nie wiem, jakiś schemat zachowania.
1: No to co możemy powiedzieć, to nie czekaj, ale mhm. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić.
0: Tak.
1: Jak wchodzą w grę emocje, to... Tak łatwo i tak szybko za naszą radą nie odejdzie.
0: Chyba trudno znaleźć kogoś tak łatwego do oszukania jak kochanka, kochanek, bo to są osoby, które można, one nie sprawdzą. Po prostu tam nie ma możliwości tej weryfikacji tego, no bo...
1: Mogą detektywa.
0: No tak, ale no wiesz, to naprawdę trudno sprawdzić. Łatwo jest uwierzyć, tak odejdę od żony, tak odejdę, tak właściwie z żoną już się nie kochamy. Ostatni raz mieliśmy seks 7 lat temu. No, to jest łatwe.
1: No ukryta prawda, nie?
0: No tak. Taka historia. Czy można z takiego romansu... wyjść, jeżeli te koszty są zbyt duże. I tutaj zastanawiam się, no ale czy mówić, czy nie mówić o tym, że się miało romans, jeżeli się go zamierza zakończyć.
1: I to jest
0: bo
1: też...
0: widziałem rolkę, gdy ty mówisz, że raczej nie mówić.
1: Zależy.
0: Mhm. Tak,
1: bo
0: tak.
1: Jeżeli to jest romans, który trwa, albo ma dla mnie znaczenie, albo może jakoś wpływać na nasze życie, no to musimy powiedzieć... I tego też oczekujemy nawet w terapii, że to będzie transparentne. Mm-hmm. Ale jeżeli to był seks, który nie myślę o tej osobie, nie ma znaczenia, nie przekłada się na moje uczucia do ciebie, to pytanie, jaki jest sens mówić.
0: Tylko żeby zranić i wrzucić granat, który na 30 lat może zatruć.
1: Tak, bo to tak może granat być. Który odpaliłem 10 lat temu, teraz wrzucam i on będzie wybuchał. Tak.
0: Rezonował,
1: wybuchał. I oczywiście, że strony, które... Jak pytamy, czy chcesz wiedzieć o ewentualnej zdradzie sprzed 10 lat, to większość osób podniesie rękę, chce wiedzieć.
0: Ależ to jest taka ciekawość trochę na zasadzie, chcę wiedzieć, co u
1: potrzeba sąsiadów. Kontroli, nie? Tak, potrzeba tak, kontroli, tak. Czy mnie nie zdradziłaś.
0: To jest taka, wydaje mi się, że to jest taka ciekawość na zasadzie, po prostu chcę wiedzieć wszystko. Wiesz, chcę wiedzieć wszystko, a tak naprawdę nie jestem świadomy tego, co ta wiedza przyniesie. Bo tutaj bym ryzykował stwierdzenie, że tej świadomości nie ma. To może zatruć na lata całe.
1: Więc to nie jest też tak, że na terapii odradzamy, nie mów, jak to było 10 lat temu, ale rzeczywiście jak gdzieś tak się we własnym gronie dyskutujemy plusy i minusy. Ja byłbym za takim transparentnym mówieniem o wszystkim, ale znając ludzi, znając nas jako gatunek, wiem, że zwykle ta bomba może więcej rozwalić niż przynieść dobrego.
0: Ja pewnie, no tak, ale tylko, że to jest dowód anegdotyczny, czyli moi znajomi, moi jacyś tam ludzie mi bliscy, albo nie wiem, setki rozmów przeprowadzonych na temat seksualności, związków, relacji, bo to nie tylko, że ja audycję prowadzę, tylko tych rozmów mam setki, tysiące. Jakoś tak to jest, że jak się prowadzi taką audycję, to się przyciąga tego typu
1: jedno
0: rozmowy.
1: Inspiruje, drugie.
0: Bo to ten pan, który rozmawia. I jakby gadamy czasami z ludźmi, z którymi jestem po prostu znajomym. I chyba jeszcze nie słyszałem, żeby to było tak, że to... A, no tak, no dobrze, fajnie, że mówisz prawdę. Dobrze, szanuję to, że powiedziałeś prawdę i w ogóle nic, nie ma tematu. No nie, to raczej robi...
1: To już jest to coś, nie? Wtedy już jest to...
0: To ma swoje konsekwencje, no. I tutaj jest właśnie pytanie, jakie? Czy będzie tak zwane, nie wiem, ciosane kołki do końca życia, bo ty tam kiedyś mnie, wiesz, zdradziłeś. No.
1: Mogą być.
0: Mogą być, mogą nie być, no wiadomo, ale...
1: Dlatego wracamy do profilaktyki, czyli do tego, że marzy mi się, to już nie wiem, które pokolenie kiedyś może to wprowadzi, edukowanie na temat wszystkiego, co się może zdarzyć w relacji, również edukowanie na temat potrzeb seksualnych, zdrady, kłótni, żeby osoby, które wchodzą w relacje, już miały tę wiedzę, a nie na bazie swoich doświadczeń, czasami bardzo trudnych, dopiero wyciągały wnioski.
0: Ja pewnie buńczucznie teraz powiem, ale wydaje mi się, że tak, to będzie buńczuczne, ale dlaczego miałbym nie powiedzieć? Po wysłuchaniu tej godziny już pewne rzeczy mogą się w głowach niektórych otworzyć. A mianowicie, jeżeli w głowach na przykład zostanie coś takiego, że nie ma bez kosztów, to nie będzie bez kosztów. Nigdy. Albo w jakichś takich skrajnie rzadkich przypadkach, tylko tam się mogą rzeczy zadziać. Tak? Tam się mogą rzeczy zadziać. I
1: niekontrolowane,
0: tak, że tego się nie da przewidzieć. Aha, ja zrobię to tu raz, weekend i w ogóle tego więcej nie będzie. Albo nie zakocham się. Ile razy osoby mówią, nie, no ja się nie będę zakochywał, bo ja jestem już w domu, mam zakochanie. I teściową, i kredyt, to ja nie chcę tego jeszcze raz, nie?
1: To prawda.
0: Także jeśli ta audycja coś otworzyła, to na pewno to, że konsekwencje w życiu dorosłych ludzi zawsze są. Michał Sawicki był Państwa i moim gościem. Rozmawialiśmy o konsekwencjach prowadzenia podwójnego życia i kosztach podwójnego życia prowadzenia. Psychoseksuolog, psychoterapeuta, polecam książki Michała, między innymi Monopoli.
1: Dzięki.
0: Dobranoc. Strzelenia.

I to jest wielka prawda. Moje serce w Warszawie, moje serce.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Dobry wieczór Państwu. W placu na rozdrożu wita Państwa Anna Tatarska. I tak wiem, zwykle mówię o filmach. Dzisiaj będzie trochę inaczej, chociaż ten filmowy, a raczej serialowy początek dla porządności też będzie. Ale najpierw przedstawię gości dzisiejszej audycji. Jest z nami Anna Mazurczak, adwokatka specjalizująca się w ochronie praw osób LGBT+.
3: Dobry wieczór.
2: I Mateusz Trzaska, specjalista do spraw rzecznictwa kampanii przeciwko homofobii.
4: Dobry wieczór.
2: No to teraz wytłumaczę, zebraliśmy się tutaj, bo dzisiaj w Placu na Rozdrożu będziemy rozmawiać o sytuacji queerowych rodziców w Polsce i również o temacie adopcji dzieci, który no nie istnieje w pewnym sensie w polskim prawie, ale porozmawiamy o rzeczywistej sytuacji i o praktyce i o życiu, czyli o tym, co najciekawsze i najważniejsze, bo to jest taki temat, który łatwo obrócić.